0: zmieniło tą naszą mentalność. Przyszły Mistrzostwa Świata w 2006 roku. Ten srebrny medal zdobyty w taki świetny styl, w świetnym stylu, wprowadził tych młodych chłopaków, którzy byli zdolni, czyli Mariusz Wlazły, nie bał się tego, naruszyć tego porządku starego. Mariusz Wlazły, Michał Winiarski, tam Łukasz Kadziewicz, później Daniel Pliński, doszedł Michał Bąkiewicz i ta siatkówka zaczęła rosnąć. Później przy każdym następnym trenerze był jakiś sukces.
1: Ale zgadzasz się, że ja wrócę do takiej historii. 50 lat temu drużyna Huberta Wagnera zdobyła złoto. To 30 lipca zdaje się minęła ta rocznica.
2: Igrzysk taki olimpijski. No, wszystko
1: tak,
2: się
1: tak, tak. Mhm. Wcześniej byli mistrzami świata, dwa lata wcześniej, tak, w Meksyku. To były też inne czasy i ta siatkówka wtedy chyba nie, tak powiem, nie zatrybiła. Tak się okazało, że to były takie sukcesy, ale no, to lata 70. jeszcze, tak? No,
0: tak, to nie wiek. Zostało też wykorzystane.
1: I to była siatkówka, kiedyś rozmawialiśmy już w takim tym czasie, no, kiedy siatkówka była no, w Polsce. Śmiem twierdzić, że wśród kibiców to jest może nawet sport numer jeden. No, pomijam reprezentację Polski piłkarską, bo to jest właściwie...
2: To jest inna dyscyplina.
1: To jest inna dyscyplina. Inna liga, no, to znaczy, to jest inny sport, a pozostałe sporty w Polsce zaczynają się od siatkówki. I wtedy tak mówili, że wspominali, że to taki był świetlicowy sport trochę ta siatkówka. Ten złoty medal, tak, ale te małe hale...
0: Małe hale, ja muszę, małe pieniądze.
1: Małe pieniądze. Ja muszę przyznać, że akurat kobiety grały. I to chyba był zespół budowlanych. Ja specjalnie pojechałem na ten mecz nie dlatego, żeby zobaczyć siatkówkę kobiecą, ale też ligową. Ale ten mecz się odbył w hali w Sosnowcu, czy jeszcze wcześniej w Milowicach. To w hali, gdzie Płomień Milowice zdobył Puchar Europy. Wygrał w tej hali. Chciałem zobaczyć, jaka ta hala, jaka była atmosfera, jaka była hala. No to tak, no to rzeczywiście to był zupełnie inny świat.
0: To wtedy były pieniądze, to też, bo no, nie czarujmy się, sport, duży wynik, to też są duże pieniądze potrzebne. Wtedy siatkarze nasi, czołowi, reprezentanci wyjeżdżali grać do Belgii, zarabiać jakieś tam pieniądze, bo dużo więcej zarabiali w tym, a dzisiaj dużo tam zarabiali, więcej niż u nas w lidze. Dzisiaj Polacy nie wyjeżdżają do najlepszych,
2: do innych
0: lig. No tak naprawdę
2: więcej we Włoszech, w Turcji.
0: Znaczy jedynym siatkarzem polskim, takim, który w tej chwili został gdzieś tam za granicą, to jest Kamil Semeniuk. No, gra w najlepszym klubie świata. No wiadomo, w Perudzie najbogatszy.
1: Ale nie gra za bardzo w reprezentacji.
0: No i to pokazuje nasz gigantyczny jednak potencjał. Ale do czego wracam?
1: Ale jednak się okazuje, że nie musi grać.
0: Nie musi. I to jest tak, że wtedy nie wykorzystaliśmy. A później, na szczęście, ja też mam taką swoją teorię, którą później nie byłem zadowolony, ale... Znaczy, ja nie byłem zadowolony z tego, jak to się rozwinęło, ale to było z korzyścią dla polskiej siatkówki. I tu Piotrek mnie na pewno wesprze. Że no kiedyś zawsze naszym ulubionym trenerem, z którym się świetnie rozmawiało, był Jacek Nawrocki.
1: Tak.
0: Jacek Nawrocki był trenerem w Skrze, ale Jacek, jak ja to zawsze ja Jackowi to w twarz mówię, dlaczego Jacek nie ma... nie jest doceniony, no bo mówi po polsku. No bo my Polacy mamy trochę tego kompleksu. Przyjeżdżają tu jacyś różni dziwni, przyjeżdżają bardzo dobrzy trenerzy, ale przyjeżdżają różni dziwni, których się traktuje inaczej. I wtedy, jak z Jacka Nawrockiego pożegnano Skrze Bełchatów, to Jacek poszedł pracować do Spały. A to jest człowiek, który był nauczycielem całe życie WF-u, takim nauczycielem w starym stylu, potrafiącym trzymać świetny kontakt z młodzieżą, a jednocześnie twarda ręka. Nie,
1: nie ma sukcesy z młodzieżą, chciałem powiedzieć.
0: I Jacek właśnie od nie tego tak zaczęła zresztą się ta praca. No ja niedawno z nim rozmawiałem, bo przypominam, niedawno, że w lipcu...
1: Niedawno miał sukces.
0: Drużyna przez niego stworzona, dwa lata młodsza od rówieśników, zdobyła Mistrzostwo Europy U18. I Jacek wspominał kto? No to Bednosz, Bołądź, później Śliwka, a ci wszyscy ludzie wyszli spod ręki Jacka, z tej Spały Jacka i tych jego współpracowników, a później był ten słynny polski rocznik 97 z Kochanowskim i ci, którzy Kwolkiem, Fornalem, ci, którzy nigdy w historii rozgrywek młodzieżowych nie przegrali meczu. Mhm.
1: No, ale jeszcze trzeba cofnąć się troszkę do drużyny, zdaje się, trenera Mazura, do tej drużyny z Wlazłym, z
0: Winiarskim, Morzonkiem.
1: Kadziewiczem. To była taka, tak. To byli ci chłopcy, którzy wchodzili do ligi i no właśnie zaczęli dominować wtedy jeszcze jako młodzi zawodnicy. Tak? To jest tak, taki jakby pierwszy taki sukces reprezentacji, no co prawda młodzieżowej, ale jednak okazało się, że tam no nie wiem, no musielibyśmy teraz prześledzić bardzo, ale to no niewielu nie zrobiło kariery, bo tak powiem.
0: Tak? No tak, tak. To była taka drużyna, która była, no ale mówię, i później dziś ta siła naszej reprezentacji to są właśnie ci ludzie z tych reprezentacji, no ten rocznik 97, no wiadomo, Fornal, MVP turnieju finałowego, to zawsze, on się zawsze wyróżnił w tej drużynie. Im ważniejszy był mecz, tym Fornal był lepszy. No Kochanowski, jeden z najlepszych środkowych na świecie. No wcześniej Śliwka, no naprawdę mamy, no i do tego wszystkiego przyszedł nam Wilfredo Leon, który się zakochał w Polsce. No. W Polsce. I wyjechał z Kuby. I tak się zaczęła ta nasza dominacja w siatkówce. I my mamy, ja to mówię, to nie jest moje zdanie. Ja zawsze podpieram się fachowcami, którzy mówią, że nas stać dzisiaj na 3 naprawdę równorzędne reprezentacje.
2: No ale... i właśnie to chciałem też podkreślić, że patrząc na te składy z Ligi Narodów tegorocznej, zeszłorocznej, i porównując to z Igrzyskami Olimpijskimi, które były tak naprawdę 2 lata temu. No i tam też, no mimo wszystko był to sukces, tak? Bo był to w końcu ten medal,
0: srebrny medal olimpijski, drugi medal tak? W historii.
2: Oczywiście wszyscy życzyli sobie tego złota.
1: W każdych Igrzyskach miał być medal, no bo no, jechała Polska jako jeden z faworytów.
0: A był świetlinę.
1: Tak, no właśnie, bez medalu wracali.
2: I tu w końcu było. No i ja sobie sprawdziłem, jeśli chodzi o skład tegorocznej Ligi Narodów i właśnie Igrzysk Olimpijskich, to raptem 5 zawodników się powtarza, licząc rezerwowego wówczas na Igrzyskach Bartłomieja Bołądzia. A to było raptem 2 lata temu i to też nie byli zawodnicy, którzy już, nie wiem, mieli 35 lat i kończyli karierę, tylko po prostu no, z różnych powodów, nie wiem, czy Mateusz Bieniek, Łukasz Kaczmarek, właśnie Jakub Kochanowski w tym roku w Lidze Narodów
0: nie zagrali. No to pokazuje właśnie, jaki my mamy potencjał. No, to... I dlatego ja mówię, że to jest, że Polska jest Hiszpanią siatkówki.
2: Tylko na przyjęciu się tak naprawdę nic nie zmieniło. Olek Śliwka, Kamil Semeniuk, tak, ale... Tomasz Fornal i Wilfredo Leon, a później każda kolejna pozycja tutaj... Totalne zmiany.
1: Okej, okay, tutaj no, na środku trochę jest kontuzji było, tak? No, ale objawił się Lemański.
0: No właśnie.
2: Powrócił w zasadzie.
1: On powrócił. On właściwie
0: został znów odkryty.
1: Został odkryty. Tak. No ja nie wiem...
0: Po 7 latach chyba wrócił
1: do kadry. Ja pamiętam...
2: Odbudował się w skrzydeł chatów. No.
1: Tak, ja pamiętam Lemańskiego, jak grał w Resowi. Nie wiem, czy ty pamiętasz.
0: Pamiętam.
1: Te mecze jeszcze. Znaczy, to są jeszcze te mecze, kiedy Resowia bardzo chciała i nie bardzo mogła. I Lemański robił wrażenie takiego... No Fircyka, powiedzmy. Nie chcę go obrażać, bo to jest, jak się okazuje, to świetny siatkarz w ogóle. I on bardzo długo...
2: Świetne warunki.
1: Przyznał się, że właśnie nie mógł przełamać jakiejś bariery. Tak? Nie wiem, z czego to wynikało. Ja podejrzewam, że to wynikało z jakichś no, takich mentalnych problemów.
0: Mentalnych? Tak? No ja nie wiem. Moje zdanie jest takie, jak tam dyskutowałem z ludźmi ze Skry, to Lemański to powinien, nie wiem, 1/3 kontraktu oddawać Grzegorzowi Łomaczowi.
1: No,
0: bo on z niego zrobił wybitnego środkowego w tej chwili na nasze warunki.
1: No okej, okay, ale on zrobił z niego w lidze, ale okazało się, że przy innym rozgrywającym w reprezentacji też. Czyli to jest...
0: Lemański uwierzył w siebie.
1: Tak,
0: nie?
1: No nie można powiedzieć, że to jest odkrycie może nawet i roku w siatkówce.
0: No, chyba tak. No, w naszej siatkówce to polskiej. No i właśnie mówię, dlatego Polska ma naprawdę, no my mamy niesamowity potencjał, jeśli chodzi o tych zawodników. No, taki Bartosz Bednosz, który z reprezentacją nie zdobywa tytułów, a to ja uważam, że nie tylko ja, że w większości reprezentacji tych czołowych z pierwszej dziesiątki byłby to lider.
1: No
0: u nas się nie mieści.
2: Myślę, że z pierwszej piątki spokojnie.
0: No u nas no, na pierwszej piątce, tak, no ewidentnie. No taka Brazylia nie ma tego takiego zawodnika. A on ma 30 lat.
1: To może wynika z tego, że jest taka duża możliwość wyboru, że wybiera się być może nie tylko pod kątem umiejętności sportowych. Tam jeszcze być może decyduje coś, co jest no ważne dla grupy ludzi, w której oni muszą funkcjonować. Tak? No nie jestem w środku, ale nie ma innego chyba powodu.
2: Też akurat Bednosz, no to jest taka właśnie ta pozycja, o której wspomniałem, która się tutaj za bardzo nie zmieniła, czyli to przyjęcie. No i tutaj no, może właśnie, też trochę jego problem.
0: My możemy sobie pozwolić, żeby zrezygnować z Bartosza takiego Bednoża, zawodnika.
1: Tak. No tak, ale to jest takie pytanie, to Robert powinien chyba zagrać, bo wspomnieliśmy te... No, od młodzieży się to zaczęło. Tak? Te młode roczniki na początku XXI wieku zdobyły mistrzostwa, wygrywały turnieje i potem to poszło. Ale musimy twierdzić, że nie to, że to jest jedyna dyscyplina zespołowa w Polsce, która odnosi sukcesy, ale jedyna, która potrafiła te sukcesy zdyskontować i kontynuować.
2: Wykorzystanie tego boomu, jaki się zrodził, jaki był nawet.
0: Bo na pewno kibice, wiadomo, wszyscy się interesują piłką nożną i tu zawsze są zarzuty do związku, że nie taki trener, zmiany trenerów. W siatkówce, zobaczcie, tak naprawdę w ostatnich latach, od 2006 roku, tylko jeden trener był niewypałem. Ferdinando De Giorgi, dzisiejszy trener mistrzów świata Włochów. Mentalność Ferdinando De Giorgiego się absolutnie w Polsce nie sprawdziła. Absolutnie. Pamiętacie, przegraliśmy te mistrzostwa Europy w taki sromotny sposób i to był jeden, jedyny trener. No ale no, pamiętamy wszyscy 2014 rok. To jest taka przełomowa data. No, postawienie na Stefana Antigę. No to było przecież to jakieś szaleństwo. Zresztą no, rozmawiam z ludźmi, którzy podjęli tą decyzję, nie? I tak cały czas rozmawiam i oni do dzisiaj mówią, że sami się trochę wystraszyli tej swojej decyzji z tym Stefanem, tej rozmowy, powierzenia mu reprezentacji. No ale okazało się, że to był strzał w dziesiątkę. Nie?
1: No tak,
0: później i każdy nas, poza De Giorgim, każdy trener, który tu przychodził, odnosił sukces.
1: No i okazało się, że Stefana Antigę, którego my pamiętamy jeszcze jako zawodnika, potrafił wtedy dotrzeć do Mariusza Wlazłego.
0: No tak, no o to wtedy
1: jeżeli,
0: chodziło.
1: Jeżeli możemy mówić, że każda dyscyplina ma jakiegoś tam swojego enfant terrible, to Mariusz Wlazły w pewnym momencie był tak postrzegany, tak? No, na pewno najlepszy siatkarz przez kilka lat w Polsce.
0: No, 21 wieku twierdzi, zresztą, że wybor w ubiegłym tak roku dalej. Wybrano, nie?
1: Też no, Skra bez niego nie osiągnęłoby takich sukcesów. No też zawodnik, który z latami grania miał coraz, powiedzmy, taki charakter.
0: Nie był to łatwy charakter.
1: No, tak, no miałem do tego właśnie dążyć, że współpraca nie była łatwa, no ale w sporcie musi tak być. No, trzeba mieć po prostu no, ten charakter do takiego grania, tym bardziej, że łatwo wszystko zapominamy. No on jednak miał problemy ze zdrowiem, miał problemy ze zdiagnozowaniem tego, dlaczego on gra, dlaczego nie wiem, dlaczego miał kontuzję,
0: skurcze, tak,
1: dlaczego
0: tak.
1: To wszystko się działo, ale no właśnie Stefan Antiga przekonał do gry w reprezentacji, to nie zapominajmy o tym.
0: Na jeden turniej, przypominam. To by Mariusz się zgodził wrócić na Mistrzostwa Świata i później, mimo że został MVP Mistrzostw Świata, no bez niego Polska na pewno by tego mistrzostwa nie zdobyła, ale Mariusz, to co powiedział, że po mistrzostwach kończy karierę i skończył, no to pokazuje, ale Mariusz,
1: to właśnie
0: dlatego potrzebne są też takie jednostki, takie gwiazdy, które pociągną, no bo tacy młodzi chłopcy chcieli być jak Mariusz Wlazły, nie? Chcieli być jak Mariusz Wlazły, jak Michał Winiarski chcieli być. Tak? To były którzy robią wrażenie na tych chłopcach i oni się zgłaszają do klubów. W klubach się dobrze pracuje, coraz lepiej. Nasz związek i liga wymagają już szkolenia młodzieży. Powstały szkółki, już nie tylko Spała, ale Jastrzębie znakomitą ma szkółkę pracującą, ściągającą z całej Polski zdolnych. Świetnie się pracuje w Rzeszowie, świetnie się pracuje w Gdańsku. Są inne ośrodki, Poznań i to wszystko tam jest system. Na przykład to jest tak, że ja pamiętam, rozmawiałem z ludźmi z piłki ręcznej, która też kiedyś miała sukces.
1: No, miałem wrócić do piłki ręcznej, czy
0: też miała sukces, ale tego nie przełożono na sukces, nie przełożono tego na później na rozwój tej dyscypliny i dzisiaj piłki ręcznej to no praktycznie nie mamy.
1: Właśnie miałem powiedzieć,
2: nie mamy piłki ręcznej, nie mamy koszykówki, ale właśnie to, Jarek, powiedziałeś, to słowo klucz, moim zdaniem, system.
1: No tak, to jest jedyny system, który opracowano, wdrożono i on funkcjonuje do dziś. Podejrzewam, że także sukcesy reprezentacji męskiej no mają na to duży wpływ, że dzieciaki chcą grać w siatkówkę. No i to się jakoś kręci. Tak? No.
2: Ale też świat na przykład koszykarski często mówi, że no jak my mamy budować, jak siatkówka nam zabiera wszystkich dobrze prosperujących, wysokich zawodników.
1: Znaczy,
2: tak?
1: Ja myślę,
2: ale to właśnie
1: jest...
2: wynika z tego, że ta siatkówka wprowadziła ten system przyciąga, bo tak nawet wracając do tego, o czym tutaj rozmawiamy, czyli powiedzmy te lata 2010-2014, wygrana Ligi Światowej 2012, później to Mistrzostwo Świata 2014. Nie wiem, jak sobie tak przypomnicie, jakie były dyskusje, co będzie, jak Paweł Zagumny zakończy karierę, co będzie, jak Mariusz Wlazły zakończy karierę.
1: Okazuje się, że są następni ludzie.
2: Okazuje się, że
1: jest następny Mariusz
0: Dziś
1: Wlazły.
0: Po prostu stoi kolejka.
2: Paweł Zagumny minął, później Marcin Janusz, który no, w pewnym momencie został tym najlepszym rozgrywającym. Fabian Żyzga jeszcze też po drodze.
0: Później Marcin Janusz, teraz Marcin Komenda.
2: Jan Firlaj tutaj pukający.
0: Mamy chłopaka teraz, słuchajcie, no nie wiem, wiecie, na pewno słyszeliście, chłopaka z Tomaszowa Mazowieckiego, który ma 16 lat, 2,6 wzrostu i już po prostu kolejka wszystkich klubów się ustawiła do niego. No, Przybyłkowicz. Przybyłkowicz, MVP mistrzostw Europy. No cały czas pracuje się. Cały czas w Polsce jest doskonała praca. No, słuchajcie, no, ale jest też z druga strona medalu, to są siatkarki, nie? Jest też ten sam system, a tam się nie sprawdza.
2: Może to jeszcze... Wiesz, no z drugiej strony 3 razy brąz Ligi Narodów.
0: To jest tak, no, to jest jakieś tam 3, ale,
2: mało odbicie, no, ale
0: wszyscy patrzą na ludzi.
2: No, tylko z drugiej strony powiedziałeś wcześniej, pieniądze.
0: Pieniądze, to no jest klucz. W siatkówce polskiej się płaci duże pieniądze. Oczywiście to są pieniądze nieporównywalne z piłką nożną, bo najlepszy siatkarz polskiej ligi, to nie wiem, to mówi się, że zarabia 800 tysięcy euro rocznie. No 800 tysięcy euro to Widzewie słabym dzisiaj są, jest kilku piłkarzy, którzy zarabiają więcej. No.
1: Ale to jest, nie chcę wkładać kija w mrowisko. Sukcesy reprezentacji siatkarskiej, bo mówimy, jak to się zaczynało, tak? Siatkówka w Polsce zawsze była popularna. No nie była aż tak popularna, nie było warunków dla kibiców, bo teraz o tym mówię. I ja się nie do końca zgadzam, ja się do tego przyznam. Nie sposób kibicowania na siatkówce wymuszony przed laty przez prowadzących, głośny i tak dalej. Sam wiele osób spotkałem, wielu sportowców, którzy mówią, chętnie wychodzili na siatkówkę, ale no, on nie chce klaskać wtedy, kiedy ktoś powie, żeby klaskać, nie chce śpiewać, ktoś powie, ale okazuje się, że to się bardzo dobrze sprzedało. Tak?
0: Vox Populi, teraz, no to
1: teraz
0: jest
1: ludzie chcą nie wyobrażą chodzić, sobie oglądania meczu siatkarskiego w innym anturażu niż właśnie nie w takim.
2: No, trochę taki amerykański styl.
1: No tak, to jest taki trochę amerykański. Mało tego, na finale Ligi Mistrzów w Berlinie, chciałem powiedzieć, gdzie też grała Skra i grała Rysowia no, w Max Schmeling Halle. No też było tak, jak się wydawało, że w Niemczech, w takim pragmatycznym kraju, wśród pragmatycznej publiczności, no okazało się, że to jednak no tak, chwyciło to, i tak...
0: Inne kraje wzięli to od nas.
1: A pamiętam jeszcze pucharowe występy no z Krymy akurat ja, to tam nie było czegoś takiego na trybunach.
0: Znaczy rzadko się wtedy zdarzało. Rzadko. Ja pamiętam Mazeik. Jak byli, to też był taki pierwszy mecz pucharowy, w tej fazie już pucharowej, nie grupowej Ligi Mistrzów. Mazejek, tam był taki człowiek, który próbował coś robić, tylko to jest inne kibicowanie. No ale u nas ludzie, ja też mówię, że no, wszyscy mówią, że wszyscy są znużeni, bo to jest to samo od lat. Kibicom się to podoba.
1: Znaczy być może są znużeni.
0: Stoją kolejki.
1: No właśnie, no. Być może są znużeni, ale jak jest 15 tysięcy biletów do sprzedania na mecz polskiej reprezentacji siatkarskiej, to się sprzeda. To się to sprzeda. Tak? Mimo tych narzędzi, że znowu...
0: Teraz była największa polska hala, to jest Gliwice, nie? W tej chwili. I był ten turniej Ligi Narodów w Gliwicach, to ja przyznam szczerze, że miałem telefony, że nie mogę dla tam ktoś zorganizować, bo ktoś ma jakiegoś gościa i chciałby przyjechać. Jacyś byli goście z krajów arabskich i chcieli im pokazać, jak się w Polsce kibicuje na siatkówce. A tam jest fajnie takiego gościa wziąć, bo tam nic się złego nie spotka. Jest fajnie, wszyscy ludzie są pomalowani, pięknie się bawią. Słuchajcie, cieszmy się z tego, co mamy, ja mówię. Ale to, czego Piotrek też fajnie powiedziałeś, no, zacząłeś o tych halach, że kiedyś małe hale. Dziś też wymagamy też. To jest tak, że na przykład, no nie wiem, Polska Liga Siatkówki, w której będę chwalił swoje gniazdo, to też wymaga... No,
1: chyba
0: też,
1: za wyjątkiem hali w Zawierciu.
0: Ale to już jest na granicy, widzicie, już play-offy, Zawiercie gra w ładnej, bardzo ładnej hali w Sosnowcu. W ładnej hali w Sosnowcu. I to też ma wpływ, bo hala musi spełniać jakieś standardy, bo jak skoro mamy już dyscyplinę, którą się szczycimy, to trzeba też dbać o tą całą otoczkę dla kibica, bo kibica łatwo zrazić, nie? Pamiętacie, nie wiem, czy wy pamiętacie 2015 rok, czy to zapamiętaliście, jak była Polska po Mistrzostwach Świata, nagle wymyślono tam gdzieś na górze, że za dobre wyniki to trzeba więcej płacić. I ja pamiętam, raz w życiu proszono mnie o to, żebym rozdał bilety na mecz z Rosją wtedy, bo nie sprzedały się. No ale postawiono taką zaporową cenę. Czyli o kibica trzeba dbać. Odbudowywanie tego zaufania kibiców trwało kilka lat. Naprawdę. I znów dzisiaj mamy tą super sytuację.
2: No bo ta granica jest bardzo cienka i tak naprawdę pozwolić sobie na to, żeby z kibicami, w cudzysłowie, wejść na ścieżkę wojenną, to chyba może tylko faktycznie piłka nożna. O czym już wcześniej wspomnieliśmy, że tam niezależnie od tego, co się dzieje, no to ten kibic i tak na ten mecz reprezentacji z reguły przyjdzie. No ale właśnie, no to jeszcze wróćmy, bo tak rozmawialiśmy trochę przed wejściem też na antenę. I też już tutaj się parę razy pojawiało. Skrabeł Chatów, Jacek Nawrocki, Mariusz Wlazły. No ludzie związani z regionem łódzkim, więc tak śmiem zaryzykować takie stwierdzenie, że ten region łódzki to też bardzo ważne miejsce dla tak mocnego rozwoju tej dyscypliny, a i nawet patrząc teraz nawet no, na skład, na zawodników, tak, no Bartłomiej Lemański, tak jak powiedzieliśmy, no może pół żartem, pół serio, ale faktycznie odbudował się w skrzydeł Chatów.
0: No, absolutnie.
2: Podwodzą legendy tutaj województwa łódzkiego Grzegorza Łomacza, który przecież na Igrzyskach Olimpijskich jeszcze grał tych wspomnianych przeze mnie. Jakub Nowak, kolejny ze środkowych, z Tomaszowa tutaj też puka, no więc...
0: Puka, no mówię, ci młodzi też, no słuchajcie, no to jest tak, że ja cały czas, ja, nie tylko ja, to nie jest moje zdanie jako patrioty, czy kiedyś kibica, czy kibica Skry, no bo człowiek kibicuje na swoim terenie, ale Skra pociągnęła tą naszą siatkówkę. Skra wtedy, ja pamiętam, na meczach Skry zawsze był komplet. Nie tylko u siebie, nie mówię o u siebie. Bo wbrew pozorom było gorzej w Bełchatowie, niż, bo Bełchatowie byli tak zwani, tam były rozdawane w ramach funduszu socjalnego bilety w elektrowni i kopalni i ludzie przychodzili na tak zwane mecze telewizyjne. Nie? To tam mecze telewizyjne były pełne, jeszcze wtedy nie wszystkie mecze były transmitowane, ale z tymi najlepszymi drużynami. Natomiast na wyjazdach zawsze był komplet. Ja pamiętam, dzisiaj trenerem Skry jest Krzysiek Stelmach. I pamiętam, jak Krzysiek tu wrócił z Włoch i grał ten sezon w Skrze i opowiadał
1: wtedy
0: mi, że...
1: wygrali z braćmi Stelmachami chyba oba.
0: Tak, Andrzej był rozgrywający.
1: Wygrali we Włoszech mecz po latach w rozgrywkach pucharowych.
0: No i ten Krzysiek mi opowiadał, że jak jechali na wyjazd, to zainteresowanie było tak wielkie Mariuszem Wlazłym, że oni czekali na środku boiska, w którą stronę pójdzie Mariusz i w drugą stronę naokoło biegli do szatni, bo się nie dawało przejść. No i to jest, to pociągnęło. My naprawdę, to możemy się śmiać, jak kiedyś Konrad Piechocki, prezes, wtedy twórca tej Skry, powiedział, że Skra jest dobrem narodowym. Do dzisiaj mu to niektórzy ludzie wypominają, ale tak było. No, ale Skra pociągnęła siatkówkę w Polsce.
1: Ale miała bardzo duży, tak powiem, negatywny elektorat Skra, musisz przyznać.
0: No, znaczy miała elektorat u tych, którzy się nie udawało. Wiadomo, Skra to był potężny sponsor, do dzisiaj PGE, to był potężny, najpotężniejszy w Polsce sponsor, ale był już taki moment, już tak od 2010 roku, że Skra wcale nie była najbogatszym klubem. Wcale nie była, ale tam potrafiono stworzyć atmosferę, że siatkarze sami się tam pchali do grania.
1: No tak właściwie...
0: I przychodzili za mniejsze pieniądze niż w innych klubach. I to jest właśnie fajne, że taki klub, on jak gdyby ciągnie za sobą te jej sukcesy, te Ligi Mistrzów, tu organizowane te turnieje. Pamiętacie wyrzuty, że kupowany jest turniej Ligi Mistrzów. No gdybyśmy nie kupili turnieju Ligi Mistrzów, to wtedy greckie kluby były bogatsze od nas i zatrudniały najlepszych siatkarzy wtedy na świecie. I byśmy w życiu nie zobaczyli tutaj, no nie wiem, no, nie powinienem mówić, Zenitu Kazań, czy Trentino
1: już słynnego. Teraz już możesz mówić.
2: Nie, no na razie nie. Na razie jeszcze z Mistrzostw Świata.
1: No na razie tak, no na razie...
2: Nie ma i no, raczej nie dobrze.
0: Ma. Mówię, nasza siatkówka i mówię, i od tego czasu to się zrobiło się naprawdę taka świetna. W siatkówce widać tą piramidę. Tą piramidę, gdzie na szczycie jest ta, wiadomo, są ci najlepiej, te gwiazdy najlepiej zarabiające, ale coraz bardziej jest bardzo mocna ta nasza pierwsza liga.
2: Która... Ale też Ekstraklasa, no w tamtym sezonie to tak naprawdę drużyn, które aspirowały do tej już... powiedzmy czwórki, już nie mówię, że do mistrzostwa, ale do czwórki, to w zasadzie cała ósemka, która do play-offów weszła, to nie ma ósemka gdzieś miała aspiracje.
1: Nie ma takiej drugiej dyscypliny w Polsce. Już pomijamy reprezentację, która no, wygrywa Mistrzostwa Świata, czy wygrywa turnieje Ligi Narodów, tak? Czy wcześniej...
0: Zawsze wraca z medalem.
1: No. Zawsze wraca z medalem, no ale też nie oszukujmy się, no w jakiej dyscyplinie polskie kluby wygrywają europejskie rozgrywki?
0: No nie, to jest, no mówię, no to jest oczywiście siatkówka, niektórzy mówią, że to jest niżej niż piłka ręczna, niżej niż koszykówka, że to są najpopularniejsze na świecie, no ale fajnie, że my mamy taką siatkówkę, znaczy i mamy komu kibicować z czego cieszyć.
2: Jarek, najpopularniejsze na świecie to są krykiet, no rugby tak, na przykład.
1: Znaczy inaczej, to baseball, w Ameryce cztery sporty, nie ma tam wśród nich siatkówki,
2: ani piłki nożnej,
1: tak? Na antypodach rugby i krykiet, no ale to są anglojęzyczne kraje, więc to jest jakby i tak dalej. Być może ja też wychodzę na to, że piłkę nożną pomijamy, tak, bo to jest zupełnie inny rodzaj.
0: To jest inna liga, to jest inna
1: sport. Oczywiście, że być może bardziej globalnym sportem jest koszykówka, tak? No, może to jest sport numer dwa. Wbrew pozorom rugby jest bardzo popularne. To, że ono w Polsce jest na takim poziomie, no to okej, ale na świecie No, najlepszym dowodem jest Puchar Świata. Tak? Nie wiem, jak jest teraz, kilka lat temu. To był chyba trzeci pod względem oglądalności sport. Czy impreza, tak? Po igrzyskach, po mistrzostwach świata w piłce nożnej, to był Puchar Świata.
2: No jeszcze, jeszcze Super Bowl, no, jeśli chodzi o
0: to. Ale to jest pojedynczy mecz. Stricte amerykańska, nigdzie poza Ameryką
1: tak
0: nie
1: jest
0: popularna.
1: I ja też uważam, że być może koszykówka, może nawet piłka ręczna, ale skoro jest siatkówka, jesteśmy najlepsi na świecie,
0: to się cieszymy.
1: Trzeba tego pilnować.
0: Tak, cieszymy się z tego.
2: I teraz jak tego, że tak powiem, dopilnować, jak to upilnować, żeby tutaj się coś nie wydarzyło złego, bo też mam wrażenie, że no, na pewno jeśli chodzi już o samą reprezentację, no to taką tą kropeczką na D, tą wisienką na torcie, to też chyba jednak było przejście Nikoli Grbicia jako trenera reprezentacji.
0: No na pewno, trener Grbicz, no, ale trener Grbicz pracuje w komfortowych warunkach. No.
2: To się
0: komfortowych.
2: Zgadza.
0: Takich,
1: może chyba najbardziej...
0: To, o czym mówiliśmy, to są

0: Polski, bo tutaj od niego dużo wymagano, dobrze sobie radził we Francji, wrócił do tego. Jest taki w tej drużynie juniorów, która zdobyła złoty medal, jest taki chłopak, nazywa się Potępa, 2 metry wzrostu, świetny zawodnik, no kapitalnie grający, po prostu na tych mistrzostwach po prostu grał fenomenalnie. I tak i za chwilę dojdziemy, a ilu jest takich siatkarzy, że nie wyróżnia się w juniorach, a nagle zaczyna robić karierę, nie? Także my w siatkówce naprawdę to ta nasza piramida jest znakomicie zbudowana i to cały czas świetnie funkcjonuje.
1: Ja myślę, że to szkolenie prędzej czy później jakiegoś człowieka wyłowi.
0: Tak. No jest taki chłopak bardzo fajny, on teraz poszedł do Suwałk, atakujący łysą. Znakomity chłopak, który naprawdę jest taki w Ameryce, jest Nowak, taki 2,7 wzrostu, jego ojciec jest prezesem KPS-u Siedlce. On z Siedlec, chłopak taki, 2,7 wzrostu, świetnie zapowiadający się chłopak. My naprawdę mamy, mamy mnóstwo.
2: A dziw, że rugbystą nie został w Siedlcach.
0: No, ale 2,7 wzrostu i taki, ale mówię, mamy takich chłopaków, naprawdę. No tu u nas w Polsce my mamy z czego wybierać. Grbicz ma komfortową sytuację. Komfortową, a jeszcze ma fajną rzecz, bo wiadomo, że przyjaźni się, jest zaprzyjaźniony z Sebastianem Świderskim, prezesem, a jak trener ma wsparcie prezesa, ma nawet przy nieudanych imprezach, ja wiem o tym, ja jestem już trochę zepsuty, no ale czasami uważam, że jak na Mistrzostwach Świata, że brązowy medal to nie był takim wielkim sukcesem na ubiegłorocznym Mistrzostwach Świata, jak się nam mogło wydawać, bo mieliśmy tak naprawdę jeden trudny mecz z Włochami i go przegraliśmy zaraz.
2: Tak, ale wiesz, to jest tak, że wszyscy wymagają, że jak siatkarze jadą, to po złoto.
0: Po złoto,
3: dlatego też mówiłem o tych igrzyskach, że to srebro byłby sukces, ale...
0: Przez to oczekiwania, ale my mamy właśnie tak znakomity wyboru. Grbicz ma komfort pracy, naprawdę komfort pracy.
3: No ale z drugiej strony to też nie jest łatwe, żeby z tylu świetnych, bardzo dobrych zawodników wybrać akurat teraz tych najlepszych i w dodatku jeszcze pogodzić, żeby oni się tam w grupie rozwinęli.
0: Ale to, reprezentacje nie muszą grać wcale najlepsi. Tylko to pamiętam dawno temu, powiedział to Kazimierz Górski, trener najlepszy w historii polskiej piłki nożnej, nie? Że w reprezentacji nie grają najlepsi, ale tacy, którzy popsują do reprezentacji. No, mieliśmy na przykład reprezentację Hiszpanii, na przykład na Mistrzostwach Świata, nie? Czy Anglii, brązowy medal. Tam nie pojechali najlepsi zawodnicy, nie. Ale tacy, którzy pasowali do koncepcji trenera, nie?
2: No bo to na tym to polega.
0: Na tym to polega, żeby stworzyć drużynę po prostu z nich. A ci nasi siatkarze, naprawdę, tu nie ma takich terrible, jakich niefajnych. No może były takie dziwne zachowania Hubera, no to już go nie ma w kadrze. Nie? No to
2: ale jest, to był bardzo taki zawodnik, powiedzmy, dziwny. Tak?
0: Dziwny, ale świetny. No, jedyny, ale który miał zawodnik. Ponad 100 bloków w polskiej lidze. No, tam pobił rekordy, bił rekordy, świetnie grał. No myślę, że Huber zobaczy. Za chwilę będą igrzyska znów. I siatkarze
3: przyjdą cały czas
0: tutaj.
3: Będzie jeszcze przecież myślę, że w jakimś tam stopniu brany może pod uwagę. No może gdzieś tam jeszcze jakieś
0: nie, na pewno będzie brany.
3: Dojdzie,
0: no, na
3: tak?
0: pewno
3: no,
0: nie jest
3: też
0: tak.
3: Chłopak
0: chociaż trener Grbicz jest bardzo konsekwentny, bo na przykład Polek kiedyś urodziło mu się dziecko i odmówił. I do dzisiaj go nie ma w kadrze. No a moim zdaniem to jest kazus Bednoża, nie?
2: To jest jeden z takich zawodników, który naprawdę zagra taki mecz, że sam może ten mecz
0: wygrać.
3: No to jest kolejny przykład na to, jak silne jest przyjęcie, tak? Bo powiedzieliśmy, że nie ma Bartosza Bednoża, a nie ma jeszcze Bartosza Kwolka.
2: Jaka jest możliwość wyboru przede wszystkim, tak?
0: Tak, znakomicie. Mamy Gierżota młodego, nie? Tak. Który wiadomo, no to jest kolejny świetny zawodnik.
2: No, to jest chyba no właśnie to, że jako jedyna dyscyplina sportu wiele lat temu wymyśliła sobie, no tak upraszczając mocno przekaz, system szkolenia i się trzyma do tej pory tego pomysłu. Pewnie jest modyfikowany, no Jarek pewnie wie na ten temat więcej.
0: Będzie modyfikowany.
2: Czy będzie modyfikowany, ale się okazuje, że nikt nie, mówiąc tak brzydko, nikt nie kombinuje przy tym. Tak? Trzymamy się tego, to przynosi efekty. No jest też stały jakby... No dopływ młodych ludzi, jak widać popularność siatkówki, ale z drugiej strony też powiedzmy, no nie każdy może zagrać w siatkówkę.
0: To jest wiadomo, jak cały sport dzisiaj
2: może
0: jest.
2: Kiedyś tak, a teraz jednak no wzrost, no pewne predyspozycje.
0: Stało się
2: teraz
0: bardzo się fizyczną dyscypliną.
2: Tak?
0: Jak wszystkie inne zresztą.
2: Tak to wygląda.
0: Znaczy to jest tak, że wiadomo, ktoś już też w Polsce, no wiem, tam mam trochę informacji, to mogę jakieś zdradzić, że no jest taki ten program ministerialny na rozwoju młodzieży. Siatkówka dostała bardzo dużo pieniędzy z tego programu i z tego, co wiem, to właśnie jest stworzony taki projekt nowy, no bo wiadomo, coś, wszystko się zużywa, wszystko, jak się nie rozwijamy, to się cofamy, nie? To jest tak i wszystko się zużywa, no ale mamy na przykład no, tą szkołę Spale, gdzie co tam właściwie co

0: roku są prośby gdzieś tam z zagranicy, z Włoch, czy ktoś, o czy można tutaj dzieci, czy młodych, zdolnych zawodników tutaj wprowadzić. No, jest pomysł, no przecież przypominam, że drużyna złożona tam z 18-latków, z uczniów liceum, gra w tej pierwszej lidze. Ona tam rzadko wygrywa, no bo wiadomo, tam są poważne no,
1: ale
0: drużyny.
1: Ale się ogrywa.
0: Ale się ogrywa, ona nie spada z tej ligi.
2: No
0: i,
2: tak, ale no... znaczy spała ma trzy drużyny grające tak. w rozgrywkach ligowych, tak? No, no, no wiadomo, że ta druga, trzecia gra niżej, ale jednak oni cały czas grają, to są
0: grają
2: mecze o coś.
0: Rozwijają.
2: To tak, nie jest, że między sobą gramy, bo to jest zupełnie co innego.
1: No dobrze, czyli co? Widzimy jednak, że tutaj ta siatkówka męska. Nie ma się czego obawiać, jeśli nagle, nie wiem, nie dojdzie do jakiegoś trzęsienia ziemi, jako że dużo czasu nam nie zostało, ale to może jeszcze chwilę o siatkówce żeńskiej, no bo jeśli chodzi o region łódzki, no to tutaj też mamy się czym chwalić klubowo, drużynowo. No od lat medal Mistrzostw Polski w Łodzi co najmniej jeden jest.
0: Absolutnie, nie?
2: I na pewno solą wokół Podkarpacia.
0: Podkarpacia.
1: Na przykład.
0: No są większe pieniądze, wiadomo. No to, co mówiliśmy, że nie zawsze budżety wygrywają, nie?
1: Tak.
0: To no, jest tak. No, dzisiaj mamy budowlanych mistrzów. No, za chwilę zacznie się nowy sezon, tam za dwa miesiące, niecałe.
1: Niecałe, tak. Niecałe już treningi się zaczęły.
0: Tak, w tym tygodniu.
1: Turniej towarzyski w Ustce. Jarek, wiem, że jedziesz.
0: Tak, jadę, będę no, ale oglądał. Mamy szansę w tym roku, ja uważam...
2: Chcę powiedzieć, że Jarek na pewno jedzie tam, bo musi tam pojechać.
1: Nie, no, mówił mi, że chce, że mu się Ustka bardzo spodobała tak, tak. i fajnie jest.
0: Nie, to
1: ładna
0: sobie, pogoda. Nie, bo to jest zabawa, ale powiem wam, jak się ogląda na boisku, jakie tam są emocje wśród tych, co grają, to naprawdę, to jest niesamowicie.
2: Nie? No, ale ja myślę, że nikt nie chce przegrać, Jarek.
0: No, to są sportowcy.
1: Drużyny wzmacniane siatkarkami plażowymi. No ale no dobrze, dobrze.
0: Ale jak to mówi zostawmy. Jacek Pasiński, prezes Netlandu, Kalisz, Beniaminka, a Łodzianin, wiadomo, że to też jest siatkówka.
1: Dokładnie, to też jest siatkówka. No a jeśli chodzi o ten nadchodzący sezon, no tak, budowlane z pozycji mistrza Polski, no wiemy, że no, na pewno bez dwóch kluczowych zawodniczek, Pauliny Damaskę, Alicji Grabki.
2: No, ale życie nie znosi próżni, Robert, no naprawdę. Właśnie. To było widać, już przeżyliśmy i w Bełchatowie, w Skrze, wydawało się, że bez takiego czy bez takiego zawodnika, ale to
0: znaczy, poczekajmy. Budowlani będą trochę inną drużynę.
1: Tak, na pewno taką, moim zdaniem, lepszą w obronie, w przyjęciu.
0: Tak, no inną drużyną, no ale słuchajcie, no ale nikt nie stawiał będzie... na budowlanych, naprawdę, no kto stał oprócz prezesa Marcina Chudzika?
1: Ja.
0: No
1: to,
0: Robert.
1: Nie, poważnie.
0: To dwie osoby.
2: No to dwóch ludzi w Polsce.
0: Poważnie. Marcin Chudzik, prezes, który jest zawsze optymistą największym, jakiego znam w siatkówce, i Robert. To są dwie osoby, które stawiały na mistrzostwo. Ja przyznam szczerze, że po tym, jak tam budowlani przegrali rywalizację o banister ośrodkową, no mówię, no nie, no przyjdzie Amerykanka dwumetrowa i rozwali nam tutaj ligę.
1: Ale okazało się, że
0: nie. No ale fajnie, bo to jest tak, że w tym roku będziemy mieli też drugą silną drużynę. Bo
1: UKS,
0: jak ja patrzę na to, co robi UKS, kogo sprowadził, kogo tam ma jeszcze sprowadzić, to naprawdę będzie mocna drużyna. Tam jest pierwsza atakująca reprezentacji Dumbring, reprezentacji Holandii. Jest najlepsza Ukrainka, Milenko. Jest
2: reprezentacyjny środek, tak?
0: Środek. Mamy Jurczyk i Obiałe. Dwie świetne środkowe. Naprawdę no, młoda rozgrywająca. Tutaj może być jakiś
1: ale
0: mały
1: rozgrywająca,
0: znak zapytania.
1: Która zna się z Holenderką, bo grały już ładnych kilka lat razem w klubach.
0: No tak, ale to wiesz, jak to z młodymi jest. Bielsko by najlepiej było, jak co prawda Szewczyk doznała kontuzji, ale to widać było, jak się męczyli. To rozegranie to jest jednak wielkie ale... atutem na rozegraniu. Doświadczenie.
2: Doświadczenie,
0: nie? No. Doświadczenie jest wielkim atutem, ale ja uważam, że znów będziemy mieli dwie łódzkie drużyny w trójce.
1: No, to
0: nie
1: to
0: wiem, może na będzie, których miejscach, ale...
2: To może będzie też łódzki finał Pucharu Polski w Elblągu na przykład.
0: No, bardzo możliwe.
2: Nie wiem, jak to Drabinka wcześniej tam...
0: No, wiem, że ma być chyba...
1: Znając życie,
0: tego,
1: to pewnie
0: słyszę,
1: wcześniej trafił
0: że
1: na siebie.
0: Że tak jak u mężczyzn, że chyba będzie rozstawienie, czyli bo u kobiet było losowanie.
2: To losowanie, tak.
0: Wiecie, co to było to budowlani, żeby awansować do finału, to musieli UKS pokonać i developers. A z drugiej strony Bielsko miało, że tak powiem,
2: tak jak,
0: autostradę.
2: Jak powiedziałeś o Banisterio, co się wydawało, no to ten półfinał w Elblągu pokazał, że to jest zawodniczka do zatrzymania.
0: No tak, tak, wtedy. Nie, no Banister zawiodła. Absolutnie. No, to chyba okazało, chyba wtedy wszystko, wtedy zrozumiałem, dlaczego ona przez tyle lat grała na Węgrzech, nie?
2: No ale to by trzeba było, to nie jest nasza sprawa. Budowlane wygrały półfinał, wygrały finał i
0: wygrały zasłużenie, rosły w czasie sezonu,
2: w ogóle w czasie tego meczu ze Santa.
0: A teraz mają Katarzyna Wenerska, przypominam, że to jest pierwsza rozgrywająca reprezentacja, którą prowadzi Włoch, czyli ten, który, że tak powiem, nie jest tu na co dzień, który Lavarini, i on wybrał Wenerską. No to znaczy, że to jest chyba jednak najlepsza cały czas rozgrywająca. Nie?
1: Na pewno środek powinien lepiej funkcjonować.
0: No, zdecydowanie, bo niestety Alicja Grabka, przy całej sympatii dla niej, to nie jest, środek to nie jest jej mocny. Gra ze środkowymi, bo jak to mówią fachowcy, przytrzymuje piłkę w palcach.
1: To się wszystko potwierdza. Ostatnio rozmawiałem trochę na te tematy, więc to każdy.
2: No bo nie chcę mówić o kobiecach, a wróćmy do siatku, do klubowej. A Skra według ciebie w tym roku?
1: Która dzisiaj, zdaje się, też rozpoczęła przygotowania do nowego sezonu.
0: Znaczy nie wiem. Skra, no na pewno ja uważam, że to jest tak, że odejście Hitigoya, mimo tych jego gigantycznych problemów ze zdrowiem, no bo przecież, kurczę, teraz chyba już wiadomo powszechnie, że miał chłopak gruźlicę, 20-letni, że to był bardzo dobry chłopak, pomógł końcówce, no ale z drugiej strony sezon reprezentacyjny odpuścił Alan Souza. Jeden z najlepszych atakujących na świecie, który stracił poprzedni sezon.
2: Długo dochodził do kontuzji.
0: Z powodu kontuzji, której i stracił poprzedni sezon, i będzie Souza. Przyszedł Grobelny, zawodnik bardzo dobry. Tak. I ja uważam, że Skra, poprzedni sezon był mega zaskakujący. Bo nikt się nie spodziewał. Od razu sypię głowę popiołem, zresztą z elektrowni, jak to mówi Michał Bąkiewicz, że nie wierzyłem, że Krzysztof Stelmach sobie poradzi, nie? Bo tam miałem, że nie poradził sobie w Toruniu, czy gdzieś tam, ale Krzysiek sobie poradził znakomicie. Jest dobra atmosfera, jest prezes, jak to mówią ludzie w Polsce, fachowcy, że Skra jest takim klubem, gdzie widać wsparcie zarządu dla trenera. Czy nie jest tak, że jak jest kilka takich klubów, że skuźbaba, no to jak nie będzie ten, to następny, a tam wszystkim zależy na... Wszyscy idą, ciągną w jednym kierunku. Ten Krzysiek Stelmach, który wiadomo, że po kilku niepowodzeniach w karierze, ale tu dostał takie gigantyczne wsparcie i sobie znakomicie poradził. Znakomicie, no bo za Skrą jest kilka drużyn było, które miały lepsze składy. No, Zaksa, no nawet Olsztyn. To był lepszy skład z dwoma atakującymi, bardzo dobrymi. A Skra sobie poradziła, taki żakietach stał się nagle rewelacją ligi, no, nie? Odkryciem.
2: Jako przychodził jako zmiennik.
1: No. I Bartłomiej Lemański. No.
0: El Grawi, którego wrócimy do naszego punktu wyjścia. Słyszałem opinię od takiego fachowca, że jak się bierze El Grawiego ze Spadkowicza z Nysy, to się gra
2: jak
0: Nysa. No, okazało się, że grał jak Skra i na piątym miejscu Skra zaczęła. No, grał, dawał świetne zmiany i ciągnął granie. No. Także Michał Bąkiewicz jest prezesem bardzo ostrożnym, ale za to takim pracowitym i z wizją jakąś. No jest ten Błażej Bień, przyszedł też medalista, wicemistrz Europy do lat 22, rozgrywający. Także spokojnie. Myślę, że ta Skra tam, ta pierwsza szóstka jest bardzo ciasna w polskiej lidze. Bardzo ciasna. No wiadomo, nie ma już Jastrzębskiego Węgla, czyli odpadł jeden drużyna, no ale są mocniejsze Gdańsk, Olsztyn, także mówię, każdy wynik, to jest sport, tu wszystko się może zdarzyć. Nie? Jedna kontuzja czy dwie i koniec, nie?
1: No i to wszystko będziemy obserwować również na antenie Radio Łódź. Zapraszamy do słuchania oczywiście już niebawem. Nowy sezon wystartuje i w żeńskiej, i w męskiej lidze. Ekstraklasie siatkarek, siatkarzy.
0: Tauronidze. Został nowym sponsorem całych rozgrywek ligowych.
1: Trzeba będzie pamiętać, że nie Plus Liga, tylko
2: pierwsze Tauron.
0: Wszystkich, całych rozgrywek ligowych, tych dwóch poziomów najwyższych, został sponsorem Tauron.
1: No i Jarosław Bińczyk, były dziennikarz, specjalista od siatkówki, obecnie Polska Liga Siatkówki.
0: Dziękuję, do widzenia.
1: Piotr Andrzejczak, Radio Łódź.
2: Dziękuję bardzo.
1: I Robert Zwoliński. To tyle w dzisiejszej debacie. Porozmawiajmy o sporcie i zapraszamy za tydzień.
3: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl. Radio Łódź.

0: To jest powtórka programu. Gość Radia Łódź.
1: Dzień dobry, słuchają Państwo Radia Łódź, Maciej Trajanowski, kłaniam się o poranku i witam mojego i Państwa gościa na połączeniu przez internet, na połączeniu zdalnym, to dr Sebastian Szklarek, ekohydrolog z Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Wiem, że pan wybiera się już wkrótce nad Zalew Sulejowski. To żeglarstwo, czy być może kajaki?
2: To praca naukowa.
1: A, praca naukowa, ale to będzie chyba, tak. chyba będzie co badać, dlatego że z tego, co opisują mieszkańcy okolic, ale także turyści, no dawno nie widzieli tak niskiego stanu wody. Keje, pomosty sięgają, prawie nie sięgają tafli wody. Można powiedzieć, że żeglarze szorują po dnie miejscami. Co się dzieje? Co się dzieje na Zalewie Sulejowskim, że mamy tak niski stan wody? Przecież to było zagłębie, można powiedzieć, turystyczne. Drugie co do wielkości jezioro w województwie łódzkim.
2: Tak, no ten drugi zbiornik, tak porozumiem, że jeziorsko pewnie jako też drugi, natomiast no co się dzieje? No mamy suszę, która narasta już od lat. Nieraz już na ten temat też rozmawialiśmy. Zimy, których nie ma, a nawet jeżeli są, to nie uzupełniają deficytów, więc to nam powoduje, że ten taki poziom odniesienia na start każdego sezonu jest z roku na rok trochę niższy, a w tym roku, no, od tak naprawdę właściwie od zeszłego roku, od grudnia mieliśmy deficyty opadów, no mimo, że ten śnieg trochę leżał, to jednak było go nieproporcjonalnie mniej niż byśmy oczekiwali. Kolejne miesiące wiosny bardzo suche, a później przyszły nam te fale upałów, które poprzez parowanie zabierają te resztki wody i w konsekwencji wiele, czy to sztucznych, czy nawet jak pośledzimy media, naturalnych zbiorników zaczyna nam wysychać i ten poziom wody się obniża.
1: No dobrze, panie doktorze, ale ja będę w takim razie dociekliwy, nie przyjmę na wiarę tego, co pan mówi. Przecież Zalew Sulejowski to jest jezioro sztuczne. Tam wiemy, że mamy tamę, jest to tama na Pilicy i nigdy takiej sytuacji nie było. Przecież to człowiek może kontrolować, ile tej wody w zalewie jest, może jej wypuścić więcej, albo może jej zatrzymać więcej. No i od tego przecież zależy, jak wysoki ten poziom jest. To już jest tak dramatycznie, że po prostu nie ma czego zatrzymywać?
2: Znaczy ten zbiornik, o ile dobrze pamiętam, z 5, może 6 lat temu też wysechł i to chyba nawet bardziej niż w tej chwili jest, bo pamiętam z relacji, że poodsłaniało w wielu miejscach takie karpy drzew, czyli te ścięte pniaki z korzeniami, które były zalane w trakcie tworzenia. W tej chwili z tego, co widzę z doniesień medialnych, niedługo się może przekonam naocznie, to jeszcze nie jest aż taka sytuacja. Natomiast no, rzeczywiście ten poziom już zaczyna być widoczny, że w tych płytszych zatokach czy częściach, gdzie te spadek terenu w zbiorniku nie jest taki gwałtowny, to rzeczywiście to już mocno jest przesuszone. Natomiast wracając do pana pytania, no tak, no to jest, trzeba pamiętać, że tworząc sztuczny zbiornik na rzece, my nie możemy zabrać całej wody z rzeki, która jest poniżej tego zbiornika.
1: Czyli musi to być jakaś minimalna ilość wody, która przepływa przez rzekę Pilice poniżej zbiornika Sulejowskiego.
2: To jest w momencie, kiedy się taki zbiornik projektuje. Obliczenia hydrologiczne pokazują nam tak zwany przepływ minimalny, albo to się też nazywa w polskim prawie nienaruszalny. Nienaruszalny ze względu, to jest podawane przede wszystkim, się mówi, dla życia biologicznego, tak, żeby ryby tam w błotku poniżej zbiornika się nie musiały taplać. Natomiast jeżeli popatrzymy, co się dzieje dalej na Pilicy poniżej zbiornika, no to mamy ujęcie wody dla Tomaszowa Mazowieckiego. Mamy turystykę kajakową, która tam też się rozwija. Inne różne sposoby użytkowania, korzystania z tej rzeki. Jeżeli my byśmy całkowicie zamknęli przepływ, no to doprowadzamy do katastrofy ekologicznej poniżej tego zbiornika.
1: Czyli coś za coś. Mamy pusty zbiornik, trochę bardziej pusty zbiornik Sulejowski, ale dzięki temu Pilica w jakiś sposób żyje i można powiedzieć, że tam aż tak dużego problemu nie ma. Coś za coś. No dobrze, no to ja zapytam, bo mówił pan, że mamy już do czynienia z takimi, mieliśmy już do czynienia całkiem niedawno z takimi stanami. A rozmawiamy w ogóle o Zalewie Sulejowskim, dlatego że jest to bardzo silny i prężny ośrodek turystyczny w województwie łódzkim. No to pytanie na sierpień jeszcze? Czy jest szansa, że to się zmieni? Czy już możemy spisać ten sezon na straty? W tym sezonie na pewno sobie zbyt dużo nie pokorzystamy z Zalewu Sulejowskiego. Czy to na żaglach, czy to na kajakach?
2: No właśnie, to dotknął pan bardzo ciekawej kwestii, bo mówiąc o zbiorniku, mówimy tylko o rekreacji na jednostkach pływających. Kiedyś ten zbiornik był wykorzystywany jeszcze szerzej, bo jako kąpieliska.
1: A no właśnie, już o tym nie mówię, bo przecież wszyscy dobrze wiedzą, że na Zalewie Sulejowskim jest tyle sinic, szczególnie w sierpniu.
2: Dokładnie.
1: Tam można jeszcze popływać być może na początku czerwca, być może jeszcze te sinice wtedy nie kwitną,
2: tak, zależy jak
1: ale
2: się
1: później jest
2: pływa.
1: Już dramat. Także to w ogóle tak, myślę, że łodziani i mieszkańcy województwa wykasowali to ze swojej głowy, kąpanie się w Sulejowie.
2: My mamy taki zbiornik, który liczne problemy już ma. I teraz zła gospodarka wodna przez lata plus zmiana klimatu dokładają kolejny problem z coraz częstszym wysychaniem tego zbiornika. Ja analizowałem dostępne dane i tak naprawdę odpływ ten ze zbiornika, który ten minimalny mówiłem, to on już jest tak naprawdę od początku wiosny utrzymywany, czyli od momentu, kiedy rzeczywiście mieliśmy już deficyty wody. Więc to nie jest tak, że nie dało się wcześniej jakoś tej wody zatrzymywać, bo ona już tak naprawdę była zatrzymywana maksymalnie, co się dało. Natomiast problem jest taki, że bilans mniej dopływa niż ucieka. Ucieka z jednej strony to, co musi odpływać, a z drugiej strony mówię to parowanie, które też... I to parowanie działa na całą zlewnię podwyżej, czyli wszystkie tereny w górę, jakbyśmy Pilisy płynęli, Sulejów, tam Koniec, po wszystkie te miejscowości, wszystkie dopływy, to tam już się zaczyna problem tego, że na zbiorniku sulejowskim poziom wody nam się obniża, bo tam pewnie liczne małe cieki już powysychały, to tam nie dopływa woda, a nawet jak pada deszcz, to ten deszcz uzupełnia w pierwszej kolejności te deficyty w tamtych małych rzekach czy górnym biegu Pilicy i mało co z tego zdąży dotrzeć, bo jest wykorzystywane na uzupełnienie tych braków przez rośliny i dalej mało co już dopływa.
1: No dobrze, to ja wrócę do swojego pytania. Czy w takim razie ten sezon jest już na straty, jak pan przewiduje? No, jest pan ekspertem? Czy można przypuszczać, że zbiornik jeszcze się napełni? Czy w te wakacje nie mamy co liczyć już na rekreację chociażby kajakową?
2: Jako ekspert, to powiem jako prawnik, bo tego się nie da w 100% przewidzieć, natomiast patrząc na obecną sytuację i to, że w tej chwili mamy kolejną falę upałów i nie zanosi się w najbliższym czasie na jakieś długofalowe opady, no to należy się spodziewać, że ten deficyt wody może się w zbiorniku pogłębiać i może być rzeczywiście trudno pływać w obszarze innym niż przy samej zaporze.
1: No to w takim razie mamy spory problem, bo to nie tylko Zalew Sulejowski cierpi, ale widać to nie wyjeżdżając chociażby ze stolicy województwa. W łódzkich parkach wysychają stawy, w niektórych łódzkich parkach. Mówię tutaj chociażby o parku Staszica, o czym informowaliśmy na antenie Radio Łódź, ale to nie tylko taki przypadek. Już nawet pod koniec czerwca informowaliśmy o tym, że w okolicach Andrespola wysychają stawy. Tam można było zobaczyć naprawdę po łacie martwych ryb w wyschniętych stawach. I to już się nie wróci, można powiedzieć. Będziemy mieli co wakacje wyschnięte miejsca w Łodzi. Nie jest tutaj pan optymistą w Łodzi i w regionie zresztą również.
2: Znaczy, wszystko zmierza w takim kierunku, tak? No, jeżeli temperatury nam rosną, a ilość opadu nie nadrabia strat sparowania, no to jest tak, jakbyśmy zamiast spłacać dług, to brali kolejne kredyty. I to tak wygląda w przypadku...
1: No dobrze, ale to ile musi padać? Ja wiem, że nie spotykamy się pierwszy raz na antenie Radia Łódź. Ja wiem, że pytałem już o to, ale mieliśmy, rozumiem, upały teraz wróciły. Mieliśmy ostatnio nawet 2 tygodnie, niecałe 2 tygodnie, całkiem mokre. Padało całkiem sporo. To ile by musiało w takim razie padać? I to wcale nie padały deszcze nawalne. To były deszcze, które padały przez bardzo długi czas. No to ja mówię, kurczę, deszczach nam zależy.
2: Tak, takie są najlepsze i takich powinniśmy mieć jak najwięcej. Tylko nie wiem, czy teraz osoby, które jeszcze nie pojechały na wakacje albo będą wypoczywać w regionach, chciałyby teraz, żeby cały sierpień tak padało, a nawet jakby cały sierpień tak rzeczywiście tak mrzyło, tak równo w miarę padało, to i tak jeszcze by to nie odrobiło strat, bo jeżeli mamy deficyt z rzędu 100-200 litrów w niektórych regionach wody, No to rozkładając to nawet na te 100 litrów na ten cały miesiąc, no to wychodzi tam po 5-10 litrów wody dziennie takiej mrzawki, tak? Bo takie mniej więcej opady byłyby najlepsze, żeby to rzeczywiście zostało w krajobrazie, a nie szybko spłynęło i znowu zniknęło, tak?
1: Czyli i tak źle, i tak niedobrze. Albo będziemy borykali się z niedoborem wody, albo będziemy mieli po prostu deszczowe wakacje. Doktor Sebastian Szklalek, przypomnę, jest moim i Państwa gościem, to ekohydrolog z Polskiej Akademii Nauk. Panie doktorze, czy gminy powinny już myśleć o ograniczeniu zużycia wody? Czy to już ten czas?
2: Już zaczęły, raczej tak mapa, którą robię od paru lat, w tym roku do niej wróciłem, na mapie ponad 600 gmin w całej Polsce. Tylko że to trzeba pamiętać, że to jest trochę inny zasób. To są te głębokie ujęcia wód, które dużo wolniej reagują na to, co się dzieje na powierzchni. Czyli jeżeli teraz mamy deficyt wody na powierzchni, to jest odczuwane w tych płytszych ujęciach, takich przydomowych studniach, po kilkunastu miesiącach dopiero, ale już też zaczynało być to widać w raportach Instytutu Hydrogeologicznej. Jest też już komunikowane zagrożenie. Są też przykłady z województwa, już nie, z pamięci w tej chwili nie wymienię. Natomiast no, rzeczywiście to są troszeczkę inne zasoby, tak? I też to, że alarmują, to, że te komunikaty się pojawiają, to też nie do końca jest fizyczny brak wody w ujęciu, tylko to najczęściej są przerwy w okresie wieczornym, kiedy jedni podlewają trawnik, a drudzy chcą w tym momencie się wykąpać, i to jest w mniejszych miejscowościach, gdzie po prostu systemy wodociągowe były z mniejszym zapasem projektowane i system po prostu nie nadąża tej wody podawać. To nie jest fizyczny brak wody w tych ujęciach. Natomiast no rzeczywiście, no ja teraz słuchając różnych doniesień z Europy, bo też trzeba może przy okazji wspomnieć, że to nie tylko nasz region i kraj się mierzy z suszą, tylko praktycznie cała Europa. No to w Rumunii czy tam na Węgrzech, gdzie wyłączane są elektrownie atomowe z racji braku wody, tam władze po prostu odcinają fontanny, tak? W ramach oszczędności wody. U nas nie widziałem jeszcze, żeby ktoś wyłączył fontannę.
1: Powiem więcej, nawet czytam na stronie radio.łódź.pl, że w Aleksandrowie Łódzkim stawiają kurtyny wodne. W stolicy
2: no
1: województwa
2: właśnie.
1: Łódzkiego odeszło się, czyli w Łodzi odeszło się od kurtyn wodnych. Stawiać, nie stawiać, jak rozumiem, pan jest przeciwnikiem takich rozwiązań. One nie rozwiązują problemu gorąca, natomiast mogą, jak rozumiem, zaszkodzić.
2: No to jest dodatkowe marnowanie tych cennych zasobów wód podziemnych, tak? Wolałbym, żeby samorządy zadbały o istniejącą zieleń i starały się wprowadzać jej jak najwięcej w przestrzeń miejską, bo to jest element, który właśnie pomaga w takich upałach, żeby po prostu ta temperatura odczuwalna była mniejsza, no bo przyjemniej znacznie w cieniu posiedzieć. A przy okazji zielona taka, tak zwana zielona infrastruktura ma też wiele innych zalet, od wspomagania obiegu wody przez oczyszczanie powietrza, walory estetyczne i wiele innych tematów.
1: A to jeszcze na koniec zapytam pana, bo wiele kontrowersji budzą decyzje miast i gmin odnośnie nie ścinania trawników. Czy to wpływa na zachowanie wody w gruncie, szczególnie w miastach? Wiemy, że Łódź taki zakaz, przynajmniej na terenach miejskich,
2: tak,
1: prowadziła. Czy to jest ważne i potrzebne działanie? No bo łodzianie i pewnie mieszkańcy innych gmin mogą mówić, że jest to mało estetyczne, ale czy potrzebne i czy rzeczywiście skuteczne?
2: To jest działanie o tyle potrzebne, że lepiej chroni tą wilgoć w glebie, którą już mamy. To jedna rzecz, czyli nie w momencie, kiedy mamy takie upały, ta woda tak nie paruje mocno z gleby, a przez to więcej jej zostaje w rejonie i wody, w momencie, kiedy już spadnie jakiś deszcz, to ten deszcz nie musi pokonywać takiej pierwszej bariery, jaką jest wyschnięta ziemia, takiej, która w momencie, kiedy wysycha, to się robi trochę skorupa i przepuszczalność takiej skorupy wyschniętej jest podobna jak asfaltu, czyli praktycznie zerowa. Więc to ma znaczenie, żeby z jednej strony chronić przed porawaniem, a w drugim, w momencie, kiedy już spadnie, efektywniej i więcej zatrzymać tej wody z opadów.
1: Szanowni Państwo, czyli podsumowując, nad Zalew Sylejawski możemy pojechać, bo jeszcze nie jest aż tak źle, jakby się mogło wydawać. No, ale trzymajmy kciuki, żeby być może jednak sierpień, chociaż w to nie wierzę, był deszczowy, bo inaczej będziemy mieli sporo spory kłopot. Być może wypoczynek nie będzie aż tak komfortowy, jakby sobie niektórzy życzyli, ale przynajmniej nie uschniemy, nie wyschniemy do końca. Bardzo dziękuję. Dzisiaj moim gościem o poranku był dr Sebastian Szklarek, ekohydrolog z Polskiej Akademii Nauk. Bardzo dziękuję. To życzymy przyjemnego wyjazdu mimo wszystko nad Zalew Sulejowski.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl. Radio Łódź.

0: To jest powtórka programu.
1: Nawiasem mówiąc.
2: Doktor Izabela Różycka, językoznawczyni, która wprowadza nas w różne niuanse, obszary językowych zmagań. Dziś proponuję temat właśnie, jak to określić. Mówi pani doktor, włożyć, założyć. Czy można to zamieniać na czasownik ubrać, nałożyć? I w ogóle, co my mamy z tymi przedrostkami i podobnymi znaczeniami słów, podobnych do siebie, a oznaczających trochę inne czynności?
3: A no właśnie. Jak już wiemy z naszych wcześniejszych rozważań, zdarzają się błędy językowe polegające na myleniu wyrazów. Takim najbardziej oczywistym jest mylenie wyrazów, które są brzmieniowo podobne, ale znaczeniowo różne. I tutaj o tym mówiliśmy, tu przykładami będą takie pary jak adaptować i adoptować, formować i formułować, bynajmniej, przynajmniej, czy efektywny i efektowny. Innym przykładem mylenia wyrazów będzie sytuacja poniekąd odwrotna, czyli niewłaściwe użycie wyrazów, których zakres znaczeniowy jest podobny, natomiast one mają inną budowę i inne pochodzenie. Przykładem tego zjawiska mogą właśnie być te czasowniki, które pani redaktor wymieniła, czyli wkładać, włożyć, zakładać, założyć, ubierać, ubrać i jeszcze dodatkowo nałożyć czy nakładać. Od razu podkreślmy tutaj, że chodzi nam tylko o te znaczenia tych czasowników, które odnoszą się do odzieży, bo one mają także inne, już zupełnie niezależne
2: tak,
3: znaczenia.
2: Tak, można nałożyć farbę na płótno.
3: Na przykład, albo włożyć węgiel do pieca, prawda?
2: A to nie, o ubraniach
3: tak,
2: mówimy.
3: Tak, tylko o ubraniach. W przypadku tych wyrazów istnieją w miarę jasne reguły poprawnościowe, jednak uzus, czyli społeczny zwyczaj językowy, dość mocno się od tych reguł różni, co świadczyłoby o tym, że przynajmniej część tych reguł jest odbierana jako nieco sztuczna. I zaraz sobie to przedstawimy. Czasowniki włożyć czy wkładać oznaczają umieszczać ubranie na sobie bądź na kimś. Czyli możemy włożyć sukienkę, włożyć buty, włożyć płaszcz, włożyć koszulę, garnitur, bieliznę, skarpetki, kapelusz, rękawiczki, wszystkie części odzieży. Założyć i zakładać teoretycznie oznacza umieścić przedmioty na sobie. Przedmioty, nie odzież. Czyli możemy założyć okulary, krawat, naszyjnik, plecak, diadem, perły, pierścionek, słuchawki i inne tego typu elementy. Buty się wkłada.
2: Aha, czyli odzież.
3: Tak jest.
2: Czyli nie mówimy zakładam buty.
3: No i właśnie tu jest ten pierwszy problem, że tak na dobrą sprawę to między tymi czasownikami jest bardzo mała różnica.
2: No niuans.
3: Użycie jednego bądź drugiego dodatkowo nie zmienia składni zdania. W związku z tym są one powszechnie mylone i tak uczciwie rzecz biorąc, nie ma w tym nic złego. Nic strasznego się nie stanie, jeżeli zamiast jednego użyjemy drugiego. Czyli tutaj możemy powiedzieć, że reguły swoją drogą, a...
2: Że rozpowszechniło się.
3: A życie swoją drogą, tak.
2: Nakładam buty, choć pani doktor podkreśliła, że nakładam coś na zewnątrz właśnie. Te okulary, krawat.
3: Zakładamy raczej.
2: Nie wiem jak z czapką, bo już...
3: A właśnie czapkę najczęściej nakładamy, bo tu wyraźnie odczuwamy takie coś z góry na dół, prawda?
2: Tak jest.
3: I to jest nowa tutaj forma. W pewnych kontekstach synonimem tych dwóch wyrazów będzie czasownik ubrać się, ubierać się, ale nie w każdym kontekście. Bo na przykład można rzeczywiście będzie je zamieniać w zdaniu do pracy ubieramy się w odzież roboczą albo wkładamy odzież roboczą. Ubrała się w nową elegancką sukienkę albo włożyła nową elegancką sukienkę. Na tę okoliczność ubrano go w marynarski mundurek, włożono mu marynarski mundurek. Ale czasownik ubrać się, ubierać się ma szerszy zakres, bo tam na przykład w ogóle nie musimy mówić co.
2: Ubrałam się po prostu.
3: Tak, po prostu. Ubierał się bardzo starannie.
2: I wiadomo, że coś na siebie włożył.
3: Tak jest. Albo nawet z... wyrazem oznaczającym, w co się ubieramy, no nie zawsze da się to zastąpić. Zazwyczaj ubieram się w modne ciuchy. No niby można powiedzieć na ogół, wkładam modne ciuchy, ale trochę to tak nienaturalnie brzmi. Także tu te trzy czasowniki są w porządku.
2: Natomiast... To ubieranie jeszcze ma takie cechy odnoszące się do czynności bez się oczywiście, typu ubieram choinkę.
3: A to właśnie teraz przejdziemy do czasownika bez się, czyli do czasownika ubierać. On ma znaczenie wkładać na kogoś ubranie, już nie na siebie. A zatem poprawne są sformułowania. Dziewczynki lubią ubierać swoje lalki, czy od tygodnia ubieram chłopców w ciepłe kurtki. Generalnie ten czasownik ubierać pozostawmy wtedy, kiedy mówimy o działaniu naszym na jakiś inny obiekt, a nie na siebie.
2: Czyli ubieramy choinkę.
3: Tak jest.
2: Jeszcze nie teraz. Jeszcze nie teraz, bo mamy środek lata. Doktor Izabela Różycka, Małgorzata Warzecha, dziękujemy.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

wszystkim, czego chcesz. Wszystkim, czego chcesz. Wszystkim, czego chcesz. Powiesz tylko słowo i wiesz, że zostawię to, co mam, ale może też i ty.

I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes. And so it is.

0: Reklama.
1: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
2: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krown.pl 517-416-417.
3: Filmowy sierpień w kinie Helios. Wyrusz na misję ratunkową z bohaterami najnowszej animacji Psi Patrol i Dinozaury. Odkryj mroczną tajemnicę w horrorze Ice Cream Man. Zobacz koniec ulicy Dębowej i poznaj losy rodziny przeniesionej do czasów prehistorii. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie.
4: Minęła godzina 6.
5: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
4: A przed nami pierwszy o poranku informacje. Serwis przygotowała i przedstawi Wiktoria Makowska. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Śmiertelny wypadek 11-latka na hulajnodze. Prokuratura wskazuje na odpowiedzialność kierowcy kombajnu. Przed nami najgorętszy dzień w tej fali upałów. IMGW ostrzega także przed burzami. Alarmująca sytuacja na Zalewie Sulejowskim. Bez opadów poziom wody będzie dalej się obniżał. Dziś będzie bardzo gorąco. Możliwe przelotne opady deszczu i burze. Kierujący kombajnem usłyszy zarzut spowodowania wypadku, w którym zginął 11-latek. Do tragedii doszło w poniedziałek we wsi Sypień w powiecie łowickim. Jadący na hulajnodze elektrycznej chłopiec wjechał pod kombajn. Mimo reanimacji nie udało się go uratować. Według prokuratury winien jest kierujący kombajnem 48-letni mężczyzna, mówi prokurator Paweł Jaszak z Łódzkiej Prokuratury Okręgowej.
7: Na miejscu zdarzenia zostały wykonane oględziny z udziałem biegłego z zakresu ruchu drogowego. W ten sposób ustalono, że kierujący kombajnem ponosi winę za wypadek, nie powinien się bowiem poruszać tą drogą, a poza tym kombajn miał nieprawidłowo, to znaczy ze złej strony rozłożone urządzenia.
6: Kierujący kombajnem został zatrzymany. Prokuratura chce mu przedstawić zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, za co grozi do 8 lat więzienia. 7 wolnych miejsc czeka na kandydatów do Straży Miejskiej w Łodzi. Formacja rozpoczęła nabór nowych funkcjonariuszy. Praca czeka zarówno na strażników działających w terenie, jak i tych, którzy będą zajmować się obsługą miejskiego monitoringu. Rekrutacja potrwa do przyszłego piątku. Żeby zostać strażnikiem miejskim, należy spełnić kilka wymagań. Jakie, to można sprawdzić na naszej stronie.
5: Więcej na radiołódź.pl.
6: Chłodniej już było. Meteorolodzy ostrzegają, że dziś upał będzie jeszcze bardziej doskwierał. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, jednak na północy, zachodzie i miejscami w centrum kraju wzrośnie do dużego. W tych regionach spodziewane są przelotne opady deszczu oraz burze lokalnie z gradem. Temperatura będzie wyższa niż wczoraj, także w Łódzkiem, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Przemysław Makarewicz.
8: Jeszcze cieplej, temperatura maksymalna od 30 stopni na krańcach północnych, około 36 w centrum, na południu, południowym wschodzie 38-39, ale lokalnie temperatura może nawet się zbliżyć do około 40 stopni.
6: Zmiana pogody w części regionów kraju ma nastąpić jutro. Mimo tego w centrum nadal będzie upalnie. Termometry mogą pokazać nawet do 35 stopni. W piątek ochłodzenie obejmie już cały kraj, a w czasie upałów pamiętajmy o regularnym piciu wody, nawet wtedy, gdy nie czujemy jeszcze pragnienia. Jeśli nie musimy, unikajmy przebywania na słońcu między godziną 11 a 17. Policja apeluje, by nie zostawiać dzieci ani zwierząt w zaparkowanych samochodach nawet na kilka minut. Stan wody na Zalewie Sulejowskim najniższy od lat. Zamiera ruch turystyczny, a przedsiębiorcy są bezradni. Zbiornik traci wodę w alarmującym tempie. Łodzie stoją w błocie, przy przystaniach odsłaniają się kolejne fragmenty dna. Bez długotrwałych opadów sytuacja może się jeszcze pogorszyć. Tego obawiają się lokalni przedsiębiorcy żyjący z turystyki, mówi żeglarz i motorowodniak z Zalewu Sulejowskiego Robert Grochowalski.
9: Musimy próbować się jakoś ratować, wypychając jachty coraz to wyżej i wyżej na teren głębszego rejonu. Odwołujemy czartery, odwołujemy rejs jachtami żaglowymi, głównie ze względu na to, że akwen nawet w środkowej części staje się już na tyle płytki, że staje się niebezpieczny.
10: Ta ilość tego dna jest tak duża, odsłoniętego dna, że faktycznie no, można spacerować.
6: Dodaje turysta wypoczywający w Barkowicach. Według danych Wód Polskich lustrowody obniża się średnio o 2-3 cm na dobę. Dodatkowo miasta w całej Polsce apelują o racjonalne korzystanie z wody w czasie upałów. Pobór wody z miejskich sieci wodociągów potrafi być dwa razy większy niż zwykle. Tragiczne wakacje na drogach regionu. Tylko przez pierwszą połowę wakacji na drogach województwa łódzkiego zginęło 9 osób. To nieznacznie mniej niż w tym samym okresie w zeszłym roku, ale statystyki wciąż przerażają. Tym bardziej, że na drogach giną również dzieci. Nie pomagają zaostrzone kary, apele i kolejne fotoradary. Co trzeba zrobić, żebyśmy na drogach znów mogli poczuć się bezpiecznie? Zapytamy o to dzisiejszego gościa Radia Łódź, którym będzie prezes Stowarzyszenia Szkół Nauki Jazdy Autos Krzysztof Kołodziejczak. Maciej Trojanowski zaprasza po 8, a ja na skrót wiadomości w Radiu Łódź o 6.30.
0: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
4: Cieplej, zaraz cieplej. Dzisiaj na termometrach nawet do 38 stopni w regionie. Mamy ostrzeżenie trzeciego stopnia o upałach. O poranku na termometrach już 23 stopnie. Poza tym w dzień zachmurzenie mały i miarkowany, okresami wzrastające do dużego. Miejscami może popadać deszcz, możliwe także burze. I tutaj także mam ostrzeżenie pierwszego stopnia właśnie o takich zjawiskach pogodowych. W trakcie burz wiatr w porywach do 60 km na godzinę. Na barometrze o poranku 992 hektopaskale.
0: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
4: My raz jeszcze mówimy dzień dobry. Mamy środę, to jest 5 dzień sierpnia. Kuba Janik, Marcin Pośpiech. Kłaniamy się nisko, jesteśmy z Państwem do 9.

8 minut po godzinie 6. Ja wiem, że pogoda numer 1, jeżeli chodzi o takie tematy poruszane, no ale co się nie dziwić, faktycznie jest bardzo, bardzo ciepło. Teraz na termometrach 23 stopnie w ciągu dnia, jak powiedzieliśmy w naszej prognozie pogody, nawet do 38 stopni, także uważajmy na siebie. Także w wiadomościach od naszych słuchaczy ten wątek gdzieś się pojawia i kolejny upalny dzień, pisze nasz stały słuchacz pan Stefan. Trzymajmy się chłodno. O i tak, pozdrawiamy wyjątkowo chłodno dzisiaj. Właśnie wyjątkowo. Imieniny świętują Oswald i Maria. Wszystkiego najlepszego. Wschód słońca dzisiaj 11 minut po godzinie 5. Słońce zajdzie 24 minuty po godzinie 20. Dzień potrwa 15 godzin 14 minut i będzie krótszy od najdłuższego o godzinę i 27 minut. A niebawem zerkniemy do naszego muzycznego kalendarium. Zapraszam!

8 to po godzinie 6. No to czas na nasze muzyczne kalendarium, a więc taka historyczna powtórka z historii, jeżeli chodzi właśnie o historię muzyki. Na początek rok 1978, a więc 48 lat temu. Wtedy to zespół The Rolling Stones zdobył szczyt amerykańskiej listy przebojów przebojowym singlem Miss You. Utwór skomponował Jagger podczas niezobowiązującego jam session w trakcie prób przed koncertami w klubach muzycznych. 59 lat temu na świat przyszedł Adam Jok, wokalista hip-hopowej grupy The Beastie Boys. Reżyserował także wiele wideoklipów grupy pod pseudonimem Nathaniel Hornblower.

0: 20 minut po godzinie 6, no to słowo o tym, co przed nami do godziny 9. Nie od dziś wiadomo, że sytuacja hydrologiczna w naszym kraju jest trudna. Do tego teraz mamy ekstremalne upały z temperaturą, tak jak dziś, do około 38 stopni. No i to wszystko powoduje, że mamy problemy z wodą, a właściwie z jej brakiem. No i powtarzają się apele o oszczędzanie wody. No i do tych apeli wrócimy, ale także porozmawiamy z rolnikami z regionu o tegorocznych żniwach.
1: Susza swoje zrobiła. No. Na plon płynęło nawóz i pogoda. No.
2: Państwo oszczędzali na nawozach?
3: Jak wszyscy. Ceny są tak wygórowane, a zboże jak było tanie, tak jest tanie.
0: Około 8.40 tradycyjnie w wakacje podróżowanie z radiem, czyli nasze właśnie peregrynacje po Polsce w poszukiwaniu ciekawych i czasami mniej oczywistych miejsc. Czy dzisiaj będzie miejsce nieoczywiste? Nie jestem pewien, ale w każdym razie dziś coś dla wielbicieli nadbałtyckich plaż.
4: Morza szum, ptaków śpiew. Gdzie najpiękniejsza plaża jest?
5: W Świnoujściu.
0: A, to także pytanie do naszych słuchaczy. Jakie jest Państwa ulubione nadbałtyckie miejsce i dlaczego? Proszę dać znać. Zapraszamy. Proszę podzielić się swoimi wrażeniami z Nadbałtyku. No i takimi ulubionymi właśnie miejscami. Teraz na zegarze 21 minut po godzinie 6.

0: Pierwsza kawa. Tylko z Radiem Łódź. Reklama.
1: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
2: Filmowy sierpień w kinie Helios. Wyrusz na misję ratunkową z bohaterami najnowszej animacji Psi Patrol i Dinozaury. Odkryj mroczną tajemnicę w horrorze Ice Cream Man. Zobacz koniec ulicy Dębowej i poznaj losy rodziny przeniesionej do czasów prehistorii. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
4: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
3: Ogłoszenie społeczne.
5: Na zegarze 6:30.

0: Przed nami skrót najważniejszych informacji i Wiktoria Makowska.
1: Miasta w całej Polsce apelują o racjonalne korzystanie z wody w czasie upałów. W regionie łódzkim takie apele skierowało do mieszkańców ponad 60 gmin. Gdy panują wysokie temperatury, pobór wody z miejskich sieci wodociągowych bywa nawet dwa razy większy niż zwykle. Efektem może być mniejsze ciśnienie lub niedobór wody. Tak jest na przykład w Żgowie, gdzie urząd miasta prosi, by mieszkańcy podlewali ogrody i trawniki, czy napełniali baseny nocą, gdy pobór wody jest mniejszy. A upały dają się we znaki także polskiej elektroenergetyce. Rząd zapewnia jednak, że możemy być spokojni o wydolność polskiego systemu energetycznego dzięki dywersyfikacji źródeł energii. Upały wpływają na pracę dwóch elektrowni, Połaniec i Kozienice. Obie siłownie ograniczyły pracę w związku z niskim stanem wody w Wiśle. Kierujący kombajnem usłyszy zarzut spowodowania wypadku, w którym zginął 11-latek. Do tragedii doszło w poniedziałek we wsi Sypień w powiecie łowickim. Jadący na hulajnodze elektrycznej chłopiec wjechał pod kombajn. Mimo reanimacji nie udało się go uratować. Według prokuratury winien jest kierujący kombajnem 48-letni mężczyzna, mówi prokurator Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej.
2: Na miejscu zdarzenia zostały wykonane oględziny z udziałem biegłego z zakresu ruchu drogowego. W ten sposób ustalono, że kierujący kombajnem ponosi winę za wypadek, nie powinien się bowiem poruszać tą drogą, a poza tym kombajn miał nieprawidłowo, to znaczy ze złej strony rozłożone urządzenia.
1: Kierujący kombajnem został zatrzymany. Prokuratura chce mu przedstawić zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, za co grozi do 8 lat więzienia. Łódzcy policjanci będą patrolować miasto nowymi elektrycznymi radiowozami. Nowe pojazdy trafią do Komendy Miejskiej w stolicy województwa. Radiowozy mają wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, a dzięki napędowi elektrycznemu będą bardziej przyjazne dla środowiska. A pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 7. Zapraszam.
0: Dobra wiadomość jest taka, jeżeli chodzi o pogodę, że jutro na termometrach około 30 stopni, a więc ochłodzenie. Jutro, dzisiaj za to kulminację upałów, temperatura maksymalna od 34 do 37, lokalnie do 38 stopni. Teraz na termometrach mamy 22 stopnie, miejscami możliwe przelotne opady deszczu, także burze na barometrze 992 hektopaskale.
3: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: 28 minut do godziny 7. Nie wiem jak u Państwa, ale dzisiaj ciężko się obudzić, przynajmniej tutaj w Radiu Łódź. Druga kawa, no ale próbujemy, walczymy. Proszę pisać kontakt z nami w każdej sprawie, którą poruszamy na naszej antenie. studio@radiołódź.pl, także 606-78-78-78, także za pośrednictwem radiołódź.pl można przesyłać wiadomości głosowe. Polecamy. A niebawem u nas poranna prasa.

0: Mobi w Radiu Ucia na zegarze 20 minut do godziny 7.
1: Przegląd prasy.
0: No to teraz o ciekawym sposobie na wysoką temperaturę, który niestety w tym przypadku wiąże się z pewnymi problemami i małym sąsiedzkim konfliktem. Otóż mieszkańcy jednej z miejskich kamienic przy Alei Politechniki znaleźli sposób na upały, czytamy w dzienniku. Na podwórku rozłożyli basen na stelażu. Do tego wynieśli z mieszkań fotele, dokupili meble ogrodowe i parasol. Na wodę złożyli się wspólnie, podciągnęli wąż do zewnętrznego kranu, dzięki czemu szybko napełnili basen. W ten sposób stworzyli sobie taki mały kurort wypoczynkowy po łódzku. Komuś jednak ten pomysł się nie spodobał, bo niebawem mieszkańcy otrzymali pismo z zarządu lokali miejskich z nakazem usunięcia basenu z podwórka. Podwórko, jak czytamy w tym piśmie, jest częścią wspólną przeznaczoną do korzystania przez wszystkich mieszkańców nieruchomości. Ustawienie basenu bez zgody wynajmującego stanowi bezumowne zajęcie części wspólnej nieruchomości, no i ogranicza możliwość korzystania z niej pozostałych mieszkańców. To cytat z pisma Zarządu Lokali Miejskich w Łodzi. Co na to mieszkańcy? My tego basenu nie sprzątniemy, mówią kategorycznie. Nie ma mowy. W końcu mamy trochę miejsca, w którym można odpocząć, zintegrować się, wypić wspólnie kawę. Tak w rozmowie z dziennikiem mówi pani Danuta, właścicielka jednego z basenów, bo baseny są dwa. Jak dodaje właścicielka tego drugiego, pani Karolina, już w 2025 roku sytuacja była podobna. Wtedy takie pismo także się pojawiło, tyle że otrzymałam je pod koniec wakacji, mówi pani Karolina, więc siłą rzeczy basen i tak zamierzałam sprzątnąć. Ktoś musiał na nas donieść, a pismo dostaliśmy przed publikacjami w mediach. Ta sprawa dzisiaj opisywana w Dzienniku Łódzkim. Dlaczego Zarząd Lokali Miejskich chce odebrać mieszkańcom kamienicy basen na podwórku? Na zegarze 18 minut do godziny 7.
2: Oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi oi o

Radio Łódź. Przebojowy początek dnia.

0: Na zegarze 11 minut do godziny 7.
1: Powtórka z historii.
0: 5 sierpnia 1944 roku pod Roncitelli zginął Antoni Maszewski, urodzony w Kamieńsku koło Radomska, oficer, sportowiec i gwiazda w przedwojennej Polsce. Jeżeli chodzi o popularność, to taki przedwojenny Robert Lewandowski. Jego nazwisko znało każde dziecko nad Wisłą. Dorastał w rodzinnym dworku w Kamieńsku, kończył liceum w imieniach Roberego w Piotrkowie Trybunalskim. Później wyjechał do Warszawy, tam ukończył prawo, a potem kurs podchorążych rezerwy w Modlinie. Był 10-krotnym zdobywcą tytułu mistrza Polski, 8-krotnym mistrzem w biegu na 400 metrów przez płotki. Po walkach o Monte Cassino jako dowódca batalionu bił się o Anconę. Zginął 5 sierpnia 1944 roku od wybuchu pocisku artyleryjskiego. Miał 36 lat.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
3: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
2: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
4: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
5: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
2: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
6: Walizka? Jest! Okulary są! Bilet? Jest! A aplikacja Radia Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z tobą.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
8: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na wszystkie napoje, w tym pyszne soki i ulubione napoje roślinne, a także na wydruki natychmiastowe, akcesoria fotograficzne i albumy w drogeriach stacjonarnych. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
7: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
9: Już 9 sierpnia Uniejów zamieni się w muzyczną stolicę regionu. Przed nami wyjątkowy wieczór pełen największych przebojów i koncertowych emocji. Na scenie wystąpią Roxy, Kombi, Krzysztof Cugowski oraz Oskar Cyms. Start o 18 przy ulicy Jakuba Świnki obok tężni i kompleksu boisk. Wstęp jest bezpłatny. Przyjedź z rodziną i znajomymi. Przeżyj niezapomniany wieczór w Uniejowie. Zapraszają Termy Uniejów oraz Miasto Uniejów.
10: Szukasz aktywnej przygody? Odwiedź park linowy Arturówek. Znajdziesz tam trasy dla dzieci i dorosłych, emocjonujące tyrolki i mnóstwo świetnej zabawy. Jesteśmy przy ulicy Studenckiej 20/24 w Łodzi. Więcej na parklinowyarturówek.pl.
1: Po reklamie.
7: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
11: Zbliża się godzina 7, więc przed nami pierwszy o poranku raport drogowy. Adam Urzyński w studiu. Witam cię, Adam. Powiedz, jak teraz wygląda sytuacja drogowa.
12: Dzień dobry. Jak na razie przez Łódź przejedziemy bez większych problemów. I tak jest na przykład na Alejach Włókniarzy, na Łagiewnickiej, na Żgowskiej czy też na trasie górnej. Poranne utrudnienia w Łodzi jak na razie obserwujemy w okolicach Starego Miasta i Manufaktury. No i oczywiście w pobliżu Ronda Solidarności. W tych miejscach jak na razie postoimy maksymalnie do kilku minut. W Kutnie chwilę stracimy stojąc na skrzyżowaniu Sklęczkowskiej i Bitwy pod Kutnem. To jedno z najważniejszych skrzyżowań w mieście, z których można pojechać w kierunku Płocka lub Warszawy. Przez Zgierz przejedziemy bez większych utrudnień, ale na trasie w kierunku Łodzi niestety mamy delikatne korki i właśnie na te trasy z miast ościennych do Łodzi zajrzymy za pół godziny.
7: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
11: Tu Radio Łódź, minęła godzina 7. Przed nami najważniejsze informacje i Wiktoria Makowska.
0: Skwar w całym kraju. Eksperci apelują o unikanie słońca i nagłych zmian temperatury. Śmiertelny wypadek 11-latka na hulajnodze. Kierowcy kombajnu grozi do 8 lat więzienia. Straż miejska rekrutuje. Poszukiwani są strażnicy patrolowi i operatorzy monitoringu. Dziś będzie bardzo gorąco. Możliwe przelotne opady deszczu i burze. Dziś apogeum upałów. Termometry mogą wskazać nawet 40 stopni, a w Łódzkiem 37. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji radzi, aby w takie dni chronić domy przed nagrzaniem poprzez zamykanie okien i zasłanianie żaluzji. A jak Polacy przygotowują swoje mieszkania na większe upały?
13: Trzeba zasłonić okna, zamknąć je szczelnie, a wietrzyć tylko w nocy albo nad ranem.
14: No ja niestety, dla mnie szczęśliwy jestem jednym z niewielu szczęśliwców, którzy mają klimatyzację w domu.
15: Jak ktoś nie ma?
16: No to są wiatraki, są te klimatyzacje takie przenośne, także można sobie jakoś poradzić.
17: W domu mam chłód. Nie mam klimatyzacji, ale drzewa.
14: Czyli cień.
17: Cień. Drzewa robią robotę i to bardzo dobrą.
0: Ministerstwo zaleca także unikanie skrajnych temperatur. Przy wychodzeniu z klimatyzowanych pomieszczeń należy zachować ostrożność i nie wychodzić na otwarte słońce, żeby uniknąć szoku termicznego. Dziś i jutro prognozowane są największe upały, ochłodzenie przyjdzie w piątek. Tymczasem miasta w całej Polsce apelują o racjonalne korzystanie z wody w czasie upałów. Pobór wody z miejskich sieci wodociągów potrafi być 2 razy większy niż zwykle. Tak jest w Żgowie. Miasto przypomina, że może to powodować problemy z ciśnieniem wody, na przykład z kranu, mówi Beata Jasiukiewicz, dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Żgowie.
18: Zdarza się, że mieszkańcy dzwonią z sygnałami, że chyba się coś dzieje, jest jakaś awaria, bo ciśnienie wody jest niskie. No przeważnie jest to właśnie w godzinach wieczornych, tak od 18 do 20.
19: No są różni ludzie, są różni na pewno, ale są też i którzy oszczędzają. No ja też jestem oszczędny w wodzie. Ja nie mogę powiedzieć, bo ja oszczędzam.
0: Mówi mieszkaniec Żgowa. Dodajmy, że tylko w Łódzkiem apel o racjonalne korzystanie z wody wystosowało ponad 60 gmin. Także w Zalewie Sulejowskim poziom wody osiągnął najniższy poziom od lat. Jeśli w najbliższym czasie nie spadnie deszcz, sytuacja może się jeszcze pogorszyć.
20: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
0: Kierujący kombajnem usłyszy zarzut spowodowania wypadku, w którym zginął 11-latek. Do tragedii doszło wczoraj we wsi Sypień w powiecie Łowickim. Jadący na hulajnodze elektrycznej chłopiec wjechał pod kombajn. Mimo reanimacji nie udało się go uratować. Prokuratura uznała, że winny jest kierujący kombajnem. O szczegółach Seweryn Potentas.
21: Podczas oględzin przeprowadzonych przez biegłego z zakresu ruchu drogowego okazało się, że winę ponosi 48-letni kombajnista, mówi Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi.
22: Nie powinien się bowiem poruszać tą drogą, a poza tym kombajn miał nieprawidłowo, to znaczy ze złej strony rozłożone urządzenia.
21: Kierowca został zatrzymany i usłyszy zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
0: Kierowcy kombajnu grozi do 8 lat więzienia, a tylko przez pierwszą połowę wakacji na drogach województwa łódzkiego zginęło 9 osób. To nieznacznie mniej niż w tym samym okresie w zeszłym roku, ale statystyki wciąż przerażają. Co trzeba zrobić, żebyśmy na drogach znów mogli poczuć się bezpiecznie? Porozmawiamy o tym dziś z gościem Radia Łódź, którym będzie prezes Stowarzyszenia Szkół Nauki Jazdy Autos, Krzysztof Kołodziejczak. Maciej Trojanowski zaprasza po 8. W Straży Miejskiej w Pabienicach pracuje około 30 osób, a obecnie trwa nabór nowych funkcjonariuszy. To o około 10 osób mniej niż w poprzednich latach. Aktualnie Straż Miejska w Pabienicach poszukuje 2 nowych pracowników. Jak podkreśla komendant Straży Miejskiej w Pabienicach Tomasz Makrocki, obecnie rozwija się sekcja monitoringu, która dysponuje ponad 200 kamerami w mieście.
23: Potrzebni są operatorzy. Te osoby są nam potrzebne, ponieważ osoby, które pracują już dłużej, chcielibyśmy właśnie przesuwać na stanowisko operatorów monitoringu, natomiast do pracy w terenie są nam potrzebne osoby. Codziennie są nowe zadania, wyzwania i mieszkańcy też już nam zaufali.
0: Nabór trwa do 7 sierpnia. Wszystkie szczegóły dotyczące oferty można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pabienicach albo na radiołódź.pl. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 8 rano, ale o 7.30 zapraszam jeszcze na skrót wiadomości w Radiu Łódź.
11: Przed nami jeszcze wiadomości ze świata sportu i Piotr Andrzejczak. Dzień dobry.
24: Dzień dobry. Szybki koniec przygody Maji Chwalińskiej w tenisowym turnieju na kortach twardych w Toronto. Wracająca do gry po kontuzji polska finalistka tegorocznego Rolanda Garrosa uległa w pierwszym meczu imprezy Australijce Tali Gibson 5-7, 1-6. Był to pojedynek drugiej rundy. Walka trwała 100 minut. Wcześniej we wtorek Iga Świątek wygrała z Czeszką Barbarą Bejlek 6-0, 6-3, a w kolejnym spotkaniu zagra ze Szwajcarką Wiktorią Golubic. W kanadyjskim turnieju pozostały także Magdalena, która w drugiej rundzie zmierzy się z Iwą Jowicz ze Stanów Zjednoczonych i Magdalena Fręch, Przeciwniczką łodzianki w tej fazie turnieju będzie inna Amerykanka Jessica Pegula, rozstawiona z numerem 3. Trzysetowe starcie natomiast zdecydowało o awansie Huberta Hurkacza do kolejnej rundy turnieju w Montrealu. Polak pokonał Amerykanina Gersona Girona w 3 setach. W kolejnym meczu Polak zmierzy się z Alejandro Tabilo z Chile. Natomiast wcześniej, bo już w pierwszej rundzie w Montrealu odpadł Kamil Majchrzak. Przegrał z Francuzem Gaelem Monfilsem. Koszykarze łódzkiego klubu sportowego Kulpak poznali terminarz rozgrywek pierwszej ligi. Łodzianie walkę o awans rozpoczną nieco później niż inne zespoły. Pod koniec września zagrają przed własną publicznością z GKS-em Tychy, a następnie w środę wyjadą do Stargardu Gdańskiego na przełożony mecz pierwszej kolejki. System rozgrywek jest identyczny niż w poprzednim sezonie. Do drugiej ligi spadną dwie ostatnie drużyny. Do ekstraklasy awansuje najlepszy zespół z fazy play-off. Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej poinformowała we wtorek, że reprezentacja Rosji nie zagra w przyszłorocznych Mistrzostwach Świata, które odbędą się w Polsce. Przywrócony do światowej rywalizacji zespół weźmie jednak udział w Lidze Narodów. Opublikowany we wtorek komunikat prasowy FIVB to następstwo ogłoszonej na początku lipca decyzji o przywróceniu do rywalizacji i światowego rankingu rosyjskich siatkarek i siatkarzy nieobecnych na arenie międzynarodowej od 4 lat, czyli od początku zbrojnej inwazji Rosji na Ukrainę. We wtorek FIVB poinformowała, że rosyjska federacja sama powiadomiła światowe władze, że nie wystąpi w przyszłorocznych Mistrzostwach Świata Siatkarzy w Polsce. Nie wiadomo natomiast, czy Rosjanki będą grać w mistrzowskim turnieju w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. A kolejne wiadomości sportowe po 9:00.
2: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
3: W dzień zachmurzenie mało i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, miejscami możliwe przydatne opady deszczu, możliwe także burze. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach mamy 23 stopnie. W ciągu dnia temperatura maksymalna od 34 do 37, lokalnie do 38 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. W trakcie burz wiatr w porywach do 60 km na godzinę. Na barometrze 992 hektopaskale.
2: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
4: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
3: Na zegarze 7 minut po godzinie 7:00.

Niby nic. Cortez i jego orkiestra. Bardzo miła piosenka. 10 minut po godzinie 7. Teraz uwaga, kierowcy, są utrudnienia na S8 w kierunku Wrocławia. Na odcinku od węzła Żgów do węzła Pabienice Południe ruszyły właśnie prace drogowe. Frezowana jest nawierzchnia. No i drogowcy zajęli lewy pas w kierunku Dolnego Śląska, a więc w tym miejscu noga z gazu. Zachowajmy szczególną ostrożność. To utrudnienie powinno skończyć się około godziny 8. Mniej więcej za godzinę. Utrudnienia na węźle na odcinku od węzła Żgów do węzła Pabianice Południe S8 w kierunku Wrocławia. 10 minut po 7 teraz.

0: 15 minut po godzinie 7 słuchamy Radio Łódź, audycji porannej. A przed nami kolejny temat. Podlewanie ogródków, basenów czy mycie auta w domowym zaciszu potrafi wpłynąć na ciśnienie w sieci wodociągowej. W skrajnych sytuacjach woda może po prostu nie polecieć z kranu lub wypływać z niskim ciśnieniem. No właśnie, czy apele dotyczące oszczędzania wody działają?
1: W województwie łódzkim takie apele wystosowało ponad 60 gmin. Jedną z nich jest Żgów. Na miejscu w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Żgowie rozmawialiśmy dziś z dyrektor tego zakładu, Beatą Jasiukiewicz.
2: Wystosowaliśmy taki apel do mieszkańców. Związane jest to z suszą, która występuje i zwiększonymi poborami wody, co przekłada się też na jakość tej wody dostarczanej do mieszkańców i jej ciśnienie. Jeśli w okresie suszy i wzmożonych upałów mamy pobory wody dwa razy większe, mieszkańcy odczuwają spadek ciśnienia wody.
1: A jak odbierane są te apele i czy działają, mówi burmistrz Żgowa Mateusz Kamiński.
3: To się spotyka ze zrozumieniem. Myślę, że my tego nigdy nie sprawdzamy jakoś szczegółowo. Generalnie w naszej gminie oczywiście zauważalne są czasem spadki ciśnienia, ale nie jest to taki problem, który byłby jakimś palącym problemem.
1: Burmistrz Żgowa dodaje też, w jaki sposób miasto zawczasu dba o odpowiednią jakość sieci wodociągowej.
3: Co roku inwestujemy bardzo dużo w sieć, modernizujemy stacje uzdatniania wody, budujemy nowe ujęcia, dlatego mieszkańcy wiedzą, że na pewno nie odpuszczamy problemu zaopatrzenia w wodę.
1: Jeżeli już korzystamy z wody, na przykład do podlania kwiatów czy do basenu, warto to robić w godzinach nocnych lub bardzo wczesnym rankiem.
2: Apelujemy o to, żeby baseny napełniać w nocy, najlepiej w uzgodnieniu z nami. Cienkim strumieniem taki basen spokojnie się na pewno nie przeleje, jeśli zostanie odkręcony mały strumień wody. Spowoduje to też to, że nie zostaną poderwane osady i ta woda do basenu wpłynie po prostu czysta.
1: Za nadużywanie korzystania z wody w czasie upałów nie ma kar. Apele o jej racjonalne użytkowanie to przede wszystkim edukacja mieszkańców, by ci wiedzieli, że to, czy woda poleci z kranu normalnym ciśnieniem, zależy przede wszystkim od nich.
2: My nie chcemy jak gdyby ograniczać ludziom korzystania z tej wody swobodnie, no ale prosimy też o wyrozumiałość, że w takich trudnych momentach, gdy mamy ekstremalnie wysokie temperatury na zewnątrz, żeby w taki sposób korzystali z tej wody, żeby dla nas i dla nich jak gdyby nie stwarzało to dużych problemów.
1: Podobnie uważa burmistrz Żgowa.
3: Jednak wolimy apelować. Z wodą jest też tak, że rzadko to się może zdarzyć, ale jeżeli mieszkańcy nie będą rzeczywiście do tych apeli się odnosić, to po prostu to ciśnienie będzie bardzo małe i sami sobie ograniczą dostęp do określonego standardu poboru wody. I myślę, że apelowanie do zdrowego rozsądku, do takiego zrozumienia jest lepsze niż karanie.
1: Pamiętajmy, że woda z sieci wodociągowych to nasze wspólne dobro. Wykorzystujmy ją rozsądnie i wsłuchujmy się w apele, zwłaszcza w czasie trwających upałów.
0: Te relacje przygotował nasz reporter Kacper Rafalski. Teraz na zegarze 19 minut po godzinie 7. Muzycznie przed nami grupa Led Zeppelin.

0: Autopromocja.
1: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14.05 zapraszamy na bliskie spotkania.
2: A w najbliższą niedzielę w pierwszej godzinie Kuba Wielgus będzie rozmawiał z bardzo tajemniczym naszym radiowym kolegą.
3: Kiedy mnie nie słychać, to mnie słychać.
2: To tym razem będzie go słychać. A w drugiej godzinie porozmawiam z dziewczyną stąd, bo z Wielunia, aktorką i piosenkarką.
4: Serdecznie zapraszam do słuchania audycji Bliskie Spotkania w niedzielę po 15. Pola Błasik.
1: Bliskie Spotkania. Tylko w Radiu Łódź.
5: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama. Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
6: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu?
7: Pipi Pończoszanka! Do 8 sierpnia zwariowany świat Pipi gości w Porcie Łódź przy IKEA. Czekają na Was statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa dla małych i dużych rozkręca się w Porcie Łódź. Szczegóły na www.portłódź.pl.
8: Piłkarskie emocje, letnie popołudnie, atrakcje dla dzieci i pyszne jedzenie. Już w niedzielę 9 sierpnia o 14.30 Stadion Króla znów otworzy swoje drzwi. ŁKS podejmie chrobrego Głogów. Bilety kupisz na bilety.lks.loc.pl oraz w U2 ŁKS Store. Do zobaczenia w naszym wspólnym domu.
9: Najlepsze podróże nie pytają o prognozę pogody. Dlatego ruszajcie do Mandori, największego całorocznego parku rozrywki pod dachem w Europie. Ponad 30 atrakcji, 5 kosterów, renesansowe miasto i nowy Waltor. Jedyny bobsled coaster w Polsce. Bilety kup na mandoria.com.
0: Po reklamie.
10: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
11: Zbliża się 7.30, czasu nas na raport drogowy, Jadę Murzyński.
12: Coraz więcej aut nadjeżdża w stronę Łodzi, na przykład od strony Aleksandrowa Łódzkiego i tutaj na tej trasie stracimy łącznie około 10 minut. Korkuje się też Konstantynowska, tuż obok parku na Zdrowiu i tutaj też stracimy kilka minut. Na Pabianickiej czekają na kierowców jak na razie krótkie przestoje na czerwonym, ale jadąc tam warto pamiętać o zwężeniach spowodowanych remontami przystanków. To taka informacja dla tych, którzy jeżdżą na pamięć. Na Brzezińskiej i na Strykowskiej ruch na pewno jest większy, ale na tych trasach pojedziemy jeszcze bez większych utrudnień. Problemy zaczną się trochę później na Alei Palki. Tam przed rondem Solidarności poczekamy około 5 minut. Kolejne wiadomości z dróg już za pół godziny.
10: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
11: Na zegarze 7.30. Przed nami skrót najważniejszych informacji i Wiktoria Makowska.
13: Gorąco w całej Polsce. Meteorolodzy ostrzegają, że dziś upał będzie jeszcze bardziej doskwierał. Zachmurzenie małe i umiarkowane, jednak na północy, zachodzie i miejscami w centrum kraju wzrośnie do dużego. W tych regionach spodziewane są przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem. Temperatura dzisiaj będzie wyższa niż wczoraj, także w Łódzkiem, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Przemysław Makarewicz.
14: Jeszcze cieplej, temperatura maksymalna od 30 stopni na krańcach północnych, około 36 w centrum, na południu, południowym wschodzie 38-39, ale lokalnie temperatura może nawet się zbliżyć do około 40 stopni.
13: Zmiana pogody w części regionów kraju nastąpić ma jutro, a więcej o pogodzie po wiadomościach. Przy tak wysokich temperaturach wiele samorządów apeluje do mieszkańców, by oszczędzali wodę. W regionie łódzkim takie apele skierowano do mieszkańców ponad 60 gmin. Tak jest na przykład w Żgowie, gdzie Urząd Miasta prosi, by mieszkańcy podlewali ogrody i trawniki, czy napełniali baseny w nocy lub nad ranem, gdy pobór wody jest mniejszy. Podlewanie ogródka w pełnym słońcu może być też szkodliwe dla samych roślin. Plony tegorocznych żniw będą niskie, miejscami prawie dwa razy niższe niż ubiegłoroczne. Powodem jest susza. Zmienna pogoda utrudnia koszenie kombajnem. Do tego wysokie ceny nawozów, które sprawiają, że sprzedaż ziarna jest blisko granicy opłacalności. A efektem, który odczujemy wszyscy, może być wzrost cen produktów zbożowych, przede wszystkim chleba. 7 wolnych miejsc czeka na kandydatów do Straży Miejskiej w Łodzi. Formacja rozpoczęła nabór nowych funkcjonariuszy. Praca czeka zarówno na strażników działających w terenie, jak i tych, którzy będą zajmować się obsługą miejskiego monitoringu. Rekrutacja potrwa do przyszłego piątku. Żeby zostać strażnikiem miejskim, należy spełnić kilka wymagań. Jakie? To można sprawdzić na naszej stronie radiołódź.pl. A pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 8:00. Zapraszam.
11: Temperatura jutro już niższa. Dzisiaj do 38 stopni, jutro do 30 stopni. Teraz na termometrach mamy 23 stopnie, a na barometrze 992 hektopaskale.
5: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
11: Teraz na zegarze 28 minut do godziny 8, a my niebawem raz jeszcze zajrzymy do porannej prasy.

0: To grupa Ariema na zegarze 20 minut do godziny 8.
1: Przegląd prasy.
0: No to raz jeszcze zaglądamy do gazet i tym razem prasa ogólnopolska i na początek czołówka Rzeczpospolitej. Tutaj o tym, ile kosztuje nas państwo, bo to zostało dokładnie policzone. No i przeciętnie na mieszkańca to już ponad 53 tysiące złotych. Niemal 2 biliony złotych sięgnęły w ubiegłym roku wydatki publiczne w naszym kraju. To 53 222 zł w przeliczeniu na mieszkańca i to aż o 5 tysięcy więcej w porównaniu do 2024 roku. To wniosek z najnowszego raportu Rachunek od Państwa, przygotowanego przez Forum Obywatelskiego Rozwoju. W tych ponad 53 tysiącach złotych największą pozycję zajmują emerytury i renty. W 2025 roku wydatki na ten cel wyniosły przeciętnie na obywatela prawie 14 tysięcy złotych. Na zdrowie państwo przeznaczyło ponad 6 tysięcy złotych, na pomoc społeczną 5,5 tysiąca złotych, podobnie na edukację i naukę. W praktyce oznacza to, że szeroko rozumiane transfery społeczne, emerytury, renty i pomoc i na pomoc społeczną trafia ponad 1/3 wydatków publicznych. Państwo kosztuje już 53 tysiące złotych na osobę. Ten temat dzisiaj w Rzeczpospolitej, a w Dzienniku Gazecie Prawnej o tym, że armia chwali się umocnieniem 100 km granicy z Rosją i Białorusią. Problem w tym, że efekty dużej części wykonanych prac każdy może sobie podejrzeć na ogólnodostępnych mapach satelitarnych, pisze Dziennik Gazeta Prawda. Jak czytamy właśnie w tym dzienniku, francuski analityk wojskowy Clement Molin ocenił na podstawie zdjęć satelitarnych, że stan umocnień na granicy z obwodem królewieckim jest niezadowalający, ponieważ gotowych jest tylko kilka kilometrów, a kluczowe drogi pozostają nieprzygotowane. Jego opinia zwróciła uwagę na fakt, że elementy polskiej infrastruktury obronnej są doskonale widoczne, chociażby w usłudze Google Maps. Był analityk agencji wywiadu Robert Heda w rozmowie z Dziennikiem Gazetą Prawną ocenia, że brak zamazania tych obiektów to zaniedbanie, które ułatwi zadanie rosyjskiemu wywiadowi. Więcej na ten temat w Dzienniku Gazecie Prawnej, a na zegarze 18 minut do godziny 8.

10 minut do godziny 8, a po godzinie 8 spotkanie z gościem. Dzisiaj porozmawiamy o bezpieczeństwie na drogach, także w naszym regionie. Tylko przez pierwszą połowę wakacji na drogach województwa łódzkiego zginęło 9 osób. To nieznacznie mniej niż w tym samym okresie w zeszłym roku, no ale ta statystyka nadal jest przerażająca. Tym bardziej, że na drogach giną również dzieci. Ostatnio do takich tragicznych wydarzeń doszło w województwie łódzkim. Pytanie, co trzeba zrobić, żebyśmy na drogach poczuli się bezpieczniej? Od czego to wszystko zależy? Czy wyższe kary działają, a może nie? Naszym gościem w tej sprawie będzie prezes Stowarzyszenia Szkół Nauki Jazdy Autos Krzysztof Kołodziejczyk. Już teraz na to spotkanie zapraszam w imieniu Macieja Trojanowskiego, a niebawem u nas najważniejsze informacje, także wcześniej kolejny raport drogowy. Także oczywiście zajrzymy do prognozy pogody.

0: Słuchasz Radia Łódź.
1: Autopromocja.
2: Relacje i podsumowania meczów.
3: Rozmowy ze sportowcami.
4: Analizy z ekspertami.
2: O smutkach.
5: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
6: Krykund, poprzeczka!
3: O nadziejach.
7: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
6: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
4: I o sukcesach.
8: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
6: Paulina Damaskę, MVP tego meczu. PG Budowlani Łódź, mistrzem Polski.
2: Strefa kibica w Radiu Łódź.
3: Soboty i niedzielę.
4: Od 18 do 20.
2: Piotr Andrzejczak.
3: Michał Malinowski.
4: Robert Zwoliński.
2: Zapraszamy.
9: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
10: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
6: Ale rzeczywiście, przecież to jest ewidentnie.
7: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
10: Panie ministrze, w polityce
7: było...
10: nie jest pan od wczoraj w polityce.
11: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
12: Czy to jest polityczny trolling?
13: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
14: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
15: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
11: Gość Radia Łódź.
9: Najważniejsza rozmowa w regionie.
11: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
9: Maciej Trajanowski
11: i Michał Dąbrowski.
9: Zapraszamy!
1: Autopromocja. Reklama.
16: Już w najbliższy poniedziałek, 10 sierpnia, Radio Łódź zaprasza na koncert cyklu Open Stage Ether Jazzu. Zapraszamy na wyjątkowy wieczór w patio portu Łódź z muzyką jazzową. Na scenie Piotr Krzemiński, czołowy polski trębacz jazzowy, kompozytor i instrumentalista. Ceniony za mistrzowską grę na trąbce i flugelhornie. Witold Janiak, pianista i hamondzista. Kompozytor, aranżer. Od lat obecny na największych scenach jazzowych w Polsce i za granicą. Artyści zabiorą publiczność w muzyczną podróż pełną improwizacji, emocji i niepowtarzalnego brzmienia. Początek o godzinie 19. Nie przegap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielawski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
17: Już 9 sierpnia Unijów zamieni się w muzyczną stolicę regionu. Przed nami wyjątkowy wieczór pełen największych przebojów i koncertowych emocji. Na scenie wystąpią Roxy, Kombi, Krzysztof Cugowski oraz Oskar Cyms. Start o 18 przy ulicy Jakuba Świnki obok tężni i kompleksu boisk. Wstęp jest bezpłatny. Przyjedź z rodziną i znajomymi. Przeżyj niezapomniany wieczór w Unijowie. Zapraszają Termy Unijów oraz Miasto Unijów.
18: Wakacje to idealny moment nie tylko na odpoczynek, ale także na nową Skodę. Poznaj limitowaną wersję wyposażenia Easy, stworzoną z myślą o jeszcze bardziej komfortowych podróżach. Sprawdź atrakcyjne oferty na modele Skoda, Fabia, Scala i Kamiq od 66 700 zł w Skoda Bednarek Dobroń lub na skoda-dobroń.pl.
19: O czym ćwierkają ptaszki w Łodzi? O wyjątkowo udanym duecie. To nowy supermarket Auchan w stylowym kompleksie Fuzja.
20: Otwórz się na nową jakość zakupów i skorzystaj z mnóstwa promocji. Jak filet z piersi kurczaka w supercenie, tylko 12,90 za kilogram. A kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów, tylko 22,95 za sztukę. Oferta od 6 do 12 sierpnia. Zapraszamy! Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
21: Najlepsze podróże nie pytają o prognozę pogody. Dlatego ruszajcie do Mandorii, największego całorocznego parku rozrywki pod dachem w Europie. Ponad 30 atrakcji, 5 kosterów, renesansowe miasto i nowy Waltor. Jedyny bobsled coaster w Polsce. Bilety kup na mandoria.com.
1: Po reklamie.
18: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
22: Zbliża się 8:00, czas na raporty drogowe, Adam Urzyński.
23: W Łodzi mamy kilka porządnie korkujących się miejsc. To m.in. krzyżówka Limanowskiego i Włókniarzy od strony dworca na Żebieńcu. Tu poczekamy około 5 minut. Kilka minut stracimy też na Piłsudskiego obok Palmiarni i na Rondzie Solidarności. Mamy też informacje o dwóch wypadkach, do których doszło w Łodzi i niedaleko Łęczycy. I z powodu tych zdarzeń drogowych są utrudnienia na Pabianickiej i po wyjeździe z Ksawerowa. Możliwe, że trzeba będzie tam poczekać. Do tego zdarzenia doszło na wysokości Rudy Pabianickiej, a kolejne zdarzenie mamy na krajówce między Łęczycą i Ozorkowem i tutaj też tworzą się utrudnienia. Za pół godziny opowiem więcej o tych zdarzeniach.
18: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pawianic.
22: Tu Radio Łódź, minęła ósma. Przed nami najważniejsze informacje i Wiktoria Makowska.
0: Upały jeszcze silniejsze niż wczoraj. Służby przypominają o zasadach bezpieczeństwa. Nowe ustalenia po śmiertelnym wypadku 11-latka. Kierowca kombajnu odpowie przed sądem. Powiemy też o rekrutacji w Łódzkiej Straży Miejskiej. Dziś będzie bardzo gorąco. Możliwe przelotne opady deszczu i burze. Chłodniej już było. Meteorolodzy ostrzegają, że dziś upał będzie jeszcze bardziej doskwierał. W Łódzkiem na termometrach zobaczymy nawet 37 stopni, a wysokie temperatury sprawiają wiele problemów. Szczegóły zna Mariusz Pieśniewski.
3: To nie lada hydrozagadka, bo ze względu na upał nawet elektrownie Połaniec i Kozienice mają problem i ograniczyły pracę, mówi dziennikarz Jakub Wiech.
5: Woda w Wiśle jest gorąca, jest jej mniej niż zazwyczaj, przez co pompy, które tłoczą tę wodę do elektrowni, nie mogą pełnić swojego zadania.
3: W takich warunkach nie trudno o pożar, przypomina starszy kapitan Marcin Bajur ze Straży Pożarnej.
8: Podczas żniw każdego roku dochodzi do licznych pożarów zbóż, ściernisk, kombajnów zbożowych.
3: Dziś jednak nie będzie lepiej, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
24: Jeszcze cieplej, temperatura maksymalna od 30 stopni na krańcach północnych, około 36 w centrum, na południu, południowym wschodzie 38-39.
3: Ochłodzenie w całej Polsce prognozowane jest za dwa dni.
0: A w czasie upałów pamiętajmy o regularnym piciu wody, nawet wtedy, gdy nie czujemy jeszcze pragnienia. Jeśli nie musimy, unikajmy przebywania na słońcu między godziną 11 a 17. Zalew Sulejowski wysycha. Poziom wody osiągnął najniższy poziom od lat. Przy przystaniach odsłania się dno, łodzie grzęzną w mule, a przedsiębiorcy związani z turystyką odwołują kolejne rejsy i czartery. O szczegółach reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
25: Najgorsza sytuacja jest obecnie w Barkowicach. Tam rozmawiałem z mężczyzną wypoczywającym nad zalewem.
26: Ta ilość jest tak duża odsłoniętego dna, że faktycznie no, można spacerować.
25: Bez długotrwałych opadów sytuacja może się jeszcze pogorszyć, a tego obawiają się lokalni przedsiębiorcy żyjący z turystyki, mówi Robert Grochowalski, żeglarz i motorowodniak z Zalewu Sulejowskiego.
27: Z wody w zbiorniku już jest dużo mniej niż było. Woda się robi coraz cieplejsza, coraz więcej paruje, coraz więcej będzie jej ubywało.
25: O obecnej sytuacji na Zalewie Sulejowskim rozmawiałem z Filipem Szatanikiem, rzecznikiem prasowym Wód Polskich.
28: Poziom wody obniża się średnio o 2-3 cm na dobę.
25: Poprawę sytuacji może przynieść dopiero długa i mokra zima. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
0: W tym roku od 28 kwietnia do 3 sierpnia poziom wody w zbiorniku obniżył się o 134 cm. A w kontekście wody warto dodać, że miasta w całej Polsce apelują o racjonalne korzystanie z wody w czasie upałów. Pobór wody z miejskich sieci wodociągów potrafi być dwa razy większy niż zwykle.
18: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
0: Wracamy do tragicznego wypadku we wsi Sypień w powiecie łowickim. Będą zarzuty dla mężczyzny, który prowadził kombajn. W poniedziałek po godzinie 12 zdarzył się z 11-letnim chłopcem jadącym hulajnogą elektryczną. Mimo akcji reanimacyjnej dziecko zmarło. Jak ustalił biegły z zakresu ruchu drogowego, winę za wypadek ponosi 48-letni kombajnista. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszy zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Grozi mu za to do 8 lat więzienia. Te wakacje jest dość dużo wypadków na drogach województwa łódzkiego, tym bardziej, że giną też dzieci, a statystyki wciąż przerażają. Czy można jakoś poprawić bezpieczeństwo na drogach? Między innymi o tym porozmawiamy z porannym gościem Radia Łódź, a będzie nim prezes Stowarzyszenia Szkół Nauki Jazdy Autos Krzysztof Kołodziejczak. Maciej Trojanowski zaprasza po ósmej. 7 wolnych miejsc czeka na kandydatów do Straży Miejskiej w Łodzi. Formacja rozpoczęła nabór nowych funkcjonariuszy. Praca czeka zarówno na strażników działających w terenie, jak i tych, którzy będą zajmować się obsługą miejskiego monitoringu. Łodzianie zwracają uwagę, że Straż Miejska jest potrzebna w mieście.
29: Bo jest za mało policji.
30: No, mało porządku, czystości i spokoju.
31: No, dlatego, że zawsze pomaga ludziom starszym czy młodzieży.
32: Bardzo ważny w Straży Miejskiej jest Animal Patrol i zawsze warto do niej dzwonić, jak się zobaczy nietoperza rannego albo pieseła, albo cokolwiek, bo oni są naprawdę skuteczni i naprawdę są najlepsi.
0: Żeby zostać strażnikiem miejskim, należy spełnić kilka wymagań. Mieć polskie obywatelstwo, ukończone 21 lat. Trzeba też być osobą niekaraną oraz posiadać wykształcenie średnie. Rekrutacja potrwa do przyszłego piątku. Więcej na ten temat piszemy na radiołódź.pl. A o 8.30 zapraszam Państwa na same dobre wiadomości.
33: Z
1: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
22: Teraz na termometrach jeszcze 23 stopnie, ale w ciągu dnia maksymalnie, gdzieniegdzie w naszym regionie nawet do 38 stopni. Poza tym może zagrzmieć. Wiatr słaby, miarkowany z kierunków zachodnich. Na barometrze bez zmian 992 hektopaskale.
1: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
22: Na zegarze 5 minut po godzinie 8, przed nami 3 godzina poranka, a niebawem spotkanie z gościem.

0: gość Radia Łódź.
1: Maciej Trajanowski, dzień dobry, słuchają Państwo Radia Łódź, a dzisiaj o poranku moim i Państwa gościem jest Krzysztof Kołodziejczak, instruktor nauki jazdy, prezes Stowarzyszenia Autos. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No to wiemy, że porozmawiamy na pewno o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, a jest o czym rozmawiać i o wypadkach, ale także porozmawiamy o hulajnogach. Jest o czym rozmawiać, bo już wiemy mniej więcej na półmetku wakacji, ile mieliśmy w województwie łódzkim wypadków. To 210, nieznacznie mniej niż w zeszłym roku, to było 219. 9 ofiar śmiertelnych. 9 ofiar śmiertelnych. To zawsze jest za dużo. 13 ofiar śmiertelnych o tej samej porze roku, rok temu. Jest się z czego cieszyć, pana zdaniem?
2: Uważam, że pomału zaczyna się coś zmieniać na tych drogach, aczkolwiek no, nawyki kierowców, którzy pędzą, śpieszą się, nie stosują się do przepisów, no, zostają. To słynne kiedyś, możesz jechać więcej niż 20 niż na znaku, no to cały czas obowiązuje starych kierowców i oni często właśnie przekraczają dużo więcej niż 20, bo wydają się, że mogą i zdążą. No tutaj w tym przypadku wydaje mi się, że najbardziej jest edukacja potrzebna, czyli musimy uczyć młodych kierowców i starych kierowców, że ta prędkość to najgorszy wróg na drodze.
1: No tak, ale mówi pan, że pomału, to trochę nie za mało jednak, bo były już zwiększone kary. Wiemy, że jest coraz więcej punktów za przekroczenie prędkości, wiemy, że coraz więcej płacimy i to chyba kierowców nie odstrasza. Mamy przykłady chociażby z ostatniego weekendu, kiedy to i na A1 mieliśmy poważne wypadki. Wczoraj mieliśmy na A1 również zablokowaną całkowicie autostradę i to są naprawdę wypadki, gdzie włos na głowie się jeży. Ostatnio mieliśmy także ofiary śmiertelne wśród dzieci. I to jest chyba najbardziej przerażające. Nic do kierowców, mam wrażenie, nie przemawia. Może postawię taką zbyt daleko idącą tezę, ale całkiem uzasadnioną.
2: Uważam, że zmiany, które idą i weszły teraz, będą od września wchodziły o jeszcze zaostrzeniu tych przepisów o zabieraniu prawa jazdy, o zabieraniu uprawnień, to są bardzo dobre kierunek, bo w tym momencie jednak ci kierowcy pomału, bo to też nie możemy podejść do tego, że ludzie przeczytają ustawę czy rozporządzenie i od razu się do niej zastosują.
1: Muszą to dostać najpierw karę, muszą
2: czy
1: dostać
2: kolega,
1: mandat.
2: Czy sąsiad, czy ktoś z rodziny zostanie ukarany, komuś zabiorą prawo jazdy, ktoś, kto stracił prawo jazdy, straci pracę, bo to często tak się odbywa. Miałem kiedyś takiego pana po zatrzymaniu geodetę, który jeździł po wielu budowach i on po prostu, jeżeli stracił prawo jazdy, to on mówi, panie Krzysztofie, ja tracę praktycznie pracę. I wynajął sobie człowieka, który go woził, ale to było dla niego duża nauczka i myślę, że on do tej pory już przestrzega te przepisy, bo wie, że stracił uprawnienia, które dają mu pracę.
1: A to jeszcze będę się czepiał w takim razie, bo słyszę, co chwila słyszymy, zresztą słuchacze Radia Łódź również, o kierowcach, którzy są zatrzymywani i mają wielokrotne zakazy prowadzenia aut. No to w takim razie coś tu jest nie tak. Chyba to jest nieskuteczne i to za bardzo nie odstrasza. I tak wsiadają za kółko i to jeszcze z promilami.
2: Wie pan co, wydaje mi się, że tutaj chyba oni to już tak za bardzo nie myślą. Tutaj powinniśmy porozmawiać o rodzinie, o ich znajomych, którzy zezwalają na to. Jeżeli ktoś z rodziny wie, że on ma zatrzymane prawo jazdy, że jeździ po alkoholu, że jeździ po narkotykach.
1: I nie daj Boże jeszcze z pasażerami na
2: tak,
1: przykład.
2: Tak, z dziećmi, żona wsiada z nimi, no to wie pan, no tutaj jest ich też odpowiedzialność za to, że jednak nie poinformowali. Wie pan, kiedyś dawno temu uczyłem taką osobę, która została zabrane prawo jazdy. A osoba była gdzieś tam w okolicach szatku na stypie, wracał i nagle w Konstantynowie panowie policjanci na niego czekali. No, wydmuchał 1,7. Okazuje się, że tam na tej stypie było około 100 osób, ale jedna osoba odważyła się zadzwonić na policję i powiedzieć, że taki samochód jedzie z alkoholem, jedzie kierowca, który jest pijany. Proszę sobie wyobrazić, ten człowiek na początku był wściekły, a później dziękował. On naprawdę dziękował tej swojej kuzynce, bo mówi, słuchaj, ona mi uratowała życie, bo gdybym ja komuś zrobił krzywdę, dopiero do niego dotarło w momencie, kiedy został zatrzymany.
1: No dobrze, to porozmawiamy w takim razie o kolejnych propozycjach zmian przepisów. Jak dowiadujemy się z Rzeczpospolitej, szykuje się zaostrzenie kar dla pijanych kierowców. Dziennikarze dotarli do projektu Ministerstwa Sprawiedliwości i właśnie, za naruszenie sądowego zakazu prowadzenia samochodu przez kierowcę, który jest pijany, sąd będzie musiał orzec karę więzienia. Nie będzie możliwości kary w zawieszeniu, tylko w uzasadnionych przypadkach. To pomoże?
2: Jeszcze raz powtarzam, to pomoże za jakiś czas, bo to musi się rozejść. Myślę, że też ważna jest informacja, żeby ludzie wiedzieli, jakie są kary za to. Nie tylko sam przepis, który jest suchy, tylko żebyśmy właśnie w mediach informowali, że za to traci tyle osób, za tyle straciło tyle. Myślę, że to pomału będzie działało, bo wie pan, no jest grupa, która jest uzależniona alkoholu i oni muszą być wyłapani konkretnie. Natomiast dla wielu jest to po prostu, im się wydaje, że fizycznie sobie dadzą radę, że tam wypicie jednego piwa, dwóch kieliszków, to jest dla niego wszystko. Wydaje mi się, że tą drogą trzeba do nich docierać.
1: Co jest największym problemem? Pijani kierowcy czy ci, którzy pędzą? Bo najczęściej ci, którzy pędzą, o wiele częściej nie są pijani, tylko po prostu tną na przykład autostradą 250-300 km na godzinę. Mieliśmy takie przypadki. Co jest największym problemem?
2: Wie pan, no myślę, wydaje, że w tej chwili pomału alkohol schodzi już tam. Są te trzeźwe poranki, gdzie często na przykład jak ja jeżdżę w Łodzi, na przykład są zatrzymywane pojazdy i kontrola trzeźwości. To też działa, bo już ci ludzie na kacu tak nie jeżdżą. Większość uważa wieczorem.
1: Czyli te przykłady są po prostu spektakularne, dlatego często o nich słyszymy. Tak. Ale tak naprawdę w takim razie, jak rozumiem, prędkość to jest problem.
2: W takim razie uważam, że prędkość, bo cały czas bawimy się w Batmanów, uważamy, że my sobie poradzimy, że to 250 to żaden problem, bo on w tym prędkości to on i tak wszystko opanuje, bo ma super wyposażone auto, jest super kierowcą, od wielu lat jeździ. Bardzo często też ci kierowcy są bardzo zmęczeni, bo jeżdżą wielokrotnie, po wiele godzin i tutaj to zmęczenie też bierze tutaj górę, że niestety po iluś tam godzinach ten czas reakcji mu się bardzo osłabia, ale on i tak pędzi, bo jak to kiedyś ktoś mi powiedział, słuchaj, jak zwiększam prędkość, to mi się zwiększa adrenalina i nie usnę.
1: No to w takim razie bardzo oryginalny pomysł na to, żeby ustrzec się wypadków. Czy odcinkowe pomiary prędkości to jest rozwiązanie? Myślę, że kierowcy, którzy jeżdżą po autostradach w Łódzkiem, wiedzą, o czym mówię, a jeden jest, można powiedzieć, naszpikowany fotoradarami, tymi, które mierzą prędkość właśnie na pewnych odcinkach, a także informowaliśmy w Radiu Łódź o tym, że ma być taki odcinkowy pomiar prędkości na A2 między Łodzią a Warszawą w trakcie remontu. To jest rozwiązanie? Dużo kierowców jest naprawdę poirytowanych. Mówią, że no troszkę właśnie 10 km za szybko pojadą i już jest mandat.
2: Wiem co, no zawsze tutaj trzeba rozważyć, czy te 10 km więcej to jest wielki problem, czy tylko będzie to 10 km więcej. Ten pomiar prędkości jest chyba ważnym elementem, żeby poradzić sobie z tymi szaleńcami na drogach. Bo
1: czyli panu to
2: działa.
1: Nie przeszkadza, jak jedzie na przykład,
2: nie,
1: a jedynką w kierunku Katowic.
2: Powiem panu szczerze, byłem kiedyś w Norwegii u syna i tam jest poza miastem 70, a na autostradach 100. Wie pan, jest piękna droga, którą pan widzi 15 km do przodu. Nie ma nic. Żadnego domu, nie ma nic. Wszyscy Norwedzy jadą 70, góra do 71.
1: U nas i w zabudowanym zdarza się, że jesteśmy wyprzedzani, kiedy jedziemy 50. To bardzo często na podwójnej ciągłej albo przed pasami.
2: Tak, ale widzi pan, tutaj zadziałał. Nie to, że to są super naród norweski, tylko po prostu kary, które były tam, są stosowane, bardzo wysokie. Zabiera się prawo jazdy, płacą bardzo wysokie kary, bo to zależy też od ich dochodów. Także wie pan, to jest taka droga, gdzie możemy doprowadzić, że na tej drodze zaczniemy się szanować i zaczniemy bezpiecznie jeździć. No, taka spektakularna sprawa, gdzie w Polsce ktoś szaleje, wyjeżdża do Niemiec i nagle zaczyna jeździć wolno. Dlaczego? Bo wie, że tam nie uniknie tej kary. Że to
1: albo
2: jest...
1: w Szwajcarii, gdzie jest radar, fotoradar na fotoradarze.
2: Tak, tak. Wie pan, i tutaj chyba w tą stronę dobrze rząd idzie, no bo trzeba niestety w ten sposób założyć kaganiec tym kierowcom, no bo naprawdę wie pan, żyjemy coraz dłużej, to życie jest coraz fajniejsze i głupio być zabitym przez jakiegoś szaleńca na drodze.
1: No tak, jak jeszcze nie jesteśmy za to odpowiedzialni. A polscy kierowcy nie są trochę znieczuleni? Ostatnio Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zresztą informowaliśmy o tym i w Radiu Łódź, ale także na naszej stronie radiołódź.pl, opublikowała film z wypadku na autostradzie, gdzie przejechało obok busa, który się przekoziołkował dosłownie, 67 kierowców, tylko kilku się zatrzymało, reszta pojechała dalej, pewnie się śpieszyła. Przyzwyczailiśmy się? Z czego to wynika? Z czego to może wynikać?
2: Wie pan co? Tutaj trzeba też się zastanowić, bo jest to autostrada, prawda? W momencie, jeżeli jesteśmy osobą taką niekompetentną, mało ruchliwą, zatrzymanie naszego samochodu w celu udzielenia pomocy może doprowadzić jeszcze do większej tragedii. No bo
1: a to
2: wiadomo,
1: nie mamy takiego obowiązku, żeby się zatrzymać
2: mamy,
1: i
2: tylko
1: sprawdzić,
2: że...
1: czy pomoc jest potrzebna?
2: Wie pan, tylko trzeba się zastanowić, czy ten ruch, który ja wykonam na tej drodze szybkiej, naprawdę nikomu nie będzie przeszkadzał. Jeżeli jestem osobą starszą, jestem osobą jakąś troszeczkę niesprawną, to naprawdę może doprowadzić do tragedii. Ważne na takiej autostradzie, jeżeli zdarza się wypadek, żebyśmy powiadomili służby w miarę możliwości, jeżeli czujemy się na siłach, oczywiście pomóc, czyli oznakować, ale to najważniejsze to jest to oznakowanie, czyli uprzedzenie innych kierowców, że coś się dzieje złego. Wszystkich starać się przeprowadzić za barierki do miejsca bezpiecznego. Natomiast wie pan, z doświadczenia wiem, że najczęściej kierowcy, jeżeli przejeżdżają koło wypadku, to robią po prostu zdjęcia i filmiki, wie pan. Byłem przypadkiem, miałem taki, że zapalił się samochód i brałem udział w gaszeniu, bo po prostu zatrzymałem się, spytałem się tam ludzi, czy mają gaśnicę, czy możemy gasić. Jest kilku gaśnic, zaczęliśmy gasić. To wie pan, kierowcy, którzy się zatrzymali, nie udzielali nam pomocy, tylko wszyscy kręcili filmy, zdjęcia, żeby mieć po prostu
1: zawsze
2: sensację.
1: Korek też powstaje w drugą stronę, nie dlatego, że na przykład utrudnienie jest na naszym pasie, tylko w drugą stronę, ponieważ kierowcy zwalniają, chcą trochę popatrzeć. Czyli nie byłby pan taki surowy dla tych kierowców, którzy się nie zatrzymali w okolicy?
2: Uważam, że wie pan, autostrada jest bardzo niebezpiecznym miejscem i takie zatrzymanie takiej osoby, która, no wie pan, nie jest dobrze ogarnięta w sprawie ratowania, w części oznakowania, no może doprowadzić do większej tragedii, natomiast nie usprawiedliwia to, że tak duża liczba przejechała.
1: To jeszcze jeden temat, który jest ostatnio, nie schodzi z czołówek gazet, ale także portali informacyjnych, także z serwisów radiowych. Należy uregulować bardziej ruch hulajnóg w miastach, dlatego że mieliśmy na przykład ostatni przypadek weekendowy w Koluszkach. Koluszkowcy policjanci zatrzymali kierującego hulajnogę, który jechał 80 km na godzinę. To już chyba przechodzi wszelkie pojęcie, bo to jest o 30 km więcej niż może samochód w terenie zabudowanym jechać, a tutaj jechał niechroniony kierowca hulajnogi. Z taką prędkością chyba można zrobić krzywdę komuś innemu, nie tylko sobie.
2: Ale rzeczywiście, takie prędkości, które oni rozwijają, a bardzo często jeżdżę na przykład Bandurskiego i tam jest taka długa ścieżka i tam bardzo często hulajnogi się ścigają z nauką jazdy, bo uważają, że są szybsi. Wie pan, no tutaj no, na pewno obostrzenie tych przepisów, czyli trzeba te hulajnogi sprowadzane obostrzyć, żeby nie miały tej prędkości, mogły rozwijać, ale też nauka, bo trzeba tym ludziom pokazywać, co taka hulajnoga potrafi zrobić. Wie pan, no jakieś takie filmiki, gdzie można pokazać, jak ten człowiek jadący z tą prędkością, chociaż będzie miał kask, zachowa się. No niestety prawa fizyki są takie, jakie są i to jest tragedia. Na pewno też trzeba byłoby, wie pan, tak jak sobie jeżdżę nieraz i patrzę te długie ścieżki rowerowe, w niektórych miejscach my jako kierowcy mamy porobione różnego rodzaju hopki, nie hopki, na takich długich właśnie też spróbować albo hopkę, albo spróbować jakieś takie zwolnienie i na przykład jakiś zakręt w lewo, w prawo.
1: Ze względu, jak rozumiem, na hulajnogi. Bo to
2: ze względu na hulajnogi, żeby oni po prostu tak się nie rozpędzali.
1: A w ogóle policjanci są przygotowani do tego, żeby z tym walczyć? Bo sprzętu na przykład, który kontroluje, to jest wyjątkowo mało. Kontroluje na przykład przerabiane hulajnogi. Co do zasady, one nie mogą rozwijać więcej niż 20 km, ale tak. W przypadku właśnie tego koluszkowskich policjantów, oni złapali osobę, która przerobiła sobie tam hulajnogę, która no po
2: prostu... Dzień dzisiejszy nie ma przepisów jeszcze, które im zezwala na to, żeby oni to sprawdzali. No tam mam teraz się tym zająć, ale wydaje mi się, że tutaj właśnie rozmowa, rodzice też powinni na to wpływać, że nie kupują super hulajnog dziecku, bo będziesz pędził, no bo to rodzic decyduje.
1: Pan jest wyjątkowym optymistą. Ja nie wiem, czy rozmowa tutaj przekona, a takie rozwiązanie, jak proponuje na przykład Kutno, na części obszaru zakazać w ogóle hulajnóg elektrycznych. Takie rozwiązanie po wypadku w Kutnie zostało wdrożone. Myśli o tym także Bełchatów po ostatnich wydarzeniach. Zakazy być może byłyby dobrym rozwiązaniem, czy to nie ma sensu?
2: Wie pan co, no, czy te zakazy coś przyniosą, no, jak nie będą się tu popisywać, to gdzieś indziej będą jeździć. Wiadomo, że jeżeli on ma sprzęt, który się rozpędza i chce sobie pokazać na filmiku, jak to on pędzi i tak dalej, to będzie działało. No, bardziej chyba właśnie możliwość kontroli ich prędkości, sprawdzania stanu technicznego tej hulajnogi. Wie pan, no, często oni też, jak widzę, to w deszczu pędzą. No wie pan, jeżeli hulajnoga jedzie z taką prędkością i łapie wodę, no to przecież wiadomo, że on będzie w poślizg wpadnie, tam nie ma żadnej opony. Nie
1: Czyli
2: ma...
1: zakazy na danym obszarze to jest po prostu przeniesienie problemu gdzie indziej.
2: Tak. Bo ten
1: wyniesienie ich z centrów miast, a nie rozwiązanie problemu w ogóle.
2: Wie pan, no, na pewno problemem dla tych miast też pewnie są chodniki, które są zarzucane tymi hulajnogami. Wiadomo, że w Łodzi jak jeździmy, bardzo często widzimy te hulajnogi, nie stoją wzdłuż chodnika, tylko po prostu w poprzek, co powoduje, że pewnie niewidomi mogą mieć z tym problem i tak dalej. No to jest nagminne, że te hulajnogi zostają. Wydaje mi się, że no, stworzono te miejsca, gdzie można zostawiać te hulajnogi, ale to słabo działa.
1: Szanowni Państwo, dbajmy o siebie w takim razie, wakacje na półmetku i no ja, może teraz ja będę optymistą, może ja się pobawię w optymistę, oby więcej te statystyki nie wzrosły, chociaż pewnie moje nadzieje będą płonne. Na razie 210 wypadków, 9 ofiar śmiertelnych w województwie łódzkim. Oby więcej nie było, ale no być może będzie okazja jeszcze po wakacjach się spotkać i podsumować te statystyki, czy mieliśmy rację, czy nasze apele i nasza rozmowa pomogła, przyniosła skutek.
2: Bardzo chętnie się spotkam, bardzo chętnie porozmawiam o zmianach przepisów na szkoleniu, bo to też jest teraz, wie pan, taki temat bardzo gorący.
1: To jesteśmy w takim razie umówieni. Krzysztof Kołodziejczak, instruktor nauki jazdy, był moim i państwa gościem dzisiaj o poranku. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
0: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.

0: Autopromocja.
1: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
2: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
1: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak?
3: We współczesnej polszczyźnie około 200 osób ma nazwisko Bałuta, a ponad 1300 Bałut.
4: Realizujemy kamienie milowe, jeszcze powie ktoś, albo część pieniędzy zapisanych w kamieniach milowych. To są, proszę Państwa, takie sformułowania prawie, że z poezji.
2: No tak, jakaś metafora.
4: Przesada.
1: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
2: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
1: i Anna Grobińska.
5: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
6: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
5: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
6: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
7: Veni, vidi, vini. Zawsze w niedzielę o 20:00.
6: Bartosz Florczak,
5: Marcin Tercjak.
6: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
8: Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
9: Przy Placu Wolności.pl. Inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
5: Co panią boli?
10: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
11: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
12: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
13: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
14: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
0: Po reklamie.
15: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
16: Zbliża się 8.30, więc sprawdzamy, co dzieje się na drogach w Łodzi i regionie, a konkretnie robi to Adam Murzyński. Raz jeszcze dzień dobry, Adam, jak teraz wygląda sytuacja?
17: Dzień dobry. W Łodzi sytuacja drogowa jak na razie poprawia się i ta poprawa jest już zauważalna. Jak na razie kilka minut stracimy na Rondzie Solidarności i na krzyżówce Kopcińskiego i Piłsudskiego. Mamy też informacje o zdarzeniu drogowym, do którego doszło na trasie z Łodzi do Pabianic. Przed krzyżówką z ulicą Rudzką na Pabianickiej tworzą się korki. Sytuacji na tym odcinku na pewno nie poprawiają miejscowe zwężenia ruchu, które zastosowano z powodu remontu przystanków autobusowych. No i mamy też informacje o zablokowanej drodze krajowej numer 91. To jest trasa między Łęczycą i Ozorkowem. Tutaj zderzył się bus i ciężarówka. Prace na miejscu cały czas trwają. No i niestety trzeba jeździć objazdami. Kolejne wiadomości z dróg za pół godziny.
15: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
16: Na zegarze 8.30.
7: Same dobre wiadomości.
16: I Wiktoria Makowska.
18: Łódzcy policjanci będą patrolować miasto nowymi elektrycznymi radiowozami. Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi dostała 300 tysięcy złotych dofinansowania na zakup nowoczesnych, bezemisyjnych samochodów dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Nowe pojazdy mają zasilić szeregi policji i zwiększyć jej możliwości. Dzięki napędowi elektrycznemu będą bardziej przyjazne dla środowiska, mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
19: Nowe radiowozy przyczynią się nie tylko do poprawy efektywności realizowanych zadań, ale również do ograniczenia emisji spalin i poprawy jakości powietrza w Łodzi. To inwestycja, która łączy troskę o bezpieczeństwo mieszkańców z odpowiedzialnością za środowisko naturalne.
18: Funkcjonariusze podkreślają, że inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo mieszkańców, a jednocześnie wpisuje się w rozwój niskoemisyjnego transportu w mieście. 20 lat ma odrodzone winiarstwo sandomierskie. Na terenie powiatu sandomierskiego jest obecnie ponad 20 winnic, a ich ilość rośnie. Uprawie winogron w tym rejonie sprzyja specyficzny mikroklimat i żyzne lesowe gleby. Miejscowi plantatorzy oprócz odmian hybrydowych coraz chętniej uprawiają odmiany szlachetne winogron. Tradycją sandomierskiego stowarzyszenia winiarzy jest święto młodego wina, organizowane zawsze w trzeci weekend listopada. Odbywają się ponadto pikniki na plantacjach oraz inne wydarzenia. W Tatrach w ciągu roku wzrosła liczba koźlic. W czasie wiosennego liczenia populacji ściśle chronionego gatunku w Polsce i na Słowacji zaobserwowano 786 kozic. To 46 więcej niż rok temu. Wspólne polsko-słowackie akcje liczenia kozic są prowadzone od 1957 roku. Jest to najstarszy monitoring przyrodniczy prowadzony przez dwa państwa równocześnie. Dla przyrodników punktem odniesienia są dane z 1999 roku, kiedy w Tatrach zaobserwowano tylko 241 kozic. Nie trzeba wielkich pieniędzy ani spektakularnych akcji, żeby zmieniać świat. W tym roku obchodzimy Międzynarodowy Rok Wolontariatu, a organizacje społeczne przypominają, że nawet godzina poświęcona drugiemu człowiekowi może mieć ogromne znaczenie. Hasło tegorocznych obchodów brzmi: każdy gest ma znaczenie. I trudno o lepsze przypomnienie, że dobro naprawdę wraca. A pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 9:00.
16: Przed nami upalny dzień, teraz na termometrach już 25 stopni, w ciągu dnia od 34 do 38, miejscami nawet do 40 stopni, wiatr słaby, umiarkowany z kierunków zachodnich, na barometrze 992 hektopaskale.
7: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
16: 28 minut do godziny 9. Niebawem trochę sobie po Polsce popodróżujemy, jak to zwykle w wakacje, około godziny 8.40 w Radiu Łódź. Kierunek północ. Nie będę tutaj ukrywał, że będziemy nad Bałtykiem. No i przy okazji takie pytanie do Państwa. Jakie jest Państwa ulubione nadbałtyckie miejsce i dlaczego? Proszę dać znać. Jeszcze mamy chwilę na rozmowę. Studio @radiołódź.pl 606 78 78 78.

0: 21 minut do godziny 9. Mam nadzieję, że parawan przygotowany, no bo wyruszamy nad Bałtyk.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
4: Podróżowanie.
1: Podróżowanie z radiem.
5: Morza szum, ptaków śpiew. Gdzie najpiękniejsza plaża jest?
6: W Świnoujściu!
7: No, nam się bardzo podoba.
5: Co najbardziej urzekło?
7: Plaża. Chyba najbardziej, że jest szeroka, no i długa.
8: Jesteśmy zadowoleni bardzo w Świnoujściu i ta plaża jest po prostu przepiękna.
9: Bardzo fajnie, jestem bardzo zadowolona. Przyjeżdżam tu już od 10 lat.
5: Nie dość, że plaża jest piękna i czysta, to już po raz 21 zdobyła międzynarodowe wyróżnienie, jakim jest błękitna flaga. Kiedy już wypoczniemy na tej wspaniałej plaży i ukoimy nasze zmęczone ciało, możemy przejść do zwiedzania Świnoujścia. A cóż innego

0: aby nie zwiedzać, jak właśnie świnoujskie fortyfikacje i oczywiście latarnię morską. Ale jak to w Świnoujściu, żeby dostać się do tych zabytków, konieczny jest rejs.
1: Prawą stroną rekruci wchodzą, prawą wychodzą. Maszerujemy!
0: Tuż przy morskiej latarni na wyspie Wolin leży Fort Gerharda, a formułę jego zwiedzania można nazwać co najmniej nietuzinkową, przyznaje Piotr Piwowarczyk z Muzeum Obrony Wybrzeża.
2: Mamy szkolenie wojskowe, nie ma zwiedzania, nie ma turystów, są tylko i wyłącznie kandydaci na kadetów. No i chyba za chwilę usłyszymy finał tego szkolenia, który musi zakończyć się oczywiście wystrzałem armatnim. Fort powstał w XIX wieku, jest największym z fortów twierdzy Świnoujście i najlepiej zachowanym tego rodzaju fortem pruskim w Europie, miejscem, gdzie historia cały czas żyje. Jest pruski komendant, są pruscy żołnierze i jest to, co jest najważniejsze, czyli jest po prostu przygoda.
0: Jeśli przestraszymy się tych wszystkich strzałów, to możemy uciec na latarnię morską, na 64-metrową wieżę. Ile może być tu stopni?
3: Ja wiem, że 308 jest.
0: Warto tak? Taki widok Świnoujścia z góry zobaczyć?
3: No, jest piękny, warto.
0: Wejście na ten zabytek to nie tylko challenge dla wytrwałych, ale prawdziwy zaszczyt. Bo o świnoujskiej latarni morskiej mówi się.
2: Zwana Królową Jasności jest jedną z tych latarni, które mają najbardziej niebanalną architekturę, ale przede wszystkim najwyższa ceglana latarnia morska na świecie.
0: Serce niejednego turysty może skraść Fort Anioła z różanym ogrodem na dachu i widokiem na marinę, do której wpływają jachty z całej Europy. O zabytku opowiada Krystian Kośmider, opiekun fortu.
4: Fort to nie tylko historia, jest to również kawiarnia, jest to piękna galeria sztuki, ale mamy także część rozrywkową. Mamy przejażdżki mini czołgiem, poszukiwanie bursztynu, a także salę, gdzie eksponaty można chwytać, przymierzać, robić zdjęcia i zamienić się w prawdziwego żołnierza czy też rycerza.
0: A że lato się zaczęło, to trudno nie wspomnieć o tym, że woda na plaży w Świnoujściu sięga nawet 26 stopni Celsjusza. Żeby to sprawdzić na własnej skórze, do Świnoujścia można dojechać drogą krajową S3, a od 3 lat do centrum miasta wjeżdża się przez najdłuższy podwodny tunel.
5: Na Pomorze Zachodnie zaprasza Radio Szczecin.
6: Zapraszamy do Świnoujścia, a wszystkie nasze radiowe podróże do odsłuchania na radiouć.pl.

0: 14 minut do godziny 9. Straż Miejska w Łodzi szuka nowych funkcjonariuszy. Obecnie jest 7 wakatów, a chodzi zarówno strażników działających w terenie, jak i tych, którzy będą zajmować się obsługą miejskiego monitoringu. Tak mówi Leszek Wojtas z Wydziału Dowodzenia Straży Miejskiej w Łodzi.
1: Jest to nabór na stanowisko strażnik miejski, strażniczka. Jakie wymagania stawiamy przed kandydatami, to jest posiadanie obywatelstwa polskiego, ukończone 21 lat. Osoba musi być niekarana, co najmniej wykształcenie średnie, nienaganna opinia, sprawność pod względem fizycznym, bo mamy również testy, uregulowany stosunek do służby wojskowej.
2: A jak właśnie wygląda ten test sprawnościowy? Jakie tam wymagania trzeba spełnić? Czy to jest trudny test?
1: Nie, no jest to podstawowy test, taki sprawnościowy test polegający na robieniu brzuszków na czas, biegu po kopercie na czas również, i rzut w dale piłką lekarską między innymi.
2: Czy Straż Miejska to jest potrzebna formacja tak ogólnie?
3: No myślę, że jak najbardziej, oczywiście.
2: Dlaczego?
3: No, żeby pilnowała porządku.
4: Bo jest za mało policji.
5: Pilnowała porządku, czystości i spokoju.
6: No, dlatego, że zawsze pomaga ludziom starszym czy młodzieży.
7: Bardzo ważne w Straży Miejskiej jest Animal Patrol i zawsze warto do niej dzwonić, jak się zobaczy nietoperza rannego, albo pieseła, albo cokolwiek, bo oni są naprawdę skuteczni i naprawdę są najlepsi.
2: Dlaczego warto zostać strażnikiem miejskim?
1: No tak, oferujemy naprawdę ciekawą i stabilną pracę. Tutaj my oferujemy pełen zakres, jeśli chodzi o prawa pracy zawarte w kodeksie pracy.
2: Czyli umowa o pracę.
1: Stała umowa o pracę, prawo do dodatku stażowego, trzynastka, dofinansowanie do wypoczynku, a także możliwość rozwoju i kariery zawodowej. Tak? Muszę się tutaj pochwalić, że wszyscy komendanci u nas to są osoby, które zaczynały pracę w tak zwanym terenie. Tak? Dzięki swojemu rozwojowi i wytężonej pracy pełnią rolę komendantów, jak również w zasadzie cała kadra średnia.
8: Straż Miejska w Pabianicach również poszukuje nowych funkcjonariuszy. Ta formacja od lat boryka się z niedoborem kadrowym. Obecnie pracuje w niej około 30 osób, co stanowi spadek o około 10 w porównaniu do poprzednich lat. Jak podkreśla komendant Straży Miejskiej w Pabianicach Tomasz Makrocki, funkcjonariusze mają coraz więcej codziennych obowiązków.
9: Straż Miejska ma codziennie dużo nowych zadań. Mamy też sekcję monitoringu, która się bardzo rozwija, obecnie jest 240 kamer w mieście i potrzebni są operatorzy. Te osoby są nam potrzebne, ponieważ osoby, które pracują już dłużej, chcielibyśmy właśnie przesuwać na stanowisko operatorów monitoringu, natomiast do pracy w terenie są nam potrzebne osoby. Bo tak jak powiedziałem, no, codziennie są nowe zadania, wyzwania i mieszkańcy też już nam zaufali, więc właściwie z każdym problemem do nas dzwonią, także mamy dużo pracy, dużo pracy codziennie.
8: Nabór do Straży Miejskiej w Pabianicach potrwa do 7 sierpnia, natomiast do łódzkiej formacji do 14 sierpnia.
0: Te informacje zebrał Kacper Józefowicz. Na zegarze teraz 11 minut do godziny 9.

Dobre wiadomości z dróg. Z lekkim poślizgiem, ale zakończyło się już utrudnienie na S8 na odcinku od węzła Żgów do węzła Pabienice południe w kierunku Wrocławia. Tam nad ranem prowadzone były roboty drogowe. Teraz drogowcy zakończyli już swoją pracę. No i S8 w kierunku Wrocławia pojedziemy bez większych problemów. A za 9 minut u nas najważniejsze informacje.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Ustaw ciśnienie statyczne na zaworze dopływowym na dokładnie 35 megapaskali. Odchylenie o 5% może spowodować kawitację w pompie cyrkulacyjnej.
3: Stop! Jest prostsze rozwiązanie. Fachowe porady ekspertów w sprawach, które wydają się być skomplikowane, a wcale nie muszą. Po prostu to proste. Słuchaj Radio Łódź w czwartek po 9.30. Zapraszam, Damian Grosicki.
4: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
5: Zapraszam, Mariusz Janik.
4: W każdy piątek o 13.40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
7: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu?
8: Pipi Pończoszanka! Do 8 sierpnia zwariowany świat Pipi gości w porcie Łódź przy IKEA. Czekają na Was statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa dla małych i dużych rozkręca się w porcie Łódź. Szczegóły na www.portłódź.pl.
9: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
10: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
9: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl. Wakacje to idealny moment nie tylko na odpoczynek, ale także na nową Skodę. Poznaj limitowaną wersję wyposażenia Easy, stworzoną z myślą o jeszcze bardziej komfortowych podróżach. Sprawdź atrakcyjne oferty na modele Skoda, Fabia, Scala i Kamiq od 66 700 zł w Skoda Bednarek Dobroń lub na skoda-dobroń.pl.
11: Już 9 sierpnia Uniejów zamieni się w muzyczną stolicę regionu. Przed nami wyjątkowy wieczór pełen największych przebojów i koncertowych emocji. Na scenie wystąpią Roxy, Kombi, Krzysztof Cugowski oraz Oskar Cyms. Start o 18 przy ulicy Jakuba Świnki obok tężni i kompleksu boisk. Wstęp jest bezpłatny. Przyjedź z rodziną i znajomymi. Przeżyj niezapomniany wieczór w Uniejowie. Zapraszają Termy Uniejów oraz Miasto Uniejów.
1: Po reklamie.
9: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
12: Zbliża się 9. To oznacza, że przed nami raport drogowy, Adam Urzyński.
13: W Łodzi ruch wraca do normy, ale jest jeszcze kilka zakorkowanych ulic, na których niestety trzeba będzie trochę poczekać. I to na przykład tak jest na krzyżówce Łagiewnickiej i Julianowskiej. Tutaj poczekamy około 5 minut. 5 minut poczekamy też na Kopcińskiego przed wjazdem na Rondo Solidarności. No i postoimy też w okolicach manufaktury tutaj na zachodniej obok Parku Śledzia. Też zbierają się cały czas auta. Poza Łodzią mamy też utrudnienia na Krajowej 91. tutaj droga cały czas jest zablokowana. To trasa między Łęczycą i Ozorkowem. Przed godziną 8 zderzyły się tam bus i ciężarówka. Na miejscu wciąż pracują służby, no i kierowcy muszą jeździć objazdami. O tym, co dzieje się na drogach, na bieżąco informujemy na naszej antenie i na radiołódź.pl.
0: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pawianic.
12: Tu Radio Łódź, minęła 9. Przed nami najważniejsze informacje. Wiktoria Makowska.
14: 9 osób zginęło na drogach łódzkiego od początku wakacji. Ekspert w Radiu Łódź wskazuje, co wymaga zmian. Przed nami najgorętszy dzień tej fali upałów i MGW ostrzega także przed burzami. Polscy siatkarze ze złotymi medalami wylądowali na warszawskim Okęciu. Dziś będzie bardzo gorąco, możliwe przelotne opady deszczu i burze. Tragiczne wakacje na drogach regionu. Tylko w województwie łódzkim od początku wakacji doszło już do ponad 200 wypadków. 9 osób straciło w nich życie, w tym także dzieci. I choć to nieznacznie niższe liczby niż przed rokiem, to nie ma się z czego cieszyć. Przed nami jeszcze miesiąc wzmożonego ruchu na drogach, a ostateczny bilans może okazać się gorszy. Łączymy się teraz z Maciejem Trojanowskim, który przed chwilą rozmawiał z prezesem Stowarzyszenia Szkół Nauki Jazdy Auto z Krzysztofem Kołodziejczakiem.
15: Tak jestem, słyszymy się dobrze.
14: Co zdaniem twojego gościa musi się zmienić, żeby na drogach nie ginęło tyle osób?
15: No oczywiście nie ma jednej prostej recepty. To między innymi wyższe kary, które powoli zaczynają chyba przemawiać do jeżdżących zbyt szybko kierowców.
16: Cały czas bawimy się w Batmanów, uważamy, że my sobie poradzimy, że to 250 to żaden problem.
15: Bo jak zauważa mój gość, to już nie alkohol jest największym zabójcą, ale właśnie zbyt duża prędkość. Dlatego konieczne są fotoradary, czy tak bulwersujące kierowców odcinkowe pomiary prędkości.
16: Trzeba niestety w ten sposób założyć kaganiec tym kierowcom, no bo naprawdę żyjemy coraz dłużej, to życie jest coraz fajniejsze i głupio być zabitym przez jakiegoś szaleńca na drodze.
15: A odcinkowych pomiarów prędkości w województwie przybywa. Ostatnio kilka pojawiło się na autostradzie A1, a teraz drogowcy zapowiadają ustawienie urządzeń na A2 między Łodzią a Warszawą.
14: A jak można sobie poradzić z coraz bardziej niebezpiecznymi hulajnogami elektrycznymi? O tym można już posłuchać w całej rozmowie, która jest dostępna na naszej stronie.
0: Więcej na radiołódź.pl.
14: Dziś ekstremalne upały w całym kraju. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, jednak na północy, zachodzie i miejscami w centrum kraju wzrośnie do dużego. W tych regionach spodziewane są przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem. Temperatura będzie wyższa niż wczoraj także w Łódzkiem. W naszym regionie na termometrach zobaczymy nawet 37 stopni. Zmiana pogody w części regionów kraju nastąpić ma jutro. Mimo tego w centrum nadal będzie upalnie. Termometry mogą pokazać nawet do 35 stopni, a w piątek ochłodzenie obejmie już całą Polskę. W czasie upałów pamiętajmy o regularnym piciu wody, nawet wtedy, gdy nie czujemy jeszcze pragnienia. Jeśli nie musimy, unikajmy przebywania na słońcu między godziną 11 a 17. Policja apeluje, by nie zostawiać dzieci ani zwierząt w zaparkowanych samochodach, nawet na kilka minut. Upał i brak odpowiedniej opieki mogą doprowadzić do udaru cieplnego u psa. Temperatura ciała zwierzęcia gwałtownie podnosi się do ponad 40 stopni i stanowi bezpośrednie zagrożenie jego życia. Najczęściej do takich sytuacji dochodzi, gdy pies pozbawiony jest dostępu do wody i zamknięty w pomieszczeniu, gdzie nie ma cyrkulacji powietrza, tłumaczy lekarz weterynarii Paweł Janota.
17: W takim samochodzie, kiedy jest wysoka temperatura od karoserii, pies bardzo szybko się przegrzewa i może to grozić nawet zgonem. Pamiętajmy o tym, że pies chłodzi się przede wszystkim przez śluzowicę, przez jamę ustną. Gruczoły potowe na skórze raczej mają bardzo ograniczoną funkcję w procesie termoregulacji.
14: Na niepożądane działania wysokich temperatur szczególnie narażane są m.in. buldogi francuskie czy Boston Terriery. Polscy siatkarze wylądowali na warszawskim lotnisku imienia Chopina. Reprezentacja wraca do kraju po wygraniu w Chinach Ligi Narodów. W hali przylotów na sportowców czekała grupa kibiców.
18: To jest rewelacyjna sprawa, że oni wygrali mistrzostwo. Jeszcze takie przygody z tym powrotem mieli, także no, wypadało być.
19: Widzę, że pani też się cieszy. Jest pani przygotowana, jest piłka, jest koszulka.
20: Wszystko jest.
21: Fenomenalnie grali, bardzo mi się podobała ich gra. No naprawdę kolejny medal i się bardzo cieszę.
22: Tak, tak, bardzo się cieszymy z tych wszystkich medali, które zdobyli.
20: Na autograf i na zdjęcia.
19: Na czyj autograf najbardziej pani liczy?
20: Tomka Farnala.
23: Przyjechałam z córką, 200 kilometrów. Rozumie pan, desperacja.
24: 100 lat, 100 lat, żyją
14: Siatkarze w finale Ligi Narodów pokonali Stany Zjednoczone, a więcej sportu w Radiu Łódź już za chwilę, a ja na kolejne wiadomości zapraszam o 10:00.
12: A przed nami jeszcze wiadomości ze świata sportu i Piotr Andrzejczak.
2: Piłkarze Unii Skierniewice w rundzie wstępnej rozgrywek o Puchar Polski podejmować będą Sokoła Kleczew. To drużyna z niższej klasy rozgrywkowej niż obecnie gra Unia, ale trener Kamil Socha nie zamierza potraktować tego meczu jako oddechu od rozgrywek ligowych.
3: Żadnego oddechu, zresztą mamy dosyć szeroką kadrę. To będzie też okazja na to, żeby mogli pokazać swoją jakość. Dla nas Puchar Polski jest równie ważny i dlatego mamy tą taką szeroką kadrę, żeby móc rywalizować na tych dwóch frontach, aczkolwiek no wiadomo, że priorytetem będzie utrzymanie w lidze.
2: Na początek meczu Unii z Sokołem w Skierniewicach o 19.45. Natomiast o 16.00 w Pruszkowie rezerwy łódzkiego klubu sportowego zagrają z miejscowym Zniczem w pucharowym spotkaniu. Drugie zwycięstwo Jonathana Milana w 83. kolarskim Tour de Pologne. Włoch został triumfatorem drugiego etapu rozegranego na trasie z Międzyzdrojów do Szczecina. Tym samym powtórzył sukces z pierwszego etapu, na którym też okazał się najlepszym na sprinterskim finiszu. Milan umocnił się więc na czele klasyfikacji generalnej. Na 9. pozycji wczoraj finiszował Marceli Bogusławski z reprezentacji Polski. Peleton w końcówce doścignął ucieczkę czterech kolarzy, w której był m.in. Radosław Frontczak. Nasz kolarz wygrał we wtorek trzylotne premie i przewodzi w klasyfikacji najaktywniejszego kolarza. A dzisiaj etap numer 3 z Gorzowa Wielkopolskiego do Zielonej Góry. Oczywiście w żółtej koszulce lidera pojedzie Włoch Milan. No ale wiele wskazuje na to, że może wygrać po raz trzeci, bo zwycięstwu pewnie znowu zadecyduje finisz z peletonu. Rozstawiona z numerem 7 Iga Świątek pokonała Czeszkę Sarę Bejlek 6-0, 6-3 w drugiej rundzie tenisowego turnieju w Toronto. Polka zmierzy się teraz ze Szwajcarką Wiktorią Golubicz. Natomiast no, szybki koniec przygody Maji Chwalińskiej na kortach w Toronto. Wracająca do gry po kontuzji polska finalistka tegorocznego Rolanda Garrosa przegrała w pierwszym meczu z Australijką Talią Gibson. Hubert Hurkacz natomiast pokonał Amerykanina Marcosa Girona w pierwszej rundzie turnieju w Montrealu. Kolejnym rywalem Polaka będzie Chilijczyk Alejandro Tabilo. A informacje sportowe także na naszej stronie radiołódź.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: Na termometrach już 27 stopni, a w ciągu dnia nawet do 38, gdzieniegdzie nawet do 40 stopni. Mamy ostrzeżenie trzeciego stopnia przed wysoką temperaturą. Poza tym gdzieniegdzie w regionie może zagrzmieć. Wiatr słaby i umiarkowany na barometrze 993 hektopaskale, a to oznacza, że ciśnienie powoli rośnie.
4: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: 7 minut po godzinie 9. Kuba, Janik, Marcin, Pośpiech, bardzo dziękujemy. A w studiu Monika Borysow-Dudowicz. Dzień dobry.
6: Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry.
5: Dzisiaj byliśmy w Świnoujściu w poranku.
6: Proszę
5: w Radiu
6: bardzo,
5: Łódź.
6: Naprawdę.
5: Tak jest. Tak, Radio Szczecin przygotowało piękną relację. To jest pani ulubione miejsce nad Bałtykiem.
6: Nie zdradzajmy, dobrze. Nie zdradzajmy no takich właśnie, szczegółów. No ale muszę powiedzieć, ale że ja bardzo lubię wyspy.
5: Wyspy, dobrze.
6: Prawda?
5: Tak. Podpowiedziałaś. To jako Palino. Chociaż niestety tam te wiatraki teraz postawili, no więc troszkę jest horyzont zaburzony. Tak jest.
6: No, coś ale się prąd, tam zadziało. Prąd.
5: Polska
6: się...
5: prądu potrzebuje.
6: Są różne pomysły, to wiadomo, natomiast przede wszystkim, ja wiem, że ty lubisz wakacje nad Bałtykiem, prawda? Tak?
5: Tak.
6: Tak? Tak?
5: Tak. Tak.
6: Niezależnie
5: zwłaszcza
6: od pogody.
5: Zwłaszcza chodzenie po lesie.
6: Niezależnie od pogody, tak.
5: Niezależnie od pogody. Zawsze można się wyspać.
6: Oczywiście, że tak. Coś w tym jest.
5: To dla kogoś o poranku.
6: A to dobranoc ważne. Już mam powiedzieć? Proszę
5: no,
6: pana.
5: Jeszcze chwila i
6: jeszcze
5: będzie dobranoc. Jeszcze
6: moment. To już poduszeczka przygotowana.
5: To na razie do usłyszenia.
25: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.

I już 15 minut po godzinie 9, to jak zacząć ten dzień, który będzie jaki? Już wiemy, upalny, a właściwie taki upalny i może nawet jeszcze więcej. Może od informacji, że chłód już niedługo do nas dotrze, bo takie już jest to lato, że mamy falę skwaru najpierw, a potem chłody, zimnice. Warmia, Mazury, Suwalszczyzna, Podkarpacie w niedzielę, w nocy i nad ranem 7-9 stopni. Proszę to sobie wyobrazić. W dzień będzie oczywiście ciepło, powyżej 20, ale 7-9 stopni od razu zrobiło się przyjemniej, chłodniej. Poszukamy dzisiaj cienia, ponieważ są takie miejsca, które idealnie się sprawdzają właśnie podczas takich dni. Miejsce w cieniu ulubione, dzisiaj poszukiwane na pierwszym planie. Jakie są Państwa propozycje, podpowiedzi? Studio @radiołódź.pl.

21 minut po 9 to tyle wieści o wyspach. Ja z ciekawości sprawdziłam sytuację, wiadomo jaką, pogodową. Podobna do wczorajszej, ponieważ znowu Rzeszów jest miastem, gdzie jest w kraju najcieplej. Prawie 29 stopni, w Łodzi około 25, także też spokojnie nie zmarzniemy. Na Helu 20 i taki jest stan pogody. Miejsca w cieniu na pierwszym planie. Jakie są Państwa propozycje, podpowiedzi, gdzie znajdują Państwo cień? Bardzo przyjemny, taki, który przy okazji uświadamia nam, jak bardzo w miastach potrzebne są drzewa. I dlaczego warto walczyć o każde? Takie sytuacje też się zdarzają. studio@radiouś.pl, ale jeżeli ktoś chce powalczyć o lot do Brukseli, tutaj zmiana tematu, zmiana klimatu, to tak, będziemy dzisiaj podawać kolejne hasła w konkursie Kierunek Radiość. Zbieramy wszystkie i w piątek komplet wysyłamy, kiedy już będzie wszystko jasne. Czekamy na uśmiech losu, tak przy okazji coś w tym jest.

0: Słuchasz Radia Łódź.
1: Autopromocja.
0: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14.05 zapraszamy na bliskie spotkania.
2: A w najbliższą niedzielę w pierwszej godzinie Kuba Wielgus będzie rozmawiał z bardzo tajemniczym naszym radiowym kolegą.
3: Kiedy mnie nie słychać, to mnie słychać.
2: To tym razem będzie go słychać. A w drugiej godzinie porozmawiam z dziewczyną stąd, bo z Wielunia, aktorką i piosenkarką.
4: Serdecznie zapraszam do słuchania audycji Bliskie Spotkania w niedzielę po 15. Pola Błasik.
0: Bliskie Spotkania. Tylko w Radiu Łódź.
5: Walizka? Jest. Okulary? Są. Bilet? Jest. A aplikacja Radia Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko. To czysta radiość smaku. Ciastko Radiość. Specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski. Bo niektóre smaki po prostu się słucha.
7: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
8: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowny.pl 517-416-417.
9: Co panią boli?
10: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
9: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
10: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
11: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
1: Po reklamie.
0: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
12: I już mamy godzinę 9.30, a przed nami temat bajkoterapii. To w ramach magazynu Masz Głos. Za kilka minut o takim pomyśle opowie Agata Zielińska.

0: 27 minut zostało do 10. Masz głos. Agata Zielińska, dzień dobry. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Monika Rogalska, prezeska zarządu Fundacji Klub Innowatorów Dziecięcych Szpitali. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Fundacja stworzyła terapeutyczne bajki dla dzieci. Dlaczego? W jakim celu?
1: Celem naszej fundacji jest to, żeby obniżać lęk u dzieci, które przygotowują się do wizyty w szpitalu, ale też które przygotowują się do różnych badań. Żeby móc pomóc dziecku przygotować się do tych badań, no to musimy mieć jakąś podstawę i musimy mieć też wsparcie samych rodziców, opiekunów dzieci, którzy udają się razem wspólnie do szpitala, czy właśnie na badania krwi lub na inne badania, na przykład, nie wiem, prześwietlenie. I zastanawialiśmy się nad tym, w jaki sposób moglibyśmy tym rodzicom pomóc się przygotować do tych różnych wizyt. I dlatego pomyśleliśmy, że bajkoterapia to jest coś, co pomaga zarówno w rozwoju emocjonalnym, ale też pomaga nakreślić poszczególne etapy tego, co będzie się działo w trakcie danej procedury medycznej. My akurat się skupiliśmy na kilku na początek. I dlatego stworzyliśmy te bajki, żeby pomóc dzieciom identyfikować się z tymi bohaterami, których stworzyliśmy, z wiewiórką Tosią czy Jerzykiem Ignasiem. I żeby dzieci mogły poprzez identyfikację z tymi bohaterami móc przed tym zabiegiem, na przykład przed pobraniem krwi, zapoznać się z tym, w jaki sposób będzie ten cały proces wyglądał, co pomaga im obniżyć stres w trakcie samego zabiegu, ale też pomaga rodzicom przygotować się do tego. Rodzice wiedzą, co się będzie po kolei działo, więc mogą wytłumaczyć dzieciom. Więc cały ten proces przebiega dużo spokojniej i taki jest nasz cel, taka jest nasza misja fundacji.
0: Pani Moniko, myślę, że takie bajki terapeutyczne są

0: bardzo dużą rolę. I to też, zwłaszcza przy małych dzieciach czy starszych, które są pierwszy raz na danych zabiegach, jest bardzo ważne, żeby rodzic przed tym zabiegiem wiedział, co będzie się po kolei działo. I to oczywiście można skorzystać z naszych bajeczek terapeutycznych, ale też my stworzyliśmy jako fundacja podcasty Pacjenciaki, gdzie też można posłuchać o różnych procedurach medycznych, więc na pewno pierwszym krokiem jest to, żeby rodzic był przygotowany, żeby wiedział, co po kolei się będzie działo. Zwłaszcza przy tych pierwszych wizytach, dlatego że budujemy to, co w dziecku zostanie na całe życie i to, co później pomoże nam też w tej profilaktyce prozdrowotnej. Czyli jeżeli boimy się wizyty u dentysty, bo mamy jakieś doświadczenia, to później badania pokazują, że jest nam coraz trudniej z tą profilaktyką. Dlatego my przychodzimy właśnie z pomocą i stworzyliśmy właśnie między innymi też właśnie bajeczkę, jak się przygotować do wizyty u dentysty, czy jak się przygotować do prześwietlenia, do RTG, czy też do pobrania krwi. I myślę, że to, co też jest ważne, to bajkoterapia też nam bardzo pomaga w takim rozwoju emocjonalnym, czyli nie tylko w tym przygotowaniu do samego zabiegu, ale też do rozumienia emocji innych. Czyli na przykład w naszej bajeczce o wiewiórce Tosi, Tosia się pyta mamy, dlaczego Frania, czyli inne zwierzątko, które czeka na pobranie krwi, płacze. I mama odpowiada, że po prostu się boi i że to jest naturalne, że możemy się bać, mogą być też dzieci, które płaczą, ale musimy pamiętać o tym, że musimy przygotować nasze dzieci, opowiedzieć im, co się będzie działo, że mogą być też takie sytuacje. I też to, o czym pani wspominała, ból. Bardzo ważną rzeczą jest też, żeby dzieciom nie kłamać, czyli jeżeli idziemy na pobranie krwi, to tłumaczymy dziecku, że tak, to może troszkę boleć, ale na pewno nie kłamiemy, że to nie będzie bolało, bo to jest najgorsza rzecz, no którą właśnie możemy zrobić.
1: No właśnie, pani Moniko, bo takie moje następne pytanie, chciałam zapytać, jakie błędy najczęściej popełniają rodzice właśnie w takich sytuacjach?
0: Myślę, że najważniejsze jest właśnie to, żeby dzieciom nie kłamać, bez względu na to, ile dzieci mają lat, to naprawdę dzieci wszystko rozumieją. Nawet jeżeli mamy dzieci, nie wiem, poniżej drugiego roku życia, które jeszcze nie mówią, to i tak możemy im tłumaczyć i mówić prostym językiem, co się będzie po kolei działo. Wiadomo, że wymaga to trochę innego przygotowania, ale na pewno najważniejszą rzeczą jest nie kłamać. Nie kłamać zarówno, czy będzie zabieg bolał, czy też zdarzały się takie sytuacje, których słyszałam, że rodzice mówią, że na przykład jedziemy do cioci, a się okazuje, że jedziemy na pobranie krwi albo na jakieś inne badanie. Więc im lepiej przygotujemy dziecko, tym bardziej obniżymy ten poziom stresu i napięcia u dzieci. I też drugą rzeczą jest to, żeby wiedzieć, co po kolei się będzie działo. Ja na przykład dzisiaj byłam z moim synem u laryngologa i zapomniałam mu powiedzieć, że pani doktor będzie mu sprawdzała nos. No i przez to, że nie wiedział, że będzie sprawdzała mu nos, no to nie dał sobie tego nosa sprawdzić. Więc najważniejsze jest to, żebyśmy my jako rodzice byli przygotowani, czyli wiedzieli, co się będzie po kolei działo, żebyśmy to po prostu zakomunikowali dziecku wcześniej. Czyli przede wszystkim nie kłamiemy, a po drugie my jako rodzice musimy być świadomi po prostu, co się będzie w ramach tego zabiegu działo.
1: Czyli my też musimy być dobrze przygotowani.
0: Tak, i na pewno też to ten nasz stres dziecko odczuwa, więc też jeżeli my jesteśmy przygotowani i my też wiemy, co będzie się działo po kolei, to powoduje, że napięcie u nas jest niższe i to też powoduje, że automatycznie dziecko czuje, że rodzic jest spokojniejszy. I to też jakby pokazują badania, na których my się też opieramy, że ten poziom stresu u rodzica bardzo mocno wpływa na to, jak później zachowuje się dziecko, zarówno przy wizytach w szpitalu, jak przy różnych procedurach, chociażby pobieraniu krwi, czy właśnie rentgenie.
1: Pani Moniko, a kto stworzył te bajki i czy to może była jakaś współpraca? Na pewno tutaj jacyś psychologowie byli też w to zaangażowani, psychoterapeuci.
0: Tak, tak, tak. Więc bajki powstały wspólnie z Open Tales, z twórczynią Open Tales, która jest psycholożką i która jest autorką tych bajek, ale też nasi wolontariusze stworzyli oprawę, ilustracje do tych bajek, które naprawdę gorąco zachęcam, żeby sprawdzić na naszej stronie szpitaledladzieci.pl. bo naprawdę pięknie są zilustrowane też te bajeczki. I to, co też muszę wspomnieć,

0: że każda bajeczka jest konsultowana z ekspertem, czyli pobieranie krwi jest skonsultowane z pielęgniarką, która zajmuje się na co dzień pobraniami krwi u dzieci. Badanie rentgenowskie jest skonsultowane z panią, która zajmuje się, panią doktor, która zajmuje się takimi badaniami. Tak samo badanie, pierwsze badanie dentystyczne też jest skonsultowane z ekspertem, ekspertką, która zajmuje się tym obszarem. To jest bardzo dla nas ważne, żeby zarówno mieć tą część taką psychologiczną, zaopiekowaną, ale też ekspercką, żeby te poszczególne etapy, które opisujemy w bajeczce, zgadzały się faktycznie z tym, co w rzeczywistości dzieje się w trakcie tego badania.
1: Dokładnie. To jeszcze Pani Moniko, bardzo ważna rzecz. Bajki są darmowe i są dostępne.
0: Oczywiście.
1: No właśnie, gdzie możemy je znaleźć?
0: Tak, więc bajeczki można znaleźć na naszej platformie szpitalnej, czyli na naszej stronie szpitaledladzieci.pl w zakładce Szpitalne ABC i tam są bajeczki o leśnych bohaterach. Są dostępne zarówno w wersji audio, w formie PDF-a można sobie ją ściągnąć i poczytać, więc mamy tutaj dwie formy, ale też możemy sobie ściągnąć kolorowanki czy komiksy dla dzieci, które możemy sobie wydrukować i też to bardziej pozwoli dziecku zidentyfikować się z tymi postaciami, może zadać jakieś dodatkowe pytania, czy też nam może w jakiś sposób pomoże to nasze dziecko przygotować do tych badań.
1: Pani Moniko, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Monika Rogalska, prezeska zarządu Fundacji Klub Innowatorów Dziecięcych Szpitali, była dzisiaj naszym gościem.
0: Serdecznie dziękuję za rozmowę.

Czy ktoś już dzisiaj zatańczył? Tak przy okazji można przyznać się przy tej muzycznej właśnie okazji. Miejsca w cieniu ulubione. Może to być bardzo konkretne drzewo, może to być las, park. Szukamy dzisiaj takich miejsc, szukamy cienia. Będzie okazja po raz kolejny, powtarzam to słowo, żeby opowiedzieć o kondycji lasów w województwie łódzkim. Także tutaj sprawdzimy sytuację. Ale ja już widzę, że park Źródliska odwiedza pani Natalia. Tam szukam cienia, chłodu. Ważne są takie miejsca w mieście, przez które można przejść, w których można się schłodzić. Czyli listę zaczynamy od tego parku, a właściwie dwóch, ponieważ tutaj nie wiemy jeszcze, czy jedynka, czy dwójka, to ja dorzucam od razu dąb nad stawem w łódzkim botaniku, ten najbardziej taki okazały na lekkim wzniesieniu. Co jeszcze o to jest pytanie? studio@radiołódź.pl. Będziemy dzisiaj sobie o tym opowiadać. O 10:00 najważniejsze wiadomości Radia Łódź, a tuż po 10:00 temat konkursu powróci. Hasło już mam zapisane na kartce, także trzeba będzie przeczytać z przyjemnością.

0: Reklama.
1: Szukasz aktywnej przygody? Odwiedź park linowy Arturówek. Znajdziesz tam trasy dla dzieci i dorosłych, emocjonujące tyrolki i mnóstwo świetnej zabawy. Jesteśmy przy ulicy Studenckiej 20/24 w Łodzi. Więcej na parklinowyarturówek.pl.
2: Już 9 sierpnia Uniejów zamieni się w muzyczną stolicę regionu. Przed nami wyjątkowy wieczór pełen największych przebojów i koncertowych emocji. Na scenie wystąpią Roxy, Kombi, Krzysztof Cugowski oraz Oskar Cyms. Start o 18 przy ulicy Jakuba Świnki obok tężni i kompleksu boisk. Wstęp jest bezpłatny. Przyjedź z rodziną i znajomymi. Przeżyj niezapomniany wieczór w Uniejowie. Zapraszają Termy Uniejów oraz Miasto Uniejów.
3: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na wszystkie napoje, w tym pyszne soki i ulubione napoje roślinne, a także na wydruki natychmiastowe, akcesoria fotograficzne i albumy w drogeriach stacjonarnych. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM. To liczy się człowiek. To kupuje.
4: Zapraszamy na sierpniowe koncerty 19. Letniej Akademii Jazzu. Wystąpią Zygmunt Pauker Trio, jedna z najciekawszych młodych formacji polskiej sceny jazzowej. Henryk Miśkiewicz Quartet z sentymentalną podróżą przez największe tematy polskiej muzyki filmowej. Młoda scena kompozytorska z muzyką Krzysztofa Hadrycha, Lary Hidan, Alana Kapołki i Kateryny Zajbliuk oraz Marcin Masecki z autorskim projektem Boleros i Masecki łączącym latynoskie rytmy ze słowiańską wrażliwością. Bilety do nabycia na stronie letniaakademiajazzu.pl oraz w kasie klubu Wytwórnia. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Muzyka realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz budżetu miasta Łodzi. Partnerem wydarzenia jest Województwo Łódzkie, Urząd Marszałkowski.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
5: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowia ja.
6: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
7: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
0: Ogłoszenie społeczne.
8: Tu Radio Łódź, minęła 10:00. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, Wiktoria Makowska.
9: Ciężarówka i dostawczak zderzyły się pod Zgierzem, lądował LPR, na miejscu pracują wszystkie służby. Hulajnogi elektryczne pod lupą samorządów, w Łódzkiem może przybyć stref z zakazem jazdy. Praca czeka w Straży Miejskiej, Łódź prowadzi nabór na 7 stanowisk. Dziś będzie bardzo gorąco, możliwe przelotne opady deszczu i burze. Uwaga kierowcy, droga krajowa nr 91 zablokowana między Ozorkowem i Łęczycą. W wypadku w miejscowości Sierpów ucierpiały dwie osoby. Na miejscu zderzyły się bus i ciężarówka, mówi Radiu Łódź aspirant sztabowy Joanna Dwal ze zgierskiej policji.
10: Kierująca zespołem pojazdów ciężarówki kobieta doznała obrażeń, została przewieziona do szpitala. Kierujący busem lat 19 w stanie ciężkim został przewieziony helikopterem do szpitala Kopernika w Łodzi.
9: Krajowa 91 w Sierpowie między Ozorkowem i Łęczycą jest zablokowana w obu kierunkach. Zdjęcia z tego wypadku są już na naszej stronie.
11: Więcej na radiołódź.pl.
9: Dziś ekstremalne temperatury w całym kraju. W Łódzkiem zobaczymy na termometrach nawet 37 stopni. W czasie upałów pamiętajmy o regularnym piciu wody, nawet wtedy, gdy nie czujemy jeszcze pragnienia. Jeśli nie musimy, unikajmy przebywania na słońcu między godziną 11 a 17. Na taką pogodę reaguje też Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Proponuje swoim klientom, aby ci zamiast wychodzić z domu, skonsultowali się z ekspertem ZUS online. Wiele spraw załatwimy poprzez umówienie tzw. e-wizyty. Beata Kopczyńska ze śląskiego ZUS-u podkreśla, że z e-wizyty można skorzystać z każdego miejsca na ziemi. Rozmowę online można zarezerwować na dwa sposoby.
12: Poprzez stronę internetową zus.pl/e-wizyty przewodnik wizyta lub przez aplikację mObywatel, wchodząc w zakładkę usługi, wybierając kafelek e-wizyta w ZUS. Następnie należy wybrać temat rozmowy, wpisać kod pocztowy miejsca zamieszkania lub siedziby swojej firmy i wybrać dogodny dzień i godzinę spotkania.
9: W każdej chwili istnieje możliwość rezygnacji z umówionej e-wizyty. Wystarczy kliknąć w link, który otrzymamy w wiadomości telefonicznej. Kolejne miasto włódzkie myśli o wprowadzeniu strefy z zakazem jazdy hulajnogami elektrycznymi. Na taki krok zdecydowało się już Kutno. Teraz debata toczy się w Bełchatowie. To efekt ostatnich wypadków, ale także skrajnych przekroczeń prędkości przez użytkowników hulajnóg. Wprowadzenie takich stref nie rozwiąże jednak problemu, uważa gość Radia Łódź, prezes Stowarzyszenia Szkół Nauki Jazdy Autos Krzysztof Kołodziejczak.
13: Jak nie będą się tu popisywać, to gdzieś indziej będą jeździć. Bardziej chyba możliwość kontroli ich prędkości, sprawdzania stanu technicznego tej hulajnogi.
14: Czyli zakazy na danym obszarze to jest po prostu przeniesienie problemu gdzie indziej.
13: Tak, bo ten
14: wyniesienie ich z centrów miast, a nie rozwiązanie problemu w ogóle.
13: No na pewno problemem dla tych miast też pewnie są chodniki, które są zarzucane tymi hulajnogami.
9: Niestety, jak zauważa gość Radia Łódź, policja i strażnicy miejscy nie są zawsze przygotowani do kontroli pojazdów elektrycznych. Często brakuje wiedzy i odpowiedniego sprzętu. Straż Miejska w Łodzi prowadzi nabór nowych funkcjonariuszy. Obecnie poszukiwanych jest 7 osób, które zasilą szeregi formacji. Praca czeka zarówno na strażników działających w terenie, jak i tych, którzy będą zajmować się obsługą miejskiego monitoringu. A więcej na ten temat wie reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz.
15: Aby zostać strażnikiem miejskim, trzeba spełnić kilka wymagań. Kandydat musi m.in. posiadać polskie obywatelstwo, mieć ukończone 21 lat, być osobą niekaraną oraz posiadać wykształcenie średnie. Jak mówi Leszek Wojta z Wydziału Dowodzenia Straży Miejskiej w Łodzi, ważna jest także dobra kondycja fizyczna.
16: Mamy również testy. Jest to test polegający na robieniu brzuszków na czas, biegu po kopercie na czas również i rzut w dale piłką lekarską między innymi.
15: Nowi funkcjonariusze mogą liczyć na zatrudnienie w ramach umowy o pracę, początkowo na czas określony, a docelowo na stałe. Wynagrodzenie zasadnicze wynosi 5140 zł brutto. Do tego dochodzą m.in. dodatek stażowy oraz stała premia regulaminowa.
9: Relacjonował Kacper Józefowicz. Rekrutacja potrwa do przyszłego piątku. Szczegółowe informacje dotyczące naboru dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Łodzi i oczywiście na radiołódź.pl. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 11.
17: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
8: 27-28 stopni już teraz w Łodzi w regionie na termometrach, w Przemyślu 31. Tam teraz najcieplej w kraju, także widać z jaką sytuacją mamy do czynienia. A dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, miejscami możliwe przelotne opady deszczu, możliwe także burze. Maksymalnie na termometrach włódzkiem do 37, lokalnie do 38 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, ale w czasie burz wiatr może osiągać prędkość w porywach do 60 km na godzinę.
17: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
11: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
8: 6 minut po godzinie 10. Monika Borysow-Dudowicz, Kuba Janik, realizujący program. Witamy bardzo, bardzo serdecznie. To za chwilę sprawy tak zwane wyjazdowe, konkursowe? Chyba tak.
18: Dobra!

0: 14 minut po godzinie 10. Czy teraz już można przypomnieć się w pewnej sprawie?
1: Konkurs Radia Łódź.
0: I chyba słychać, że w sumie sama odpowiedziałam na to pytanie. Konkurs Kierunek Radiość, loty do Brukseli w tym tygodniu do zdobycia. Z powrotem też nie będzie problemu, lądowanie w Łodzi. Temat bardzo dobrze Państwo znają. W ciągu tygodnia od poniedziałku do piątku podajemy po 2 hasła dziennie, czyli łatwo policzyć. Komplet 10 można w piątek przesłać na adres konkurs@radiolodz.pl i oby się udało. Ja już życzę powodzenia. Hasło, które ja mam do podania, brzmi tak. Zatoka Gdańska. Powtórzę, żeby się utrwaliło. Zatoka Gdańska. Życzę powodzenia i przypominam, że szczegóły konkursu można także znaleźć na naszej stronie radiołódź.pl w zakładce konkursy.

22 minuty po 10, a my szukamy dzisiaj miejsc w cieniu, przypominam, czyli takich, które sprawdzają się podczas upalnych dni. Przed nami także wyprawa do lasu, jest taki plan działania. O Lasach Włódzkiem też dzisiaj jeszcze sobie opowiemy. Ja dopisuję Aleję Lipową na Zdrowiu. Pan Adam zgłasza właśnie to miejsce, a pani Ula wymienia swoją jabłonkę. Odmiana papierówka to cenna. Zalet jest kilka, cień, owoce, historia, wiadomo. studio@radiouć.pl. Jeżeli w cieniu, to gdzie konkretnie? Tak się dzisiaj bawimy. Wchowanego. Szukam.

0: Słuchasz Radia Łódź.
1: Autopromocja.
2: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
3: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
2: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak?
4: We współczesnej polszczyźnie około 200 osób ma nazwisko Bałuta, a ponad 1300 Bałut.
5: Realizujemy kamienie milowe, jeszcze powie ktoś, albo część pieniędzy zapisanych w kamieniach milowych. To są, proszę Państwa, takie sformułowania prawie, że z poezji.
3: No tak, jakaś metafora.
5: Przesada.
2: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
3: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
2: i Anna Groblińska.
0: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
1: Autopromocja. Reklama. Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
6: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu?
7: Pipi Pończoszanka! Do 8 sierpnia zwariowany świat Pipi gości w porcie Łódź przy IKEA. Czekają na Was statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa dla małych i dużych rozkręca się w porcie Łódź. Szczegóły na www.portłódź.pl.
8: Szukasz aktywnej przygody? Odwiedź park linowy Arturówek. Znajdziesz tam trasy dla dzieci i dorosłych, emocjonujące tyrolki i mnóstwo świetnej zabawy. Jesteśmy przy ulicy Studenckiej 20/24 w Łodzi. Więcej na parklinowyarturówek.pl.
1: Po reklamie.
0: Najdłuższa fala relaksu.
9: Dwadzieścia dziewięć minut po godzinie 10, a przed nami świat mediów bez tajemnic. Dzisiaj Jakub Jędrzejewski poruszy temat bezpieczeństwa w mediach społecznościowych podczas naszych wyjazdów. Jakie konkretne sytuacje będą przypominane? Takie, dlaczego na przykład ze zdjęciami z wakacji warto podzielić się z lekkim opóźnieniem, czyli wtedy, kiedy już jesteśmy w domu. Dlaczego taka opcja jest polecana? Wszystko wyjaśni się już za kilka minut w Radiu Łódź.

0: 20 minut mamy jeszcze do godziny 11.
1: Media bez tajemnic.
2: Przed mikrofonem Jakub Jędrzejewski. Dzień dobry. W studiu ze mną Dominika Buchholz, ekspertka do spraw cyberbezpieczeństwa i rzeczniczka Kids Alert. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Wakacje to czas odpoczynku, ale także okres, gdy wyjątkowo chętnie dzielimy się swoim życiem w mediach społecznościowych. Niesie to za sobą jednak realne zagrożenia. Jakie?
3: Oj, tych zagrożeń jest masa. Warto najpierw zastanowić się, po co my właściwie w kontekście promowania swoich wakacji udostępniamy wszystko w mediach społecznościowych. To myślę, że to jest takie pierwsze pytanie na start. Czy to jest tylko kwestia pochwalenia się? No i co może, jakie zagrożenia mogą stać za tym chwaleniem się? Ponieważ lista tutaj nie tylko związana jest z cyberzagrożeniami, ale takim fizycznym naszym bezpieczeństwem. Bo pierwszą informacją, którą ujawniamy w czasie rzeczywistym, publikując zdjęcia z wakacji, to jest to, że dom stoi sam. Puste. I jest łatwym celem faktycznie ataku fizycznego. Dużo łatwiej do takiego domu zaplanować włam. Dodatkowo tak naprawdę ujawniamy przy okazji naszą lokalizację, bo bardzo często chętnie oznaczamy resorty, hotele, w których się znajdujemy, również pokazując w miejscu, w którym jesteśmy, jeśli ktoś z nas może również być takim celem pewnego ataku fizycznego. Natomiast jeśli chodzi o udostępnianie takich rzeczy w mediach społecznościowych, to jest kwestia związana również z ujawnieniem tego, jak my żyjemy. Pewne schematy, pewien status zamożności. No tutaj pojawia się dużo tych zagrożeń. No i również ten najważniejszy obszar, czyli nasz wizerunek. Wizerunek nasz, naszych bliskich, przede wszystkim dzieci, pokazywanie właśnie tych członków rodziny, pokazanie statusu materialnego. To wszystko powoduje, że bardzo łatwo można stać się atakiem tak zwanego deepfake'u, czyli stworzeniem naszej podobizny, filmiku z naszą podobizną za pomocą sztucznej inteligencji.
2: To zatrzymajmy się na chwilę przy tych zagrożeniach fizycznych jednak. Coraz częściej słyszymy taką radę, że zdjęcia i relacje z wakacji można publikować z opóźnieniem, to wtedy pomoże. Ma to sens jakiś w ogóle?
3: No ma jakiś sens.

0: No bo w momencie, kiedy wracamy z tego urlopu i dopiero wtedy wrzucamy zdjęcia, no to jednak już jesteśmy fizycznie w tym domu, palą się światła, jest jakiś ruch w tym mieszkaniu, więc nawet jeśli potencjalnie ktoś będzie chciał sprawdzić, a słyszymy często, że mają różne metody, czy łapania za klamkę i tak dalej, no to oczywiście będą już widzieli, że ktoś jednak wrócił. No i znowu w drugą stronę, nie będziemy dostępni na miejscu w tym kurorcie, jeśli ktoś na przykład miałby potencjalnie jakiegoś stalkera.
1: Trochę już o tym powiedzieliśmy, ale jakie informacje o sobie zdradzamy, publikując zdjęcia? Oczywiście oprócz tego, że jesteśmy poza domem. Powiedziałaś też o lokalizacji. Co jeszcze?
0: No właśnie ten poziom życia, tak? No coraz więcej osób jednak wyjeżdża za granicę na te wakacje. Pokazujemy, w jakich hotelach się zatrzymujemy, co może potencjalnie pokazywać, że mamy duże zasoby finansowe, trzymamy jakieś oszczędności w gotówce w domu. Więc tutaj te wszystkie elementy, to jakim autem się poruszamy, to wszystko ma jakieś psychologiczne znaczenie w kontekście uplasowania nas w takiej, no niestety brzydko mówiąc, piramidzie, kogo warto atakować, a kto tych oszczędności po prostu będzie najzwyczajniej miał mniej. A dobrze wiemy, że mimo wszystko media społecznościowe często przekłamują ten wizerunek. Nawet wiemy, że celebryci wynajmują drogie auta tylko do zdjęcia. No ale przecież czasami jednak ciężko zweryfikować to, co jest tylko na chwilę na pokaz, a co faktycznie jest prawdą o nas samych.
1: Wakacyjne fotografie bardzo często przedstawiają również dzieci.
0: No właśnie, no te dzieci. Tutaj oczywiście wszyscy jesteśmy narażeni na kwestię tych deepfake'ów, czyli tego tworzenia awatarów, nagrań czy właśnie zdjęć z naszą podobizną. Natomiast dzieci są szczególnie narażone z wielu względów. Chociażby dlatego, że dzieci są bardzo łatwym atakiem osób o niezbyt dobrych zamiarach w kontekście naszych dzieci, lekko mówiąc. Często fotografujemy dzieci w strojach kąpielowych, na basenie, na plaży. No niestety osób, które nie mają takich intencji jak państwo, jest masa. I to osoby, które polują właśnie na takie zdjęcia, wykrywają je w internecie w bardzo łatwy sposób, za pomocą pewnych filtrów, pewnych klasyfikacji tych zdjęć i szukają właśnie w wakacje, mają takie swoje łowy, no bo to jest właśnie ten moment w roku, gdzie my wszyscy chcemy się tym pochwalić. Więc takie dziecko może być bardzo łatwym atakiem. No i oczywiście to nie tylko muszą być aż tak niebezpieczne zagrożenia, to może być chociażby kwestia wrzucania śmiesznych zdjęć z małym dzieckiem, które teraz nam wydają się śmieszne, ale z internetu pamiętajmy o tym, że nic nie ginie i za kilka lat nasze dziecko dorośnie, pójdzie do szkoły, a rówieśnicy potrafią być brutalni i wyszukiwać takie zdjęcie, które nam za tak naprawdę za małego dziecka nie wydawało się to nic złego, tak, że dziecko się ubrudziło, jest śmiesznie, tak, pochlapało się, no ale po latach może się okazać, że faktycznie rówieśnicy będą brutalnie wykorzystywać to w kontekście przemocy rówieśniczej.
1: Wakacje to taki szczególny czas, ale czy poza wakacjami również na to powinniśmy zwracać uwagę?
0: Oczywiście, tutaj wakacje są takim zmożonym momentem, bo jako rodzice mamy więcej czasu, uwagi z tymi dziećmi spędzamy, wyjeżdżamy właśnie na te urlopy z rodziną. Natomiast tak, w ciągu całego roku niestety takich okazji jest mnóstwo. Nasilenie w trakcie świąt chociażby, gdzie faktycznie chętniej fotografujemy się z rodziną. Natomiast cały rok szkolny jest zdecydowanie takim momentem, gdzie warto się zastanowić, czy wizerunek naszego dziecka koniecznie musi być w internecie. Tutaj dzieje się też w naszej polskiej przestrzeni, bo właśnie Sejm przegłosował oraz Senat uchwałę dotyczącą zakazu wizerunku w żłobkach. Czyli już jesteśmy ten krok bliżej do tego, żeby ten wizerunek dziecka, które nie może samo decydować o tym, czy chce, żeby rodzic, czy właśnie nauczyciel, czy przedszkolanka w przedszkolu wrzuciła to jego zdjęcie. Więc na ten moment miejmy nadzieję, że po podpisanej ustawie będziemy mieli już taką nowelizację ustawy, która już w tym najmłodszym wieku będzie placówką zakazywała. Oczywiście rodzice nadal będą mogli wrzucać ten wizerunek dziecka do internetu, aczkolwiek patrząc na to właśnie, co się dzieje, no tutaj warto się zastanowić i jest to zdecydowanie w kontekście placówek ruch w dobrą stronę. Mam nadzieję, że doczekamy się tego również w przedszkolach oraz szkołach podstawowych.
1: A czy ruchem w dobrą stronę jest zakrywanie twarzy dzieci na przykład emotkami? Bo taki trend się obserwuje wśród rodziców. Czy to jest dobry przykład tego, jak można publikować zdjęcia? Chociaż też tutaj w mojej głowie pojawia się pytanie, po co zakrywać, po co wrzucać zdjęcie, które i tak jest zakryte?
0: No właściwie lepszy ryc niż nic, więc jak już ktoś ma bardzo dużą potrzebę faktycznie pokazania, nie wiem, może dziecko jest na zdjęciu z całą rodziną, tak, i wtedy zakrywamy tą buźkę. Tutaj na pewno warto obalić jeden ważny mit, ponieważ w mediach społecznościowych przelewa się przez różnych ekspertów informacja, czy ta naklejka coś daje w kontekście tego, że można ją zdjąć. Otóż nie można jej zdjąć tak po prostu. Oczywiście za pomocą sztucznej inteligencji możemy tą naklejkę fizycznie ściągnąć, ale to, co pojawi się po odkryciu tej naklejki...
1: Będzie wygenerowane.
0: Dokładnie, to już nie będzie twarz naszego dziecka. To będzie tak naprawdę zbiór przypadkowych, losowych elementów innego dziecka, więc często teoretycznie chroni to sam wizerunek, samą twarz naszego dziecka. Natomiast jeśli nadal to będzie zdjęcie w stroju kąpielowym, no to mamy na przykład kwestię ciała, tak, tego dziecka. A pamiętajmy o tym, że tu nie tylko chodzi o buzię, tak? Więc tutaj różne elementy dziecka są interesujące dla niektórych osób. Więc no, z jednej strony tak, daje cokolwiek w kontekście na zdjęciu grupowym zakrycie tej buzi, ale długofalowo nie wiem, czy to jest faktycznie sens chwalenia się zdjęciem emotikonki.
1: A czy ustawienie prywatnego konta w mediach społecznościowych, na przykład na Instagramie, mamy taką możliwość, coś daje?
0: No daje, bo ograniczamy oczywiście ten dostęp do pewnej grupy odbiorców, natomiast nigdy nie mamy 100% pewności, czy dane konto jest kontem bezpiecznym, które nas obserwuje, no bo często mówisz też o tym, że mamy włamania jednak przez platformę Meta, dużo osób jednak traci raz na jakiś czas konta, więc my nigdy nie mamy 100% tej pewności, że jednak konto naszego bliskiego znajomego nie zostanie zhakowane, czy chociażby zdjęcia nie wyciekną, bo niestety dowiadujemy się, że te zdjęcia po jakimś czasie pojawiają się w różnych dziwnych miejscach. No i pytanie, czy my zawsze będziemy mieli ten profil zamknięty, czy te zdjęcia już wcześniej miały prawo gdzieś wypłynąć. No tutaj jednak kierowałabym się taką zasadą, że im mniej internet o nas wie, tym jednak mimo wszystko jesteśmy bezpieczniejsi.
1: No to już tak na koniec, jakich zasad warto przestrzegać, aby po powrocie z tych wakacji, z tego urlopu nie żałować tego, co opublikowaliśmy w internecie?
0: Przede wszystkim ten zdrowy rozsądek. Dwa razy zastanowić się, po co my to robimy. Czy tylko po to, żeby pochwalić się przed koleżankami, sąsiadkami? Czy faktycznie jest tak duża potrzeba wrzucenia tego zdjęcia? Jeśli to zdjęcie już chcemy wrzucić, zobaczyć je kilka razy, czy na pewno tam nie ma jakiegoś elementu, który może być wrażliwy, delikatny, często dane w tle, na przykład numery pojazdów, które się pojawiają. To są takie rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. No i przede wszystkim śledzić tą swoją aktywność, czy jakieś dziwne ruchy na naszych kontach się jednak nie dzieją. No i być bezpiecznym w właśnie tym cyfrowym świecie.
1: Dominika Buchholz, ekspertka do spraw cyberbezpieczeństwa, rzeczniczka Kids Alert. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: A ja przypomnę, że do tej rozmowy mogą Państwo wrócić także na naszej stronie radiołódź.pl.
3: Szkolne dyskoteki i faceci w czerni. Powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża, dzień niepodległości.

8 minut zostało nam jeszcze do godziny 11. Czy jest już 30 stopni w Łodzi? To jest bardzo dobre pytanie. Odpowiedź tuż po wiadomościach Radia UCIE w prognozie pogody. Dzisiaj bardzo ciepły dzień, upalny dzień przed nami. To już wiemy zdecydowanie tak, dlatego szukamy cienia. Jakie są Państwa propozycje? Kolejna, pan Rafał, zapraszam do Lasku Widzewskiego. Tutaj cień z pewnością się znajdzie, sporo go będzie. To zdecydowanie taka lokalizacja nam odpowiada. studio@radiouci.pl Ulubione Państwa miejsca w cieniu, o to dzisiaj pytamy. Ja przypomnę, że jeszcze przed południem do lasu też się wybierzemy.

0: Radio Łódź przyciąga jak magnes.
1: Autopromocja.
2: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają ci w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
3: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
2: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
4: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
5: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
2: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
6: Relacje i podsumowania meczów.
7: Rozmowy ze sportowcami.
8: Analizy z ekspertami.
6: O smutkach.
9: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
10: Krykund, poprzeczka!
7: O nadziejach.
11: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
10: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
8: I o sukcesach.
12: Kibice naprawdę, czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
13: Paulina Damaskę, MVP tego meczu. PG Budowlani Łódź, mistrzem Polski.
6: Strefa kibica w Radiu Łódź.
7: Soboty i niedzielę.
8: Od 18 do 20.
6: Piotr Andrzejczak.
7: Michał Malinowski.
8: Robert Zwoliński.
6: Zapraszamy.
1: Autopromocja. Reklama.
0: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
14: Egzotycznie świeże.
0: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
14: Słodkie, tak? Orzeźwiające? A jakże?
0: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
15: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
16: Wakacje to idealny moment nie tylko na odpoczynek, ale także na nową Skodę. Poznaj limitowaną wersję wyposażenia Easy, stworzoną z myślą o jeszcze bardziej komfortowych podróżach. Sprawdź atrakcyjne oferty na modele Skoda, Fabia, Scala i Kamiq od 66 700 zł w Skoda Bednarek Dobroń lub na skoda-dobroń.pl.
0: Szukasz aktywnej przygody? Odwiedź park linowy Arturówek. Znajdziesz tam trasy dla dzieci i dorosłych, emocjonujące tyrolki i mnóstwo świetnej zabawy. Jesteśmy przy ulicy Studenckiej 20/24 w Łodzi. Więcej na parklinowyarturówek.pl.
1: Po reklamie.
17: Tu Radio Łódź, jest 11. Zapraszamy na wiadomości Radio Łódź, Beata Janowska.
18: Dzień dobry. A we wiadomościach zarzuty dla kombajnisty podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął 11-latek. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Masowe zatrucie na obozie sportowym na Lubelszczyźnie. Kilkanaścioro dzieci trafiło do szpitali. Nowe targowisko w Koluszkach ma być gotowe w przyszłym roku. W miejscu starego powstanie mediateka. Dziś będzie upalnie do 37-38 stopni. Miejscami możliwe burze. Na początek jednak informacja dla kierowców. Droga numer 91 jest zablokowana między Ozorkowem i Łęczycą w miejscowości Sierpów. Zderzyły się tam bus i ciężarówka. Dwie osoby zostały poszkodowane. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Kierujący kombajnem usłyszał zarzut spowodowania wypadku, w którym zginął 11-latek. Do tragedii doszło przedwczoraj we wsi Sypień w powiecie łowickim. Jadący na hulajnodze elektrycznej chłopiec wjechał pod kombajn. Mimo reanimacji nie udało się go uratować. 48-letni podejrzany kierował kombajnem bez wymaganego zezwolenia, mówi prokurator Paweł Jasiak z Łódzkiej Prokuratury Okręgowej.
19: Kombajn zajmował całą szerokość jezdni. Podejrzany nie zapewnił także pilotażu przez inny pojazd. W wyniku tego przy pokonywaniu zakrętu w lewo, gdzie z powodu roślinności widoczność była ograniczona, doprowadził doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym małoletnim. Chłopiec miał na głowie kask, jednakże w wyniku kontaktu z ostrymi elementami roboczynymi maszyny zmarł.
18: Prokurator Jasiak dodaje, że 48-latek podczas przesłuchania nie przyznał się do winy.
19: Powołał się m.in. na złe warunki widoczności na wskazanym odcinku drogi. Przyznał jednak, że świadomie nie zdemontował sprzętu z uwagi na chęć zaoszczędzenia czasu.
18: Podejrzany został objęty dozorem policyjnym i zakazem opuszczania kraju. Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym grozi mu do 8 lat więzienia. Zatrucie na obozie sportowym na Lubelszczyźnie. Kilkanaścioro dzieci trafiło do szpitala. Objawy zatrucia miało ponad 20 dzieci z obozu w kolonii Łaszczówce pod Tomaszowem Lubelskim. Leczenia szpitalnego wymagało 16 dzieci. Lekarze informują, że ich stan jest stabilny. O szczegółach Tomasz Maczulski z Polskiego Radia Lublin.
20: Grupa blisko 50 dzieci z Podkarpacia zakwaterowana była w hotelu w kolonii Łaszczówce. Zgłoszenie o prawdopodobnym zatruciu do służb sanitarnych trafiło wczoraj późnym wieczorem. Czwórkę dzieci w wieku od 9 do 12 lat karetkami przetransportowano do szpitala w Tomaszowie Lubelskim. Stan pacjentów jest stabilny, mówi dyrektor placówki Dariusz Gałecki.
21: Były wymioty i one jeszcze w dalszym ciągu u naszych pacjentów występują. Natomiast stan tych dzieci jest stabilny, nie zagrażających życiu. Pierwsze, co się nasuwa, to jakieś zatrucie. Może salmonella, shigella, inne patogeny.
20: Pozostałe dzieci z objawami zatrucia trafiły do szpitali w Zamościu i w Biłgoraju. Dochodzenie epidemiologiczne w sprawie wszczął już Tomaszowski sanepid. Tomasz Maczulski, Radio Lublin.
18: Postępowanie wszczęła też policja w kierunku narażenia na niebezpieczeństwo wielu osób. Targowisko miejskie w Koluszkach zostanie przeniesione w nowe miejsce. Warunki dla sprzedających i kupujących mają się poprawić. W nowym miejscu ma być około 300 stanowisk, m.in. dla handlu spożywczego, przemysłowego i roślinnego. Prace przy budowie rozpoczną się w tym roku i zakończą w przyszłym. Nowe targowisko powstanie w odległości kilkuset metrów od starego, mówi Radiu Łódź zastępca burmistrza Koluszek Tomasz Krawczyk.
22: Dzisiaj są wielkie problemy z zaparkowaniem. Targowisko jest za małe, nie mieści się, nie można tam w sposób cywilizowany rozstawić się do handlu. Będzie 175 miejsc postojowych, toaleta, będzie jak wjechać samochodem, będzie gdzie sprzedawać.
18: W miejscu starego targowiska ma stanąć mediateka. Jednak niektórzy mieszkańcy Koluszek są przeciwni przeniesieniu targu w nowe miejsce. Od ponad 100 lat robią tradycyjne zakupy przy placu rynkowym.
16: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
18: Premier Donald Tusk apeluje do pracodawców, aby zadbali o pracowników w czasie upałów. Szef rządu mówił w mediach społecznościowych, że temperatura w Polsce może dziś sięgnąć nawet 40 stopni.
23: Stąd mój gorący, dobre słowo dzisiaj, gorący apel do pracodawców, żebyście zadbali o swoich pracowników, współpracowników i o siebie. Jak macie klimę, nie oszczędzajcie jej dzisiaj. Każdy powinien mieć dostęp do zimnej wody, wiatraki, zasłonięte okna.
18: I jeszcze jutro w centrum Polski, w tym w regionie łódzkim, termometry mogą pokazać 30 do 35 stopni, a na południowym wschodzie kraju nawet 38. W piątek całą Polskę ma objąć ochłodzenie. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 12.
14: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
17: I teraz najważniejsze pytanie, czy mamy już upał w Łódzkiem? Południowo-wschodnia część województwa, tam już 31 stopni na termometrach, w Łodzi 28, taką mamy teraz sytuację. A w ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane okresami, wzrastające do dużego miejscami. Dzisiaj także możliwe przelotne opady deszczu, możliwe burze. Maksymalnie w Łódzkiem do 37, lokalnie nawet do 38 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany.
14: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
16: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
17: 11:05. Monika Borysow-Dudowicz, Kuba Janik od nas. Dzień dobry w wersji przedpołudniowej. Za chwilę czas na kulturę w Radio Łódź.

0: Czas na kulturę.
1: 10 minut po godzinie 11 i mogę śmiało powiedzieć, że po urlopie wracamy, Aniu, dzisiaj do rzeczywistości.
2: Dzień dobry.
1: Anna Grobińska, witam cię bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry, a jaka to zróżnicowana i ciekawa rzeczywistość, mieniąca się od rozlicznych wydarzeń kulturalnych.
1: I bardzo dobrze.
2: Na przykład na Piotrkowskiej, gdzie jest bardzo muzycznie w te wakacje. Kolejny koncert z cyklu Piotrkowska Kameralnie, to przypomnę, pasaż Rubinsteina. Dzisiaj Lucjan Wesołowski, trio. Lucjan Wesołowski to bardzo ciekawa postać, bo jest absolwentem polonistyki na Uniwersytecie Łódzkim i muzykiem, multiinstrumentalistą. Jednocześnie gra na bardzo wielu instrumentach, takich jak gitara, gitara basowa, sitar, flety bambusowe, perkusja, etniczne instrumenty lutniowe i to jeszcze nie wszystko. Od lat 70. zajmuje się duchowością wschodu, no i także komponuje muzykę zarówno instrumentalną, jak i piosenki, jak i muzykę teatralną. Dziś jako lider swojego trio o godzinie 20 w pasażu Rubinsteina. Mamy już sierpień i ja myślę, że bardzo dobrze z różnymi propozycjami dla dzieci i młodzieży zapoznani są rodzice i dziadkowie, ale gdyby ktoś jeszcze szukał, to polecam wydarzenia w Łódzkim Domu Kultury, takie wspólne warsztatowe działania dla dzieci od 10 roku życia i dorosłych, bo to wraz z opiekunami dzieci w tym uczestniczą. Dzisiaj już nie zapraszam, bo do 14 trwają zajęcia, ale na przykład 11 sierpnia. Temat: breloczki w technice makramy i suchego filcu. Można pokombinować. A 19 sierpnia łowicka wycinanka ludowa. Także przypominam o tym, że Muzeum Kinematografii ma w te wakacje, jak zwykle zresztą, propozycje i dla dużych, i dla małych, i animowane opowieści o szalonych skarpetkach i inne rzeczy. Warto śledzić program wydarzeń w Muzeum Kinematografii w Łodzi. Warto także pamiętać o tym, że Maria Nowakowska, czyli Maria od detalu, znana łódzka przewodniczka, ma letnie propozycje w postaci spacerów. Dziś przedostatni z nich zacznie się o godzinie 17.30 na rogu ulic Rewolucji i Sterlinga przy szkole. I właśnie o tej szkole słynnej projektu Lisowskiego będzie mowa. Spacer odbywa się pod hasłem Wschód Śródmieścia, Sezam Międzywojnia. Maria Nowakowska będzie opowiadać także o ulicy POW i to są w ogóle rzadko pokazywane okolice, które zazwyczaj, jeżeli już ktoś tam jest, to przegrywają z ulicą Narodowicza.
1: Ale wiemy, że Maria jest bardzo zainteresowana tymi budynkami właśnie i pięknie o nich opowiada przede wszystkim.
2: I to jest jedna z dwóch tras premierowych przygotowanych właśnie na te wakacje. Przypomnę, 17.30 róg ulic Rewolucji i Sterlinga. No i przechodzimy do polówki. Kolejne propozycje przed nami. Króciutko. Park Julianowski to sekcja obyczajówka. Dzisiaj amerykańska komedia z Jennifer Lawrence, Bez urazy, z 2023 roku. Widzewska Górka to rodzinne środy, a dzisiaj historia o Garfieldzie, najbardziej znanym kocie na świecie. A z kolei Park Zatorze to sekcja Top Polska, ale pisane To Polska. Tak ładnie te pierwsze wielkie litery tworzą to Top. I dzisiaj właśnie polski film z 2025 roku, LARP, Miłość, Trolle i inne questy. To jest historia Sergiusza, nastolatka zakochanego w fantastyce i grach, który zmaga się ze szkolnymi przedstawieniami i swoimi uczuciami do pewnej zacnej, bardzo młodej damy. Kto jest ciekaw, ten niech wybierze się na ulicę Jutrzenki do Parku Zatorze. I jeszcze tylko przypominam, że tego lata Stowarzyszenie Kin Studyjnych urządza nam filmową podróż w czasie za sprawą twórczości Federico Felliniego i dzisiaj w NCKF-ie, w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi o godzinie 19.30 można zobaczyć piękny film Noce Kabiri z Giulietto Masiną, czyli ukochaną aktorką właśnie Felliniego.
1: Pięknie dziękujemy. W doskonałej formie po urlopie Anna Grobińska.

0: 21 minut po 11:00, to jeszcze jeden upominek już jest przygotowany.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: I co my tutaj mamy? Podwójne zaproszenie do kina, dowolnie wybrany seans filmowy, zaproszenie ważne do 7 września. To ważna informacja, także sporo czasu na realizację tego zaproszenia będzie. Zadanie specjalne też będzie już przygotowane. Upał Radio Cień. Poproszę o twórczość literacką, krótka rymowanka z użyciem tych właśnie słów. Przypominam raz jeszcze, Upał Radio Cień. Najciekawsza, naszym zdaniem, zostanie nagrodzona. Temat wyjaśni się jeszcze przed południem, także nie ma na co czekać. Do dzieła, a ja czekam na wiadomości od Państwa. Studio @radiolodz.pl.

0: Słuchasz Radio Łódź.
1: Autopromocja.
0: Radio Nocą.
2: Radio Nocą. Nasze nocne rozmowy o nas samych, o świecie, w którym żyjemy. Miejsce wyjątkowych spotkań, jak radiowa rozmowa z niesłyszącym.
3: Byłem maleńkim dzieckiem, miałem 13 miesięcy. Na zlecenie lekarza, który kazał rodzicom gotować działa nad moim łóżkiem. Jak to dziecko małe, byłem bardzo ciekawy, co tam się gotuje. Ja stanąłem nad tym właśnie garnkiem, który się gotował. Podnosiłem jakoś to rękami i cały wleciałem do tego wrzątku.
2: Historia Tomka Lenkiewicza w Radiu Nocą, walczyć o siebie i pomagać innym. Całości mogą Państwo wysłuchać, podobnie jak wszystkich podcastów Radio Nocą, na radioloc.pl i na platformie Spotify. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
4: Walizka? Jest! Okulary? Są! Bilet? Jest! A aplikacja Radia Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Już w najbliższy poniedziałek, 10 sierpnia, Radio Łódź zaprasza na koncert cyklu Open Stage Ether Jazzu. Zapraszamy na wyjątkowy wieczór w patio Portu Łódź z muzyką jazzową. Na scenie Piotr Krzemiński, czołowy polski trębacz jazzowy, kompozytor i instrumentalista. Ceniony za mistrzowską grę na trąbce i flugelhornie. Witold Janiak, pianista i hamoncista. Kompozytor, aranżer. Od lat obecny na największych scenach jazzowych w Polsce i za granicą. Artyści zabiorą publiczność w muzyczną podróż pełną improwizacji, emocji i niepowtarzalnego brzmienia. Początek o godzinie 19. Nie przegap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielawski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
6: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
7: Piłkarskie emocje, letnie popołudnie, atrakcje dla dzieci i pyszne jedzenie. Już w niedzielę 9 sierpnia o 14.30 Stadion Króla znów otworzy swoje drzwi. ŁKS podejmie chrobrego Głogów. Bilety kupisz na bilety.lksloc.pl oraz w U2 ŁKS Store. Do zobaczenia w naszym wspólnym domu.
8: Filmowy sierpień w kinie Helios. Wyrusz na misję ratunkową z bohaterami najnowszej animacji Psi Patrol i Dinozaury. Odkryj mroczną tajemnicę w horrorze Ice Cream Man. Zobacz koniec ulicy Dębowej i poznaj losy rodziny przeniesionej do czasów prehistorii. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
9: Dwadzieścia dziewięć minut po 11:00, przed nami jeszcze wyprawa do lasu, opowieść o lesie. Z czego słyną lasy w województwie łódzkim, to trzeba od razu wyjaśnić, że może z lesistością tak zwaną nie jest najlepiej, ale, i o tym ale, już za moment w Radiu Łódź, przypominam się jeszcze w pewnej sprawie, upał radiocieni, poprosiłam o twórczość literacką, krótką rymowankę z użyciem tych właśnie słów, studio@radiolodz.pl. Czekam na wiadomości od Państwa, upominek przygotowany, przypominam, zaproszenia do kina.

skąd u ciebie taki spokój? Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz tak naraz, ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń,

0: 22 minuty zostały nam jeszcze do godziny 12. Szukamy dzisiaj cienia. Ja obiecałam opowieść o lesie. Lasy województwa łódzkiego. Mamy się czym pochwalić. O tych powodach opowiadał profesor Marcin Kiedrzyński z Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska. Ale zanim to wyjaśnienie, jeszcze pytanie, jak to jest z tą lesistością w naszym kraju, w naszym województwie? Jakie to są lasy? Jaka jest ich historia?
1: Tutaj to są dwie kwestie, bo jak patrzymy na lesistość naszego kraju, czy Europy Środkowej szerzej, to generalnie ta lesistość, szczególnie od okresu II wojny światowej, ona rośnie. Jeśli chodzi o nasz kraj, obecne granice Polski, to ta najniższa lesistość to był gdzieś końcówka XIX wieku i początek XX
0: wieku. Kryzys opałowy tutaj też miał ogromne znaczenie.
1: Tak. Na opał szczególnie, też wcześniej oczywiście zabieranie terenów leśnych na obszary takie rolnicze. Natomiast od tamtego okresu ta lesistość cały czas wzrasta. Po II wojnie światowej było to około 20% terenu naszego kraju. Teraz mamy praktycznie, można powiedzieć, 30% Polski to są lasy. Także pod tym względem cały czas mamy tych lasów coraz więcej.
0: Ale jak to jest w województwie łódzkim?
1: No, województwo jest takim województwem, które jest najmniej zalesione z wszystkich polskich. Ale ten trend jest taki sam w każdym województwie. Tak? Czyli też mamy wzrost tej lesistości u nas w naszym województwie. Można tak powiem, że jakby województwo łódzkie nie jest znane może z jakichś lasów, tak jakbyśmy spytali kogoś w Polsce, to od razu kojarzą się Puszcza Karpacka, Białowieska, Lasy Świętokrzyskie. Ale jak się bliżej przyjrzeć, to niektóre nasze perełki, takie może powierzchniowe, nie takie duże, ale też mają bardzo dużą różnorodność, też są cenne ze względów ekologicznych, takich też naukowych. Jesteśmy też w takim miejscu w naszym województwie, które jest na granicy zasięgu wielu gatunków drzew, takich lasotwórczych też, czy na przykład jodły, czy świerka, buka na przykład, las janinowski tutaj w Parku Karabelzowym w Zniesieniu Łódzkich jest wręcz na granicy zasięgu lasów bukowych w Europie, co też stawia nasze lasy tutaj w okolicy Łodzi, czy w województwie w takim jakby ważnym miejscu, ponieważ jest, jakby chronimy takie ostatnie graniczne placówki tych drzew. I czasami one mogły przechować dosyć interesujące geny, dosyć interesujące właściwości odporności na niektóre takich zjawisk, które będą się teraz nasilać, czyli odporności być może na suszę, czy zbyt wysokie temperatury. Dlatego bardzo ważne jest obserwowanie tych krańcowych populacji, jak one się zachowują, bo być może one będą stanowiły takie nasienniki w ogóle do wykorzystania w szkółkarstwie leśnym. Właśnie takie ekotypy, które są odporne w takich skrajnych warunkach do tej pory, które żyły. I w zmianach klimatu na to musimy bardzo zwracać uwagę.
0: I to jest taka niespodzianka. Może ktoś z Państwa wybiera się dzisiaj do lasu? Studio @radiołódź.pl. Do którego? To też jest bardzo dobre pytanie.

0: 11 minut zostało do godziny 12. Upał Radio Cień. Ja już widzę radosną twórczość, która została nagrodzona podwójnym zaproszeniem do kina. Pan Marcin, Upał Radio oraz Cień. Oto przepis na dobry dzień. Trochę muzyki, trochę uśmiechu i odpoczynek bez pośpiechu. Gratuluję i pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: I przy tej okazji można dodać, no tak, upał w mieście, ale w końcu mamy lato.

0: Słuchasz Radia Łódź.
1: Reklama. Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu? Pipi Pończoszanka! Do 8 sierpnia zwariowany świat Pipi gości w porcie Łódź przy IKEA. Czekają na Was statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa dla małych i dużych rozkręca się w porcie Łódź. Szczegóły na www.portłódź.pl.
2: Co panią boli?
3: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
2: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
4: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
5: Już 9 sierpnia Uniejów zamieni się w muzyczną stolicę regionu. Przed nami wyjątkowy wieczór pełen największych przebojów i koncertowych emocji. Na scenie wystąpią Roxy, Kombi, Krzysztof Cugowski oraz Oskar Cyms. Start o 18 przy ulicy Jakuba Świnki obok tężni i kompleksu boisk. Wstęp jest bezpłatny. Przyjedź z rodziną i znajomymi. Przeżyj niezapomniany wieczór w Uniejowie. Zapraszają Termy Uniejów oraz Miasto Uniejów.
6: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
7: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
8: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
9: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie i w świecie pełnym zagrożeń.
8: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
9: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
8: I tych, którzy działają razem dla Polski.
9: Więcej na funduszobywatelski.pl.
10: Czy jeden dzień wakacji to luksus? Dla wielu seniorów przyjemność wakacji jest poza zasięgiem. Najważniejsze są leki, opłaty i żywność. W ramach akcji Wakacje jednego dnia Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich organizuje dla podopiecznych krótkie wyjazdy. Czy możesz pomóc? Wejdź na malibracia.org.pl/wakacje i ufunduj dzień wakacji samotnej starszej osobie.
1: Ogłoszenie społeczne.
11: Minęła 12.
0: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
11: Zapraszamy na wiadomości Radio Łódź, Beata Janowska.
12: W wiadomościach podejrzenie sabotażu na lotnisku w Lipsku w Niemczech, budowa podziemnego schronu w Zawadach pod Bełchatowem i ranking dworców pod względem liczby obsłużonych pasażerów. Łódź Fabryczna dopiero 22. Do wieczora będzie gorąco, na ogół pogodnie, pod wieczór na południu regionu możliwe przelotne opady deszczu i burze. Niemieckie służby podejrzewają, że na lotnisku w Lipsku doszło do sabotażu. Na płycie portu lotniczego znaleziono dron z zapalnikiem w powietrzu, natomiast doszło do zderzenia samolotu z niezidentyfikowanym obiektem, prawdopodobnie także dronem. Podejrzany przedmiot znaleziony na płycie lotniska miał się znajdować w bezpośrednim sąsiedztwie ukraińskiego samolotu transportowego. Wstrzymano starty i przekierowano samoloty, które miały tam lądować, wśród nich jeden pasażerski. Jeden z samolotów transportowych, który z powodu utrudnień musiał przerwać lądowanie w Lipsku, 6 km od lotniska uderzył w powietrzu w niezidentyfikowany obiekt. Maszyna wylądowała bez problemów w Hanowerze. W ostatnim roku w Niemczech dochodziło już do wstrzymywania pracy lotnisk i odwoływania lotów z powodu zagrożenia dronowego. W przypadku części tych incydentów podejrzewa się zaangażowanie Rosji. Pod Bełchatowem rozpoczęła się budowa schronu. Będzie to pierwszy w regionie obiekt spełniający wymagania ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Schron powstaje w miejscowości Zawady, będzie się mieścił pod planowanym Centrum Rehabilitacji i Fizjoterapii. W Zawadach jest reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
13: Dzień dobry, jestem. Na działce, gdzie powstaje miejsce schronienia, trwają już prace ziemne. Wykonawca tej inwestycji umacnia grunt, dzięki czemu będzie można zejść na głębokość poniżej 5 metrów pod powierzchnię ziemi. Budowane w Zawadach schrony to podziemny obiekt o powierzchni blisko 500 metrów kwadratowych. Ma pomieścić do 200 osób i umożliwić im przebywanie w izolacji przez 48 godzin. Zostanie wyposażony m.in. w system wentylacji, magazyn wody, zaplecze sanitarne oraz niezależne wejście i wyjście. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
12: Termin zakończenia pierwszego etapu pracy wyznaczono na listopad tego roku.
14: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
12: Nawet 72-godzinne dyżury lekarzy, a jednocześnie praca w dwóch miejscach jednocześnie. Takie rozliczanie pracy medyków w stołecznych szpitalach wykazał audyt. Dziś prezydent Warszawy przedstawił wyniki kontroli przeprowadzonej po aferze w Szpitalu Południowym. Nieprawidłowościami w tej placówce zajmuje się prokuratura, a większość z nich dotyczy jednego lekarza, Dawida Kacprzyka, który już w tym szpitalu nie pracuje. Rafał Trzaskowski mówił, że szpital mógł podwójnie płacić Dawidowi Kacprzykowi, pełniącemu funkcję koordynatora SOR-u.
15: Takiego stanowiska nie było w regulaminie organizacyjnym szpitala. Szpital przez półtora roku płacił za funkcję, której formalnie nie było w strukturze i nikt nie spisał, za co dokładnie te pieniądze były wypłacane. Po drugie, stawka szybko rosła z 230 zł za godzinę na 300, a potem na 330.
12: Prezydent Warszawy podkreślił, że Szpital Południowy wypłacał wynagrodzenia na podstawie grafików, w których były błędy. Rafał Trzaskowski zapowiedział zmiany w zarządzaniu stołecznymi szpitalami. Afera w Szpitalu Południowym wybuchła w czerwcu, kiedy okazało się, że Dawid Kacprzyk, młody lekarz zarządzający SOR-em, zarobił w rok ponad 1,5 miliona. Następnie pojawiły się kwestie nieprawidłowości w zarządzaniu oddziałem ratunkowym i całą placówką. Największy łódzki dworzec, dopiero 22 w Polsce pod względem liczby obsłużonych pasażerów. Tak wynika ze zestawienia Urzędu Transportu Kolejowego za 2025 rok. Łódź Fabryczna nadal pozostaje w tyle za innymi stacjami w kraju, chociaż poprawiła swoją pozycję w porównaniu do roku 2024. O szczegółach nasz reporter Michał Dąbrowski.
16: Łódź Fabryczna to główny dworzec w Łódzkiem. To jedna z największych stacji kolejowych w Polsce pod względem powierzchni, ale nie pod względem liczby pasażerów. W 2025 roku z Fabrycznej dziennie korzystało 13,5 tysiąca pasażerów, co plasuje łódzki dworzec na 22 miejscu w skali kraju, choć Fabryczna i tak poprawiła swoją pozycję. W 2024 dzienna liczba pasażerów nie przekroczyła 12 tysięcy, co dawało o 1000 mniej pasażerów mniej niż w Skierniewicach. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
12: Łódź Fabryczna jest stacją końcową. Ma wylot tylko w kierunku Widzewa i Warszawy. Ma to zmienić tunel średnicowy. Inwestycja, która jest o wiele lat opóźniona i może zostać ukończona w 2030 roku. Kolejne wiadomości o 13.
17: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
11: 30 stopni teraz na termometrach w Łodzi, ale w Łódzkiem mamy jeszcze wyższe wartości. Powiat Piotrkowski i okolice już ponad, uwaga, uwaga, 35 stopni. W ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami możliwe przelotne opady deszczu oraz burze, maksymalnie w Łódzkiem do 37 stopni, lokalnie nawet do 38. Wiatr słaby i umiarkowany.
17: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
11: 5 minut po godzinie 12. Przyznam się do tego, że o tej porze moim celem jest walizka. Zachowuję się trochę jak celnik, sprawdzając zawartość. Piotr Bielawski w studiu. Piotrze, witam bardzo serdecznie.
18: Dzień dobry.
11: Co w tej walizce dzisiaj? Widzę tak, ciupaga, oscypek i czerwone korale. No, między innymi, tak? Mniej więcej.
18: Wiesz, tam to dopiero upał w tych górach, co?
11: Oj, tak, tam
18: no
11: jest
18: wiesz,
11: gorąco.
18: No to jak jechać, to jechać. Wszyscy jadą do Zakopanego.
11: Naprawdę?
18: A ja?
11: No, powiem ci, że ja w tym roku się akurat nie wybieram.
18: Ty się nie wybierasz, ale jakże popularny kurort.
11: Ale wszyscy inni, to prawda, zdecydowanie. A ileż pięknych piosenek w związku z tym tematem
18: różnych
11: powstało?
18: Różnych piosenek, stylistycznie, gatunkowo, bardzo różne.
11: I Piotr będzie dzisiaj o tym opowiadać. Monika Borysow-Dudowicz, że pięknie dziękuję za wspólnie spędzony czas. Hej, hej, do usłyszenia. Yeah.

Tak jest w górach, tak jest z góralami, tak się bawią ci, którzy do Zakopanego, a może gdzieś w pobliże Zakopanego jadą na wakacje. To o tym będzie? Może i o tym, ale przede wszystkim wracając do Zakopanego, będziemy też patrzeć, jak to było kiedyś, jak rzeczywiście to się zmieniało i jak jest teraz. I tak będzie w tych piosenkach. A to kurort niesamowity. Nie kłamałem, mówiąc, że jeden z najpopularniejszych w naszym kraju wakacyjnych i zimowych wyjazdów. Przecież jest tekst Młynarskiego. Z niego też mógłbym skorzystać. Jesteśmy na wczasach w tych góralskich lasach, ale my dokładnie w Zakopanem.

kurort Sztywny Palazji. Kto pamięta? Pewnie wielu. Czasy punkowe, czasy buntu. Przeciw czemu czy komu? Ktoś sobie przypomina. No, socjalistyczna Polska lubiła chwalić się tym miejscem. Była to swoistego rodzaju nagroda dla ludu pracującego, który może wyjechać na wakacje właśnie do Zakopanego. Bawić się tam, cieszyć się taką wolnością, tymi górami, tymi pięknymi klimatami, widokami, a też i zabawą rzeczywiście, bo z góralami można się pobawić. Oj, można i wielu do dzisiaj na pewno pamięta. Ale to nie tylko w tym czasie to Zakopane słynęło właśnie ze swoich piękności i ze swoich dobrodziejstw i ze swojej radości. Zakopane też stało się taką naszą wizytówką naszego kraju. Zakopane też w dużej części było miejscem, w którym można było spotkać nie tylko Polaków i jest tak w dalszym ciągu. W końcu Zakopanem można było i pewnie jest nadal tak spędzić miło czas, ale też pozostać na dłużej i nie tylko wspomnieniami.

0: Słońce.
1: No dzisiaj ewentualnie burza, bo słońce. Ten wicherek tam w tym tekście to taki pan, który prognozę pogody w telewizji pokazywał i czytał. Opowiadał o tej pogodzie pięknie. No a Karinę Stanek to wielka postać polskiego Big Beatu. Polski Big Beat lubił bawić się miejscami, sytuacjami i tym, co wokół, czyli rzeczywistością, naszą rzeczywistością. Taką samą, do której odnosili się później punkowcy, czy też ci, którzy stwierdzili, że można też o tych symbolach mówić, a Zakopane swoistego rodzaju symbolem też się stało przez lata. Nie tylko miejscem wędrówek, miejscem radości, jak wcześniej wspominałem, i trzy kropki stawiam. No ale kilka dni w Zakopanem zawsze miło spędzić.

Spójrzmy na to zakopane w śniegach albo w słońcu właśnie jak teraz. Za każdym razem i w każdym sezonie, bo i jesienią dorzuca, a wiosną również warto się tam wybrać. Po to jedziemy, by trochę pobyć z tymi górami, z tymi pięknymi widokami, z wędrówkami, które coś sprawiają w nas w tej samotności. Jest przecież wiele takich rozważań, które później nas budują, albo wiele rozmów, już nie mówiąc z góralami, bo z nimi zawsze wesoło i nie ma co krytykować, żartować czy opowiadać złych rzeczy o tym wspaniałym miejscu albo innych góralskich szlakach. Nie ma co, zwłaszcza do górali, tak wprost. Mają swój charakter, bo doceniają to, co mają tak naprawdę. No i tak od lat zawsze miło było się wybrać do Zakopanego na kilka dni, czy w ogóle w polskie góry na kilka dni. Wystarczyło tylko trochę kasy, no bo to kosztuje.

A nie mówiłem, to właściwie początek wypowiedzi, która mogłaby powrócić. Zapowiadałem ten utwór, mówiąc, że zawsze miło w Zakopanem. Tylko czy to nie jest po części prawda i czy w dalszym ciągu tak nie jest? Od czasu do czasu sobie na temat tego Zakopanego żartujemy? Nie, na temat nas sobie tak żartujemy. Można pojechać na wędrówkę, można też po przygodę, a może spotkać wreszcie kogoś.

A mogę jej odpowiedzieć, że się znajdzie i to za chwilę. I w Zakopanem można takiego znaleźć. Oj, górale to potrafią. Od golców to mi się dostanie, bo gram tych, którzy popularyzowali i popularyzują góralskie granie, a golców nie zagram. No tak jako się wyszło. Hey!

Jak Gurul potrafi kochać, to trzeba przyznać całym sobą. A zresztą właśnie panowie z Golec Orchestra mogliby się na ten temat wypowiedzieć. Już kiedyś słyszałem taką ich dyskusję na temat miłości samej w sobie i tego, czym się różni dla Gurula i dla nas tutaj, w centrum tego kraju. Nie podejmowałem się innej siłowej polemiki, no bo właściwie wiadomo, z Guralami nie ma co zaczynać. Ale fascynujące można takie żartobliwe rozmowy z nimi prowadzić, to prawda. A to bardzo poważny projekt. Nazywał się Depress. Warto o nim wspomnieć, bo tak naprawdę na początku tylko w Norwegii można było usłyszeć te nagrania. Na czele Andrzej Dziubek, on przecież Gurul z Guroli, więc powrócił do tych swoich korzeni w tym swoim punkowym graniu. Polsko-norweski zespół Depress. No, kilka rzeczy to on pięknych wyśpiewał.

Tak można łączyć punk rocka, nową falę folk, rocka, wszystko na raz. Tak można powracać do przyśpiewek przecież znanych, Cyrwone, Korole. To jest temat wracający w różnych piosenkach, w różnych stylach i różnie zaśpiewanych. I przebojowy zresztą temat, to także trzeba przyznać. Są takie postaci, które o polskich górach potrafią śpiewać i to pięknie i przywołują rzeczywiście klimat tych gór i od razu się wydaje, że tam się właśnie znaleźliśmy. Są też i takie nazwiska, czy też nazwy zespołów, które rzeczywiście propagują to góralskie granie, przemycają do popu, do rocka, do wszystkiego, do czego się da, ale chyba jeśli już osadzamy się przede wszystkim w Zakopanem, to Zakopower przecież to jest zespół, który natychmiast się kojarzy.

Czuję się, jak ten wiatr rzeczywiście wieje od słowackiej strony albo właśnie w tamtą stronę, aż chce się jechać. Może i Hannę spotkać i z nią też pogawędzić o tych historiach zasłyszanych, tych pięknych historiach, o których górale opowiadają. Tyle, że to wcale nie góral czy góralka ten utwór napisali. To tekst Agnieszki Osieckiej. To jest dowód na to, jak góralszczyzna, polska góralszczyzna potrafi inspirować wielu twórców, również tekściarzy. I to prawda, odwołując się do literatury, można by kolejne przykłady podawać, a muzycznie można by też odnosić, a może przede wszystkim do polskiego jazzu, do Zbyszka Namysłowskiego i wielu innych, którzy z tej góralszczyzny naprawdę korzystali i powstały znakomite utwory, do których wracamy dzisiaj, mówiąc: to klasyka, to nasza klasyka. Tak jak góralskie zbójnickie granie.

Oto jak zaczerpnąć z jakiejś historii góralskiej, by nie powiedzieć zbójnickiej, napisać zupełnie już inną piosenkę. Jeszcze Staszka Karpiela-Bułeckę powinienem zagrać i jego pomysł na muzykowanie z ludowizną, z góralszczyzną, albo Basię Bachledę na przykład. Jest trochę tych postaci. No nie o wszystkich.

Ale musi być on. Miałem taką okazję spędzać noc przeciągającą się do rana z jego opowieściami. Opowiadał. Czasami coś zanucił, zaśpiewał. Jakieś skrzypki zagrały, znowu opowiadał. Jan Trybunia-Tutka.

No i okej, zaczyna opowiadać i śpiewać. To tak jest to przekonywujące, że nic, tylko się chce jechać do tego Zakopanego, być tam z nimi, góralami, bawić się, słuchać tylko opowieści. Jest ich zbyt wiele, żeby wszystkie zapamiętać i w końcu wyjść w góry, poczuć to, o czym śpiewają. Taką wolność, taką chwilę, taki oddech poczuć w sobie nam potrzebny.

Jeszcze powinienem w ogóle do Trybuniów Tutków powrócić, na przykład do płyty Tischner z tekstami księdza Tischnera. A propos tej wiary i tej mocy, którą człowiek może mieć w sobie, w którą górale wierzą bardzo i którą odczuwa się będąc w tych górach na wędrówce, kiedy nagle jesteś sam ze sobą. Bo w Zakopanem to niezła zabawa i tam góralskie granie i tam wiele takich kapel. I niektóre wracają, a może nawet wszystkie do tematu, chyba najbardziej znanego, choć uśmiecham się, mówiąc właśnie te słowa.

0: Autopromocja.
1: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
2: Zapraszam, Mariusz Janik.
1: W każdy piątek o 13.40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
3: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
4: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
3: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał, skup się, posłuchaj uważniej.
4: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
1: Veni, vidi, vini. Zawsze w niedzielę o 20:00.
4: Bartosz Florczak,
3: Marcin Tercjak.
4: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
6: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni, Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
5: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl. Wakacje to idealny moment nie tylko na odpoczynek, ale także na nową Skodę. Poznaj limitowaną wersję wyposażenia Easy, stworzoną z myślą o jeszcze bardziej komfortowych podróżach. Sprawdź atrakcyjne oferty na modele Skoda Fabia, Scala i Kamiq od 66 700 zł w Skoda Bednarek Dobroń lub na skoda-dobroń.pl.
7: Już 9 sierpnia Uniejów zamieni się w muzyczną stolicę regionu. Przed nami wyjątkowy wieczór pełen największych przebojów i koncertowych emocji. Na scenie wystąpią Roxy, Kombi, Krzysztof Cugowski oraz Oskar Cyms. Start o 18 przy ulicy Jakuba Świnki obok tężni i kompleksu boisk. Wstęp jest bezpłatny. Przyjedź z rodziną i znajomymi. Przeżyj niezapomniany wieczór w Uniejowie. Zapraszają Termy Uniejów oraz Miasto Uniejów.
0: Po reklamie.
8: A to już 13. Czas na wiadomości w Radiu Łódź, w studiu Beata Janowska.
9: Śledztwo w sprawie zdrady dyplomatycznej w związku z katastrofą smoleńską po 10 latach zostało umorzone. Na wiadukcie w Woli Krzysztoporskiej zawisł antyukraiński baner. Policja szuka osób, które go wywiesiły. Targowisko miejskie w Koluszkach ma być przeniesione o kilkaset metrów. Nie wszyscy mieszkańcy są zadowoleni. W regionie obowiązują ostrzeżenia przed upałem. Miejscami możliwe przelotne opady deszczu i burze. Koniec śledztwa w sprawie katastrofy smoleńskiej. Wielowątkowe śledztwo w sprawie tzw. zdrady dyplomatycznej zostało umorzone. Chodzi o współpracę z Rosją przy badaniu przyczyn katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku. Prokuratura uznała, że władze polskie nie działały na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej i nie miały takiego zamiaru. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak powiedział, że bezpośrednio po katastrofie w 2010 roku do prokuratury wpływały zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Wtedy prokuratorzy odmawiali wszczęcia postępowania. Po zmianie władzy w 2016 roku prokuratura wszczęła śledztwo z urzędu, które było prowadzone przez 10 lat, mówi prokurator Nowak.
10: Łącznie przesłuchano w tej sprawie 488 świadków, natomiast w zasadzie ustalenia i konkluzja jest taka sama, jak była w 2011 roku, a więc taka, iż w tej sprawie nigdy nie zachodziło tak naprawdę uzasadnione podejrzenie popełnienia akurat tego przestępstwa z Rady Dyplomatycznej.
9: Prokurator Przemysław Nowak dodał, że współpraca z Rosją przy badaniu przyczyn katastrofy była najbardziej korzystna z punktu widzenia polskich interesów. Postanowienie o umorzeniu śledztwa nie jest prawomocne. Antyukraiński baner we Woli Krzysztoporskiej. Sprawą zajmuje się policja. Baner z wulgarnym antyukraińskim hasłem i przekreśloną flagą Ukrainy zawieszono na wiadukcie kolejowym w gminie Wola Krzysztoporska w powiecie piotrkowskim. Policjanci szukają osób odpowiedzialnych za wywieszenie obraźliwego napisu, mówi Radio Łódź młodszy aspirant Edyta Daroch z piotrkowskiej policji.
11: Komisariat policji w Grabicy prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie umieszczenia napisu na wiadukcie kolejowym. Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu sprawców proszone są o kontakt z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Grabicy.
9: Publiczne nawoływanie do nienawiści lub znieważanie osób ze względu na ich narodowość jest zagrożone karą do 3 lat więzienia. W Koluszkach powstanie nowe targowisko miejskie. Zapewni 300 nowych miejsc handlowych i 170 miejsc parkingowych. Będzie też toaleta. Jednak niektórzy mieszkańcy są przeciwni inwestycji. Chcą, żeby plac targowy został na starym miejscu. Targ w Koluszkach od ponad 100 lat odbywa się na placu przy ulicy Rynek. W okolicy nie ma dostępu do prądu i toalet, a handlujący muszą co wtorek rozkładać swoje stanowiska. Jednak część mieszkańców jest przyzwyczajona do starego rynku.
12: Dla starszych osób to będzie duża uciążliwość.
13: Lepiej, żeby zostało na miejscu. Bo to jednak ludzie się przyzwyczaili do tego.
14: Tu było getto, tu był plac, gdzie ludzi po prostu trzymano, zabijano. Nie powinno tak być targowiska. To jest tak, jakbyśmy na czyichś prochach po prostu byli.
13: Jak to mówią, starych drzew się nie przesada.
9: Nowe targowisko w Koluszkach będzie oddalone od obecnego o kilkaset metrów. Prace mają zacząć się w tym roku i zakończyć w przyszłym, a w miejscu obecnego targu miałaby powstać mediateka.
1: Więcej na radiołódź.pl.
9: Nowe autobusy elektryczne dla łódzkiego MPK. Tabor zasiliło 36 takich pojazdów, w sumie więc elektryków jest w Łodzi 61. Miasto stawia na autobusy elektryczne, które są cichsze i bardziej ekologiczne, mówi wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek.
15: Nikt nie chce mieć koło swojego miejsca zamieszkania ruchliwej ulicy. Nikt nie chce mieć koło własnego miejsca zamieszkania przystanku autobusowego, pod który podjeżdża autobus, który emituje hałas i jednocześnie spalinę.
16: To jest naprawdę dużo wygodnie. Zgoda dla miasta, bo będzie można zrobić te same kilometry za dużo mniejsze pieniądze.
9: Dodaje prezes MPK Łódź Zbigniew Papierski. Klimatyzowane autobusy elektryczne będą dojeżdżać m.in. na Radogoszcz. W tym roku miejski przewoźnik wybuduje nowe punkty ładowania na osiedlach Radogoszcz Wschód i Zachód i przy dworcu Łódź Dąbrowa. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 14.00.
6: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
8: Co nas czeka w pogodzie? Zachmurzenie małe bądź umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, miejscami możliwe opady deszczu albo burze i w trakcie burz silny wiatr, nawet do 60 km na godzinę. W tej chwili temperatura w naszym regionie najniższa 34 stopnie, najwyższa 36 stopni. W nocy nawet 24, taka temperatura się utrzyma i w nocy dalej możemy oczekiwać burz, zwłaszcza na północy i zachodzie naszego regionu.
6: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
8: Kuba Janik realizuje program. Piotr Wilawski, to co? To zapraszamy do 16:00. Jesteśmy razem.

Ale sobie wesoło gramy. Już nie powiem, że na góralską nutę, bo nie, ale jednak, prawda, jakby myśl była kontynuowana. Wesoło gramy. Te góry, o których opowiadałem w poprzedniej godzinie, biorąc pod uwagę, że wybieramy się do Zakopanego, mogą być niezwykle ważnym wątkiem w tej audycji, a zwłaszcza konkursowo. Bo na przykład jak podam hasło w naszym konkursie Kierunek Radiość, to się okaże, że to hasło ma coś wspólnego z polskimi górami. No a Kierunek Radiość to jest taki konkurs, w którym można wygrać lot na przykład do Londynu, Mediolanu czy Brukseli dla dwóch osób, dla dwojga. Można będzie sobie polecieć i wrócić, bo oczywiście z powrotem też wygrywa się taki przelot. Zaplanować sobie więc wakacje, skorzystać z takich przelotów. No ale jak wygrać u nas? Trzeba zbierać hasła, które podajemy od poniedziałku do piątku w dwóch programach, między 9 a 12 i między 13 a 16. I w piątek następuje wielki finał. Jeśli ktoś zna wszystkie hasła, przyśle w mailu te hasła, bierze udział w konkursie, do kogoś dzwonimy i ta osoba, jeśli odbierze, jeśli z nami porozmawia, wygrywa właśnie taką nagrodę. No, ciekawe, kto w tym tygodniu wygra. Konkurs @radiuć.pl. Na razie maila proszę zapamiętać, bo w piątek właśnie to będzie ważny adres, żeby przysłać te wszystkie hasła. A kiedy podam to dzisiejsze hasło, które trzeba sobie dopisać, tego nie powiem. Trzeba przede wszystkim słuchać uważnie tego programu. No i będzie też voucher do Parku Linowego Arturówek do wygrania. I to może mieć związek, ten konkurs z kolei, w którym do wygrania ten voucher będzie, z godziną poprzednią programu między 12 a 13. Tam opowiadałem, tam grałem różne piosenki o górach. Ciekawe, kto słuchał uważnie, kto będzie pamiętał.

0: Słuchaj, za szybko gram? Bo taki upał, to nie wiem. Teraz tak się zastanowiłem.
1: Tak wiecznie jest wtedy.
0: Mariusz Janik.
1: Dzień dobry.
0: Kiedy ty ostatnio w górach byłeś?
1: Rok temu. W polskich górach. Rok temu, w Karpaczu.
0: Właśnie przypomniałem sobie, że opowiadałeś.
1: Tak, tak.
0: Ty jesteś też miłośnikiem gór.
1: Ja uwielbiam chodzić po górach, bo...
0: A śpiewasz góralskie te przyśpiewki jakieś?
1: Przy goleniu tylko.
0: Kurczę, nie, teraz ci nie załatwię przyborów do golenia. A to znaczy, że nie zaśpiewasz. Ale wszystko mi wyśpiewasz. Co na stronie oczywiście. Ja, Radio.pl.
1: Jak mawiał klasyk, ja tu wszystko wyśpiewam. Na początek informacja, o której nie chcielibyśmy pisać, no ale niestety policja poszukuje sprawców, którzy wywiesili na wiadukcie w Woli Krzysztoporskiej antyukraiński baner z przekreśloną flagą Ukrainy. Do incydentu doszło już dosyć dawno temu, bo 24 lipca, no ale policja dzisiaj poinformowała i poszukuje sprawców. Można pomóc, jeżeli ktoś cokolwiek wie coś na ten temat, może zadzwonić, może napisać maila. Wszystkie informacje na naszej stronie. No i przypominamy, że za publiczne nawoływanie do nienawiści lub znieważenie osób ze względu na ich narodowość grozi kara do 3 lat więzienia.
0: No, myślę, że sprawcy czują się bezkarni, prawda? Ale to tak nie jest do końca.
1: No i tak troszeczkę zaczyna się to niebezpiecznie rozprzestrzeniać, mam wrażenie, ta sytuacja.
0: Jeden wpis pokazuje tylko jakąś tendencję, tak? To sugerujemy tutaj. No dobrze, zobaczymy, ale na naszej stronie szczegóły, jakby ktoś nie zapamiętał, jak może jakieś informacje przekazać w tej sprawie, to też wszystko na naszej stronie.
1: Informujemy również o tym, że Łódź Fabryczna, dworzec Łódź Fabryczna, dopiero 22 w Polsce. Pod względem liczby pasażerów korzystających ze stacji kolejowej, tak wynika z danych Urzędu Transportu Kolejowego za 2025 rok, choć największy łódzki dworzec poprawił swoją pozycję w porównaniu z 2024 rokiem. Wciąż pozostaje daleko za krajową czołówką i uważaj, sytuację może zmienić tunel średnicowy, który powstaje już dosyć długo, a jego zakończenie planowane jest na ten moment na 2030 rok. No więc taka.
0: Ja ciągle uważam. Do sytuacja. 2030 będę uważał.
1: No
0: w takim
1: właśnie,
0: razie.
1: Trzeba uważać.
0: Ale troszeczkę sobie myślę, może i to poprawi rzeczywiście. Natomiast inne mam pytanie. Ile jest takich dworców sprawdzonych? Na którym miejscu jesteśmy tak naprawdę? W środku tabeli? Mimo wszystko to jest czołówka, te 22 stacje. Jak to wygląda?
1: Pozwól, że nie będę zdradzał i zachęcam do zajrzenia na naszą stronę internetową.
0: Bo to mnie bardziej ciekawi. Wiesz, gdzie jesteśmy, nie? W jakim punkcie rozwoju?
1: No. Mogę dodać taki spoiler, że średnio z dworca Łódź Fabryczna korzystało 13,5 tysiąca pasażerów dziennie. To około 1,5 tysiąca więcej niż rok wcześniej, kiedy ta liczba podróżnych nie przekraczała 12 tysięcy dziennie. A poszczegóły zapraszam na stronę internetową Radio Łódź oczywiście.
0: To ja przypuszczalnie tylko powiem, że oczywiście ich się liczy, tych pasażerów, poprzez sprzedaż biletów. Bo gdyby na przykład policzyć, tam są targi książki na przykład, prawda?
1: Tak.
0: To by mogło zwiększyć ruch.
1: No, tam była też swego czasu organizowana gala bokserska.
0: Nie, no tak, ja mówię, to by zwiększyło tak. Ruch, tylko że chodzi o to, że wszyscy musieliby kupić chociaż 5-złotowy bilet.
1: Jak w Misiu, WZ-ka tak, i kawa tak. Są obowiązkowe.
0: Ale jesteśmy w stanie zrobić ten wynik, no naprawdę.
1: No i mogę powiedzieć też o tym, że za oknem skwar, gorąco, natomiast IMGW już ostrzega, że od godziny 20 ostrzeżenie przed burzami, przed wiatrem do 100 km na godzinę i gradem, więc ta pogoda mocno kaprysi.
0: No tak, w jeden dzień dookoła świata. Biorąc pod uwagę pogodę, która nam tutaj służy bądź nie służy, ale której dotykamy i która nas dotyka. Dobrze, o upałach będziemy mówić i ostrzegać przez cały czas. Mariusz Janik opowiadał, co na naszej stronie radio.pl.
1: Dziękuję.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Ustaw ciśnienie statyczne na zaworze dopływowym na dokładnie 35 megapaskali. Odchylenie o 5% może spowodować kawitację w pompie cyrkulacyjnej.
3: Stop! Jest prostsze rozwiązanie. Fachowe porady ekspertów w sprawach, które wydają się być skomplikowane, a wcale nie muszą. Po prostu to proste. Słuchaj Radio Łódź w czwartek po 9.30. Zapraszam, Damian Grosicki.
4: Walizka? Jest! Okulary są! Bilet? Jest! A aplikacja Radio Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
6: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krown.pl 517-416-417.
7: Filmowy sierpień w kinie Helios. Wyrusz na misję ratunkową z bohaterami najnowszej animacji Psi Patrol i Dinozaury. Odkryj mroczną tajemnicę w horrorze Ice Cream Man. Zobacz koniec ulicy Dębowej i poznaj losy rodziny przeniesionej do czasów prehistorii. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
8: Przy Placu Wolności.pl. Inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
9: Najlepsze podróże nie pytają o prognozę pogody. Dlatego ruszajcie do Mandorii, największego całorocznego parku rozrywki pod dachem w Europie. Ponad 30 atrakcji, 5 kosterów, renesansowe miasto i nowy Waltor. Jedyny bobsled coaster w Polsce. Bilety kup na mandoria.com.
1: Po reklamie.
0: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
10: W Radiu Cię 30 po 13. Pani Agata się chwali, że w góry się właśnie wybierają, pakuje się już powoli i te góralskie przyśpiewki troszeczkę przyspieszyły to myślenie o tym wyjeździe, ale upał z kolei spowalnia. Nie tylko myślenie, ale w ogóle przygotowywanie się, a wyjeżdżają w góry w przyszłym tygodniu. To proszę te góry i Zakopane pozdrowić, gdyby przez przypadek była pani w Zakopanem, byli państwo w Zakopanem, bo nie wiem, w które góry i w które dokładnie miejsce państwo się wybierają. Co do konkursu i tego hasła, no nigdy nie wiadomo, kiedy zadam, ale będzie związane z polskimi górami to dzisiejsze hasło. No i jeszcze dorzucę voucher oczywiście do Parku Linowego i wtedy tak naprawdę ta godzina między 12 a 13 będzie niezwykle ważna, bo jeśli ktoś słuchał programu wtedy, to będzie znał odpowiedź. A to taka audycja, która nazywa się Piosenki na walizkach i każdy może coś zaproponować do tej audycji, albo temat całej godziny, albo po prostu jakieś piosenki, które się przydadzą. Proszę pisać piosenki@radiucz.pl.

0: niesamowity. W niektórych miejscach już na pewno 38 stopni, jak spoglądam na mapę Polski i w ogóle. W górach też nieźle. Dzisiaj o tych górach dużo mówimy. No proszę się chronić, bo to rzeczywiście upały, które wpływają na nasze zdrowie. Proszę w takim razie się chronić. O burzach też przypomnę, bo mają się pojawiać. Co prawda wieczorem, ale mogą też przynieść ze sobą silne wiatry, nawet do 60-70 km na godzinę. W mieście państwo spędzają wakacje, no a ja tak wybieram różne piosenki i przenoszę po prostu państwa w różne miejsca, dziś polskie góry. Pozdrawiam tych, którzy w mieście. Teraz będą rozmowy o mieście. Piotr Andrzejczak zawsze o tej porze, właśnie w tym dniu, zaprasza ciekawych gości, by o tym mieście porozmawiać.
1: Rozmowy o mieście. Zapraszają Piotr Andrzejczak i Marek Dill.
2: Dzisiaj będziemy rozmawiać o przestrzeni publicznej w mieście i o przestrzeni prywatnej. Czym te przestrzenie się różnią?
3: Używamy, niekoniecznie zauważamy, albo niekoniecznie nazywamy to, co wiemy. Będziemy mówić głównie o przestrzeni publicznej, ale o przestrzeni prywatnej nie da się nie powiedzieć, bo to jest zawsze w kontekście jakimś. Jest takie twierdzenie o tym, że miasto jest rodzajem gry, czy wzajemnej relacji pomiędzy jednym rodzajem przestrzeni, a drugim, czyli między przestrzenią prywatną, a publiczną.
2: Ale się przenikają, czy nie?
3: No właśnie teraz do tego dojdziemy, czy są sytuacje, czy te zbiory mają część wspólną, albo czy ta część wspólna jest korzystna, albo czy można zrobić coś, co jest ani jednym, ani drugim. No więc z naszych doświadczeń, nie tylko naszych polskich, ale z okresu powojennego głównie i okresu modernizmu, powstawały osiedla mieszkaniowe, tak zwane blokowiska, które nie miały podziału na przestrzeń publiczną i prywatną. Tam cała przestrzeń między budynkami, właśnie Jan Gelo, o którym często wspominamy, który analizował te sprawy, napisał książkę Życie między budynkami. Miał na myśli właśnie przestrzeń publiczną. No i te budynki na blokowiskach, tej przestrzeni publicznej, znaczy one posiadają coś, co jest nienazwane. To jest właściwie, to nie jest jedno i drugie, tylko to ani jedno, ani drugie. I udowodniono już wielokrotnie, że to jest niezdrowy rodzaj przestrzeni. Zresztą jest też takie określenie, że ten sposób zabudowy, czyli takich budynków wolnostojących, bez wygrodzenia przestrzeni publicznej w jakikolwiek sposób, bo metod na wyznaczenie przestrzeni publicznej może być też sporo, to nie tylko budynki wygradzają przestrzeń publiczną. Może to być wygrodzenie zupełnie symboliczne, ale ta granica powinna być czytelna. Bez tego, że takie budynki, ten rodzaj zabudowy właśnie on nie tworzy przestrzeni, tylko ją konsumuje. Że no, ta przestrzeń została zagarnięta, ale nie wytworzona. Zdarzają się takie przypadki, gdzie na przykład w Finlandii, która jest krajem bardzo mocno porośniętym lasami, czasami górzysty też jest ten teren,
2: albo jeziora mają.
3: Tak. Czyli jeżeli są jest takich dużo terenów, nazwijmy to przyrodniczych, to wtedy takie budynki punktowe się sprawdzają, bo nie trzeba rugować zupełnie tej przyrody i że to są te właśnie domy takie włożone, punktowce, które nie dobrze współgrają, czy mogą dobrze współgrać z zielenią wysoką albo z innym rodzajem. Znaczy, to nie jest zabudowa miejska właśnie.
2: Zaczęliśmy od takiej przestrzeni, że tak powiem, upstrzonej blokami, tak?
3: Można powiedzieć, że budynki wolnostojące nie tworzą miejskiej przestrzeni. No to są jeszcze inne wady. Znaczy, zaczniemy mowę o przestrzeni publicznej. Od tego, czym ona nie jest i nie powinna być właśnie. Albo jaka przestrzeń jest negatywna. Ta właśnie, o której mówimy, czyli ta w blokowiskach, no ona ma właśnie takie wady, że jest niezdefiniowana. W związku z tym pierwsze pytanie jest, kto jest gospodarzem? Kto dba o to? No jak się o coś dba i się wykłada swoje własne pieniądze, to chciałoby się, żeby to nie było niszczone przez nie wiadomo kogo na dobrą sprawę, bo każdy tam może wejść. Jeżeli mamy przestrzeń prywatną, to chcielibyśmy tą prywatność mieć w takim stopniu, żeby nadzór na przykład nad przedmiotami, którymi jesteśmy właścicielami, rowerami, wózkami, torbami zostawionymi, albo podopiecznymi dziećmi, ciotkami z prowincji, obojętnie, żeby był ten nadzór osłabiony. Czyli, że nie musimy tak bardzo się spinać, nie musimy być tak bardzo zdenerwowani, że zaraz coś się wydarzy, bo to jest przestrzeń bezpieczna. No więc to, co się tam dzieje, to nie jest przestrzeń bezpieczna. Dzięki temu łatwiej nam będzie może zrozumieć, na czym polega różnica właśnie między przestrzenią publiczną i prywatną, że przestrzeń publiczna jest przede wszystkim

0: dostępna w sposób właściwie nieograniczony. To znaczy i cały dzień, całą noc, przez wszystkie dni nie ma żadnych ograniczeń. Każdy tam może wejść w tą przestrzeń. Ja bym wrócił teraz do tych definicji właśnie, do tego, że ta przestrzeń publiczna, jeszcze raz wróćmy do tego, jej główną cechą jest dostępność, taka nieograniczona. Teraz, jeśli chodzi o przestrzeń prywatną, no to jest w opozycji stoi do tego. To znaczy, że tak, dostęp jest ograniczony, czyli mają tylko mieszkańcy i właściciele tego terenu, na którym się znajdują. A przede wszystkim dostęp jest kontrolowany. Czyli nawet jeśli to nie są mieszkańcy, to przypadkowy przechodzeń czy wizytujący nie dostanie się tam, tylko musi zostać zaproszony. I to jest główna cecha. I teraz jakie są korzyści z tego? Ano właśnie ta przestrzeń publiczna to jest przestrzeń służąca, część można powiedzieć może nawet nie górnolotnie, tylko w przenośni krwiobiegu czy układu nerwowego, czy jakby to tam nie nazwać. To jest
1: ulice,
0: siatka
1: pace.
0: Przestrzeni, tak, przestrzeni publicznych służy na przykład do rozprowadzania po mieście wszelkiej infrastruktury. Jedną z części infrastruktury jest ruch również, czyli ulice, jezdnie. Bo teraz właśnie przy okazji można definicję, co to jest jezdnia i co to jest ulica.
1: No to już tam próbowaliśmy.
0: No tak, kiedyś rozmawialiśmy, to możesz się przy okazji. No i teraz właśnie o to chodzi, żeby ta infrastruktura musi być w przestrzeni publicznej, dlatego że dostęp do niej musi być nieograniczony. Czyli znowu po to się ją tam robi, że można, jeżeli będzie awaria, to nie musimy nikogo o nic prosić, tylko ona jest dostępna i mamy możliwość jej naprawy, zmodernizowania, poprowadzenia i tak dalej. Że wspomnę, że tych instalacji po pierwsze co kilkadziesiąt lat musimy wymieniać, bo się zużyły, albo technologia jest zupełnie inna i jest wymóg taki, bo tamta się już nie sprawdza, a poza tym dochodzą nowe takie jak internet, światłowód i inne i do tego tam nam to służy. I teraz w takim mieście jak Łódź, gdzie ostatnio rozmawialiśmy o tym, że tej przestrzeni publicznej jest stosunkowo niedużo w porównaniu do innych miast, nie tylko w Polsce, ale w ogóle na świecie, no to brak tej infrastruktury też jest odczuwalny. To znaczy, że za mało mamy nasycenie i na przykład jest bardzo duży problem w Łodzi z prowadzeniem na przykład instalacji ciepła. To jest poważny problem. A ulice też mają swoją określoną pojemność przyjmowania, bo są jeszcze odległości, głębokości, na których te instalacje idą, drzewa, które są w konflikcie. I to są konflikty często albo nierozwiązywalne, albo rozwiązywalne przy dodatkowych nakładach. Natomiast w Łodzi jeszcze jest tak, że na przykład sieć ciepłownicza bardzo często idzie po terenach prywatnych i zakład ciepłowniczy też niechętnie w terenach publicznych się układa, ze względu na to, że jest właśnie mało miejsca i musiałby dodatkowe pieniądze wyłożyć, żeby to funkcjonowało. Nie wiem, czy to na obsługę, czy na dodatkowe jakieś. W związku z tym paranoiczne czasami sytuacje wychodzą z tego powodu. No dobra, ale wróćmy jeszcze do tej przestrzeni publicznej. Czyli przestrzeń publiczna służy jeszcze do innym funkcjom poza czysto infrastrukturalnym, czyli jest to miejsce, gdzie ludzie się spotykają. Bardzo ważna funkcja przestrzeni publicznych. Spotykają się, ale również są imprezy towarzyskie czy spotkania towarzyskie. No są te ogródki, kawiarnie, restauracje, kina, sklepy, jest ruch. Jedną z części, zapominamy czasami, że część komunikacji to również jest komunikacja piesza, bardzo istotna, o której się czasami zapomina. Można powiedzieć, że w związku z tym, że tam jest nagromadzenie ludzi, którzy przychodzą w różnych celach rozrywkowych również, no to no, jeżdżą samochody, ludzie ciągną walizki na kółkach. Tam jest hałas. Ten hałas jest jakoś tak wpisany w zakres obowiązków, niezależnie od tego, czy to była starożytna Grecja, czy Rzym, czy dzisiaj. No to hałas był na ulicy zawsze.
1: To jest absolutnie ta część miasta.
0: Tak.
1: Taka.
0: No i teraz w opozycji do tego, można powiedzieć, to, co jest w przestrzeni prywatnej, no to powinno być ciche. Tam ten hałas powinien być nie to, że absolutna cisza, ale zdecydowanie ograniczony. Przestrzeń publiczna jest przestrzenią też, gdzie może wejść każdy, w związku z tym tam jest obcy. No więc przestrzeń prywatna to jest taka, gdzie właśnie mówiliśmy o tym, że jest kontrola. W związku z tym nadzór nad, no już wcześniej rozmawialiśmy, nad swoimi rzeczami, tudzież nad członkami rodziny, nie z nieletnimi, na przodzie, no też można dziecko wręcz puścić na podwórko, czy na przestrzeń prywatną, że może się, no może nie dwulatka, ale powiedzmy, że 7-5 lat, możemy tak puścić w miarę swobodnie, prawda? I tak się nie boimy.
1: Bez przesady, no nie chcę tu przesadnie tam, no ale bezpieczna część miasta? Tak. No nie chcę powiedzieć, że niebezpieczna.
0: No nie tyle, że niebezpieczna, ale to jest inny rodzaj bezpieczeństwa. Znaczy, że tu mamy, możemy właśnie do piaskownicy, czy no, nie rozjedzie nic, bo no. nie rozwija. No, cała masa rzeczy, które nie występują w przestrzeni prywatnej, a są charakterystyczne dla przestrzeni publicznej. I mi się wydaje, że ten podział jest taki, że właśnie nikomu nie trzeba tłumaczyć.
1: A całość naszej rozmowy na stronie radiołódź.pl w podcaście Rozmowy o mieście.

0: Autopromocja.
1: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
2: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
1: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
3: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
4: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
1: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu?
6: Pipi Pończoszanka! Do 8 sierpnia zwariowany świat Pipi gości w porcie Łódź przy IKEA. Czekają na Was statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa dla małych i dużych rozkręca się w porcie Łódź. Szczegóły na www.portłódź.pl.
7: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
8: Co panią boli?
9: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
8: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
9: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
7: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
0: Po reklamie.
10: Słuchają państwo Radia Łódź, to już 14. W naszym programie Wiadomości i w studiu Beata Janowska.
11: A we wiadomościach umorzenie śledztwa w sprawie zdrady dyplomatycznej w związku z wyjaśnianiem katastrofy smoleńskiej, problemy pasażerów tramwaju linii 45 łączącej Zgierz z Łodzią i sposoby łodzian na upały. Na południu województwa miejscami już 35 stopni, a może być jeszcze cieplej. Śledztwo w sprawie zdrady dyplomatycznej w związku z katastrofą smoleńską zostało umorzone. Chodzi o współpracę z Rosją przy badaniu przyczyn katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku. Prokuratura Krajowa całkowicie umorzyła wielowątkowe śledztwo. Uznała, że władze polskie nie działały na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej i nie miały takiego zamiaru. Jeden z ważniejszych wątków dotyczył działania na szkodę Polski poprzez wybór podstawy prawnej współpracy z Rosją przy badaniu katastrofy smoleńskiej. Skorzystano przy tym z załącznika do konwencji chicagowskiej. Zdaniem śledczych był to najlepszy możliwy wybór, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
12: Jako jedyna zapewniała możliwość działania polskim ekspertom bezpośrednio po katastrofie na miejscu zdarzenia. Jako jedyna dawała możliwość dostępu do wraku samolotu, do zabezpieczonych dowodów i jako jedyna dawała Polsce prawo uczestniczenia w działaniach eksperckich strony rosyjskiej.
11: Drugi wątek dotyczył podpisania przez byłego szefa MSWiA Jerzego Millera memorandum w sprawie przekazania Polsce zapisów rejestrów pokładowych. Tu również prokuratura nie dopatrzyła się znamion przestępstwa. Dzisiejsza decyzja śledczych ostatecznie zamyka ten temat. Niezależnie nadal prowadzone jest śledztwo w sprawie zbadania przyczyn katastrofy smoleńskiej. Przemysław Nowak powiedział, że to postępowanie dobiega końca. Premier Donald Tusk zapewnił, że rząd jest przygotowany na interwencję na rynku paliw, ale z reakcją poczeka jeszcze 48 godzin. Tyle czasu bowiem dał Donald Trump na odblokowanie cieśniny Ormus. Premier Tusk zauważył, że w związku z tym ceny paliw na świecie trzeci dzień z rzędu minimalnie, ale spadają. Ale jak dodał szef rządu, dzisiaj będzie rozmawiał z ministrami o ewentualnych decyzjach, które mogłyby choć trochę ulżyć polskim kierowcom podczas powrotów z wakacji. Pasażerowie tramwaju w linii 45 skarżą się na warunki podróżowania. Pojazdy kursują między Zgierzem i Łodzią, jeżdżą rzadko, co pół godziny. Linia obsługiwana jest we większości przez starsze tramwaje bez klimatyzacji. W dodatku wysokopodłogowe, co utrudnia wsiadanie i wysiadanie, szczególnie osobom starszym, niepełnosprawnym czy z dziecięcymi wózkami, mówią zgierzanie.
13: Tramwaj wcześniej chwilę odjechał i trzeba czekać pół godziny, no to jest problem.
14: 3 stopnie do wyjścia starszej osoby z wózkiem, to jest problem.
15: My chodzimy na 4 do tramwaju. Ludzie, gdzie są nasi radni? Matka z wózkiem ciężarna, jak ma wsiąść?
16: Za wysokie są tramwaje. Później wysiąść to samo jest. Trzeba tak jakoś do dołu, nogi najpierw, później laskę. A o 2 laskach to już koniec jest. Żeby to były niskopodłogowe tramwaje.
11: Połączeniem tramwajowym numer 45 zarządza Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi. W związku z uwagami pasażerów, zgierski radny Paweł Czekalski zwrócił się do prezydenta Zgierza o podjęcie rozmów z łódzkim ZDIT-em.
7: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
11: Dzisiaj najgorętszy dzień lata. Synoptycy prognozują, że miejscami termometry pokażą nawet 38 stopni. Mieszkańcy regionu szukają ochłody. Wielu łodzian wybrało się nad wodę. Między innymi na plażę w Arturówku, gdzie jest nasz reporter Kacper Rafalski.
17: Tak, jestem właśnie w Arturówku. To właśnie tutaj na miejskiej plaży wielu łodzian szuka dziś ochłodzenia. Spoglądałem na temperatury. W tej chwili przekracza ona już powoli 33-34 stopnie. Ale jak mówią mieszkańcy, z którymi dziś rozmawiałem, ich sposobem na dzisiejszy upał jest przebywanie w cieniu, chłodne napoje i kąpiel w wodzie. Doceniają też sam teren leśny Arturówka, którego mikroklimat sprawia, że jest tutaj wyraźnie chłodniej. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
11: Jutro ma być nieco chłodniej, choć nadal około 30 stopni. 5 sierpnia w Rzymie pada śnieg. Również dziś wieczorem w Bazylice Matki Bożej Śnieżnej nastąpi cud śniegu. Na czym polega? O tym Aleksandra Nietopiel.
18: Podczas uroczystości z sufitu świątyni spadną 1000 białych płatków. Tradycja nawiązuje do legendy z 358 roku. Według niej Maryja ukazała się we śnie papieżowi Liberiuszowi i rzymskiemu małżeństwu, prosząc o wybudowanie kościoła w miejscu, które wskaże cud. 5 sierpnia wzgórze Esquilin zostało pokryte śniegiem. To był znak, gdzie powinno powstać pierwsze sanktuarium poświęcone Maryi, wyjaśnia kardynał Rolandas Maklikas, rektor bazyliki. W uroczystościach jej wieczornej inscenizacji biorą udział zarówno mieszkańcy, jak i turyści. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
11: Przed bazyliką uczestnicy zobaczą widowisko nawiązujące do legendy o powstaniu świątyni. Kolejne wiadomości o 15:00.
19: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
10: Zachmurzenie małe bądź umiarkowane, ale będzie wzrastać do dużego. Przynajmniej jest taka możliwość i mogą pojawić się opady i burze i silny wiatr w czasie burz do 60-70 km na godzinę. 33-34 stopnie. Powiedzmy w Łodzi, ale tak naprawdę w naszym regionie nawet do 36 stopni już w tej chwili. To maksimum 38 stopni na pewno zostanie osiągnięte jeszcze w ciągu dnia. W nocy także deszcz bądź burze. Temperatura w nocy do 24 stopni.
19: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
7: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
10: Tomasz Perliński audycję realizuje, Piotr Bielawski to zapraszamy. Proszę z nami troszeczkę odpoczywać, nawet jeśli Państwo w pracy. Pozdrawiam bardzo gorąco pracujących.

Live on the run i po co tak pędzimy? Czy rzeczywiście tak szybko ma to życie nam umykać? No, pięknie Brandy potrafi korzystać z melodii, które tworzy. Pięknie te melodie się snują, a potem do tego dopisuje teksty. Live on the run. No to nie śpieszmy się, odpoczywajmy. Po to te chwile relaksu z Radiem Łódź.

0: A w radiu ci po 16 słuchasz i wiesz, czyli aktualności. Myślę, że państwo bardzo dobrze znają audycję. O rzeczach ważnych i aktualnych zajmują się nimi reporterzy. Będzie tam mowa, a o wszystkim opowiada Agata Zielińska.
1: Oczywiście tylko zaanonsuję, żeby państwo słuchali nas po godzinie 16. Będziemy mówić między innymi o tym, że rozpoczęła się budowa Centrum Rehabilitacji i Schronu w Zawadach pod Bełchatowem. Będzie to dwufunkcyjny obiekt, placówka medyczna, która będzie jednocześnie miejscem schronienia dla mieszkańców w sytuacjach zagrożenia. Obiekt powstanie na działce o powierzchni ponad 5000 metrów kwadratowych, a podziemna kondygnacja miejsca schronienia będzie miała 480 metrów kwadratowych. To pierwszy nowo powstający schron w Łódzkiem. Więcej szczegółów na temat tej budowli po godzinie 16 na naszej antenie. Będziemy także opowiadać o tym, że radny Zgierza Paweł Czekalski zwrócił uwagę na problemy pasażerów korzystających z linii tramwajowej 45. Jak podkreśla, na trasie nadal zbyt często kursują stare, wysokopodłogowe wagony bez klimatyzacji, co jest szczególnie uciążliwe podczas upałów oraz zdecydowanie utrudnia podróż seniorom, osobom z niepełnosprawnościami, a także rodzicom z wózkami. W związku z tym skierował pismo do prezydenta Zgierza z prośbą o zajęcie się tą sprawą, podjęcie rozmów z MPK w Łodzi. Dzisiaj sprawdzimy, czy MPK, czy miasto Zgierz są zainteresowane i będą współdziałały w tej sprawie. No i dzisiaj na koniec zaproszę do wysłuchania materiału o tym, jak w te trudne dni i w te upalne dni można się schładzać, jak łodzianie radzą sobie z tymi upałami, czy pozostają w domu, czy wychodzą na zewnątrz, czy oblegają stawy albo akweny wodne. To będzie dzisiaj sprawdzał nasz reporter i po godzinie 16 będziemy przedstawiać wyniki tego śledztwa
0: tak,
1: dziennikarskiego.
0: Inaczej, gdziekolwiek by państwo się nie schładzali, nie ratowali przed tym upałem, proszę słuchać Radio Łódź, tak powiem.
1: Dokładnie.
0: Słuchasz, wiesz, po 16 zapraszała Agata Zielińska.

0: Autopromocja.
1: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
2: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
1: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak.
3: We współczesnej polszczyźnie około 200 osób ma nazwisko Bałuta, a ponad 1300 Bałut.
4: Realizujemy kamienie milowe, jeszcze powie ktoś, albo część pieniędzy zapisanych w kamieniach milowych. To są, proszę Państwa, takie sformułowania prawie, że z poezji.
2: No tak, jakaś metafora.
4: Przesada. Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
2: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
4: i Anna Grobińska.
5: Relacje i podsumowania meczów.
6: Rozmowy ze sportowcami.
7: Analizy z ekspertami.
5: O smutkach.
8: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
9: Krykundy poprzeczka!
6: O nadziejach.
10: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
11: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
7: I o sukcesach.
12: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
13: Paulina Damask, MVP tego meczu. PG Budowlani Łódź, mistrzem Polski.
5: Strefa kibica w Radiu Łódź.
6: Soboty i niedzielę.
7: Od 18 do 20.
5: Piotr Andrzejczak.
6: Michał Malinowski.
7: Robert Zwoliński.
5: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
14: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
15: Zapraszamy na sierpniowe koncerty 19. Letniej Akademii Jazzu. Wystąpią Zygmunt Pauker Trio, jedna z najciekawszych młodych formacji polskiej sceny jazzowej. Henryk Miśkiewicz Quartet z sentymentalną podróżą przez największe tematy polskiej muzyki filmowej. Młoda scena kompozytorska z muzyką Krzysztofa Hadrycha, Lary Hidan, Alana Kapołki i Kateryny Zajbliuk oraz Marcin Masecki z autorskim projektem Boleros i Masecki, łączącym latynoskie rytmy ze słowiańską wrażliwością. Bilety do nabycia na stronie letniaakademiajazzu.pl oraz w kasie klubu Wytwórnia. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Muzyka realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz budżetu miasta Łodzi. Partnerem wydarzenia jest Województwo Łódzkie, Urząd Marszałkowski.
16: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
17: Najlepsze podróże nie pytają o prognozę pogody. Dlatego ruszajcie do Mandorii, największego całorocznego parku rozrywki pod dachem w Europie. Ponad 30 atrakcji, 5 kosterów, renesansowe miasto i nowy Waltor. Jedyny bobsled coaster w Polsce. Bilety kup na mandoria.com.
0: Po reklamie.
18: Najdłuższa fala relaksu.
19: To wracamy teraz do tematu gór. Między 12 a 13 grałem góralskie piosenki, właściwie dotyczące Zakopanego i okolic, bo tam się wybraliśmy tym razem. To piosenki na walizkach, cykl audycji między 12 a 13. Tym razem tematycznie właśnie Zakopane, ale każdy może dorzucić jakiś pomysł i chętnie z niego skorzystamy. Piosenki @radiowodz.pl. Proszę proponować więc temat albo rzeczywiście szczególne piosenki, tytuły artystów. Zapraszam do wspólnej zabawy. Ale wracam do tej góralszczyzny naszej. Ciekawe, kto słucha uważnie, kto pamięta, to będzie niezwykle ważne, bowiem mam do wygrania voucher do parku linowego Arturówek. I otrzyma ten voucher ktoś, kto za moment odpowie na moje bardzo trudne pytanie, dotyczące jednak audycji właśnie piosenki na walizkach. Tej dzisiejszej, która już poza nami, między 12 a 13, przypomnę, grałem piosenki góralskie w sprawie Zakopanego. Kto pamięta, ciekawe.

Bon Jovi Joena jest energia, była może i potrzebna, a ja pytałem o piosenki, które grałem między 12 a 13 i tam też była nawet punkowa energia, ale przede wszystkim góralska i przede wszystkim to były piosenki odnoszące się do Zakopanego i tego regionu, no przede wszystkim, chociaż tam ułamek, można by powiedzieć, wykraczał poza ramy tego obszaru i dotyczył góry, naszych polskich gór w ogóle, ale grałem tam różnych wykonawców związanych z górami, Zakopauer się pojawił i wielu innych i chciałbym wykluczyć Zakopauer z konkursu, ale tych dwóch innych wykonawców to proszę podać. I kto pierwszy to zrobi, kto słuchał uważnie audycji i teraz poda dwóch wykonawców poza Zakopauerem, których zagrałem między 12 a 13, wygrywa voucher do Parku Linowego w Arturówku. Taka dzisiaj nagroda. Proszę pisać studio@radiouch.pl.

To już pan Karol wie, że wygrał, bo jako pierwszy przysłał poprawną odpowiedź. Będzie super zabawa, no nie oczywiście w Zakopanem, ale w Parku Linowym. Gratuluję panie Karolu, ale pan Karol bardzo szybko rzeczywiście odpowiadał, zauważając, że zagrałem Trybunie Tutki chociażby, czy zespół Depres. Jakie były jeszcze odpowiedzi, już szybko sprawdzam. No to były Alibabki, tak, z Maryną Rodowicz. Ktoś zauważył, ja chyba w ogóle nawet nie mówiłem, że to Maryla Rodowicz, no jest rozpoznawalna, charakterystyczna, ale nie opowiadałem. I Karin Stanek, to też bardzo dobra odpowiedź. Depres Bratanki, tak, grałem. No i pani Jela, pozdrawiam pani Jelu i cieszę się, że pani tak jednym uchem chociaż w tej pracy słucha. Niekoniecznie o to chodziło w odpowiedzi, ale też przysłała swoją odpowiedź, ciesząc się z tych góralskich piosenek, bo lubi. I tutaj między innymi wymienia Krywań, Trybunie Tutki, Jerzego Połomskiego i Halinę Kunicką, czy Golec Orkiestrę. A fajne są to rzeczy. Z wielu rzeczy nie skorzystałem w tej audycji. Miałem tylko godzinę. Opowiadałem zresztą o tym. Jeszcze Joszko Broda później miałem przypomnieć, że go nie gram, ale przecież to jest także muzyka. Wręcz w tej muzyce wszystko, co góralskie, wszystko, co z gór. Joszko Broda czerpie po prostu. Natchniony jest tymi górami. On stamtąd po prostu ta jego muzyka jest swoistego rodzaju odzwierciedleniem polskich gór, nawet bym powiedział. No, specyficzne ma podejście do tej muzyki oczywiście, ale nie wiem, czy nie nazwać tego najbardziej korzennym dzisiaj takim poszukiwaniem tych wpływów góralskiej muzyki. Nie obrażając oczywiście nikogo i tych składów takich bardzo ludowych już grających muzykę, również w Zakopcu, w Zakopanem, bo tam co już można spotkać takich górali i rzeczywiście, no to oni to potrafią już te przyśpiewki i te tańce góralskie oddać w pełni. To tyle w tym konkursie. Jeszcze jest hasło do podania, ale to już pewnie po godzinie 15:00 w takim razie w naszym programie. Państwo pamiętają hasło w konkursie Kierunek Radiość. Można gdzieś sobie polecieć w piękne europejskie miejsce, trochę odpocząć, coś zwiedzić i wrócić dzięki temu, że wygra się taki lot tam i z powrotem dla dwóch osób. Ale to jeszcze trochę, jak powiedziałem.

0: Reklama. Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza. Ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko. To czysta radiość smaku. Ciastko Radiość. Specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski. Bo niektóre smaki po prostu się słucha.
1: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu?
2: Pipi Pończoszanka! Do 8 sierpnia Zwariowany Świat Pipi gości w Porcie Łódź przy IKEA. Czekają na Was statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa dla małych i dużych rozkręca się w Porcie Łódź. Szczegóły na www.portłódź.pl.
3: Szukasz aktywnej przygody? Odwiedź park linowy Arturówek. Znajdziesz tam trasy dla dzieci i dorosłych, emocjonujące tyrolki i mnóstwo świetnej zabawy. Jesteśmy przy ulicy Studenckiej 20/24 w Łodzi. Więcej na parklinowyarturówek.pl.
4: Przy Placu Wolności PL. Inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
5: Wakacje to idealny moment nie tylko na odpoczynek, ale także na nową Skodę. Poznaj limitowaną wersję wyposażenia Easy, stworzoną z myślą o jeszcze bardziej komfortowych podróżach. Sprawdź atrakcyjne oferty na modele Skoda, Fabia, Scala i Kamiq od 66 700 zł w Skoda Bednarek Dobroń lub na skoda-dobroń.pl.
6: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
7: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
8: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
6: Ogłoszenie społeczne.
9: Już 15 w Radiu Łódź. Czas na wiadomości w naszym programie. Beata Janowska.
10: Dziecko w rozgrzanym samochodzie. Do zdarzenia doszło w Wieliczce. Na szczęście szybko zareagowano. W gminie Bełchatów powstaje schron z prawdziwego zdarzenia. Pomieści 200 osób. Dworzec Łódź Fabryczna znalazł się dopiero na 22 miejscu pod względem liczby obsłużonych pasażerów. Do wieczora będzie upalnie. Nocą na północy i w centrum regionu mają pojawić się burze. Dwuletnie dziecko pozostawione w nagrzanym samochodzie. Do takiej sytuacji doszło w Wieliczce na parkingu przy galerii handlowej. Z relacji świadków wynika, że dziecko siedziało w foteliku i nie reagowało na pukanie w szybę i wołanie. Mateusz Lenartowicz z małopolskiej policji mówi, że przechodnie próbowali otworzyć auto i wybić szybę, ale bez skutku.
11: W międzyczasie pracownicy sklepu poprzez głośniki poszukiwali matki, która gdy tylko usłyszała podawany komunikat, natychmiast wyszła ze sklepu, otworzyła samochód i wyjęła dziecko na zewnątrz.
10: Przybyli na miejsce ratownicy, stwierdzili, że dziecko nie jest odwodnione i nie wymaga hospitalizacji. Policja będzie ustalać, czy doszło do narażenia malucha na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Służby przypominają, żeby w trakcie upałów nie zostawiać dzieci w aucie nawet na moment. W Zawadach pod Bełchatowem powstaje podziemny schron, pomieści 200 osób. Będzie to pierwszy w województwie obiekt spełniający wymagania nowej ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Nad schronem zbudowane zostanie Centrum Rehabilitacji i Fizjoterapii. O szczegółach nasz reporter Paweł Kwiatkowski.
12: Budowany w zawadach schron to podziemny obiekt o powierzchni blisko 500 metrów kwadratowych. Ma pomieścić do 200 osób i umożliwić im przebywanie w izolacji przez 48 godzin. Jak powiedział mi Przemysław Dębski z Urzędu Gminy Bełchatów, wykonawca tej inwestycji już przystąpił do prac.
13: Rozpoczęły się roboty ziemne, umacniamy grunt, dzięki czemu będziemy mogli zejść na głębokość poniżej 5 metrów pod powierzchnię ziemi.
12: Mieszkańcy gminy Bełchatów, z którymi rozmawiałem, popierają inwestycje i uważają, że takich obiektów powinno powstawać więcej.
14: Tylko powinniśmy się cieszyć z tego, że coś takiego powstaje tutaj w okręgu bełchatowskim.
15: Jesteśmy miejscowością strategiczną.
12: Prace związane z pierwszym etapem budowy dwufunkcyjnego obiektu mają zakończyć się jeszcze w tym roku. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
10: Schron będzie wyposażony m.in. w system wentylacji, magazyn wody i zaplecze sanitarne. Koszt inwestycji to prawie 9 milionów złotych.
16: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
10: Premier zapewnia, że rząd jest przygotowany na interwencję na rynku paliw. Z reakcją zamierza jednak poczekać jeszcze 48 godzin. Taki czas bowiem dał prezydent Donald Trump na odblokowanie cieśniny Ormus. O szczegółach Sylwia Białek.
17: Premier Donald Tusk powiedział, że Donald Trump dał dość wyraźnie do zrozumienia, że rozmowy z Iranem idą w dobrym kierunku i że niewykluczone, że w ciągu 48 godzin cieśnina Ormus będzie odblokowana. Szef rządu zaznaczył, że w związku z tym ceny paliw na świecie minimalnie, ale spadają trzeci dzień z rzędu. Premier poinformował, że jeszcze dzisiaj będzie rozmawiał z ministrem finansów o możliwościach przywrócenia przynajmniej w części programu CPN na koniec wakacji.
18: Każdego dnia będziemy przygotowani do ewentualnej reakcji, gdyby znowu coś złego się zdarzyło, ale poczekajmy te 48 godzin.
17: Premier powiedział, że ten wielowymiarowy kryzys energetyczny wymaga nieustannego monitorowania, analizowania i przewidywania, co się może stać. Sylwia Białek, Polskie Radio.
10: Donald Tusk zaznaczył, że jeżeli chodzi o ceny paliw, Polska mieści się między 2. a 7. miejscem od dołu w Europie. Największy łódzki dworzec jest dopiero 22. w Polsce pod względem liczby obsłużonych pasażerów. Urząd Transportu Kolejowego opublikował zestawienie polskich stacji obsługujących najwięcej ludzi. Przez Łódź Fabryczną w ciągu doby przejeżdża 13,5 tysiąca pasażerów. Więcej jest ich na głównych dworcach w Opolu, Rzeszowie, Szczecinie czy Bydgoszczy. Pasażerowie na Fabrycznym mówią, że lubią ten dworzec.
19: Jest nowoczesny, fajny, dużo pociągów. Jest super.
20: Jest fajki.
21: Większa dostępność wszystkiego, mniejszy tłok.
20: Nie lubię się zepychać.
21: Dla pasażerów to nie jest problem. Pewnie to jest problem z rentownością całego dworca, jeżeli jest za mało ludzi. Ale dla pasażera to jest wygodnie.
22: Od początku było wiadomo, że dworzec zacznie pełnić rolę takiego faktycznie głównego dworca z chwilą, kiedy zostanie połączony z resztą sieci komunikacyjnej kolejowej w Łodzi.
10: Odpowiada prezydent miasta Hanna Zdanowska. Główny łódzki dworzec dzisiaj jest stacją końcową z wylotem tylko w kierunku Widzewa i Warszawy. Ma to zmienić tunel średnicowy, którego budowa jest już opóźniona o kilka lat, a aktualny termin zakończenia prac to rok 2030. Kolejne wiadomości o 15.30.
23: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
9: W naszym regionie 35-36 stopni, ale są już miejsca, gdzie 38, a więc maksimum się pojawia. No i to prognozuje także burze, które mają się pojawiać, powiedzmy, od wieczornych godzin. W trakcie burz będzie silnie wiało do 60-70 km na godzinę. Burze także w nocy, nawet z silniejszym wiatrem do 80 km na godzinę i w nocy temperatura. No cóż, powiem szczerze, do 24 stopni, więc też upał, nocny upał.
23: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
24: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
9: Podobno mówić się nie chce, a pan ciągle mówi. No ale ja tutaj w klimatyzowanym. Tomasz Ferliński audycję realizuje. Piotr Bielawski. Jeszcze razem spędzamy czas do 16.00.

To krótko i na temat, żeby nie było, że tyle mówię. Zabawię się słowami. Ultra prośba. Tell me, czyli powiedz mi. To ja niebawem podam to kolejne hasło w konkursie Kierunek Radiość.

0: No, to przeboje. Przeboju lata szukamy. Może któraś z tych piosenek rzeczywiście zasługuje na miano przeboju lata. Szukamy w przeszłości, ale też w teraźniejszości, czyli w nowych piosenkach. Może jakaś nowość bardzo się podoba i są Państwo już przekonani, że pozostanie na dłużej, na lata i że stanie się takim hitem. Proszę proponować. Ja chętnie w weekend takie piosenki wykorzystuję, w sobotę na przykład między 14 a 16. No i w tym tygodniu, to też w niedzielę, jest ta taka szansa, bo się będziemy słyszeć. p.wielawski@radiuch.pl. Wszyscy czekają na ten moment.
1: Konkurs Radia Łódź.
0: No już wcześniej trochę podpowiadałem, że to hasło będzie związane z polskimi górami. To jest kolejne hasło w naszym konkursie, kierunek radiość. Można z nami polecieć w jakieś fantastyczne miejsce, co tydzień winne, kogoś ze sobą zabrać i oczywiście jest przelot w drugą stronę, a więc wrócić, ale zaplanować sobie takie wakacje, krótsze czy dłuższe, coś zwiedzić, coś poznać, a może po prostu poleżeć sobie w jakimś pięknym miejscu typu plaża i odpocząć. To już będzie Państwa zadaniem, jak spędzą ten czas pomiędzy przelotami. I żeby tym razem wygrać w tym tygodniu nasz wspaniały przelot, trzeba pozbierać wszystkie hasła z całego tygodnia w piątek. Napisać te wszystkie hasła, wysłać adres konkurs@radiuch.pl i czekać, bo do kogo się dzwonimy i ta osoba, jak odbiera, ma szansę wygrać. No to już podaję. Oto kolejne hasło w tym konkursie. Karkonosze. Prawda, że z polskimi górami ma związek?

0: Autopromocja.
1: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
3: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krown.pl 517-416-417.
4: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu?
5: Pipi Pończoszanka! Do 8 sierpnia zwariowany świat Pipi gości w Porcie Łódź przy IKEA. Czekają na Was statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa dla małych i dużych rozkręca się w Porcie Łódź. Szczegóły na www.portłódź.pl.
6: Zapraszamy na sierpniowe koncerty 19. Letniej Akademii Jazzu. Wystąpią Zygmunt Pauker Trio, jedna z najciekawszych młodych formacji polskiej sceny jazzowej. Henryk Miśkiewicz Quartet z sentymentalną podróżą przez największe tematy polskiej muzyki filmowej. Młoda scena kompozytorska z muzyką Krzysztofa Hadrycha, Lary Hidan, Alana Kapołki i Kateryny Zajbliuk oraz Marcin Masecki z autorskim projektem Boleros i Masecki łączącym latynoskie rytmy ze słowiańską wrażliwością. Bilety do nabycia na stronie letniaakademiajazzu.pl oraz w kasie klubu Wytwórnia. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Muzyka realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz budżetu miasta Łodzi. Partnerem wydarzenia jest Województwo Łódzkie, Urząd Marszałkowski.
7: Wakacje to idealny moment nie tylko na odpoczynek, ale także na nową Skodę. Poznaj limitowaną wersję wyposażenia Easy, stworzoną z myślą o jeszcze bardziej komfortowych podróżach. Sprawdź atrakcyjne oferty na modele Skoda, Fabia, Scala i Kamiq od 66 700 zł w Skoda Bednarek Dobroń lub na skoda-dobroń.pl.
8: Już 9 sierpnia Uniejów zamieni się w muzyczną stolicę regionu. Przed nami wyjątkowy wieczór pełen największych przebojów i koncertowych emocji. Na scenie wystąpią Roxy, Kombi, Krzysztof Cugowski oraz Oskar Cyms. Start o 18 przy ulicy Jakuba Świnki obok tężni i kompleksu boisk. Wstęp jest bezpłatny. Przyjedź z rodziną i znajomymi. Przeżyj niezapomniany wieczór w Uniejowie. Zapraszają Termy Uniejów oraz Miasto Uniejów.
0: Po reklamie.
9: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
10: Sprawdzamy, jak się dzisiaj jeździ. Damian Grosicki.
11: Witam. Stanie w torkach w czasie upału to taka darmowa sauna. No może nie do końca darmowa, bo spalamy jednak paliwo, ale na pewno jest taniej. I tak w Łodzi ugotujemy się nie tylko przez pogodę, ale może też przez nerwy. Na Włóczańskiej i Piotrkowskiej przy Czerwonej, na skrzyżowaniu Dąbrowskiego z Kielińskiego, Tatrzańskiej z Przybyszewskiego i z Milionową. No i oczywiście na trasie WZ, którąkolwiek stronę byśmy nie jechali, to słoneczko obserwuje. To my teraz poobserwujemy Zgierz i wahadło na ulicy Łódzkiej, a także sznuraut na Śniechowskiego przed wspomnianą Łódzką właśnie i na skrzyżowaniu Majowym, czyli pierwszego z trzeciego. Kolejny serwis drogowy minutę przed 16.
9: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
10: Już 15.30. W Radiu Łódź skrót najważniejszych wydarzeń. Beata Janowska.
12: Śledztwo w sprawie zdrady dyplomatycznej w związku z katastrofą smoleńską zostało umorzone. Chodzi o współpracę z Rosją przy badaniu przyczyn katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku. Prokuratura Krajowa uznała, że władze polskie nie działały na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej i nie miały takiego zamiaru, a wybór podstawy prawnej współpracy z Rosją był najlepszym z możliwych. Dzisiejsza decyzja śledczych o umorzeniu ostatecznie zamyka ten temat. Niezależnie nadal prowadzone jest śledztwo w sprawie zbadania przyczyn katastrofy smoleńskiej. Pasażerowie tramwaju w linii 45 między między Zgierzem i Łodzią skarżą się na warunki podróżowania. Linia obsługiwana jest w większości przez starsze tramwaje bez klimatyzacji, w dodatku wysokopodłogowe, co utrudnia wsiadanie i wysiadanie, szczególnie osobom starszym, niepełnosprawnym czy z dziecięcymi wózkami. W związku z uwagami pasażerów zgierski radny Paweł Czekalski zwrócił się do prezydenta Zgierza o podjęcie rozmów z Zarządem Dróg i Transportu w Łodzi. Ta instytucja zarządza linią. W Zawadach w gminie Bełchatów powstaje schron z prawdziwego zdarzenia. Pomieści 200 osób, będzie wyposażony w system wentylacji, magazyn wody i zaplecze sanitarne. I będzie to pierwszy w naszym województwie obiekt spełniający wymogi nowej ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Schron będzie się mieścił w podziemiach placówki medycznej, część naziemną zajmie placówka Centrum Rehabilitacji i Fizjoterapii. Premier zapewnia, że blackout nam nie grozi. Donald Tusk poinformował, że mimo upałów sytuacja na rynku energii jest stabilna i według oceny specjalistów nie będzie potrzeby sięgania do rezerw. Elektrownie w Kozienicach i Połańcu ograniczyły pracę ze względu na niski poziom wody we Wiśle. Obie łącznie produkują prawie 1/5 krajowej energii. Ponad 1/6 krajowej energii, w tym dla naszego województwa, wytwarza elektrownia Bełchatów, która chłodzi się w obiegu zamkniętym, zatem niski stan wód nie ma wpływu na jej pracę. Kolejne wiadomości o 16.
10: Damian mówił, że sauna w samochodzie. Sauna to już jest poza samochodem na dworze. 38 stopni, są takie miejsca, że już to maksimum osiągnęliśmy, ale powiedzmy 35-36, te temperatury królują w tej chwili w naszym regionie. Odczuwalna temperatura dużo większa, to prawda. I czekamy na burze, bo mają się pojawić wieczorem. W trakcie burz wiatr w porywach nawet do 60 km na godzinę.
1: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
10: Takie upały, że naprawdę uważajmy na siebie. W samochodzie jeszcze cieplej może się zrobić.

Na pytanie, kiedy będzie nowa płyta Adama Nowaka i raz, dwa, trzy odpowiadam, obiecał, że będzie. I tyle w tej sprawie. Na pewno Pola Błasik niebawem z płytą na jesień, a ponieważ Igor Herbut jej pomaga, wspomaga ją i produkuje jej album, to od razu dopowiem, że Igor Herbut jesienią wydaje swój album. Jeszcze wiele innych nowości mogę zapowiedzieć, bo są rzeczywiście już to płyty ponagrywane i tylko czekają na swoją porę. Wracając do Poli Błasik, no zagrała też w ciekawym serialu, zagrała w ciekawym filmie, który pojawi się na festiwalu w Gdyni w najbliższym czasie. O wszystkim będziemy rozmawiać właśnie, nie tylko o tej najnowszej płycie, w niedzielę między 15 a 16. Audycja Bliskie Spotkania. Zapraszam. Pola Błasik tym razem będzie gościć w tej audycji. No a jeśli chodzi o jej nową płytę, to mamy na razie tylko jedną piosenkę. Nazywa się Basia. Piosenka dotyczy jej babci i tyle mogę zdradzić w tej sprawie. Ta Basia od czasu do czasu pojawia się w naszych programach. Też od razu zapowiem, że z kolei w poniedziałek okolice jazzu po 21:00 retransmisja koncertu Late Night Poems. Retransmisja koncertu w ramach Open Stage Eter Jazzu. Taka akcja trwa. W Porcie Łódź się spotykamy. I w najbliższy poniedziałek z kolei o godzinie 19:00 zagrają Piotr Krzemiński, trąbka, i Witold Janiak Hammond. To jest projekt specjalnie stworzony dla nas właśnie, żeby pojawić się na Open Stage Eter Jazzu. Koncert, jeszcze raz przypomnę, rozpocznie się o godzinie 19:00. Jeśli będzie pogoda, to patio w Porcie Łódź. Jeśli nie, to kawałek dalej, wyżej jest sala Chocianowice i tam się spotykamy i tam ten jazz gramy w poniedziałki o 19:00. Więc zapraszam, bo tutaj bez biletów po prostu każdy niech czuje się zaproszony.

Miałem zabrać cię nad rzekę, to Błażej Król z płyty, która powstała w kolejną rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego i właśnie się ukazała. To o 16 wiadomości, a później aktualności, czyli Słuchasz i Wiesz w naszym programie, a w wiadomościach między innymi będzie o linii 45, to jest linia Łódź Zgierz. W większości tam kursują tramwaje wysokopodłogowe na tej linii, co utrudnia wsiadanie i wysiadanie osobom starszym, a także niepełnosprawnym. Co z tym taborem? Na to pytanie spróbujemy odpowiedzieć w wiadomościach o godzinie 16. Cut my heart about one, two times, don't need...

0: autopromocja.
1: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
2: Zapraszam, Mariusz Janik.
1: W każdy piątek o 13.40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
3: Walizka? Jest! Okulary? Są! Bilet? Jest! A aplikacja Radia Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu?
5: Pipi Pończoszanka! Do 8 sierpnia Zwariowany Świat Pipi gości w Porcie Łódź przy IKEA. Czekają na Was statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa dla małych i dużych rozkręca się w Porcie Łódź. Szczegóły na www.portłódź.pl.
6: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni. Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
7: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
0: Po reklamie.
8: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
9: I Damian Grosicki, opowiada znowu, jak się jeździ.
10: Zaczynamy klasycznie od Łodzi i od takich miejsc, jak skrzyżowanie Senatorskiej z Łęczycką. Na przędzalnianej postoimy to między Fabryczną a Nawrot i oczywiście przy Rondzie Solidarności z naciskiem na remontowaną Palki. Tam to się dzieje aż po Wojska Polskiego. Północna i Ogrodowa przed Zachodnią stoją. Drewnowska po obu stronach Włókniarzy stoi. Estakada na Włókniarzy, no to już nie ma słów, by opisać tamtejszą sytuację. Ale równolegle na Alei Unii też nie jest kolorowo. Dobrze, to teraz czas na Pabianice, gdzie kierowcy stoją na Karniszewickiej przy Wspólnej, no oczywiście na samej Wspólnej przed przejazdem kolejowym też. A los tychże kierowców podzielają ci, którzy równie cierpliwie czekają na Lutomierskiej. Poza tym swoje trzeba odczekać też na skrzyżowaniach Kinińskiego z Grota Roweckiego i Zamkową, a następny raport drogowy za pół godziny.
8: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
9: W Radiu Łódź mija 16. Kolejne wiadomości w naszym programie. Beata Janowska.
11: Polskie władze nie działały na szkodę państwa, uznała Prokuratura Krajowa i umorzyła śledztwo w sprawie zdrady dyplomatycznej przy wyjaśnianiu katastrofy smoleńskiej. Problematyczny tramwaj 45. Pasażerowie linii łączącej Łódź i Zgierz skarżą się na warunki podróży. Nietypowa skarga do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Zaskoczeni urzędnicy postanowili ją upublicznić. Gorąco, około 30 stopni będzie dziś nawet po zachodzie słońca. Niższa będzie temperatura tam, gdzie pojawią się burze. To koniec sprawy toczącej się od 10 lat. Prokuratura Krajowa zdecydowała o całkowitym umorzeniu wielowątkowego śledztwa w sprawie tzw. zdrady dyplomatycznej. Chodzi o współpracę z Rosją przy badaniu przyczyn katastrofy smoleńskiej. Prokuratura nie dopatrzyła się znamion popełnienia przestępstwa. O szczegółach Dagmara Kędzior.
12: W zakresie zdrady dyplomatycznej badano dwa wątki. Pierwszy to działania na szkodę Polski poprzez wybór podstawy prawnej przy współpracy z Rosją. Polska zdecydowała się wtedy na zapisy konwencji chicagowskiej. Drugi to podpisanie memorandum dotyczącego przekazania Warszawie zapisów rejestrów pokładowych. Według śledczych Polska wybrała wtedy najlepsze możliwe opcje. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak przypomina, że w tej sprawie były składane zawiadomienia krótko po katastrofie, ale kończyły się umorzeniem.
13: Po zmianie władzy politycznej w roku 2016 to śledztwo zostało wszczęte z urzędu, natomiast w zasadzie ustalenia i konkluzja jest taka sama, jak była w 2011 roku, iż w tej sprawie nigdy nie zachodziło uzasadnione podejrzenie popełnienia akurat tego przestępstwa zdrady dyplomatycznej.
12: Prokuratura jeszcze w marcu częściowo umorzyła to śledztwo w dwóch innych wątkach. Dzisiejsza decyzja ostatecznie zamyka tę sprawę. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
14: Nadal prowadzone jest śledztwo w sprawie zbadania przyczyn katastrofy smoleńskiej. Przemysław Nowak powiedział, że to postępowanie dobiega końca. Pasażerowie tramwaju w linii 45 skarżą się na małą częstotliwość kursów i warunki podróżowania. Tramwaje między Łodzią a Zgierzem kursują co pół godziny. Linia obsługiwana jest w większości przez starsze pojazdy bez klimatyzacji. W dodatku wysokopodłogowe, co utrudnia wsiadanie i wysiadanie, szczególnie osobom starszym, niepełnosprawnym czy z dziecięcymi wózkami. Zgierski radny Paweł Czekalski zwrócił się do prezydenta Zgierza o podjęcie rozmów z zarządem Drogi Transportu w Łodzi, który zarządza linią.
15: Te warunki nie są zbyt komfortowe dla podróżowania. Obserwuję to na co dzień. Miałem zgłoszenia od pasażerów, od osób, które korzystają z linii tramwajowej 45. I nie ukrywam, że to był główny motyw tutaj po prostu mojego postępowania i podjęcia interwencji w tym zakresie.
14: Linią zarządza łódzki ZDIT, a obsługuje ją łódzki MPK, w którym, jak się dowiedział nasz reporter, wysokopodłogowe tramwaje stanowią około 1/3 taboru, a większość nie ma klimatyzacji.
16: Więcej na radiołódź.pl.
14: W regionie są już miejsca, gdzie temperatura sięgnęła 37 stopni. W innych miejscach zbliża się do tej wartości. Mieszkańcy szukają ochłody, między innymi nad wodą. Łodzianie wypoczywają na przykład na plaży w Arturówku, ale jak podkreślają, ważne, żeby nie wystawiać się na słońce.
17: Jaki plan na dzisiaj, żeby ten dzień, przeżyć?
18: Za 2-3 godzinki nad wodą, a potem uciekać do domu do cienia.
19: Od południa być w domu, dlatego wyszedłem dzisiaj wcześniej do lasu.
17: Czyli w cieniu?
19: Cieniu.
14: Wysokie temperatury to nie żarty. Lekarze radzą, by bez potrzeby nie wychodzić z domu w godzinach największego nasłonecznienia. Jeśli trzeba, pamiętajmy o nakryciu głowy i zabierzmy butelkę z wodą. Niecodzienna skarga do krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Autorkę oburzył odcinkowy pomiar prędkości na południowej obwodnicy Krakowa. Kobieta skarży się, że teraz na trzypasmowym odcinku autostrady A4 właściciele sportowych samochodów nie mogą zaprezentować możliwości swoich pojazdów. Urzędnicy postanowili o tej skardze poinformować, aby pokazać, jak niektórzy kierowcy traktują autostradę, mówi Kacper Michna z oddziału Generalnej Dyrekcji w Krakowie.
20: To było dla naszych pracowników szokujące, że ktoś może uważać, że autostrada to jest droga, na której można się ścigać, można jechać 200 km na godzinę i jeszcze uważa, że to jest bezpieczne.
14: Na południowej obwodnicy Krakowa kierowcy mogą jeździć z prędkością do 140 km na godzinę, czyli maksymalną dopuszczalną w Polsce. W publicznej odpowiedzi na tę skargę urzędnicy napisali, że drogi nie są dla tych, którzy chcą szybko jeździć dla frajdy, ale dla wszystkich Polaków, którzy chcą bezpiecznie dojechać do celu. Kolejne wiadomości o 16:30.
21: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
9: I właściwie mamy obiecane maksimum 37-38 stopni w naszym regionie. W najbliższych godzinach mogą pojawić się burze. Jeśli nie powieje nawet do 60 km na godzinę, w nocy nawet do 24 stopni, burze w dalszym ciągu i jeszcze silniejszy wiatr do 80 km na godzinę. Jutro tylko do 34, można tak powiedzieć, ale burze nadal nam grożą i wiatr do 90 km na godzinę. Jeśli nie będzie padać, nie będzie burz, to wiatr raczej słaby z kierunków zmiennych.
21: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
9: 6 po 16. Piotr Bielawski, pięknie dziękuję. Niezmiennie za to aktualności teraz, niezmiennie Piotr Andrzejczak. Schronisz się tutaj, bo tutaj chłodno, wiesz?
22: No tak.
9: Trochę tak.
22: Byłem.
9: Chociaż tematy gorące.
22: Byłem jakiś czas temu na zewnątrz i tam rzeczywiście jest ciepło.
9: Fajnie, nie?
22: Bardzo. No, ale, no, tak. Słuchaj, ale jest lato.
9: Jest lato. Nie narzekajmy.
22: Była prawdziwa zima w tym roku, tak?
9: Była. To teraz przez moment była.
22: No i teraz jest prawdziwe lato.
9: No ja to twierdzę, że w ciągu jednego dnia okrążamy Ziemię, bo mamy po prostu wszystkie pogody, zobaczymy, jakie mamy. No,
22: zobaczymy,
9: bez śniegu może.
22: Czy będzie złota polska jesień, no ale to za 2 miesiące mniej.
9: To więcej. Z pozdrowieniami dla wszystkich słuchających. Ciebie zostawiam ze słuchaczami.
1: Słuchasz i wiesz.
2: No nie da się tego tematu uniknąć, bo trwa jeden z najgorętszych dni tego lata w Łodzi. Jedno jest takie miejsce, gdzie mieszkańcy miasta mogą się schłodzić. To jest plaża miejska w Artorówku i tamtejsze stawy. Tam łodzianie szukają ochłody w wodzie, w cieniu okolicznego lasu. A my pytamy mieszkańców, jak oni odczuwają te wysokie temperatury.
3: No też, no napoje przede wszystkim, tak.
23: Coś zimnego?
3: Zimnego, tak.
23: Lubi pani, jak są upały?
3: Znaczy upały może nie, ale jak jest ciepło, to tak. Ciepło bardzo lubię. Być. Wolę ciepło niż zimę.
2: No właśnie, coś w tym jednak jest. No ale synoptycy i ratownicy apelują o odpowiednie nawodnienie podczas tych upalnych dni, a także unikanie, jeżeli nie ma takiej potrzeby, przebywania na słońcu w godzinach największego nasłonecznienia. Przyjrzymy się także problemom pasażerów korzystających z linii tramwajowej numer 45. Ona łączy Zgierz z Łodzią bądź Łódź ze Zgierzem. Ludzie skarżą się na złe warunki transportu. Powiem tak, pojazdy kursują rzadko, zaledwie co pół godziny i sporym problemem jest właśnie jakość taboru obsługujący to połączenie. Większość pojazdów na trasie 45 to stare, wysokopodługowe tramwaje bez klimatyzacji, a to wpływa w dużym stopniu na komfort podróży, zwłaszcza teraz i szczególnie dla starszych pasażerów, kobiet z małymi dziećmi czy osób z niepełnosprawnością.
24: Jest okropnie. Kłopocony się wysiada. Starsze osoby to się wciągają po prostu.
25: My chodzimy na czterech do tramwaju. Matka z wózkiem ciężarna. Jak ma wsiąść?
26: Co najmniej 51% pojazdów będzie pojazdami z niską podłogą.
27: 1/3 taboru jeszcze jest wysokopodłogowa i nie dość, że nie jest z łatwym dostępem, to jeszcze jest nieklimatyzowany.
2: No to pewnie na zmiany na linii tramwajowej 45 pasażerowie będą musieli trochę poczekać. Zajrzymy do Zawad pod Bełchatowem, bo tam się rozpoczęła budowa pierwszego w regionie schronu spełniającego wymagania określone w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej. Obiekt powstaje pod planowanym centrum rehabilitacji i fizjoterapii, a na terenie inwestycji trwają już prace.
28: Rozpoczęły się roboty ziemne, umacniamy grunt, dzięki czemu będziemy mogli zejść na głębokość poniżej 5 metrów pod powierzchnię ziemi.
29: Tylko powinniśmy się cieszyć z tego, że coś takiego powstaje tutaj w okręgu bełchatowskim.
30: Jesteśmy miejscowością strategiczną, jest tutaj dużo mieszkańców, powinniśmy mieć takie miejsce.
2: No a dodam, że to jest pierwszy nowo powstający schron w województwie łódzkim. Obiekt będzie wyposażony m.in. w system wentylacji, magazyn wody, zaplecze sanitarne, a także niezależne wejście i wyjście. No ale szczegóły po godzinie 16.30, także przed 17.00, jako że dzisiaj środa, nasz samorządowy magazyn Łódzkie Wschodnie. Dodam, że Agata Zielińska jest wydawcą naszego programu. Przypomnę jeszcze adres mailowy studiomaparadio.pl. Proszę korespondować z nami, a także numer telefonu 606 78 78 78.

0: Ta piosenka nosiła tytuł Morze i Morze to jest rzeczywiście dobry tytuł na dzisiejszy upalny dzień.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Właśnie trwa jeden z najbardziej gorących dni tego lata. Jednym z miejsc, gdzie łodzianie mogą się ochłodzić, to jest plaża miejska w Arturówku. No i oczywiście te stawy, które tam obok plaży się znajdują. Jak mieszkańcy Łodzi reagują na upały? Na miejscu sprawdzał nasz reporter Kacper Rafalski.
2: Łodzianie różnie reagują na tak wysokie temperatury i mają też różne sposoby na radzenie sobie z nimi. Byliśmy dziś przy plaży miejskiej w Arturówku, gdzie od rana zebrało się tam sporo mieszkańców. Jak państwo sobie radzą w trakcie upałów?
3: No właśnie, idziemy odpoczywać.
4: Czyli na wodę, na Arturówka.
2: A dzisiaj ma być 36 stopni.
4: Ale nie my w cieniu.
3: Nie na pełne słońce.
2: I jakieś pływanie?
4: Pływanie, tak, w wodzie będzie, zimne napoje, obowiązkowo.
2: 36 stopni ma być dzisiaj. Jak pani zamierza przeżyć ten dzień?
5: No bardzo dobrze, woda jest, dzieci będą się kąpać, babcia z dziećmi i już. I sobie damy radę, chłodno będzie i już się ochłodzimy.
2: Lubi pani jak są upały?
5: Znaczy upały może nie, ale jak jest ciepło, to tak, bardzo lubię. Wolę ciepło niż zimę.
2: 36 stopni dzisiaj, pan lubi upały?
6: Lubię.
2: A ludzie narzekają, jak jest 36,
6: to rozumiem, bo nie każdy akurat może znosić upały, jak tak swobodnie przechodzi na tym. Mnie akurat to bardzo nie przeszkadza i lubię, jak jest sporo słońca.
2: Państwo jak zamierzają się schłodzić również?
7: No też, no napoje przede wszystkim, tak.
2: Coś zimnego?
7: Zimnego, tak.
2: A jaki plan na dzisiaj, żeby ten dzień, że no, tak powiem, no przeżyć?
6: Za 2-3 godzinki nad wodą, a potem uciekać do domu do cienia.
8: Od południa być w domu, dlatego wyszedłem dzisiaj wcześniej do lasu.
2: Czyli w cieniu?
8: W cieniu?
9: No w cieniu, raczej w domu przy klimatyzacji, bo tak nawet w ogródku, no to jednak temperatura jest dość wysoka i lepiej nie narażać ani siebie, ani dziecka.
2: I tak jak usłyszeliśmy, pamiętajmy, że dzieci i osoby starsze są szczególnie narażeni na konsekwencje wysokich temperatur. Słuchajmy naszego organizmu i nie wystawiajmy się na słońce, a aktywność fizyczną na świeżym powietrzu zostawmy na wieczór.
0: Kacper Rafalski odwiedził dzisiaj Arturówek. Jak państwo słyszeli, no maleństwo niedobrze się czuło i niezbyt podobał się dziecku ten upał. No, będąc nad wodą, pamiętajmy tak, żeby spokojnie wchodzić do wody, żeby nie doznać szoku termicznego. No to teraz przed nami Bryan Adams.

0: To był Bryan Adams, no a my za chwilę wybierzemy się tramwajem z Łodzi do Zgierza.
1: Słuchasz i wiesz.
0: No, mieszkańcy Zgierza czy mieszkańcy Łodzi no mają problemy z tramwajem właśnie, bo pasażerowie linii 45 skarżą się na złe warunki transportu. Tramwaje kursują rzadko, zaledwie co pół godziny. Sporym problemem jest także stan taboru, który obsługuje to połączenie. Większość pojazdów bowiem to są starsze, wysokopodłogowe tramwaje bez klimatyzacji, a to wpływa na komfort podróży, zwłaszcza seniorów, kobiet z małymi dziećmi czy osób z niepełnosprawnościami, i szczególnie w takie upalne dni. Tramwajem 45 przejechał się dzisiaj nasz reporter Miłosz Warszawski.
2: Mógłby częściej jeździć w weekendy, bo w weekendy to on jeździ co 50 minut, co 40, no to dostać się do Łodzi, to tylko pociąg zostaje wtedy. No i gorąco jest, tak? Nie ma klimatyzacji w tych tramwajach, jak teraz takie upały, no to jest okropnie. Upocony się wysiada. Przyjeżdżają te wysokie, takie te tramwaje, starsze osoby, to się wciągają po prostu. Jest no niewygodny, nieporęczny jest dla starszych i dla młodych ludzi, uważam. Niebezpieczny jest, bo się potknąć, upaść można.
3: My chodzimy na czterech do tramwaju. Ludzie, gdzie są nasi radni? Matka z wózkiem ciężarna, jak ma wsiąść? 5 operacji, 82 lata kobieta.
4: O wielku mowa, przyjechał. Jak trzeba, to się człowiek męczy. Ciężko jest wsiąść do tego. Muszę dojechać do Łodzi, nie mam innego połączenia.
5: Pani by chciała wsiąść, tak? Jak
4: no
5: na Giewon
4: tak,
5: wejść.
4: No właśnie, no.
5: Nie jest łatwo, może pani pomogę.
4: O, dziękuję bardzo. O, dziękuję. No jest trudno.
6: Za wysokie są tramwaje, no i później wysiąść to samo jest. Trzeba tak jakoś do dołu, nogi najpierw, później laskę. A o dwóch laskach to już koniec jest. Żeby to były niskopodłogowe tramwaje, nie? I starsze panie, i z tymi wózkami, i z dziećmi.
5: Teraz siedzimy, jest 30 parę stopni.
6: Ojej, a piecze.
5: No właśnie, a klimatyzacji brak.
7: Mamy klimę w dachu.
5: Za przyjemnie się nie jedzie, nie? W takich warunkach.
7: No ale jak ja muszę, to jadę.
8: Mieszkańcy zgłaszali mi po prostu, że w tramwajach linii 45 nie działa klimatyzacja i brak jest składów niskopodłogowych. Paweł Czekalski, radny Rady Miasta Zgierza. Napisałem tutaj też pismo do prezydenta miasta Zgierza z prośbą o podjęcie tutaj rozmów z Zarządem Dróg i Transportu miasta Łodzi, żeby ta kwestia uległa poprawie na korzyść mieszkańców Zgierza. Te warunki nie są zbyt komfortowe dla podróżowania. Obserwuję to na co dzień. Miałem zgłoszenia od pasażerów, od osób, które korzystają z linii tramwajowej 45 i nie ukrywam, że to był główny motyw tutaj po prostu mojego postępowania i podjęcia interwencji w tym zakresie. Jest porozumienie międzygminne regulujące te kwestie między miastem Łodzią a miastem Zgierzem i tutaj powinno się to stać też jakimś przyczynkiem do być może zmiany zapisów tego porozumienia. Na pewno powinno się to stać przyczynkiem do rozmów pomiędzy władzami miasta Zgierza a władzami miasta Łodzi w powyższym zakresie.
9: To jest linia, która jest obsługiwana przez tabor MPK Łódź. Jest częścią całego układu komunikacyjnego. Radek Podegrodzki, Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu. To nie jest tak, że to są jakieś inne tramwaje niż te tramwaje, które jeżdżą po Łodzi. My mamy zapisane w porozumieniu, że co najmniej 51% pojazdów będzie pojazdami z niską podłogą. I o to staramy się dbać za każdym razem. Natomiast trzeba pamiętać, że MPK Łódź ma w swoim taborze jeszcze całkiem sporo pojazdów, tak zwanych 805N, które mają wysoką podłogę. Staramy się partycypować w tych niedogodnościach na tym samym poziomie, co łodzianie. Nawet tramwaje z niską podłogą, City Runnery, tramwaj, który był zamawiany do Łodzi bez klimatyzacji, tylko dzięki staraniom MPK Łódź ta klimatyzacja pojawia się w kolejnych tramwajach. Jako Zgierz budujemy kolejną linię tramwajową, to będzie linia numer 46. Ze Zgierza będziemy mieli częstotliwość dwa razy większą niż do tej pory.
10: Na pewno jest ciężko seniorom w tramwajach przy tych temperaturach.
11: Mówi Zbigniew Papierski, prezes łódzkiego MPK.
10: 1/3 taboru jeszcze jest wysokopodłogowa i nie dość, że nie jest z łatwym dostępem, to jeszcze jest nieklimatyzowana. Plany są wieloletnie, bo wymiana tych 100 pojazdów to jest poważny zakup. Trzeba liczyć około 2 miliardów złotych, żeby wymienić ten tabor.
0: A w przyszłości tabor ma być udoskonalany, komfort jazdy ma się poprawić. Kiedy to nastąpi, nie wiadomo. No na razie trzeba liczyć na to, że te upały się skończą i wtedy ta klimatyzacja może będzie mniej potrzebna. No tak a propos upałów, to zadzwonił nasz słuchacz i powiedział, jakie on ma metody, czy jakie są pomysły na to, żeby te upały no sobie w jakiś tam sposób złagodzić.
12: Na te upały albo lekko podgrzaną herbatę z cytryną bez cukru, albo maślankę. Ewentualnie jak ktoś lubi, to mogą być też lody z polewą czekoladową i orzechami. Wypróbowałem je, także polecam.
0: No właśnie, no może się trzeba wsłuchać w głos naszego słuchacza i w ten sposób sobie ten upał, czy ten dyskomfort związany z gorącą aurą za oknem złagodzić. 5 minut pozostało nam do 16:30, już niebawem sprawdzimy, jak sytuacja na drogach wygląda.

0: sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
1: Badiuć, gorąca piosenka była, teraz sprawdzamy, co się dzieje na rozgrzanych ulicach, sprawdza Damian Grosicki.
2: Gorące powroty z pracy do domów są dziś wyjątkowo uciążliwe, niech się cieszą wypoczywający na urlopach. A jeśli mam mówić o sytuacji drogowej, to ta łódzka nie jest najciekawsza na Aleksandrowskiej przed remontowaną Szczecińską, Limanowskiego przy Hipotecznej, czy krzyżówce Wojska Polskiego z ulicą Zgierską. No i na pewno też ciasno zrobiło się na Maratońskiej, zarówno zjeżdżając ze Ski, jak i na nią się kierując. Tak przy Golfowej możemy wyznaczyć punkt wspólny, taki początek tychże utrudnień. Nadal zamknięty jest przejazd w miejscowości Ogonowice, to jest droga wojewódzka 726, to też o tym pamiętajmy. To będąc w dość niedalekiej okolicy, sprawdźmy jeszcze Piotrków, gdzie również królują skrzyżowania Kostromskiej ze Słowackiego i Armii Krajowej z Wojska Polskiego. Następne informacje z dróg minutę przed 17.
0: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
1: Słuchają Państwo, Radio Łódź, minęła 16.30. Przed nami skrót najważniejszych wiadomości, Beata Janowska.
3: Kierujący kombajnem usłyszał zarzut spowodowania wypadku, w którym zginął 11-latek. Do tragedii doszło przedwczoraj we wsi Sypień w powiecie łowickim. Jadący na hulajnodze elektrycznej chłopiec wjechał pod kombajn. Mimo reanimacji nie udało się go uratować. Prokuratura już wczoraj zapowiadała zarzuty dla kombajnisty. Według śledczych mężczyzna kierował kombajnem bez wymaganego zezwolenia. Maszyna zajęła całą szerokość jezdni i miała nieprawidłowo rozłożone urządzenia. 48-latek nie przyznał się do winy. Grozi mu do 8 lat więzienia. Został objęty dozorem policyjnym i zakazem opuszczania kraju. Premier Donald Tusk zapewnił, że rząd jest przygotowany na interwencję na rynku paliw, ale z reakcją poczeka jeszcze 48 godzin. Tyle czasu dał Donald Trump na odblokowanie cieśniny Ormus. Premier Tusk zauważył, że w związku z tym ceny paliw na świecie trzeci dzień z rzędu minimalnie spadają. Szef polskiego rządu ma jednak rozmawiać z ministrami o ewentualnych decyzjach, które mogłyby choć trochę ulżyć polskim kierowcom podczas powrotów z wakacji. Po nocnym incydencie na lotnisku w Lipsku w Niemczech zaostrza się podejrzenie próby sabotażu. Nocą na płycie lotniska w pobliżu ukraińskiego samolotu znaleziono dron z zapalnikiem. W powietrzu natomiast doszło do zderzenia samolotu towarowego z niezidentyfikowanym obiektem, prawdopodobnie także dronem. Maszyna bezpiecznie wylądowała w Hanowerze. Policja oficjalnie mówi o możliwych motywach politycznych, a nieoficjalnie tropy wiodą w stronę Rosji. W Koluszkach powstanie nowe targowisko miejskie. Ma być gotowe w przyszłym roku w miejscu oddalonym o kilkaset metrów od obecnego. Nowe targowisko zapewni 300 stoisk handlowych, 170 miejsc dla samochodów. Będzie też toaleta, której teraz brakuje. Jednak niektórzy mieszkańcy Koluszek są przeciwni tej inwestycji. Chcą, żeby plac targowy pozostał na starym miejscu, gdzie działa od ponad 100 lat. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 17.00.
1: No teraz krótko o pogodzie. No upał mniejszy, bo było 36 stopni pół godziny temu, teraz jest 35, ale to naprawdę niewiele zmienia. Zachmurzenie małe w tej chwili nad Łodzią, okresami może jednak wzrastać do dużego, miejscami możliwe przelotne opady deszczu, a także burze. Będzie wiał słaby lub umiarkowany wiatr z kierunków zachodnich, no ale w czasie burz ten wiatr może w porywach osiągać nawet 60 km na godzinę.
4: Słuchasz i wiesz.

0: Słuchaj Państwo, naszego popołudniowego programu. No już za kilka minut zajrzymy, no może nie do Bełchatowa, ale do Zawad, które mieszczą się pod Bełchatowem. Tam rozpoczęła się budowa pierwszego w regionie schronu spełniającego wymagania określone w ustawie o ochronie ludności i obronie cywilnej. Obiekt będzie połączony z planowanym i budowanym już Centrum Rehabilitacji i Fizjoterapii. Będzie znajdował się pod tym budynkiem i jak się okazuje już tam prace się rozpoczęły.
1: Rozpoczęły się roboty ziemne, umacniamy grunt, dzięki czemu będziemy mogli zejść na głębokość poniżej 5 metrów pod powierzchnię ziemi.
2: Tylko powinniśmy się cieszyć z tego, że coś takiego powstaje tutaj w okręgu bełchatowskim.
3: Jesteśmy miejscowością strategiczną, jest tutaj dużo mieszkańców, powinniśmy mieć takie miejsce.
0: Dodam, że ten schron będzie miał blisko 500 metrów kwadratowych powierzchni, zapewni miejsce dla 200 osób i zgodnie z założeniami będzie można w nim przebywać w pełnej izolacji przez 2 doby. To będzie pierwszy nowo powstający schron w województwie łódzkim. Będzie wyposażony m.in. w systemy wentylacji, w magazyn wody, zaplecze sanitarne, niezależne wejście i wyjście, a szczegóły już za kilka minut w naszym programie.

0: miejsce ukrycia w kategorii U2, które pomieści około 200 ludzi, którzy się tam mogą ukryć i jest to w ramach Gminnego Centrum Rehabilitacji i Fizjoterapii. To miejsce ukrycia będzie pod ziemią, a wyżej będziemy mieli Centrum Rehabilitacji i Fizjoterapii.
1: Obiekt zostanie wyposażony m.in. w system wentylacji, magazyn wody i zaplecze sanitarne.
0: Pełne zaplecze takie socjalne, które zapewni nam użytkowanie go na 48 godzin. Jest to zapewniona odporność przeciwko odłamkom. Nie jest to schron taki stricte, który jest budową ochronną, ale zapewni ochronność przeciwko odłamkom, a nie bezpośredniemu jakiemuś ostrzałowi.
1: Mieszkańcy gminy Bełchatów, z którymi rozmawiałem, w większości popierają inwestycje i uważają, że takich obiektów powinno powstawać więcej.
2: Oczywiście, że bardzo potrzebne, z tego względu, że tych obiektów nie ma dużo. No to gdzie się będziemy chować? Będziemy jechać na elektrownię? A no na Zawady bliżej.
3: A z tym schronem to ma nie 200 osób, to jest... Nawet jedna miejscowość się nie mieści.
4: Każda inwestycja jest potrzebna w gminie, jak są na to pieniądze. Tym bardziej, że no jest ten schron chyba, który będzie jedyny taki w okolicy.
1: Wykonawca tej inwestycji już przystąpił do prac.
0: W tej chwili rozpoczęły się roboty ziemne, umacniamy grunt, dzięki czemu będziemy mogli zejść na głębokość poniżej 5 metrów pod powierzchnię ziemi. Są tam trudne warunki gruntowe, więc tutaj musimy się skoncentrować na umocnieniu gruntu.
5: Tylko powinniśmy się cieszyć z tego, że coś takiego powstaje tutaj w okręgu bełchatowskim, gdzie nie mamy ani jednego punktu. Dobrze, że gmina Bełchatów działa w tym kierunku.
6: Ja uważam, że jest stanowczo za mało ze względu na to, że jesteśmy miejscowością strategiczną. Jest tutaj dużo mieszkańców i no, takim sposobem powinniśmy mieć takie miejsce.
7: Sytuacja jest taka niepewna, nie? To niech tam coś tam się dzieje.
8: W razie potrzeby byłoby się gdzie schować?
7: Nie za bardzo, pod drzewem chyba.
9: W piwnicy, czyli u siebie.
3: U siebie. Mam po prostu obniżone pod schodami wejście takie, ale słoiczki, nie słoiczki, no i tam można swobodnie się.
4: W razie potrzeby jest gdzie?
3: Tak.
4: To jest region wiejski, ja też na wsi mieszkam. Nie bardzo widzę sens, żeby na przykład na mój dom ktoś puszczał dron, chyba że przypadkiem, albo rakiety, nie? Także na wsi nie ma sensu schronów, tylko no w dużych aglomeracjach, no, tam gdzie jest dużo ludzi, skupisko i tam schron.
0: Jest to jedno z pierwszych w województwie łódzkim, jeśli chodzi tutaj o nowe budownictwo. Wiadomo, tutaj ten program obrony ludności i obrony cywilnej się rozwija, więc myślę, że takich obiektów jest jeszcze przed nami sporo.
1: Prace związane z pierwszym etapem budowy dwufunkcyjnego obiektu mają zakończyć się jeszcze w tym roku.
10: O czym informował reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski, który odwiedził plac budowy. Koszt inwestycji, czyli nowego schronu połączonego z Centrum Rehabilitacji i Fizjoterapii w Zawadach pod Bełchatowem, opiewa na prawie 9 milionów złotych. Słuchają Państwo Radia Łódź, ale zachęcam także do odwiedzin naszego portalu radiołódź.pl. Między innymi można poczytać, że dworzec Łódź Fabryczny jest dopiero 22 w Polsce pod względem pasażerów, liczby pasażerów, którzy korzystali z dworca. Na podium Kraków Główny, Poznań Główny i Wrocław Główny. Bo dziwo, nie ma żadnego warszawskiego dworca. Czwarta jest Warszawa Centralna. No ale jak powstanie tunel kiedyś za ileś tam lat, to może i Łódź Fabryczna będzie wyżej w tym rankingu.

0: No teraz pora, jako że środa, na nasz samorządowy magazyn.
1: Łódzkie dla Ciebie. Audycja samorządowa, na którą zaprasza marszałek województwa łódzkiego.
2: Dzień dobry. Witamy w magazynie Łódzkie dla Ciebie, w którym prezentujemy zaangażowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w pomoc i rozwój lokalnej społeczności. W dzisiejszej audycji powiemy o dotacjach na budowę i modernizację obiektów sportowych w województwie łódzkim oraz o nowoczesnym oddziale kardiologicznym w Bełchatowie. Będzie też o inwestycjach medycznych w szpitalu w Piotrkowie Trybunalskim i nowych pociągach PESA ELF 3.0 dla łódzkiej kolei aglomeracyjnej. Zapraszamy! Nowe korty, boiska i wyremontowane obiekty sportowe. W całym województwie łódzkim powstaną lub zostaną zmodernizowane 32 miejsca do uprawiania sportu. Jedną z największych inwestycji będzie budowa kompleksu kortów tenisowych w Tomaszowie Mazowieckim. Powstaną one obok areny lodowej i będą miały miękką nawierzchnię z mączki ceglanej. To jest inwestycja nie tylko w sport, ale przede wszystkim w zdrowie i jakość życia mieszkańców łódzkiego, mówi marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska.
3: Obiekty powstają w różnych częściach województwa łódzkiego, tak aby właśnie stwarzać równe szanse wszystkim mieszkańcom do dostępu do tej nowoczesnej, przyjaznej infrastruktury sportowej.
2: Zmiany czekają również łódzkie lodowisko Bombonierka. W tym roku zostaną tam wymienione trybuny i kilkaset siedzisk, a obiekt otrzyma nowe nagłośnienie. W przyszłym roku planowana jest także wymiana głównej płyty lodowiska. Dzięki temu Bombonierka ma stać się pierwszym całorocznym lodowiskiem w Łodzi. Łącznie na budowę i modernizację obiektów sportowych w regionie przeznaczono w tym roku 20 milionów złotych. Nowoczesne sale, specjalistyczny sprzęt i lepsze warunki leczenia pacjentów. Zakończyła się modernizacja oddziału kardiologicznego Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie. Przebudowano salę chorych, gabinety lekarskie i zabiegowe, stanowiska pielęgniarskie oraz pomieszczenia pomocnicze. Oddział został także dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na jego wyposażenie trafiły m.in. aparat USG z obrazowaniem 3D, dwa defibrylatory oraz 28 kardiomonitorów. O tym, co inwestycja oznacza dla pacjentów i personelu szpitala, mówi marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska.
4: To wszystko na pewno wpłynie na jakość świadczonych tutaj przez Państwa usług, ale również na jakość Waszej pracy, bo to też jest bardzo ważne, aby Państwo mieli stworzone jak najlepsze warunki do pracy, abyście mogli jak najlepiej realizować swoje zadania.
2: Modernizacja objęła także pod oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego oraz rehabilitację kardiologiczną. Dzięki wcześniejszemu uruchomieniu pracowni hemodynamiki i elektrofizjologii pacjenci mogą w jednym miejscu przejść diagnostykę, leczenie i rehabilitację. Cała inwestycja kosztowała ponad 18 milionów złotych. Ponad 15 milionów pochodziło z Krajowego Planu Odbudowy, a blisko 3 miliony dołożył samorząd województwa. Nowoczesna pracownia hemodynamiki, nowy rezonans magnetyczny i łatwiejszy dostęp do wyników badań. Szpital Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim rozwija diagnostykę i leczenie dzięki ponad 30 milionom złotych z Krajowego Planu Odbudowy. Pacjenci z zawałami serca i chorobą wieńcową mogą korzystać z jednego z najnowocześniejszych angiografów. Szpital kupił również aparaty EKG, holtery i sprzęt do badań serca. Powstała też nowa pracownia rezonansu magnetycznego, która będzie służyć pacjentom wszystkich oddziałów. To ułatwienie dla wielu mieszkańców łódzkiego, mówi kierownik oddziału kardiologii szpitala w Piotrkowie Trybunalskim dr Tomasz Ciurus.
5: U nas leczy się wielu pacjentów z innych powiatów, w tym powiatu bełchatowskiego, tomaszowskiego, opoczyńskiego, dzięki czemu pacjenci będą mieli łatwiejszy dostęp do procedur inwazyjnych w chorobie wieńcowej i wykonywania zabiegów w naszym oddziale kardiologii.
2: Zmiany dotyczą także dokumentacji medycznej. Pacjenci mogą otrzymywać wyniki badań elektronicznie, bez konieczności ponownego przyjazdu do szpitala. Placówka rozbudowała również systemy informatyczne i zabezpieczenia danych. na rozwój kardiologii i cyfryzację Piotrkowski Szpital otrzymał łącznie ponad 30 milionów złotych z Krajowego Planu Odbudowy. Nowoczesne, szybkie i zaprojektowane z myślą o komforcie pasażerów. 14 nowych trzyczłonowych pociągów PESA L3.0 zasiliło tabor Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Każdy z nich ma 162 miejsca siedzące i może przewozić łącznie 354 pasażerów. Są wyposażone m.in. w klimatyzację, bezpłatne Wi-Fi, gniazdka elektryczne oraz specjalne strefy dla rodzin z dziećmi i osób z niepełnosprawnościami, mówi prezes zarządu PESA Bydgoszcz S.A. Krzysztof Zdziarski.
6: 3.0 to pełna elektronika, pełny monitoring, pojazd skrojony na potrzeby aglomeracyjne, bardzo szybki w obsłudze, niezawodny, objeżdżony w całej Polsce. Pojazd najbardziej nowoczesny na rynku.
2: Pociągi powstały w bydgoskiej fabryce PESA, a w ich produkcję zaangażowanych było ponad 350 osób. Wartość zamówienia wynosiła ponad 455 milionów złotych. 300 milionów złotych stanowiło dofinansowanie pozyskane przez samorząd województwa m.in. z Krajowego Planu Odbudowy. Dzięki nowym pojazdom tabor Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej powiększył się do 53 pociągów. PESA wyprodukuje dla Łódzkiego także 6 większych składów, które będą mogły przewozić nawet 500 pasażerów i mają wyjechać na tory regionu w 2029 roku. To już wszystko w tym magazynie Łódzkie dla Ciebie. Do usłyszenia.
1: Była to audycja samorządowa Łódzkie dla Ciebie, na którą zaprosił marszałek województwa łódzkiego.
7: Autopromocja.
8: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
9: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
10: Ale rzeczywiście, przecież to jest ewidentnie.
11: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
8: Panie ministrze, w polityce
11: było...
8: nie jest pan od wczoraj w polityce.
12: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
13: Czy to jest polityczny trolling?
14: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
15: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
16: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłosi radiowej opowiada takie kocopoły.
12: Gość Radia Łódź.
8: Najważniejsza rozmowa w regionie.
12: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
8: Maciej Trajanowski
12: i Michał Dąbrowski.
8: Zapraszamy!
7: Autopromocja. Reklama.
17: Już w najbliższy poniedziałek, 10 sierpnia, Radio Łódź zaprasza na koncert cyklu Open Stage Ether Jazzu. Zapraszamy na wyjątkowy wieczór w patio Portu Łódź z muzyką jazzową. Na scenie Piotr Krzemiński, czołowy polski trębacz jazzowy, kompozytor i instrumentalista, ceniony za mistrzowską grę na trąbce i flugelhornie. Witold Janiak, pianista i hamoncista, kompozytor, aranżer, od lat obecny na największych scenach jazzowych w Polsce i za granicą. Artyści zabiorą publiczność w muzyczną podróż pełną improwizacji, emocji i niepowtarzalnego brzmienia. Początek o godzinie 19. Nie przegap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielawski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
18: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na wszystkie napoje, w tym pyszne soki i ulubione napoje roślinne, a także na wydruki natychmiastowe, akcesoria fotograficzne i albumy w drogeriach stacjonarnych. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM, to liczy się człowiek, to kupuje.
19: Wakacje to idealny moment nie tylko na odpoczynek, ale także na nową Skodę. Poznaj limitowaną wersję wyposażenia Easy, stworzoną z myślą o jeszcze bardziej komfortowych podróżach. Sprawdź atrakcyjne oferty na modele Skoda Fabia, Scala i Kamiq od 66 700 zł w Skoda Bednarek Dobroń lub na skoda-dobroń.pl.
20: Co panią boli?
21: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
20: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
21: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
7: Po reklamie.
19: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
0: To sprawdzamy, jaka jest sytuacja na drogach, a informacje przekaże Damian Grosicki.
3: To wracamy do łódzkich utrudnień. Chciałoby się powiedzieć, że jest dużo lepiej, ale trzeba z tego zdania wyrzucić słowo dużo. Jest lepiej, ale nie najlepiej, bo na Pabianickiej przed Jana Pawła w kierunku Pabianic poczekamy. Na Mickiewicza przed Włókniarzy to i tak, jakbym nie wspomniał, to kierowcy by wiedzieli. Na Struga przy Kościuszki, ale też na Gdańskiej między Zieloną a Pruchnika. A skręcając w ulicę wschodnią z Narutowicza też trzeba być gotowym na dłuższe postoje. Zostawmy już Łódź i sprawdźmy jeszcze Sierac, gdzie najbardziej uciążliwe są dojazdy do Ronda Kaczyńskiego, zarówno od Jana Pawła, jak i Wojska Polskiego i POW. To wszystkim życzymy spokojnej podróży, działającej klimatyzacji, butelki wody na drogę, a w domu zimnego prysznica.
19: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
0: Słuchają Państwo Radia Łódź, minęła 17. Pora więc na wiadomości. Radio Łódź w studiu Beata Janowska.
22: Pod Bełchatowem powstaje podziemny schron. W razie potrzeby może pomieścić 200 osób. Grupa migrantów przeszła tunelem z Białorusi na Litwę. Zaatakowali litewskich strażników granicznych. Groźne zdarzenie na drodze w Piotrkowie Trybunalskim. Kierowca, który próbował ominąć sarnę, stracił panowanie nad pojazdem. Auto wpadło do wody. Instytut Meteorologii wydał dla części regionu ostrzeżenie drugiego stopnia o burzach. Dotyczy nocy, ale burze możliwe też jutro. Zaczniemy od ostrzeżenia pogodowego. Dzisiaj i jutro w województwie łódzkim należy spodziewać się burz. Chociaż dzisiaj jest wyjątkowo gorąco, sytuacja ma się zmienić już w nocy. Synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Przemysław Makarewicz mówi, że szczególnie dla północnej i zachodniej części regionu prognozowane są burze z intensywnymi opadami deszczu.
23: Te opady miejscami będą bardzo obfite, nawet do 40-50 mm opadu podczas burz i burzom tym będą towarzyszyły lokalnie opady gradu i bardzo silne porywy wiatru do 90, a lokalnie nawet do 100 km na godzinę.
22: Jutro w ciągu dnia nadal możliwe są gwałtowne zjawiska pogodowe, ulewne deszcze czy miejscami opady gradu. Mimo to wciąż będzie bardzo ciepło. W północnej i zachodniej części województwa termometry pokażą około 31 stopni, a na południowo-wschodnich krańcach nawet 35. Prognoza na najbliższe godziny po wiadomościach. W Zawadach pod Bełchatowem powstaje podziemny schron, pomieści 200 osób. Będzie to pierwszy w naszym województwie obiekt spełniający wymagania nowej ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Nad schronem zbudowana zostanie placówka medyczna, centrum rehabilitacji i fizjoterapii. Mieszkańcy gminy Bełchatów w rozmowie z naszym reporterem popierają inwestycje. Uważają, że takich obiektów powinno powstawać więcej.
24: Tylko powinniśmy się cieszyć z tego, że coś takiego powstaje tutaj w okręgu bełchatowskim, gdzie nie mamy ani jednego punktu. Dobrze, że gmina Bełchatów działa w tym kierunku.
25: Ja uważam, że jest stanowczo za mało ze względu na to, że jesteśmy miejscowością strategiczną. Jest tutaj dużo mieszkańców i no, takim sposobem powinniśmy mieć takie miejsce.
26: Sytuacja jest taka niepewna, nie? To niech tam coś tam się dzieje.
22: Prace związane z pierwszym etapem budowy dwufunkcyjnego obiektu mają zakończyć się w tym roku.
21: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
22: Grupa nielegalnych migrantów zaatakowała funkcjonariuszy litewskiej Straży Granicznej. Wcześniej przeszli na Litwę z Białorusi tunelem. Informują o tym litewskie media. Straż Graniczna potwierdza, że doszło do takiego incydentu. O szczegółach z Wilna Kamil Zalewski.
27: Incydent miał miejsce pod koniec lipca w rejonie Kopciowa, znajdującego się w pobliżu trójstyku granic Litwy, Białorusi i Polski. Litewscy strażnicy graniczni po wykryciu tunelu zatrzymali kilka osób. Wkrótce okazało się, że z podziemnego przejścia wyszło jeszcze około 20 migrantów, którzy zaatakowali czterech funkcjonariuszy. Strażnicy musieli się wycofać. Wszyscy migranci, włącznie z tymi, których już zatrzymano, uciekli z powrotem na Białoruś. Szef litewskiej Straży Granicznej Rustamas Lubajewas potwierdził w litewskim radiu publicznym LRT, że doszło do takiego incydentu w związku ze sprawą. Minister Spraw Wewnętrznych Martinas Katylinas zarządził kontrolę w kierownictwie Straży Granicznej. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
22: Szef litewskiego MSW przyznał, że o napaści dowiedział się dopiero z doniesień medialnych. W ostatnich dniach litewska Straż Graniczna zlikwidowała kilka tuneli na granicy. Kierowca wyskoczył z auta, a samochód wpadł do wody. To wszystko przez sarnę na drodze. Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło wczoraj na ulicy Wierzejskiej w Piotrkowie Trybunalskim. Kierowca, próbując ominąć sarnę, stracił panowanie nad autem. Samochód uderzył w barierę i wpadł do zbiornika wodnego. Kierujący zdążył wcześniej wyskoczyć z auta. Mówi młodszy aspirant Edyta Daroch z piotrkowskiej policji.
28: 50-letni kierujący Renault Kangoo, chcąc uniknąć zderzenia ze zwierzęciem leśnym, zjechał z jezdni w obawie o swoje bezpieczeństwo, opuścił jeszcze jadący pojazd. Samochód uderzył uderzył w znak drogowy oraz barierę energochłonną, a następnie wpadł do pobliskiego zbiornika wodnego.
22: Na szczęście kierowca nie odniósł poważniejszych obrażeń, a policja przypomina o zachowaniu szczególnej ostrożności na drogach w pobliżu terenów leśnych. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 17.30.
1: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: A w pogodzie nic się nie zmienia. Mamy upalne lato. W tej chwili 37 stopni Celsjusza w Łodzi i w okolicach. Zachmurzenia praktycznie nie ma żadnego, no ale temperatura będzie się obniżać. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Możliwe przelotne opady deszczu oraz burze, ale to na północy i na zachodzie naszego województwa. Temperatura spadnie do 20-23 stopni Celsjusza. Będzie wiał słaby, zmienny wiatr.
1: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
2: Popołudnie bez pośpiechu.
4: Prawie 6 minut po godzinie 17, dziś 5 sierpnia, środa, 2026 rok. Tomasz Feliński, Marcin Tercjak. Kłaniamy się i zapraszamy na nasze spotkanie bez pośpiechu.

0: stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Red Hot Chili Peppers z utworem Can't Stop rozpoczęli nasze dzisiejsze spotkanie w paśmie Bez Pośpiechu na antenie Radia Łódź. Paśmie, które jest, nie wiem czy Państwo to wiedzą, idealnym na tego typu pogody i bardzo wysokie temperatury, bowiem co się dzieje z naszym organizmem, kiedy jest tak gorąco? Otóż po to, żeby w jakiś sposób bronić się przed oddziaływaniem wysokich temperatur i zachować pewnego rodzaju równowagę, spada nasza motywacja do tego, żeby ruszać się jakoś ze szczególną dynamiką. Mówię o bieganiu, o trenowaniu, o w ogóle takich szybkich, gwałtownych reakcjach na różnego rodzaju również bodźce, które do nas docierają. W związku z tym spada tempo różnego rodzaju reakcji, spowalniamy, krótko mówiąc, nasze działania, innymi słowy, bez pośpiechu. To jest właśnie ten tryb, w który powinniśmy wejść przy tak wysokich temperaturach. One jeszcze przez jakiś czas będą się utrzymywać, więc raczej niech pracują wokół nas różne urządzenia, niech wiruje wentylator, być może niech kołysze się hamak. Jeżeli ktoś ma ochotę na tego typu spędzanie czasu, to jak najbardziej polecamy. Będziemy mieli trochę muzyki do godziny 19, tej nowej i oczywiście także tej sprzed lat. Teraz nowość to będzie Brandon Flowers.

0: Nowa piosenka z Kubasa, a my pozostaniemy w kręgu naszych rodzimych piosenek, tyle tylko, że teraz wraz z Bartoszem Florczakiem sięgniemy po klasykę.
1: Historia pewnej piosenki.
2: W czasie stanu wojennego polskie ulice opustoszały. Dominowała szarość i cisza. Od czasu do czasu pojawiały się odgłosy patroli i milicyjnych radiowozów. W takiej rzeczywistości powstawała płyta Nocny Patrol, trzecia w dorobku zespołu Mana. Nagrania odbywały się zimą 1982 roku w studiu Teatru Stu w Krakowie. Marek Jackowski nie był wówczas zameldowany w mieście, dlatego mieszkał w hotelu Krakowia. Natomiast Kora przebywała z synami w ich wspólnym mieszkaniu. Codzienność podporządkowana była rygorom godziny policyjnej. Wokalistka wracała nocami do domu ze specjalną przepustką. Zdarzało się, że była podwożona przez patrole ZOMO. Te doświadczenia bezpośrednio wpłynęły na kształt albumu. Mimo trudnych czasów zespół był u szczytu sławy, grając ponad 250 koncertów rocznie i plasując swoje utwory na najwyższych miejscach listy przebojów. W tamtym okresie powstał też dokument Czuję się świetnie, pokazujący życie muzyków w trasie i ich kontakt z fanami. Widzimy m.in. Korę, która sama szyje sobie ubrania na scenę, nie może doprosić się o podstawowe artykuły, ale kiedy przychodzi wyjść na scenę, prezentuje się zjawiskowo. Zespół podróżuje po Polsce niewielkim autokarem, walcząc z nudą i upałem w trasie. Wracając jednak do płyty Nocny Patrol, klaustrofobiczny czas stanu wojennego miał przełożenie na muzykę. Płyta znacznie różni się od wcześniejszych dzieł, czego przykładem jest utwór otwierający o tym samym tytule. Stylistyka reggae co prawda pojawiała się już wcześniej w twórczości Manamu, na przykład na singlu Kocham Cię, kochanie moje, ale Nocny Patrol wyróżnia ilustracyjny tekst i hipnotyzujący sposób interpretacji wokalnej Kory. W końcowej części piosenki pojawia się dźwięk tłuczonego szkła. To nagrany dźwięk tłuczonych butelek przez Marka Jackowskiego i producenta Nila Blacka. Jako że nie można dokładnie przewidzieć, jak on zabrzmi, trzeba było wielu prób i butelek do uzyskania pożądanego efektu. Utwór Nocny Patrol jest wstępem do nieco bardziej postpunkowego brzmienia całego albumu, charakterystycznego dla muzyki rozwijającej się wówczas na zachodzie. To także zasługa Blacka, który produkował dwie wersje płyty. Jedną w języku polskim, drugą w angielskim. Firma Rogot, wydawca albumu, planowała wydanie go na zachodzie. Szef firmy podobno miał znajomości i liczył, że zespół zza żelaznej kurtyny może być atrakcją. I tak powstała płyta Night Patrol. Perkusista Manamu Paweł Markowski tak wspominał tamten czas. Był to album tworzony przez całą grupę. Wszyscy mieli wkład twórczy w jego powstanie. Po tylu latach ten materiał obronił się. Jeżeli coś było prawdziwe, to takim pozostanie. Warto dodać, że okładka płyty także ma ikoniczny status. Zdjęcie wykonał znany fotograf Tadeusz Rolke w atelier malarskim Edwarda Dwórnika. Słuchamy, oto Manam i Nocny Patrol.

0: Autopromocja.
1: Radio nocą.
2: Radio nocą. Nasze nocne rozmowy o nas samych, o świecie, w którym żyjemy. Miejsce wyjątkowych spotkań, jak radiowa rozmowa z niesłyszącym.
3: Byłem maleńkim dzieckiem, miałem 13 miesięcy. Na zlecenie lekarza, który kazał rodzicom gotować działa nad moim łóżkiem. Jak to dziecko małe, byłem bardzo ciekawy, co tam się gotuje. Ja stanąłem nad tym właśnie garnkiem, który się gotował. Podnosiłem jakoś to rękami i cały wleciałem do tego wrzątku.
2: Historia Tomka Lenkiewicza w Radiu Nocą, walczyć o siebie i pomagać innym. Całości mogą Państwo wysłuchać, podobnie jak wszystkich podcastów Radio Nocą, na radioloc.pl i na platformie Spotify. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu?
5: Pipi Pończoszanka! Do 8 sierpnia zwariowany świat Pipi gości w Porcie Łódź przy IKEA. Czekają na Was statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa dla małych i dużych rozkręca się w Porcie Łódź. Szczegóły na www.portłódź.pl.
6: Już 9 sierpnia Unijów zamieni się w muzyczną stolicę regionu. Przed nami wyjątkowy wieczór pełen największych przebojów i koncertowych emocji. Na scenie wystąpią Roxy, Kombi, Krzysztof Cugowski oraz Oskar Cyms. Start o 18 przy ulicy Jakuba Świnki obok tężni i kompleksu boisk. Wstęp jest bezpłatny. Przyjedź z rodziną i znajomymi. Przeżyj niezapomniany wieczór w Unijowie. Zapraszają Termy Unijów oraz Miasto Unijów.
7: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
8: Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
7: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
9: O czym ćwierkają ptaszki w Łodzi? O wyjątkowo udanym duecie. To nowy supermarket Auchan w stylowym kompleksie Fuzja.
10: Otwórz się na nową jakość zakupów i skorzystaj z mnóstwa promocji. Jak filet z piersi kurczaka w supercenie, tylko 12,90 za kilogram. A kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów, tylko 22,95 za sztukę. Oferta od 6 do 12 sierpnia. Zapraszamy! Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Po reklamie.
11: Jest 17:30. W Radiu Łódź już teraz najważniejsze informacje w skrócie, które przedstawi Damian Grosicki.
12: Rośnie flota w łódzkim MPK. Po ulicach Łodzi kursuje już 61 autobusów elektrycznych, a ostatnio dołączyło aż 36 bezemisyjnych pojazdów. Dla pasażerów i mieszkańców to przede wszystkim cisza pod oknami oraz czyste powietrze zamiast spalin. Z kolei szefostwo MPK podkreśla, że to gigantyczna oszczędność, bo elektryki pozwalają pokonywać te same trasy za znacznie mniejsze pieniądze. Miasto już zapowiada kolejne ekologiczne linie, a nowe stacje ładowania powstaną przy Dąbrowskiego oraz na Radogoszczu Wschodzie i Zachodzie. Kto chce zostać strażnikiem miejskim, ma na to spore szanse. W Łodzi i w Pabianicach prowadzone są rekrutacje na nowych funkcjonariuszy. Łódzka Straż Miejska poszukuje 7 osób, które będą pełnić służbę w patrolach lub zajmą się obsługą miejskiego monitoringu. Rekrutacja potrwa do przyszłego piątku, 14 sierpnia. Z kolei w Pabianicach brakuje jeszcze 2 strażników, a nabór potrwa do tego piątku. Walczymy z upałami w każdy możliwy sposób, schładzając ciało i uzupełniając płyny. Nie zapominajmy przy tym o czworonożnych przyjaciołach. Brak odpowiedniej opieki mogą doprowadzić do udaru cieplnego u psa. Temperatura ciała zwierzęcia gwałtownie podnosi się do ponad 40 stopni i stanowi bezpośrednie zagrożenie jego życia. Dlatego pies nie może być pozbawiony dostępu do wody i zamknięty w pomieszczeniu, gdzie nie ma cyrkulacji powietrza. A na koniec dobra wiadomość dla wypoczywających słuchaczy nad Bałtykiem, bo tam również można słuchać Radia Łódź. Dziś na wszystkich kąpieliskach strzeżonych, zorganizowanych w tym sezonie w województwach pomorskim i zachodniopomorskim nad Bałtykiem można się bezpiecznie kąpać. Jednak należy pamiętać, że sytuacja na kąpieliskach może się zmieniać w ciągu dnia, więc przed wejściem do wody należy sprawdzić oznakowanie na plaży i stosować się do poleceń ratowników. A na pełne wydanie wiadomości zapraszam o godzinie 18.
11: Na termometrze radiowym w tej chwili 33 stopnie. To oznaczałoby, że ten moment najwyższych temperatur dziś mamy już za sobą, no ale nadal jest niezwykle gorąco. W nocy zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Mogą pojawić się przelotne opady deszczu oraz burze, zwłaszcza na północy i zachodzie regionu. Temperatura nocą wyniesie od 20 do 23 stopni. Lokalnie to będą nawet 24 stopnie, a więc w gruncie rzeczy możemy mówić o nocy zupełnie tropikalnej. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże. Mogą wystąpić przelotne opady deszczu, mogą pojawić się również burze, a temperatura wyniesie od 30 do 34 stopni.
7: Popołudnie bez pośpiechu.
11: Za 27 minut będzie godzina 18. Z różnych muzycznych szuflad dzisiaj powyciągałem niekiedy dawno niesłyszane piosenki. W roku 2009, wydaje mi się, że to właśnie wtedy miało miejsce to zupełnie zapomniane muzyczne wydarzenie. Lider popularnej w pewnych kręgach oczywiście szkockiej grupy Belen Sebastian, czyli Stewart Murdoch, zapragnął napisać musical i nawet chciał, aby powstał film w oparciu o piosenki. Byłaby to być może taka szwedzka Mamma Mia. Kto wie. W każdym razie chyba film nigdy nie powstał. Natomiast powstały piosenki i nawet wyszła płyta zatytułowana God Help the Girl. Oto nagranie tytułowe.

God Help the Girl, Stuart Murdoch napisał wszystkie piosenki na tę płytę. Warto jednak sprawdzać pewne informacje, bo okazuje się, że film powstał. Tyle tylko, że kilka lat później, w roku 2014, a więc 5 lat później, udało się Stuartowi Murdochowi zrealizować projekt również na gruncie filmowym. Ten film nigdy nie był wyświetlany w naszych kinach, no ale jest pewnie gdzieś dostępny na różnego rodzaju platformach, ale nie pod tytułem God Help the Girl, a pod tytułem Dziewczyny. No i to może być odrobinę mylące. Natomiast płyta z roku 2009 naprawdę urocza. Na zegarze 22 minuty do 18. Chcę!

What's Wrong With Me to był utwór Olivii Rodrigo z jej najnowszej płyty, trzeciej w dyskografii tej młodej wciąż kalifornijki. Płyta ukazała się no już ładnych kilka, może nawet kilkanaście tygodni temu i to jest piosenka, w której gościnnie pojawia się Robert Smith, oczywiście, czyli lider zespołu The Cure. Wcześniej Olivia razem z Robertem wcześniej, czyli rok wcześniej, w roku 2005 pojawili się wspólnie na festiwalu Glastonbury. Robert Smith zaśpiewał z Oliwią podczas jej koncertu dwie piosenki zespołu The Cure. No i chyba wszyscy wiedzieli, że jest między nimi spora chemia artystyczna i że to nie skończy się tylko na tym jednym występie, że jeszcze jakieś rzeczy zostaną wspólnie wykonane, no i doszło do nagrania wspólnej piosenki na płytę już Olivii Rodrigo, to jest oczywiście jej piosenka. A Olivia ostatnio pojawiła się na innym amerykańskim tym razem festiwalu, czyli jeśli dobrze pamiętam na Lollapaloozie, u boku Billy'ego Corgana z zespołu Smashing Pumpkins. To jest dosyć ciekawe w przypadku Olivii Rodrigo, skoro już przy niej jesteśmy, to jeszcze poświęćmy jej dosłownie pół minuty, że młoda, jakbyśmy może trochę złośliwie mogli powiedzieć, gwiazdka muzyki pop jest dziewczyną, która tak właściwie w taki bardzo jednoznaczny, bardzo konkretny sposób pokazuje też swoim rówieśnikom i też młodszym od niej fanom, nie oszukujmy się, ona ma ogromną grupę fanów w grupie tej, która, to są jeszcze nastolatki oczywiście, i ona im pokazuje tych wspaniałych wykonawców, którzy swoje największe sukcesy odnosili w latach 80., 90., wtedy nagrywali swoje klasyczne albumy. Olivia dzięki temu, że sama ma ogromny wpływ na swoją grupę fanów, może właśnie pokazywać tym, kolokwialnie mówiąc, dzieciakom, że muzyka nie zaczęła się przed kilkoma laty, tylko że jest wspaniałą kontynuacją tego, co w przeszłości robili inni znakomici artyści. Trochę górnolotnie to zabrzmiało, ale generalnie coś w tym jest i należy to oczywiście pochwalić. Teraz zaśpiewa Mela Koteluk.

0: Wielkie Nieba zaśpiewała Mela Koteluk, a na zegarze 9,5 minuty do godziny 18. W Radiu Łódź oczywiście serwis informacyjny, ale po godzinie 18 druga część naszego spotkania, a w drugiej części między innymi kolejne spotkanie z naszą płytą tygodnia. W tym tygodniu, przypomnę, tylko słuchamy legendarnego, alternatywnego amerykańskiego zespołu Dead Cab for Cutie z ich najnowszej płyty zatytułowanej I Built You a Tower. Nie jest to super popularny artysta, niszowy raczej, choć zdecydowanie bardziej znany i popularny w Ameryce. Niemniej ta najnowsza płyta, dziś już można powiedzieć weteranów alternatywnego, niezależnego grania, jest naprawdę bardzo dobrym albumem. Jest na nim kilka świetnych piosenek, więc wspólnie słuchamy tego krążka w tym tygodniu, czyli jeszcze dziś, jutro i w piątek. Natomiast do godziny 18 posłuchamy jeszcze zespołu Manic Street Preachers. To grupa, która wciąż działa i mam nadzieję, że niebawem usłyszymy też jakieś nowe piosenki. Natomiast dziś coś sprzed lat.
1: Me totemo utsukushii desu ne. Totemo utsukushii me o shite masu.

0: Reklama.
1: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej, soczystej marakuji i kruchej, deserowej czekolady.
2: Egzotycznie świeże.
1: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
2: Słodkie, tak. Orzeźwiające, a jakże.
1: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
3: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
4: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Crown.pl 517-416-417.
5: Najlepsze podróże nie pytają o prognozę pogody. Dlatego ruszajcie do Mandori, największego całorocznego parku rozrywki pod dachem w Europie. Ponad 30 atrakcji, 5 kosterów, renesansowe miasto i nowy Waltor. Jedyny bobsled coaster w Polsce. Bilety kup na mandoria.com.
6: Piłkarskie emocje, letnie popołudnie, atrakcje dla dzieci i pyszne jedzenie. Już w niedzielę 9 sierpnia o 14.30 Stadion Króla znów otworzy swoje drzwi. ŁKS podejmie chrobrego Głogów. Bilety kupisz na bilety.lkslots.pl oraz w U2 ŁKS Store. Do zobaczenia w naszym wspólnym domu.
7: Zapraszamy na sierpniowe koncerty 19. Letniej Akademii Jazzu. Wystąpią Zygmunt Pauker Trio, jedna z najciekawszych młodych formacji polskiej sceny jazzowej. Henryk Miśkiewicz Quartet z sentymentalną podróżą przez największe tematy polskiej muzyki filmowej. Młoda scena kompozytorska z muzyką Krzysztofa Hadrycha, Lary Hidan, Alana Kapołki i Kateryny Zajbliuk oraz Marcin Masecki z autorskim projektem Boleros i Masecki łączącym latynoskie rytmy ze słowiańską wrażliwością. Bilety do nabycia na stronie letniaakademiajazzu.pl oraz w kasie klubu Wytwórnia. Projekt dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Muzyka realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz budżetu miasta Łodzi. Partnerem wydarzenia jest Województwo Łódzkie, Urząd Marszałkowski.
8: O czym ćwierkają ptaszki w Łodzi? O wyjątkowo udanym duecie. To nowy supermarket Auchan w stylowym kompleksie Fuzja.
9: Otwórz się na nową jakość zakupów i skorzystaj z mnóstwa promocji. Jak filet z piersi kurczaka w supercenie, tylko 12,90 za kilogram. A kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold 200 gramów, tylko 22,95 za sztukę. Oferta od 6 do 12 sierpnia. Zapraszamy! Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
11: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
12: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
10: Ogłoszenie społeczne.
13: Jest 18.
14: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
13: Zapraszamy na serwis informacyjny w Radiu Łódź. Przed mikrofonem Damian Grosicki.
15: Dwóch 13-latków utopiło się na dzikiej plaży w Wielkopolsce. Tramwajowa 45 jeżdżąca między Zgierzem a Łodzią denerwuje pasażerów z wielu powodów. Szczegóły za chwilę. Upały dają się we znaki. Łodzianie zdradzają, jak sobie dziś z nimi poradzili. Nadal upalnie, w nocy prognozowane są burze z gradem. Na dzikiej plaży w Wągrowcu w województwie wielkopolskim utopiło się 2 13-latków. Zgłoszenie o zaginięciu chłopców pod wodą jeziora Dulowskiego służby dostały po godzinie 14. Chłopcy byli pod wodą około 40 minut, a ich reanimacja na brzegu trwała godzinę, mówi rzecznik Straży Pożarnej w Wągrowcu Piotr Kaczmarek.
0: Na tą chwilę już, że tak powiem, nasze czynności się kończą. Prokurator przejął, ponieważ stwierdzono zgon 2 13-latków. Śmierć 2 chłopaków, 13 lat. Reanimacja, no około godziny nawet, może 40 minut na pewno to wszystko trwało. Minimum. To jest dzika plaża, niestrzeżona.
15: Według informacji Radia Poznań do tragedii doszło kilka metrów od brzegu. Kiedy jeden z chłopców zaczął się topić, drugi pospieszył mu na ratunek i też zniknął pod wodą. Postępowanie w tej sprawie prowadzi prokuratura w Wągrowcu.
16: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
15: Narzekają na tramwaj linii 45 między Zgierzem a Łodzią. 45 według pasażerów jeździ za rzadko, a stare wysokopodłogowe wagony są dużym utrudnieniem dla seniorów, kobiet z małymi dziećmi czy osób z niepełnosprawnościami. O szczegółach nasz reporter Miłosz Warszawski.
17: Podróżujący linią 45 mają na co narzekać.
18: Gorąco jest, tak? Nie ma klimatyzacji w tych tramwajach, jak teraz takie upały, no to upocony się wysiada. Przyjeżdżają te wysokie, starsze osoby, to się wciągają po prostu.
19: My chodzimy na czterech do tramwaju.
17: Miasto korzysta z taboru łódzkiego MPK, tłumaczy Radosław Podogrodzki, dyrektor miejskich usług komunikacyjnych w Zgierzu.
20: Jest częścią całego układu komunikacyjnego. To nie jest tak, że to są jakieś inne tramwaje niż te tramwaje, które jeżdżą po Łodzi. My mamy zapisane w porozumieniu, że co najmniej 51% pojazdów będzie pojazdami z niską podłogą.
17: W przyszłości uruchomiona ma zostać druga linia numer 46, a sytuacja pasażerów ma się poprawić. Miłosz Warszawski, Radio Łódź.
15: Łódzki MPK tłumaczy, że 1/3 tramwajów nadal jest wysokopodłogowa, a duża część nie posiada klimatyzacji. Wymiana taboru potrwa lata i ma pochłonąć blisko 2 miliardy złotych.
21: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
15: Pijany kierowca będzie cieszył się wolnością. Policja zatrzymała w Czeladzi pijanego mężczyznę, który kierował autem mimo 8 zakazów prowadzenia pojazdów. Na widok radiowozu 33-latek zaczął cofać, po czym przejechał jeszcze kilka metrów, wyłączył silnik i światła pojazdu, mówi rzecznik będzińskiej policji Marcin Szopa.
22: Przeprowadzone badania wykazały, że w swoim organizmie miał blisko 2,5 promila alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Śledczy, działając po porozumieniu z prokuratorem, skierowali do sądu rejonowego w Czeladzi wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania.
15: Mimo wszystko sąd nie zgodził się na aresztowanie mężczyzny. Zatrzymanemu może grozić do 5 lat więzienia. Nawet 37 stopni Celsjusza pokazywały dziś termometry w Łódzkiem, dlatego wielu mieszkańców Łodzi wybrało się na plażę w Arturówku. W jaki sposób wypoczywający spędzili ten upalny dzień, sprawdzał reporter Radia Łódź Kacper Rafalski.
23: Sprawdzaliśmy dziś, jakie sposoby na panujący upał mają łodzianie. Do Arturówka na kąpielisko nad rzeką Bzurą przyjechało dziś wielu mieszkańców Łodzi i okolic, mówią wypoczywający nad wodą.
24: No właśnie, idziemy odpoczywać.
25: Czyli nad wodę, do Arturówka.
23: A dzisiaj ma być 36 stopni.
25: Ale nie, my w cieniu.
24: Nie na pełne słońce.
23: I jakieś pływanie?
25: Pływanie, błasy. Tak, w wodzie będzie, zimne napoje, obowiązkowo.
23: W trakcie beztroskich chwil nad wodą można zapomnieć o bezpieczeństwie. Pamiętajmy, by będąc rozgrzanym, nie wchodzić gwałtownie do wody. Nie zapominajmy też o nakryciu głowy i pijmy w tym czasie dużo wody. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
15: Od jutra będzie już nieco chłodniej, choć i tak gorąco, bo termometry pokażą 30 stopni. Teraz to wszystko. Na pełne wydanie wiadomości zapraszam o godzinie 19.
26: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
13: Zgodnie z prognozami, które mam przed sobą, to termometry mogą gdzieniegdzie w naszym regionie jutro pokazać także powyżej 30 stopni, ale na razie zajmijmy się tym, co w najbliższych godzinach. W tej chwili na termometrach 33 stopnie w ciągu najbliższych godzin i nocą również, która przed nami, mogą pojawić się przelotne opady deszczu oraz burze, zwłaszcza na północy i zachodzie regionu. Temperatura minimalna nocą spadnie do 20 stopni, ale gdzieniegdzie wynosić będzie 23, a nawet 24 stopnie. Wiatr powieje słabo z kierunków zmiennych, no ale oczywiście w trakcie burz możliwe są porywy nawet do 80 km na godzinę.
26: Z Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Popołudnie bez pośpiechu.
13: Już 6 minut po godzinie 18 rozpoczynamy drugą część naszego środowego spotkania piosenką w wykonaniu duetu R.

Sexy Boy to był francuski duet R w jednym ze swoich wielkich przebojów z czasów płyty Moon Safari, to był jeszcze koniec XX wieku. Na zegarze 10 minut po godzinie 18. Za chwilkę posłuchamy zdecydowanie nowszej piosenki w wykonaniu zespołu Blauka, potem zaśpiewa Josh Rose. Pewnie znajdziemy chwilę też w tej części naszego spotkania, żeby powiedzieć parę słów na temat filmów, które, a przynajmniej jednego z filmów, które w najbliższy piątek trafią do kin. To film, który warto obejrzeć na wielkim ekranie, bo jest jednym z filmów absolutnie klasycznych, takich, które coraz częściej, na szczęście, w ostatnim czasie powracają na ekrany kin po to, żeby młoda publiczność mogła zobaczyć je właśnie w pełnej krasie, w odświeżonej szacie na dużym ekranie. O tym za czas jakiś, na razie Blauka, potem Josh Rose.

To był Josh Rose ze swojej pięknej płyty zatytułowanej Nashville. Ta piosenka nosi tytuł Winter in the Hamptons. Na zegarze 18 minut już po godzinie 18. Wciąż bardzo ciepło, by nie rzec gorąco, 33 stopnie na radiowym termometrze. Nic nie pomogła ta piosenka o zimie w Hamptons. Natomiast zagramy jeszcze już zdecydowanie w bardziej letnich klimatach zespół Crank Bean. To będzie utwór Pelota, a już za moment kolejne spotkanie z naszą płytą tygodnia.

0: Płyta tygodnia.
1: Czyli krążek I Built You a Tower zespołu Dead Cup for Cutie. Dziś trzecie spotkanie z 11 płytą Amerykanów. Lider grupy Ben Gibbard pisał te piosenki pod wpływem osobistych doświadczeń, w tym rozpadu małżeństwa, także po wycieńczającej, lecz bardzo inspirującej trasie ze swoim innym projektem, też wśród niektórych doskonale znanym, czyli The Postal Service. Warstwa liryczna tego albumu to właśnie orbituje wokół tematów straty, żałoby, nostalgii, pewnego rodzaju rozrachunków z przeszłością, a tytułowa wieża ma tu symbolizować psychiczną skorupę, którą człowiek buduje po to, aby odgrodzić się od różnego rodzaju życiowych zawirowań. Utwór tytułowy na tej płycie występuje dwukrotnie. My posłuchamy jednej z części. To będzie I Built You a Tower, a Dead Cup for Cutie.

0: Autopromocja.
1: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
2: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
1: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
3: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
4: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
1: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
5: Walizka? Jest! Okulary są! Bilet? Jest! A aplikacja Radia Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
6: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
7: Filmowy sierpień w kinie Helios. Wyrusz na misję ratunkową z bohaterami najnowszej animacji Psi Patrol i Dinozaury. Odkryj mroczną tajemnicę w horrorze Ice Cream Man. Zobacz koniec ulicy Dębowej i poznaj losy rodziny przeniesionej do czasów prehistorii. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie.
8: Popołudnie bez pośpiechu.
9: Za 29 minut będzie godzina 19. Mówiłem o tym, że czekamy na premiery filmów. Na premiery filmów naprawdę takich, które mogą budzić ogromne zainteresowanie i są filmami, które zostały dostrzeżone na różnego rodzaju festiwalach, które oczywiście odbywały się w sezonie letnim i jeszcze będą odbywać. Na te filmy pewnie poczekamy troszkę dłużej. One będą pojawiać się na ekranach kin we wrześniu, w październiku, natomiast to wcale nie oznacza, że na przykład w sierpniu nie będzie dobrych pretekstów do tego, żeby wybrać się do kina. Niekoniecznie na film zupełnie nowy, bo na przykład już w najbliższy piątek będzie można obejrzeć film, który oczywiście jest, jak to się mówi, kamieniem milowym, prawdziwym klasykiem, jednym z najbardziej znanych przedstawicieli francuskiej nowej fali, czyli film pod tytułem Do utraty tchu Jean-Luc'a Godarda z 1960 roku. Film w odświeżonej wersji będzie można obejrzeć na ekranach wybranych kin. No i oczywiście jest to doskonała okazja do tego, żeby przypomnieć sobie ten obraz, jeżeli ktoś widział go już dosyć dawno temu, albo obejrzeć po raz pierwszy film, który, jak powiedziałem, jest zaliczany do klasyki europejskiego i światowego kina. Dziś opinie krytyków na temat tego filmu na ogół są bardzo dobre, ale zdarzają się głosy, które mówią o tym, że film być może nie najlepiej się zestarzał, że dziś już nie działa tak jak pewnie w roku 1960. Warto wspomnieć rzecz jasna, że w tym filmie główne role odtwarzają Jean-Paul Belmondo i Jane Seberg, wówczas bardzo popularna, wschodząca gwiazda kina, amerykańska aktorka, która zmarła zdecydowanie przedwcześnie w roku 1980. A cała historia jest opowieścią o młodym, zbuntowanym mężczyźnie o imieniu Michel, który uciekając skradzionym samochodem zabija policjanta, zdając sobie sprawę, że za kilka godzin będzie ścigany przez policję całego kraju, przybywa do Paryża, żeby odebrać od dłużnika pieniądze, które mogą mu pomóc w ucieczce za granicę. Do wyjazdu namawia także piękną Amerykankę, z którą łączą go różne, nie do końca sprecyzowane uczucia. Sprawy oczywiście zaczną się komplikować. Do utraty tchu to jest klasyk francuskiego kina, który w najbliższy piątek w niektórych naszych kinach będzie można obejrzeć. Zresztą pewnie nie tylko w piątek, ten film przez jakiś czas w różnych kinach będzie wyświetlany. Nie jest to jedyny film, który w najbliższym czasie przywrócony zostanie na wielki ekran, bo z tego co pamiętam, pod koniec sierpnia na przykład będzie można zobaczyć w kinach fantastyczny obraz Mike'a Nicholsa z 1968 roku, czyli film Absolvent z Dustinem Hoffmanem i Anne Bancroft w rolach głównych. To tyle dziś na temat nowości w kinach, które de facto nie są żadnymi nowościami. Posłuchajmy Milesa Kane'a.

Radio, to był Myles Kane, angielski gitarzysta i wokalista, znany między innymi z duetu The Last Shadow Puppets, który tworzył przed laty z Alexem Turnerem, którego z kolei chyba najbardziej znamy z grupy Arctic Monkeys. 22 minuty do godziny 19, nim Gracie Abrams zaśpiewa ze swojej nowej płyty. Jeszcze słówko powiedzmy o tym, co dziś w programie, bo dziś usłyszymy się raz jeszcze. Bartosz Florczak jest na urlopie, życzymy mu znakomitej pogody i wspaniałego wypoczynku. W związku z tym dziś po 21 dwie godziny muzycznie spędzimy razem w programie, który na ogół właśnie prowadzi Bartosz Florczak, czyli Muzyka jest najlepsza. Dziś przyniosę ze sobą kilka naprawdę dawno niegranych płyt i wybierając je do dzisiejszej audycji, miałem takie wrażenie, że sam sobie też robię swego rodzaju niespodzianki i przyjemność faktem, że po niektóre z tych albumów sięgnę i że będziemy mogli też ich wspólnie posłuchać, więc dziś sporo takiej muzyki z płyt dawno niesłyszanych, tam między innymi zespół Talking Heads się pojawi, ale nie tylko, też trochę takich artystów, których nazwy niewiele nam mówią, ale muzyka być może zdecydowanie więcej. Zapraszam po 21 do audycji Muzyka jest najlepsza, ale nim ta audycja w Radiu Łódź, to oczywiście jeszcze wcześniej wiele się wydarzy, bo po godzinie 19 magazyn Dbaj o zdrowie pod redakcją Małgorzaty Warzechy, a po 20 o tym chcemy rozmawiać dziś z Anną Groblińską. Poruszony zostanie temat kampanii To też dyskryminacja w Fundacji W Człowieku Widzieć Brata. Natomiast dużo później, bo po 23, jak zawsze w środę, mocne nocne, czyli mapa zbrodni pod redakcją Agaty Zielińskiej. Tak wygląda do północy plan gry w Radiu Łódź. A muzycznie przed nami teraz z płyty najnowszej Gracie Abrams, a potem z płyty już jakiś czas temu wydanej wrocławski duet Oxford Drama, który ponoć, nawet nie ponoć, sami o tym napisali, pracuje nad nową płytą, co niezmiernie mnie cieszy. Zatem Gracie Abrams, a potem Oxford Drama.

Leader to nagranie wciąż jeszcze z ostatniej płyty zespołu Oxford Drama, ale może jesienią albo na początku przyszłego roku doczekamy się nowego krążka tego zespołu. Wcześniej z płyty najnowszej słuchaliśmy Gracie Abrams, młodej, zdolnej i niezwykle popularnej teraz artystki amerykańskiej. Kompozycja nosi tytuł Good Reason. Na zegarze już tylko 11 minut do godziny 19 i kończymy nasze spotkanie, ale jak powiedziałem, dziś usłyszymy się jeszcze w muzycznym, stricte muzycznym paśmie. Muzyka jest najlepsza po godzinie 21. Tam zabiorę ze sobą kilka płyt, które odkurzyłem niedawno i które warto przypomnieć. Natomiast muzycznie zakończymy dziś środowe wydanie pasma Bez Pośpiechu utworem Killing Me Softly, legendarną, piękną pieśnią, którą wylansowała przed laty Roberta Flack. Zresztą historia tej piosenki jest nieco dłuższa. Nie ma teraz tyle czasu, by ją opowiadać. Pod koniec lat 90. natomiast do tematu powrócił popularny wówczas zespół Fugees i to ich wersji posłuchamy dziś na zakończenie. Do usłyszenia.

0: Bacon Point Kid, and they'll rat on you. The family niggas will rat on you. That's why we gotta be prepared to take whoever out we need.
1: Autopromocja.
2: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
3: Zapraszam, Mariusz Janik.
2: W każdy piątek o 13.40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
4: Relacje i podsumowania meczów.
5: Rozmowy ze sportowcami.
6: Analizy z ekspertami.
4: O smutkach.
7: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
8: Krykundy poprzeczka!
5: O nadziejach.
9: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
10: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
6: I o sukcesach.
11: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
12: Paulina, damaskiem MVP tego meczu. PG Budowlani Łódź, mistrzem Polski.
4: Strefa kibica w Radiu Łódź.
5: Soboty i niedzielę.
6: Od 18 do 20.
4: Piotr Andrzejczak.
5: Michał Malinowski.
6: Robert Zwoliński.
4: Zapraszamy.
1: Autopromocja. Reklama.
13: Już 9 sierpnia Uniejów zamieni się w muzyczną stolicę regionu. Przed nami wyjątkowy wieczór pełen największych przebojów i koncertowych emocji. Na scenie wystąpią Roxy, Kombi, Krzysztof Cugowski oraz Oskar Cyms. Start o 18 przy ulicy Jakuba Świnki obok tężni i kompleksu boisk. Wstęp jest bezpłatny. Przyjedź z rodziną i znajomymi. Przeżyj niezapomniany wieczór w Uniejowie. Zapraszają Termy Uniejów oraz Miasto Uniejów.
14: Wakacje to idealny moment nie tylko na odpoczynek, ale także na nową Skodę. Poznaj limitowaną wersję wyposażenia Easy, stworzoną z myślą o jeszcze bardziej komfortowych podróżach. Sprawdź atrakcyjne oferty na modele Skoda, Fabia, Scala i Kamiq od 66 700 zł w Skoda Bednarek Dobroń lub na skoda-dobroń.pl.
1: Po reklamie.
15: Minęła godzina 19. Tu Radio Łódź, Damian Grosicki, zapraszam na wiadomości. Nowoczesność kontra tradycja, czyli koluszki z nowym targowiskiem, które nie wszystkim pasuje. Znamy pierwsze zapowiedzi wrześniowego Festiwalu Światła w Łodzi. Mimo upałów pociągi PKP PLK jeżdżą bez zarzutów. Nadal upalnie, przed nami równie ciepła, ale i burzowa noc. Nowoczesne targowisko kontra stuletnia tradycja. W Koluszkach szykuje się wielka przeprowadzka handlu. Nowy plac handlowy powstanie zaledwie kilkaset metrów od dotychczasowego. Dostępnych będzie 300 nowoczesnych stanowisk, 170 miejsc parkingowych, a także dostęp do bieżącej wody i toalet. Dla wielu to rewolucja, bo obecny rynek nie ma dostępu do prądu, a kupcy co wtorek muszą rozkładać stoiska od nowa. Mimo to inwestycja budzi spore emocje, o czym mówią sami mieszkańcy.
16: Dla starszych osób to będzie duża uciążliwość.
17: Lepiej, żeby zostało na miejscu, bo to jednak ludzie się przyzwyczaili do tego.
18: Tu było getto, tu był plac, gdzie ludzi po prostu trzymano, zabijano. Nie powinno tak być targowiska. To jest tak, jakbyśmy na czyichś prochach po prostu byli.
17: Jak to mówią, starych drzew się nie przesadza.
15: Nowy plac ma być gotowy już w przyszłym roku. Z kolei na starym, historycznym rynku miasto planuje budowę nowoczesnej mediateki.
1: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
15: Nowe lokalizacje Light Move Festival. Przez 3 dni centrum Łodzi zmieni się w gigantyczną, otwartą galerię sztuki pełną trójwymiarowych mappingów, wielobarwnych iluminacji i widowiskowych instalacji dźwiękowych. W trakcie 16 edycji wydarzenia rozświetlone zostaną kolejne kamienice, jak na przykład ta przy Piotrkowskiej 113, mówi organizatorka wydarzenia Beata Konieczniak.
19: Pokaże swoją moc, swoją siłę, swoje piękno, ale będzie też taka ulotna, bo z jednej strony wielka, olbrzymia, monumentalna, a z drugiej strony będzie ubrana w powiewające, piękne szaty. Naprawdę się świetnie zaprezentuje, pokaże jak dużo potrafi zrobić, czyniąc to miejsce zupełnie innym.
20: To jest naprawdę taki moment, kiedy wszyscy jesteśmy razem, kiedy jesteśmy wszyscy uśmiechnięci, kiedy potrafimy być dla siebie sympatyczni, mili. Te 3 dni na pewno, jak zwykle, będą zjawiskowe.
15: Dodaje prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. 16. edycja Light Move Festival odbędzie się w ostatni weekend września. Upały nie zakłóciły ruchu pociągów, informuje PKP PLK. Zaledwie w kilku miejscach ograniczono dozwolone prędkości składów. Rafał Wilgusiak z zespołu prasowego PKP PLK powiedział, że odpowiednie służby cały czas monitorują zarówno stan trakcji, jak i torowisk.
0: rozlokowano 182 zespoły awaryjne, 63 pociągi sieciowe do przeglądu i naprawy sieci trakcyjnej, która też jest narażona na odkształcenia w wyniku rozszerzalności cieplnej, oraz 18 zespołów kolejowego ratownictwa technicznego.
15: Z powodu wysokiej temperatury PKP PLK zaleciła obniżenie prędkości pociągów na niektórych odcinkach, m.in. południowej Małopolski i na Podlasiu. W Polsce gorąco, ale im dalej na południe, tym większa szansa na jeszcze wyższe temperatury. Wczorajsze 41 stopni Celsjusza zmierzone w Wiedniu przetrwały jako rekordowa temperatura w historii pomiarów w Austrii. Tylko jeden dzień. Przy granicy ze Słowacją zanotowano dziś o 0,2 stopnia więcej. Adam Górczewski.
21: Stacja pogodowa w Bad Deutsch-Altenburg między Wiedniem a Bratysławą była do wczoraj i jest znów od dzisiaj miejscem z najwyższą temperaturą. 40,5 stopnia zmierzono tam w 2013 roku. Wczoraj 41 stopni zanotowano w Wiedniu, ale dziś przy granicy ze Słowacją termometry wskazały przed 16 41,2 stopnia Celsjusza. Kolejny dzień tej fali upałów, ale przede wszystkim suma ekstremów pogodowych z ostatnich lat sprawiły, że artyści napisali list do austriackiego rządu. Pod tytułem "Pali się, przestańcie milczeć, zacznijcie działać" przedstawiciele świata sztuki zaapelowali o reakcję na zmianę klimatu, która jest realnym zagrożeniem dla zdrowia, bezpieczeństwa i życia. Rząd zapowiedział w tym tygodniu termomodernizację szkół oraz zniesienie utrudnień dla montażu klimatyzacji w mieszkaniach.
15: W kolejnych dniach temperatury w Austrii nieco spadną, ale jak w Polsce i tak będzie gorąco. Kolejne wydanie wiadomości o godzinie 20.
1: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
15: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed burzami dla powiatów bełchatowskiego, opoczyńskiego, pajęczańskiego, piotrkowskiego, jak i samego miasta Piotrkowa, radomszczańskiego, rawskiego i tomaszowskiego. Ono już obowiązuje od godziny 18. A teraz ogólnie mamy zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane, będzie wzrastało do dużego, miejscami również popada deszcz, a lokalnie, tak jak wymieniłem, pojawią się burze. Na termometrach 34 stopnie Celsjusza, wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. W trakcie burz możliwe będą porywy do 60 km na godzinę, a ciśnienie wynosi 992 hektopaskale.
1: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
2: Dbaj o zdrowie.
22: Małgorzata Warzecha, kłaniam się nisko, a ze mną dziś pani profesor Aleksandra Lesiak, dermatolog-wenerolog, kierownik pododdziału dermatologii. Pododdziału dermatologii dziecięcej i onkologicznej Centralnego Szpitala Klinicznego, kierownik pracowni dermatos autozapalnych, genetycznych i rzadkich Uniwersytetu Medycznego, ale jest także pani profesor konsultantem wojewódzkim do spraw dermatologii i wenerologii. Co taki konsultant ma w zakresie obowiązków?
23: Konsultant w zakresie obowiązków na różne, to moglibyśmy tutaj całą dużo różnych. No przede wszystkim patrzy na to, w jaki sposób w województwie pacjenci mają dostęp do usług dermatologicznych, wenerologicznych, jak to wszystko przebiega. Zwłaszcza teraz jest to istotne w momencie, kiedy zostały już stworzone, więc mapy potrzeb zdrowotnych. No teraz będziemy też oceniać ośrodki pod kątem akredytacji, czyli no miejsc szkoleniowych. Też no tego, w jaki sposób te wszystkie świadczenia dla pacjentów województwa są robione. Ja również no w życiu codziennym to też po pierwsze akceptuję książeczki specjalizacyjne, tak, czyli jeżeli ktoś z regionu kończy na przykład staż specjalizacyjny, no to ten konsultant do danego województwa to akceptuje. Są też takie wnioski o tak zwany import docelowy leków, które nie są zarejestrowane w Polsce, a w dermatologii my ich dosyć sporo używamy. To się nazywa w skrócie SOID, więc takie wnioski na ratunkowy dostęp do terapii lekowych, to jest tak zwany RDTL, to też jest rola konsultanta wojewódzkiego, ale także no, takie kontrolę, no nie chcę, bo to jest takie okropne kontrole, nie lubię takich słów, bo nie mam w sobie też takiego, no ale też sprawdzenie, jak funkcjonują niektóre ośrodki, czyli raz do roku gdzieś jakiś podmiot, z reguły sobie jeden bądź dwa wybieram, żeby zobaczyć, no zobaczyć, jak to funkcjonuje i ewentualnie jakiś program naprawczy, jeżeli jest taka potrzeba oczywiście, zasugerować, no bo chciałabym, żeby łodzianie i mieszkańcy województwa łódzkiego mieli dostęp do jak najlepszych usług dermatologicznych, jak najlepszych usług wenerologicznych, bo przecież chorób przenoszonych drogą płciową, czy infekcji przenoszonych drogą płciową wcale nie jest mniej. Można powiedzieć, mówią to dane statystyczne, że ich jest coraz więcej, więc no taki no troszeczkę taki nadzór nad zdrowiem skóry, no ale oczywiście to nie bezpośredni, bo to już zajmują się konkretni dermatolodzy, których w województwie mamy kilkuset. Boże, teraz nie chcę mówić statystyki, żeby tutaj nie podać, bo województwo łódzkie jest dosyć obfite. Jak byłam, bo w tamtego roku byłam jeszcze przewodniczącą oddziału łódzkiego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, no to chyba członków było powyżej 200-240, nie wiem, to teraz by pani profesor Żebrowskiej trzeba było zapytać, ilu mamy członków tego oddziału łódzkiego, no więc jest dużo, tak? Czyli ten okręg łódzki jest spory, jeśli chodzi o naszą specjalizację, co mnie bardzo cieszy, bo to znaczy, że łodzianie i mieszkańcy województwa dostęp do lekarzy zajmujących się chorobami skóry, a jak wiemy, tych chorób jest bardzo dużo. Chorób autozapalnych, chorób zapalnych, chorób genetycznie uwarunkowanych, nowotworów skóry. Te profilaktyczne działania wykrywalności czerniaków czy raków skóry, no tego naprawdę jest sporo i mamy co robić.
22: I rozumiem, że potem taki pełnomocnik jest również
23: my mamy nad sobą konsultanta.
22: W stałym kontakcie z ministerstwem.
23: Krajowym. Nie. Mamy konsultanta krajowego. Krajowy. I to jest pan profesor Owczarek, to jest konsultant krajowy, który no jakby pełni pieczę, on z nami dyskutuje, jakieś zmiany, które dzieją się na poziomie już Ministerstwa Zdrowia i on jakby jest tym takim kontaktem do ministra, tak? Czyli to minister kontaktuje się z konsultantem krajowym, on opiniuje. No ale my jako konsultanci wojewódzcy też często od konsultanta krajowego dostajemy jakieś wnioski na zasadzie jest jedną osobą, żeby mu pomóc. No po to jesteśmy powołani, żeby pomagać konsultantowi krajowemu.
22: Jak pani profesor wspomniała, choroby skóry to jest bardzo, bardzo obszerny temat. My sobie dzisiaj porozmawiamy o łuszczycy, bo to jest jedna z tych chorób przewlekłych, jednak ciągle nie do końca zbadanych, takie mam wrażenie, i również choroba, w której specjalizuje się pani profesor. I dlatego chciałam tak po prostu zacząć od początku. Co to jest takiego, ta łuszczyca? Jak ona się objawia? Jakie są jej rodzaje, etapy? No i czy można sobie z tym się nauczyć żyć?
23: Nie lubię mówić nauczyć się żyć, tak, pokochać chorobę. Lepiej, fajniej by było ją wyleczyć. Łuszczyca jest chorobą skóry, chociaż to tak powiedziałam, skóry nie tylko. Wiemy o tym, że skóra jest tak zwaną manifestacją, czyli na skórze pojawiają się objawy choroby. My stwierdzamy łuszczycę, ale wiemy, że pacjenci z łuszczycą są pacjentami, którzy są predysponowani do rozwoju chorób metabolicznych, tak zwanego zespołu metabolicznego, czyli częściej rozwiną nadciśnienie, chorobę niedokrwienną serca, mogą częściej, ci zwłaszcza z ciężką łuszczycą, mieć udary, mogą częściej rozwinąć łuszczycę, hipercholesterolemię, więc jak choroby jelit, te autozapalne, choroba ma charakter zapalny, tak? Czyli to jest choroba, w której dochodzi do pewnego rodzaju, na podłożu genetycznym pewna predyspozycja jest, ale to nie jest taka choroba, że można powiedzieć, że każdy, kto u kogo w rodzinie była łuszczyca, tą łuszczycę będzie miał. Bo to nie jest taka prosta, jednogenowa choroba. Jest taki obszar w naszym genomie różnych genów, które za nią odpowiada. No i one, nawet jeżeli będziemy je mieli i nosili je w naszym zapisie, w kodzie genetycznym, to nie zawsze się ujawnią. A czasami wydaje się, że w rodzinie nie było, a łuszczyca się pojawi, bo też tak to wygląda. Więc my nie robimy badań właściwie w większości przypadków genetycznych. Są tam takie dwie sytuacje, kiedy pewne geny możemy badać, ale to nie jest na pewno rutynowe postępowanie. Czyli mamy podłoże genetyczne, mamy podłoże też pewnych czynników środowiskowych, takich jak stres, takich jak pewne infekcje, narażenie na różne czynniki, jakieś urazy, bo wtedy uraz też może spowodować pierwszy wysiew łuszczycy. I mamy, i dochodzi do pewnego pobudzenia układu tak odpornościowego, czyli immunologia się kłania i stanu zapalnego. No i robi się stan zapalny, komórki w tej powierzchni, takiej zewnętrznej powierzchni skóry, naskórka, szybko się zaczynają dzielić, szybciej niż zwykle, bo u osoby zdrowej to trwa przejście od dołu do góry miesiąc, a u takiej osoby chorej na łuszczycę to jest tylko 4-6 dni. I jak się one dzielą, one się trochę dzielą nieprawidłowo, te procesy źle zachodzą i dochodzi do stanu zapalnego, czyli zaczerwienienia i też uszczenia, czyli takiej grubej łuski. Stąd w objawie choroby, mamy grudkę, to jest taka wystająca zmiana, zaczerwieniona, pokryta taką łuską srebrzystą. No początkowo są to drobne, takie małe zmiany, one później się zlewają, tworząc takie blaszki łuszczycowe i taki typowy obraz pacjenta z łuszczycą to są zmiany na kolanach, na łokciach, w okolicy lędźwiowo-krzyżowej, na skórze głowy. No i to widać. Mogą być zajęte paznokcie, jak coś widać, no to pacjent chce zakryć się, wstydzi, to go stygmatyzuje. Czyli my jesteśmy takim, bo pacjent nie wie, że on tam mu coś może się dzieje, jak on ma 20 lat, bo jeszcze to chciałam być, że łuszczyca najczęściej zaczyna się u młodych ludzi. Mamy dwa takie piki, to jest około 20 roku życia, ten drugi typ starszy, około 60 roku życia. To jest to młody człowiek, no, dla którego wygląd zewnętrzny jest bardzo, bardzo ważny. I on nie myśli o jakiejś hipercholesterolemii, że cholesterol ma wysoki, czy on będzie miał cukrzycę. Myśli o tym, jak wygląda. I wtedy no, te zmiany skórne, które są widoczne, no, powodują obniżenie jakości życia. I pacjent zgłasza się do lekarza. I ważne jest to, żeby do lekarza, czyli do dermatologa, bo to dermatolodzy tą chorobą się zajmują, umiał zdefiniować tą łuszczycę. Czy to jest łuszczyca lekka, czyli łagodna, czy jest to już łuszczyca umiarkowana, bądź nie daj Boże ciężka. Bo to rozgraniczenie jest bardzo ważne, ponieważ od razu mówi nam, jak my tego pacjenta musimy prowadzić.
22: Bo a na jakiej podstawie lekarz może to stwierdzić?
23: To stwierdzi właśnie na podstawie tego, ile zmian jest skórnych, tak? Czy to jest taka, tak, mamy takie wskaźniki swoje, tak? Nie chcę Państwu tutaj mówić,
22: tak,
23: bo to jest dosyć
22: bo nie
23: trudne.
22: Zrozumiemy,
23: no tak, są wskaźniki, czyli no, czy to jest, takie mamy reguły dziesiątek, czy jest to dużo zmian, czyli powierzchnia jest powyżej 10% ciała zajęta zmianami, pokryta znamionami łuszczycowymi. Czy taki wskaźnik właśnie to jest też powyżej 10 i czy ta choroba wpływa na tak zwaną jakość życia pacjenta i to też mamy do tego pewien wskaźnik i to jest tak zwana reguła dziesiątek. Jeżeli to już jest powyżej 10, bądź równe 10, pacjent wymaga już terapii, nie tylko takiej, że będziemy stosować jakąś maść. To jest terapia, którą musimy zastosować tak zwaną już doustną, tak, bądź podskórne zastrzyki możemy stosować, tak zwana klasyczna terapia. No i jeżeli mamy nieskuteczność dwóch takich terapii, to pacjent może wejść do tak zwanych nowoczesnych terapii, terapii biologicznych.
22: O właśnie, to się chciałam zapytać, bo również doczytałam się tam w przestrzeniach, rzecz jasna, internetowych, że to jest teraz taka bardzo nowa i bardzo popierana przez dermatologów metoda ta biologiczna.
23: Nie chcę mówić, że to jest nowa, dlatego że pierwszy lek do terapii łuszczycy, etanercept, był zarejestrowany w 2003 roku, czyli to są 23 lata temu. To nie chcę powiedzieć, że to jest jakaś super nowa terapia. Chciałabym powiedzieć, że terapie biologiczne są standardem w leczeniu łuszczycy. No, programy lekowe to jest taki sposób no, też kontrolowania wydatków na te nowe, innowacyjne, dosyć kosztowne leczenie. No tak to w naszym kraju jest funkcjonowane i dobrze by było, żeby ten dostęp był płynny i wiadomo, że są różne momenty w życiu działania i Funduszu Zdrowia i mamy pewne, jest to świadczenie gwarantowane, ale niestety limitowane. To znaczy, że fundusz daje pewne środki.
22: Ale może w pewnym momencie...
23: Nie, jeżeli mamy limit, to znaczy, że to, co przejdziemy powyżej limitu, to są nadwykonania. Nie zawsze fundusz chce za nadwykonania zapłacić. No do tej pory nasz fundusz zawsze płacił. Różnie ta sytuacja wygląda. Ja uważam, że jestem osobą patrzącą pozytywnie zawsze na wszystko i nawet jak przez chwilę jest źle, to później musi być dobrze, bo przecież najważniejszym dobrem tego kraju jest zdrowie Polaków, tak? I jakby konstytucja gwarantuje, że dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie obywatela jest konstytucyjnym obowiązkiem, więc ja jako doktor zawsze się tego trzymam i zawsze próbuję nawet niemożliwe rzeczy robić. Nie zawsze mi się udaje, ale też się nie poddaję, bo dalej walczę. Mam taki charakter i z tymi osobami, które szefowa moja, profesor Narbut i ludzie, z którymi otaczają nasi specjaliści. Jesteśmy taką waleczną grupą i cieszę się, że też w miejscu, w którym pracuję, dyrekcja, z którą mam przyjemność, też jakby to leczenie pacjenta stawia jako taki ważny, no, najważniejszy, można powiedzieć, etap w działaniu placówki.
22: Wróćmy do tego leczenia.
23: Czyli ja powiem tak, terapia biologiczna, kiedy ją można dostać, bo czasami pacjent przychodzi, jak chce terapię biologiczną. No niestety program jest tak ułożony, że pacjent musimy mieć udowodnioną nieskuteczność dwóch terapii klasycznych. Czyli to są pewne terapie, takie jak metotrexat, ceklosporyna, retinoidy, czy na przykład jakiś tam apremilast. Ogólne terapie, bądź jeszcze mogło być naświetlanie lub fototerapia, ale taka specjalna połączona z tabletkami, ona się nazywa PUVA, no nieważne, ale te dwie terapie muszą być nieskuteczne i my to musimy mieć w dokumentacji medycznej pacjenta, żeby tego pacjenta móc skwalifikować do programu, żeby wysłać go do specjalnego zespołu ekspertów, którzy koordynują ten program, żeby zatwierdzili tego pacjenta w tym programie i żeby pacjent mógł to leczenie. Tych pacjentów w Polsce jest leczonych powyżej 10 tysięcy, co jest dosyć dobrą wiadomością, aczkolwiek mogłoby być leczonych jeszcze więcej. Dobrą wiadomością jest też to, że te leki, które były wprowadzone te 20 lat temu, 15 lat temu, ich ceny utraciły patenty, więc ceny tych leków istotnie spadły, więc niektórzy Polacy nie chcą przechodzić tych terapii. I żeby
22: sami
23: kupują sobie, tak? Bo lek jest, na poziomie 100 euro kosztuje miesięcznie, tak? Więc niektórzy pacjenci po prostu nie chcą stosować tych leków klasycznych. Jeżeli pacjent nie chce, pacjent ma możliwość wyboru, tak? Natomiast później, jeżeli będzie kwalifikacja do programu, to niestety będziemy musieli tą drogę tych nieskuteczności udowodnić. Czyli to jest pewne, ale są to leki o najwyższej skuteczności, które też często są stosowane w innych wskazaniach. To są takie, jak to chce powiedzieć, pan leki, znaczy takie szerokie leki, które mają wskazania nie tylko w łuszczycy, ale w łuszczycowym zapaleniu stawu, bo tego jeszcze nie powiedziałam, że 30% naszych pacjentów z łuszczycą rozwinie zapalenie stawów. To jest jedno z najczęstszych powikłań i o to zawsze pacjenta powinniśmy pytać. Jeżeli my nie włączymy leczenia szybko w ciągu, tak najlepiej byłoby pół roku do rozpoznania, ale powiedzmy tych dwóch lat, to zmiany stawowe są już później nieodwracalne i mogą postępować. To jest bardzo ważne, żebyśmy my, dermatolodzy, byli świadomi i pacjenta pod kątem tych stawów takie pytania mu zadawali, czy go bolą stawy, czy ma obrzęki. No takie mamy kilka pytań, które powinniśmy raz do roku przynajmniej temu pacjentowi z łuszczycą. Pamiętajmy też, że łuszczyca może rozwinąć się u maluchów. Rzadziej, bo jeżeli mówimy, że łuszczyca populacyjnie to jest 3%, jeśli chodzi o populację dzieci to jest 1%, z reguły to jest tak kilka latek, ale może rozwinąć też u niemowlaka. I to wtedy często ma na przykład w okolicy pieluszki, często gdzieś tam. Na przykład mama myśli, że to jest odparzenie po pieluszce, po pampersie, a to wcale nie jest odparzenie, tylko na przykład początek uszczycy, więc
22: trudne
23: też tego musimy
22: mieć świadomość. Trudne. To pediatrzy muszą też mieć oko swoje.
23: Żeby też skierowali, pomyśleli o tym, że jak coś nam nie idzie, to może do dermatologa, niech dermatolog zobaczy. My czasami też nawet nie jesteśmy pewni. No teraz mając dermatoskopy, to tam pewien obraz jest, wzorzec uszczycowy na tyle pewny, że nie zawsze musimy pobierać biopsję, co dla dziecka jest traumatyczne, ale jednak w takich przypadkach wątpliwych o ten wycinek malutki, 4-milimetrowy wycinek skóry pobieramy. Ale nieważne, czyli to są też dzieci, to jest też młodzież, młodzi dorośli, no i później osoby
22: po 60,
23: umownie, wiecie,
22: te granice.
23: Jedna z koleżanek mówi, choroby książek nie czytają, ale pewne standardy są i evidence-based medicine to jest to, na czym my eksperci opieramy się, więc tego się będziemy trzymać. Natomiast choroby na chwilę obecną wyleczyć się nie da, aczkolwiek te nowoczesne leki, ale nawet też klasyczne, mogą wprowadzić pacjenta w tak zwaną trwałą remisję kontrolowaną, jeżeli te leki dajemy. Czasami możemy próbować po kilku latach na przykład robić wakacje terapeutyczne, albo pacjent przerywa, bo nie wiem, wyjechał z kraju, kobieta jest w ciąży, wychowuje, karmi.
22: Tak.
23: No nie można, bo wtedy są pewne przeciwwskazania, że jakby to leczenie powinno się wtedy wstrzymać, są zabiegi operacyjne, jakieś tam rzeczy. No i czasami wydaje się, że nawet odstawienie
22: tego
23: leku.
22: Jak jest czas remisji, to znaczy
23: ustąpienia zmian, nie ma zmian.
22: Tak.
23: Naszym
22: to te
23: celem
22: zmiany
23: łuszczycy
22: zostają, czy one ustępują także?
23: Chciałam pani redaktor powiedzieć, jakie są cele terapeutyczne. Czyli mamy pewne cele.
22: Tak, do czego idziemy jako lekarz?
23: Jako nasze towarzystwo Polskie Towarzystwo Dermatologiczne mamy też rekomendacje leczenia różnych chorób, tak? Czyli my mamy algorytmy postępowania, jak my mamy się poruszać i co dermatologom mówimy jako ta grupa ekspertów. I w tych wytycznych mamy ustalone, że ta poprawa, którą minimalna, to jest powyżej 75% poprawy, tak? Czyli 3/4 zmian musi zniknąć. Minimum, żebyśmy nic z tym, żeby to leczenie, na którym pacjent jest, uznać jako skuteczne. Ale tak naprawdę nas interesuje 90% poprawy, czyli prawie, tak my mówimy, prawie czysta skóra. Ale według tych nowych wytycznych, które prawdopodobnie no, powstaną niedługo, to będzie to, że chcielibyśmy, żeby to było między 90 a 100, a właściwie z naciskiem na 100, żeby pacjent w ogóle zapomniał, że ma łuszczycę. I tacy pacjenci właśnie w tych terapiach biologicznych są. My również możemy zmieniać, tak, z jednego leku biologicznego, może, jeżeli on działa na początku, pierwszy rok, drugi rok w programie działa, a później na przykład przestaje działać, albo no nie wiem, pacjent rozwinie jakieś może działanie niepożądane, możemy zmieniać na kolejne grupy, bo tych leków mamy kilkanaście, więc możliwości terapeutycznych mamy sporo. No, idealnym byłoby, gdybyśmy na przykład te leki nieinnowacyjne, te starsze, mogli na przykład już w gabinetach pisać na przykład na refundację, na przykład odpłatność 30% dla pacjenta na receptę albo na ryczałt, tak? Tak jak inne leki, żeby odciążyć na przykład te programy lekowe, które muszą przechodzić przez szpital, pacjent musi przyjść do poradni szpitalnej, no pewnego rodzaju utrudnienie i tak, no zobaczymy jak to będzie, prace nad tym są już od wielu miesięcy w toku, ale no wiadomo, że te rzeczy nie wdraża się tak bardzo szybko. Ale chciałabym powiedzieć, że ta sytuacja, jeśli chodzi o liczbę leków, rejestrację, to na tle Europy nie odbiegamy, więc można powiedzieć, że jest dobra, tak? Czyli tutaj pod tym kątem to leczenie nowoczesne jest i tych placówek na terenie województwa jest kilka. Tak, bo to jest poza naszym centralnym szpitalem klinicznym, to jest klinika na placu Harrera, czyli szpital WAM. Znaczy też centralny szpital kliniczny de facto, bo WAM podlega dawny szpital WAM, czyli
22: no teraz się może rozdzielą nie, za jest, jakiś czas.
23: Nie, tak? To jest szpital, nie, szpital na Żeromskiego, to jest plac Harrera, tak, czyli klinika na placu Harrera, oddział w Biegańskim, Bełchatów, program ma salwę.
22: Przypomnę, pani profesor Aleksandra Lesiak, dermatolog, bo rozmawiamy o łuszczycy, chorobie ciężkiej, przewlekłej, takiej również wymagającej jakiegoś psychologicznego wsparcia tak, ja tego u nie tych młodych pacjentów, prawda? Szczególnie w tym piku, jak pani doktor powiedziała, wchodzi w życie 18, 19, 20-latek czy latka. Właśnie.
23: Pani redaktor, bardzo ważnego, o czym jakby w tej części nie dużo chcę powiedzieć na ten temat, żeby państwa uświadomić, zdrowie psychiczne to jest też ten element tak zwany, który bardzo cierpi, jeśli chodzi o łuszczycę i pacjenci zdecydowanie częściej rozwijają zaburzenia depresyjne, zaburzenia lękowe. Są to pacjenci, którzy dużo częściej korzystają z opieki właśnie psychologa i psychiatry i my nawet często też sugerujemy tym pacjentom, żeby z pomocy tej interdyscyplinarnej. Chciałam też pokazać, że jak pacjent przychodzi do nas z łuszczycą, to my musimy na niego spojrzeć tak holistycznie, nie tylko przez pryzmat skóry, tylko właśnie głębiej przez to, że my musimy zrobić ten lipidogram, badanie poziomu glukozy, badanie ciśnienia, że tak trochę w rolę internisty, tak, a od razu i później ewentualnie pokierować do naszych kolegów, czy reumatologa, zapytać się o problemy jelitowe, właśnie o problemy psychiczne, żeby od razu jakby zaprogramować tego pacjenta, bo jednak to złapanie tego, to tak jak, wie pani, jak z ogniem, nie? Jak mamy pożar i złapiemy go w tym momencie, kiedy on zaczyna dopiero i my ugasimy go, to nie będzie tego ogromnego pożaru, który zniszczy nam wiele hektarów lasu, tak? Dlatego też im szybciej, tym lepiej, żeby ten proces zapalny i ten układ immunologiczny, który za tym stoi, nie utrwalił się w tym takim właśnie boju i był taki bardzo gotowy, że byle co i od razu jest, byle czynnik i ten ogień się po prostu roznieca na nowo w bardzo dużym nasileniu, więc to podejście jest bardzo ważne. Im szybciej, tym lepiej.
22: Profesor Aleksandra Lesiak, dermatolog. Za chwilę wrócimy do naszego spotkania.

0: Pani profesor Aleksandra Lesiak, dermatolog, wenerolog, związana przede wszystkim ze szpitalem klinicznym, Centralnym Szpitalem Klinicznym, który tu zresztą niedaleko naszego radia. Natomiast rozmawiałyśmy o łuszczycy. Wspominała pani tam o tych przypadkach, nawet w wieku niemowlęcym, że się zdarza. A jak odróżnić, mówię tutaj już oczywiście o specjalistach, o dermatologach, na tym wczesnym etapie łuszczycę od atopowego zapalenia skóry? Co to takiego to atopowe zapalenie skóry? Bo ono się przytrafia także dzieciakom w niemowlęctwie.
1: Zdecydowanie częściej. To jest choroba, atopowe zapalenie skóry. To troszkę też inna choroba, chociaż też jako choroba zapalna skóry. Atopowe zapalenie skóry, czyli dotycząca skóry, jest stan zapalny skóry. Atopowe to jest coś, co określa, że pacjent ma taką naturalną, uwarunkowaną genetycznie nadprodukcję takiej immunoglobuliny w klasie IgE. Nie u każdego pacjenta wcale tak jest, no ale to jest ta atopia, tym się definiuje. I to jest takie stare powiedzenie. Atopowe zapalenie skóry niestety przez wiele lat, i ono cały czas w podręcznikach jest w grupie chorób alergicznych, ale to nie jest choroba stricte alergiczna u tych pacjentów. To jest choroba, u których na podstawie też znowu takich koincydencji, współistnienia wielu czynników genetycznych, środowiskowych, infekcyjnych, stresowych, dochodzi do tego, że najpierw jest uszkodzona bariera naskórkowa, czyli ten zewnętrzny płaszcz nie działa, czyli mamy taki troszeczkę mur z tą zaprawą niepełną, przepuszcza nam te czynniki drażniące, infekcyjne wpływają, drażnią, destabilizują mikrobiom skóry i dochodzi do stanu zapalnego i do rozwoju świądu. I to jest choroba, która najczęściej zaczyna się w dzieciństwie. W pierwszych 2 latach życia, mniej więcej rozpoznajemy ją od mniej więcej 6 roku życia. Dziecko ma odpowiednie lokalizacje, są to policzki, są to okolice nadgarstków, kostek, okolice na przykład wypukłych części ciała, na przykład brzuszek, mogą być to uda.
0: Zmiany wyglądają zdecydowanie inaczej niż
1: nie, to są
0: łuszczycy.
1: Zupełnie inne, zupełnie bo to są tam zmiany dla dermatologa wytrawnego, to można powiedzieć, że patrzymy i tam też czas. W atopowym zapaleniu skóry, jak mówiłam, w łuszczycy u niemowlaków to bardzo często będzie skóra głowy, też może być im na przykład okolice pieluszkowe. Pieluszka u pacjentów z AZS-em właściwie okolica pieluszkowa to jest wolna, to jest tak jak my zastanawiamy się, to zdejmujemy pampersa, wolne, mamy wątpliwość, no prawdopodobnie atopowe zapalenie skóry. Natomiast do tej alergii chciałam powiedzieć, ta alergia to trochę tak nas pokutuje i męczy, bo najpierw pierwsze co jak się pojawia na skórze u malucha to alergia,
0: dajemy
1: mleko bez
0: wysypka,
1: mleka,
0: tak.
1: Trzeba unikać tego. Tylko 30% pacjentów z AZS rozwinie alergie pokarmowe. Więc to jest najważniejszą podstawą, to jest właśnie uszczelnienie tej bariery poprzez prawidłową pielęgnację. To jest taka, jak ja to mówię, emolientoterapia to się nazywa. Czyli stosowanie takich preparatów miejscowych po kąpieli, najlepiej 2-3 razy dziennie na całe ciało, które przywracają to, czyli nie ma, czyli tą zaprawę przywracają między komórkami tej zewnętrznego tego płaszcza, który nas chroni, zaklejają nam te dziurki, czyli można powiedzieć, że pacjent z atopowym zapaleniem skóry nosi taki płaszczyk na deszcz, który przed tym deszczem nie chroni, bo ma dziurki i dopiero jak nałożymy tą taką powłokę na zewnątrz, te dziurki się zakleją i wtedy on przed tym deszczem, czy przed parowaniem z nas wody, czy tym wnikaniem do nas z różnych czynników zewnętrznych będzie nas chronił, tak? Czyli tak to powinniśmy sobie, mówimy też o tym, że ta skóra wygląda jak taka wyschnięta kałuża po deszczu, gdzie mamy te kratery, tak? Takim testem to akurat koleżanka jeszcze z innego szpitala robiła taki test, ja od niej troszkę to odgapiłam, ale to jest bardzo fajne dla dzieci, na przykład tak zwany test z kanapką i serkiem takim rozsmarowującym się. Nasmarowaliśmy, dlaczego to jest ważne tam Jasiu czy Kasiu, że ty musisz smarować. Zrobimy takie doświadczenie. Na kanapkę smarowaliśmy takim serkiem rozsmarowalnym różne typy tych serków śmietankowy, nieśmietankowy. Zostawialiśmy na 24 godziny. Ten serek nam wysychał, no bo przecież parowała z niego woda i robiły się takie szczelinki. Jak robią się te szczelinki, to następnego dnia kładliśmy następną warstwę serka i szczelinki znikały. I tak mówiliśmy, tak się dzieje z twoją skórą, jeżeli jest skóra nieposmarowana i żeby ta skóra wyglądała i ta kanapka była znowu apetyczna i żebyś chciał ją zjeść, musimy dołożyć tego emolientu. Więc, czyli taki test, czyli to jest taki, albo ja mówię, tak, myjesz ząbki, myjesz
0: też
1: ząbki.
0: Też psychika, tak, tutaj widzę, bardzo duża.
1: Psychika, ale to jest też choroba, która bardzo swędzi, czyli jest świąt. Dziecko się drapie, jak pacjent odczuwa świąt, to nie śpi. Jak dziecko nie śpi, to nie śpi cała rodzina. To jest choroba, która dotyka nie tylko samego pacjenta, ale całej rodziny. Tutaj niwelowanie świądu, ale pierwszym etapem to jest właśnie ta emolientoterapia. I teraz znowu, leczenie będzie zależało od tego, jak mocne, jak silne jest to atopowe zapalenie skóry. Czyli jest to taka, i chcę jeszcze o tym powiedzieć.
0: I też są te poziomy takie.
1: Tak, i znowu mamy tak zwane łagodne, umiarkowane i ciężkie. I jeżeli jest to łagodne, to leczenie miejscowe nam wystarcza. Umiarkowane, ciężkie, no to mamy też metody klasyczne, ale mamy też program lekowy. Ja jeszcze chciałam powiedzieć, że u nas w naszej klinice realizujemy taki bardzo ciekawy program, który jest dostępne dla pacjentów między 2 a 18 rokiem życia, nazywa się to badanie STEDI, gdzie mamy cały czas rekrutację. To jest absolutnie bezpłatne dla wszystkich pacjentów i jeżeli Państwo chcielibyście w tym programie wziąć udział, znaczy Wasze dzieci, to serdecznie do kliniki naszej dermatologii, do Centralnego Szpitala Klinicznego zapraszamy i możecie, cały czas rekrutacja do tego badania STEDI trwa. Ale chciałam powiedzieć, że tutaj też mamy dużo innych możliwości, bo też powstał program lekowy. Tak jak mówiłam o łuszczycy, że jest program lekowy. W atopowym zapaleniu skóry, w tych umiarkowanych, ciężkich, znaczy on jest do ciężkich postaci atopowego zapalenia skóry, możemy pacjentowi pomóc i też mamy już teraz, zaraz żebym policzyła, 3 leki biologiczne, 6 leków możliwych do zastosowania. No u malutkich dzieci jest to tylko jeden lek, ale jeden lek biologiczny może być zastosowany nawet już po 6 miesiącu życia, więc tych możliwości w tych ciężkich atopowych zapalenia skóry też mamy, ale najważniejsze jest, proszę Państwa, to ja mówię, nie ruszymy, bo to wiecie Państwo, jak dbamy o zęby i chodzimy do stomatologa, no to nawet gdybyśmy poszli do najlepszego, który by nam zrobił najlepsze wypełnienia i zrobił nam najlepszy aparat. Jeżeli my zębów nie będziemy myć, to dostaniemy próchnicy i zęby trzeba będzie wyrwać. Tak samo jest z tą skórą, która nie jest emolientowana. Najlepsze terapie nie będą dobrze działać, jeżeli nie damy tej podstawowej terapii. To jest podstawowa, jakby taki fundament leczenia. To jest właśnie emolientoterapia i na edukacji. Nie przegrzewanie, nie noszenie ubrań z wełny, zmycie się, jak się bardzo spocim, bo sam
0: higiena, pod może bardzo wysoka, ten, tak.
1: Kąpiele, ale nie za częste, ale raz w tygodniu i z nałożeniem emolientoterapii. Jeżeli wiemy, że coś drażni, emolientoterapia to się tak nazywa, to pochodzi z greckiego właśnie nawilżać, dodawać właśnie natłuszczenia, więc chodzi o to, żeby, no ja nie chcę powiedzieć, że to jest, bo pacjent jak mówi, na stosowanie balsam, to traktuje to jako kosmetyk. To nie jest kosmetyk. To jest taki, no można powiedzieć, niezbędny. Ja to traktuję jako wyrób medyczny, jako lek, tak? One niestety nie są refundowane, ale jest tych emolientów naprawdę bardzo wiele, od tak zwanej pierwszej generacji, drugiej, trzeciej, do tak zwanych emolientów plus i jest co wybrać, tak? Nie zawsze łatwo dobrać ten emolient. Czasami jak dziecko ma bardzo silny stan zapalny, to ta skóra przy tych emolientach może szczypać, więc czasami my takie maści robione, jeszcze recepturowe tym pacjentom na kilka dni, ale ważne jest to, żeby tego momentu nie przegapić, żeby ten stan zapalny, ten świąt opanować jak najszybciej, bo jeżeli świąt i dziecko nie śpi do 2 roku życia, dochodzi do trwałych pobudzeń w ośrodkowym układzie nerwowym i później zaburzeń behawioralnych, ADHD, zaburzeń lękowych i dużych problemów, znaczy takich poznawczych, braku koncentracji, problemów w adaptacyjnych w życiu codziennym, w życiu społecznym, w życiu szkolnym. To też choroba, która wpływa na jakość życia ogromnie.
0: No właśnie, ale ja rozumiem, że jeżeli się precyzyjnie pacjent, rodzice zastosują do tych zaleceń, dziecko chore jest pod stałą opieką i stałą kontrolą, to udaje się te procesy zatrzymać i tak też doprowadzić do takiego stanu.
1: Do skóry, która nie widać.
0: Do skóry, na której nie widać
1: tak,
0: właśnie.
1: Tak, i to znowu też, jak dobrze przeleczymy od samego początku i tego pacjenta będziemy jakby leczyć na miarę i wagę jego choroby, bo ja jestem takim lekarzem i nasza grupa, która leczy, nasi specjaliści, że leczymy nie za dużo, czyli z armaty do mrówki nie strzelamy, ale też z łuku do słonia też nie, tak? Więc chodzi o to, żeby to leczenie dobrać odpowiednio. Czyli jak jest duża choroba, to idziemy z dużymi lekami. Jak jest mała choroba, to wystarcza nam najczęściej, tak zwany, my mówimy na to standard of care, gdzie mamy emolientoterapię, leki przeciwzapalne, to są z reguły maści na bazie glikokortykosteroidów miejscowych, a później inne maści, tak zwane inhibitory kalcyneuryny. Tylko też nie wszyscy stosują to. A dieta to jest w ogóle coś... A często u nas jest tak, że najpierw jest dieta, testy alergologiczne, no a tak. Skóra tak jak źle wyglądała, tak jak wyglądało. Dziecko nie śpi tak jak nie śpi. Więc zachęcam wszystkich łodzian, którzy nas słuchają, którzy mają dzieci z atopowym zapaleniem skóry, żeby udali się do dermatologa na konsultację z tym względzie, żeby zobaczyć, czy to leczenie, które jest na skórę, bo to jest choroba, która dotyczy skóry, a inne choroby mogą z nią współistnieć. Alergie wziewne, alergie pokarmowe, astma oskrzelowa, pokrzywki, to są choroby współistniejące. Pamiętajmy, że w atopowym zapaleniu skóry to też jest choroba, manifestacja choroby ogólnoustrojowej, też częściej depresje, zaburzenia lękowe, problemy na przykład, zaburzenia na przykład kośca, osteopenia, czyli niedobory, osteoporoza częściej u tych pacjentów może, niektóre zakażenia częściej mogą u nich występować, więc to też choroba jest, która wiąże, choroby też metaboliczne mogą częściej występować, więc też patrzymy holistycznie na takiego pacjenta.
0: Ogromne zapotrzebowanie na edukację widzę. Czy w związku z tym powołanie tej łódzkiej szkoły atopii to też jest taki pomysł na to, żeby po prostu poszerzać informacje, jak najlepiej docierać z nią do jak najszerszego kręgu potencjalnych przyszłych, albo nawet i zdrowych grup społecznych, ale żeby miały świadomość, jak bardzo ważna jest ta reakcja na pojawiające się właśnie jakieś problemy skórne.
1: No, szkoła atopii została powołana przez nas. Ja miałam taki pomysł, no to nie jest nowa inicjatywa, którą ja gdzieś wymyśliłam, nie chcę sobie do tego, ale jakby w Łodzi, można powiedzieć, ją gdzieś tam wdrożyłam i tutaj z grupą naszą realizowaliśmy ją zwłaszcza bardzo intensywnie.

0: No już tyle razy to było mówione, tyle razy, ale rodziców trzeba edukować, no bo te dzieci rodzą się cały czas. I ten rodzic te 5 lat temu nie był na naszej szkole atopii, nie słuchał nas, czy nawet 2 lata temu, bo ma, więc jest to stała potrzeba, czyli edukacja i różne rzeczy, które są robione, czy w województwie. I też mam taki pomysł, no jeszcze nie byłam, ale to jest pomysł, który gdzieś tam rodzi się w mojej głowie. Może edukacja na poziomie już szkolnym, wczesnoszkolnym w ogóle o problemie skóry, bo tak naprawdę nie mówimy za dużo o tym w życiu szkolnym. I dzieci też, pamiętajmy, że dzieci, u których widać zmiany skórne, to też często doświadczają dzieci z łysieniem plackowatym, gdzie dochodzi do, to też choroba kolejna autoimmunologiczna, mogłybyśmy z panią redaktor pół godziny kolejna,
1: no tak,
0: albo godziny
1: mówić.
0: Ale wtedy
1: stygmatyzacja.
0: Tak, stygmatyzacja i dzieci, tak. Jest prześladowanie, tak?
1: Tak,
0: to jest
1: tak
0: zwane prześladowanie przez rówieśników. No i ogromne traumy psychologiczne tych dzieciaków, więc też takie oswajanie zdrowego społeczeństwa, żeby nie bać się, że tymi chorobami my się nie zarażamy, ale możemy zarazić się tolerancją, akceptacją, przygarnięciem i niewykluczaniem. Tak? To jest, ja zawsze mówię, że pozytywnym działaniem i miłością jesteśmy w stanie zbudować dużo więcej niż negacją i konkurencją.
1: Pani profesor, my mogłybyśmy tutaj rozmawiać i rozmawiać. Ja wsłuchuję się w tę taką, powiedziałabym, pełną wielkiej empatii do pacjentów pani profesor opowieść. Umówimy się na 100%
0: za, dziękuję bardzo już za zaproszenie.
1: Czas jakiś. Bardzo, bardzo będę wdzięczna za kolejną wizytę. Tymczasem dziękuję ślicznie za to, co dziś pani profesor Aleksandra Lesiak, dermatolog, wenerolog, Centralny Szpital Kliniczny, Akademia
0: Uniwersytet Medyczny.
1: Uniwersytet Medyczny.
0: Chociaż ja kończyłam jeszcze akademię. Znaczy już stara jestem.
1: Do kolejnego spotkania.
0: Pani redaktor, bardzo dziękuję. Chciałam tym, którzy mnie słuchają, młodzianom i wszystkim z województwa i tym, którzy mają dostęp do radia, powiedzieć, że jeżeli macie wątpliwość, nie zwlekajcie. Przyjdźcie do dermatologa, zapytajcie. No, do dermatologa potrzebujemy skierowania od lekarza rodzinnego, ale to nie jest problem, żeby je uzyskać. Ale pamiętajcie, że ze skóry możemy naprawdę dużo wyczytać. Czasami skóra mówi nam o tym, co dzieje się w środku. Więc to nie tylko skóra. To czasami wasze zdrowie, a nawet może i życie.
1: Dziękuję jeszcze raz. Małgorzata Warzecha, też dziękuję państwu za to spotkanie.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
2: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
3: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
4: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
2: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
5: Tworzymy rodzinę.
6: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
1: www.domwlodzi.org.
7: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
8: Cześć, tu Kasia Lins, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
7: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
8: Więcej na funduszobywatelski.pl.
9: Proszę wsiadać! Ruszamy w podróż po historii łódzkich tramwajów!
10: Klub miłośników starych tramwajów w Łodzi na właściwych torach od 1981 roku. Opiekujemy się ponad 40 zabytkowymi pojazdami i przywracamy je do życia. Wśród nich jest prawdziwy skarb, łódzki tramwaj z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji, a latem zapraszamy na przejazdy łódzkimi liniami turystycznymi. Więcej na kmst.pl oraz na Facebooku i Instagramie.
0: Ogłoszenie społeczne.
11: Minęła godzina 20. Tu Radio Łódź, Damian Gierszicki, zapraszam na wiadomości. Gwałtowne burze w regionie, te mogą pojawić się w nocy. Więcej autobusów elektrycznych na łódzkich ulicach. Kraków rejestruje kandydatów na prezydenta. Bardzo ciepły wieczór, jak i noc, która przed nami, możliwe będą wspomniane burze. Synoptycy ostrzegają przed nocnymi burzami i gradem. Afrykański upał, który towarzyszy nam od rana, już w nocy ustąpi miejsca niebezpiecznym frontom burzowym. Pierwsze uderzenie żywiołu prognozowane jest dla południowej i wschodniej części regionu, mówi synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Przemysław Makarewicz.
12: Te opady miejscami będą bardzo obfite, nawet do 40-50 mm opadu podczas burz i burzom tym będą towarzyszyły lokalnie opady gradu i bardzo silne porywy wiatru do 90, a lokalnie nawet do 100 km na godzinę.
11: Jutro czeka nas pogodowy podział województwa, bo na północy i zachodzie termometry wskażą wciąż upalne 31 stopni. Z kolei na krańcach południowo-wschodnich słupki i rtęci dobiją nawet do 35 stopni Celsjusza. Szczegółową prognozę na najbliższe godziny podamy zaraz po serwisie informacyjnym.
0: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
11: MPK Łódź stawia na autobusy elektryczne. Tymi ekologicznymi pojazdami można już jeździć na kolejnych liniach coraz częściej. Więcej mówi reporter Radia Łódź Kacper Rafalski.
13: Łódzkie MPK wzbogaciło się o 36 nowych autobusów elektrycznych. O korzyściach dla mieszkańców, szczególnie w pobliżu przystanków, mówi wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek.
14: Podjeżdża diesel, jest głośny, emituje spaliny. No nie jest to przyjemne doświadczenie. Z drugiej strony podjeżdża autobus elektryczny, jest cichy, a z drugiej strony nie emituje nam niczego, co my potem musimy wdychać.
13: Nowe autobusy elektryczne mają zasilić też linie na trasach obsługujących Radogoszcz, na których dotychczas brakowało takich pojazdów. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
11: Zmiany odczują mieszkańcy, ale też miasto, bo użytkowanie autobusów elektrycznych jest tańsze w porównaniu ze spalinowymi. Policja szuka sprawców, którzy na wiadukcie kolejowym w gminie Wola Krzysztoforska zawiesili wulgarny antyukraiński baner. Na transparencie znalazło się obraźliwe hasło oraz przekreślona flaga Ukrainy. Mundurowi natychmiast zabezpieczyli transparent i prowadzą intensywne czynności w tej sprawie, mówi młodszy aspirant Edyta Daroch z Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim.
15: Komisariat Policji w Grabicy prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie umieszczenia napisu na wiadukcie kolejowym. Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu sprawców, proszone są o kontakt z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Grabicy.
11: Za tego typu czyn polegający na publicznym znieważaniu lub nawoływaniu do nienawiści na tle narodowościowym, kodeks karny przewiduje karę do 3 lat pozbawienia wolności.
0: Więcej na radiołódź.pl.
11: Już 12 komitetów zarejestrowało Krajowe Biuro Wyborcze w Krakowie. Od poniedziałku urzędnicy przyjmują zgłoszenia w związku z przedterminowymi wyborami w Krakowie. Do walki o fotel prezydenta zgłosili się już m.in. Łukasz Gibała, senatorka Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska, czy były prezes NIK Marian Banaś. O szczegółach Paweł Pawlica.
5: Łukasz Gibała, startujący w wyborach na prezydenta Krakowa po raz czwarty, najdłużej ze wszystkich kandydatów zwlekał z ogłoszeniem swojej decyzji. Jego komitet został zgłoszony dziś, ale kandydat swój start oficjalnie chce ogłosić dopiero w piątek. W gronie osób, które zgłosiły już swoje komitety, jest m.in. senatorka Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska, posłanka Lewicy Daria Gosek-Popiołek, poseł Konfederacji Bartosz Bochańczak czy były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś. Komitety, aby zgłosić oficjalnie kandydata, muszą zebrać odpowiednią liczbę podpisów poparcia.
11: Tych podpisów musi być minimum 3000. Przypomnijmy, że w maju mieszkańcy Krakowa odwołali prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego. Kolejne wiadomości o 21:00, a przed nami serwis sportowy. W studiu jest już Michał Malinowski.
16: Dobry wieczór. ŁKS 2 Łódź odpadł z Pucharu Polski. Trzecioligowcy przegrali na wyjeździe ze Zniczem Pruszków 1-3 w rundzie wstępnej pucharowych rozgrywek. Na trafienie gospodarzy z piątej minuty odpowiedział po pół godzinie gry Adrian Jurkiewicz. Jednak jeszcze przed przerwą Znicz ponownie wyszedł na prowadzenie i nie oddał go już do końca spotkania, a trzecią bramkę drużyna z Pruszkowa zdobyła w doliczonym czasie gry. Od 19:45 trwa mecz Unii Skierniewice z Sokołem Kleczew. Na razie jest 0-0. Trwa dominacja Jonathana Milana na płaskich odcinkach 83. kolarskiego Tour de Pologne. Włoch po zwycięstwach na pierwszym i drugim etapie okazał się najlepszy także na trzecim, liczącym ponad 190 km z Gorzowa Wielkopolskiego do Zielonej Góry. Milan ponownie w kluczowym momencie rozpoczął sprinterski finisz i nie dał się wyprzedzić naciskającemu Brytyjczykowi Noahowi Hobbsowi. Trzeci był Włoch Alessandro Romele. Polacy tym razem na dalszych miejscach. Najwyższe 27 zajął Marceli Bogusławski z reprezentacji Polski, który w końcówce był w niełatwej sytuacji, bo został już bez pomocników.
17: Starałem się po prostu szukać jak najlepszego pociągu rozprowadzającego tych właśnie innych sprinterów z tych drużyn World Tourowych. Myślę, że nawet znalazłem się w dobrej sytuacji, no ale niestety chłopaki właśnie z prawej strony zblokowali to do lewej strony, do barierek, no i po prostu już nawet nie miałem jak po prostu minąć zawodników.
16: Prowadzący w wyścigu Milan ma 18 sekund przewagi nad Francuzem Polem Manierem i 20 nad Hobbsem. Czwarty w generalce jest Kamil Małecki, który ma 22 sekundy straty. Jutro czwarty etap zżagania do Karpacza, na którym po raz pierwszy w tym roku kolarze będą się ścigać w górach. Świetna jazda Polek na piątym etapie kolarskiego Tour de France z Macon do Belleville-en-Beaujolais. Trzecie miejsce zajęła Katarzyna Niewiadoma Fini, a czwarte pochodząca z województwa łódzkiego Dominika Włodarczyk. Niewiadoma po świetnej jeździe na ostatnim wymagającym podjeździe zmierzała do mety w trójce z Holenderką Demi Vollering i szwajcarską liderką wyścigu Marlen Reusser. Wyskoczyła im zza pleców na 350 metrów przed metą, rozpoczynając długi finisz, ale nie zdołała utrzymać prowadzenia. Wygrała Vollering przed Reusser, no i jak wspomniałem, Niewiadomą. Włodarczyk dojechała czwarta ze stratą 45 sekund. Niewiadoma jest na trzecim miejscu w klasyfikacji generalnej ze stratą minuty i 17 sekund do prowadzącej Reusser oraz minuty i 5 sekund do wiceliderki Vollering. Włodarczyk jest piąta i ma niemal 3 minuty straty do Szwajcarki. I na koniec królowa sportu i przykre informacje. Na jednym z ostatnich treningów przed lekkoatletycznymi mistrzostwami Europy czołowy polski tyczkarz Piotr Lisek doznał kontuzji i musiał się wycofać z imprezy. Lisek poinformował, że naderwał mięsień łydki. Mistrzostwa Europy rozpoczną się w Birmingham w najbliższy poniedziałek. A kolejne wiadomości sportowe po 22:00. Zapraszam.
18: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
11: A jeśli po godzinie 20 na termometrach mamy 32-33 stopnie Celsjusza, to wiedz, że coś się dzieje. Pytanie się pojawia, ile będzie w nocy. I ta temperatura minimalna będzie wynosić od 20 do 23, a nawet miejscami do 24 stopni Celsjusza. Będą możliwe przelotne opady deszczu, ale także wspomniane wcześniej burze z gradem, zwłaszcza na południu i wschodzie województwa łódzkiego. Wiatr słaby, okresami umiarkowany z kierunków zmieniających się, a w trakcie burz możliwe będą porywy wiatru do 80, a nawet 90 km na godzinę.
18: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
19: Anna Groblińska, dobry wieczór. Już niedługo wraz z zaproszonymi do studia gośćmi będziemy mówić o tym, że dziś wystartowała naprawdę znakomita w naszym odbiorze kampania dotycząca dyskryminacji. To też jest dyskryminacja, a mówiąca o takich drobnych, codziennych zachowaniach, z jakimi spotykają się osoby zagrożone wykluczeniem, zagrożone krytyką. Jak się okazuje, nie tylko zagrożone, to się zdarza. Bohaterowie tej kampanii mówią o tym, że spotykają się często z bardzo dobrymi reakcjami ludzi na swoją być może odmienność, a być może po prostu bogactwo, ale też i bywa, że słyszą słowa, które po prostu podcinają skrzydła, słowa, które ranią, tak o nich mówimy. I właśnie o tej kampanii, która dzisiaj wystartowała w Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana w Łodzi. Stworzyła ją Fundacja W Człowieku Widzieć Brata. Więcej już niedługo w Radiu Łódź.

0: O tym chcemy rozmawiać.
1: Jedna z bohaterek kampanii to też dyskryminacja. Słyszy czasem, o, byłabyś ładna, gdybyś schudła, albo już tego nie jedz, już naprawdę tego nie jedz. Inny bohater słyszy, o, co to za autyzm, albo jak na autystyka, to nieźle. Inna bohaterka słyszy, dla mnie nigdy nie będziesz kobietą. Mamy bohaterów i bohaterki kampanii, która ma nas uwrażliwić na słowa, które ranią. Być może nieświadomie i my, i mówiąca te słowa, czyli Anna Groblińska, przedstawię się raz jeszcze. Może i nasi słuchacze, czasem niechcący, mówią coś, co rani inne osoby. Z drugiej strony wiem o tym, że nie należy być przeczulonym. Ja kiedyś bardzo długo rozważałam, czy popełniłam straszny nietakt, ponieważ umawiając się z dziewczyną niewidomą na rozmowę radiową, powiedziałam do niej to do zobaczenia. I potem mówię, to straszne. Ale zapytałam ją o to. Ona mówi, wcale nie. Jak to jest z tymi słowami, które ranią? W związku z dzisiejszą premierą kampanii. Bardzo się cieszę, że dzisiaj premiera i od razu możemy o tym porozmawiać. Spotykam się z naszymi gośćmi, a są z nami Oksana Hałatyn-Burda, czyli prezeska Fundacji W Człowieku Widzieć Brata, społeczniczka, animatorka, terapeutka zajęciowa. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jest z nami Eliza Gaust, trenerka antydyskryminacyjna, edukatorka międzykulturowa, społeczniczka. I ty, Elizo, też koordynowałaś przebieg tej kampanii. Pani?
3: Zgadza się. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Witam serdecznie również Hannę Talczewską, która właśnie jest jedną z bohaterek kampanii. Dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór. Właściwie o tej porze można mówić. Witam serdecznie. I można tutaj dodać, że Hania jest jedną z pierwszych kobiet w Polsce, które zmierzyły się z wyzwaniami prawnymi, aby zmienić imię i nazwisko bez rozprawy sądowej. Jedną z pierwszych trans kobiet i pierwszą, której się to udało. Zapewne nie było to łatwe. Mam nadzieję, że powiesz nam o tym kilka słów dzisiaj.
2: Oczywiście. Dużo o tym opowiadam. To ciągle są informacje, które się przydają ludziom, więc...
1: No tak, bo ty właściwie przetarłaś szlak.
2: Przynajmniej jakąś część.
1: I mawiasz, że może to nie jest najradośniejsze zadanie świata, ale ktoś musi, tak? No. Ktoś musi o tym mówić. Powiedzmy o kampanii, o tym, jak zrodził się jej pomysł, który wynika chyba, Oksano, wprost z tego, co się zadziało wokół Fundacji W Człowieku Widzieć Brata. Bo właściwie to, co wy robicie, jest odpowiedzią na potrzeby. I tak po trochu okazało się, że w Łodzi potrzebne jest Łódzkie Centrum Równości i wreszcie, że potrzebna jest ta kampania. Tak to było?
2: Tak, to prawda. To znaczy my zawsze, kiedy opowiadamy o działaniach fundacji, to zwracamy uwagę na to, że naszym takim najważniejszym i kluczowym w ogóle założeniem jest, żeby odpowiadać na potrzeby osób, które do nas trafiają. Słuchamy tego, co do nas mówią, słuchamy, z czym się mierzą na co dzień, ale też pracując z nimi widzimy to i słyszymy. I rzeczywiście to, że my jako organizacja założyłyśmy, tworzymy Łódzkie Centrum Równości, było odpowiedzią na potrzeby osób, które do nas przychodziły. Osób 60+, które w swoim otoczeniu i jakby w miejscach, do których trafiają, mierzą się z różnymi formami dyskryminacji. Młodzieży queerowej, która też u nas realizowała takie swoje czy spotkania, czy zajęcia, czy też wolontariat, która trafiła do nas i jakby osadziła się i została. I dzieliła się tak jakby swoimi doświadczeniami, ale też w ogóle jakby z każdym kolejnym działaniem przychodziły osoby, które wnosiły różne wątki, osoby uchodźcze na przykład, bo to też taki chyba w tej chwili najbardziej palący temat, który dotyczy choćby osób z Ukrainy, które mierzą się w tej chwili z falą naprawdę ogromnego hejtu. Więc to jakby pozbierane razem gdzieś w naszej świadomości doprowadziło do tego, że chcemy tworzyć miejsce, które jest bezpieczne, które jest taką trochę przystanią dla ludzi, którzy do niego przychodzą, w którym nie muszą się zastanawiać, jak jakby jak ktoś zareaguje na ich wygląd, na ich wiek, na ich język, którym się...
1: Z założenia idą tam, bo tam każdy może poczuć się u siebie, oczywiście w miarę przestrzegania pewnych zasad. Trzeba być przyjaznym po prostu wobec siebie.
2: To o zasadach, ale to też o tym, o rozmowie tak naprawdę, że to nie jest tak, że w naszej przestrzeni nie pojawiają się, wiecie, jakieś hasła, które są dyskryminujące, bo się pojawiają. No przecież pojawiają się ludzie, więc to też, żeby ktoś sobie nie wyobraził, że to jest jakaś po prostu bańka w mieście, prawda, w której jest po prostu tylko jakaś sielanka. Natomiast na przykład ja mogę opowiedzieć taką historię, która bardzo mi zapadła w pamięć, właśnie kiedy przychodziły do nas osoby na wolontariat, transpłciowa młodzież. I wiecie, no to jest taki pierwszy obraz, który i w ogóle pierwsze takie zaskoczenie, szczególnie kiedy to są osoby, które nie przeszły tranzycji i jakby widzisz twarz, która ci mówi, no na przykład to jest dziewczyna, a jednocześnie ona mówi, witaj, czy tam cześć, jestem Wiktor, nie? I w tej naszej przestrzeni, gdzie były osoby 60+, to było bardzo często, wiele osób przychodziło do mnie i mówiło, ale jak ja mam do niej mówić, nie? I ja zawsze wtedy, to taka nasza, zapytaj, nie? I to były takie
1: to
2: pierwsze...
1: To jest najlepsza rada.
2: Tak, i to były takie pierwsze momenty. I później, słuchajcie, po paru miesiącach tego takiego współbycia, bo oprócz tego, że prowadzimy różne warsztaty, to my dajemy tę szansę na współbycie. To
1: różnych
2: pokoleń, ale w ogóle różnych grup, nie? Po prostu ludzi. I ja nie zapomnę, jak przyszła właśnie jedna pani, przyszła do mnie po prostu pogadać i powiedziała, wiesz, takie rzeczy opowiadają o tych ludziach w telewizji, a przecież to są normalni tacy mili ludzie, nie? To są takie dobre dzieci. I to było w ogóle niesamowite, bo pomyślałam sobie wtedy, że nie masz innej możliwości, żeby zobaczyć i poznać, niż to, żeby z kimś obcować, nie?
1: Więc ja może tutaj wejdę ci w słowo, bo powrócimy jeszcze do Łódzkiego Centrum Równości, ale tu bym chciała nawiązać do tego, co ty mówiłaś, bo właśnie ta problematyka pojawia się też w kampanii, ponieważ jedna z osób, co prawda mieszka już wiele lat w Polsce, ale pochodzi z Ukrainy i też mówi o tym, z jakimi reakcjami się spotyka. I wydaje mi się, Elizo, że to jest też bardzo ważne w tej kampanii, że ona nie mówi tylko a właściwie nawet skupia się na tych codziennych ludzkich schowach, zachowaniach. To nie są te napisy na murach, to nie są te ataki, jeden marsz przeciwko drugiemu marszowi, to nie są wielkie, spektakularne akcje, tylko to jest coś, co spotyka ludzi zagrożonych właśnie tego typu reakcjami jednak na co dzień. To jest takie założenie tej kampanii, jak rozumiem.
3: Założenie kampanii było takie, że zaprosiliśmy osoby, które właśnie miały nam trochę powiedzieć, z czym one się mierzą. To są ich wypowiedzi, z którymi one się spotykają. I faktycznie, ja myślę, że bardzo nam zależało na tym, żeby chociażby była osoba z Ukrainy, no bo przecież wszyscy widzimy, co się dzieje. Wszyscy słyszymy, jak wielu różnych ataków słownych dochodzi. Takie historie też sama słyszałam kobiet z Ukrainy, które mówią swoim córkom, synom, nie mówcie po ukraińsku, bo spotka was coś złego.
1: Bo co chwila słychać takie odzywki. Mieszkasz w Polsce, mów po polsku.
3: Dokładnie, dlatego właśnie i myślę, że Natalia też bardzo tak to pokazała, tak przejmująco tak naprawdę te słowa, z którymi właśnie te osoby się spotykają.
1: Ale mamy też piękną kobietę, Aleksandrę, która wyznaje, że ma 73 lata, ale nie ma z tym problemu. Lubi się pięknie ubrać, ale słyszy, a babcia, a jak się wystroiła. Bo te reakcje, te wszystkie cytaty, które pojawiają się w spocie reklamowym, to są właśnie cytaty z życia.
3: Dokładnie tak. To są cytaty i wcześniej tak naprawdę to była też jakaś taka nasza praca z osobami, które wystąpiły w kampanii, żeby wybrać pewne te słowa, co nie jest łatwe. Myślę, że to też zaraz Hania będzie o tym mogła powiedzieć, że to nie jest łatwe zadanie. Powiedzieć, zmierzcie się z tym hejtem, który usłyszeliście i pokażcie go jeszcze osobom z zewnątrz. Także myślę, że to duża odwaga ze strony osób, które wystąpiły w tej kampanii, żeby właśnie to pokazać, bo to są takie słowa, które zostają na długo. I myślę, że tak naprawdę wszyscy mamy pewnie jakieś takie słowa z dzieciństwa, sprzed wielu lat, które pamiętamy, które kiedyś usłyszeliśmy.
1: I które nas kształtują.
2: Ale
1: chciałaś o tym coś powiedzieć.
2: Chciałam dopowiedzieć, bo to dla mnie takie ważne, bo ty pytałaś o to, czy to było założone przez nas. I chcę powiedzieć, że tak było. Było założone przez nas, żeby w kampanii pokazać mikroagresję. Czyli właśnie jakby nie te takie już skrajne i to, o czym mówisz, że napisy, że ataki, marsze, jakieś, że ataki, takie fizyczne powiedzmy, które już są jakby tą skrajnością i czymś, co jest chyba najgorsze w tym katalogu, chociaż to, że ranimy słowami, to przecież też nie pozostaje bez znaczenia.
1: Trudno to wszystko zważyć.
2: Tak, trudno, to prawda. Ale właśnie, żeby zwrócić uwagę na mikroagresję, czyli na to, co jest takie niepozorne niby, że a, tam taki żarcik, a, tam takie słówko, co to w ogóle, no i co z tego, co się komuś stanie, że ja tak powiedziałam, czy powiedziałem, nie? Także to właśnie gdzieś taki był nasz też cel, żeby ta refleksja przyszła, że o, to jedno słowo może naprawdę wiele zrobić w życiu człowieka.
1: Ja bardzo podziwiam bohaterki i bohatera, tak? Mamy jednego, Janka,
2: tak.
1: Samorzecznika, tak. Janka w spektrum. Bardzo podziwiam, ponieważ to też nie jest proste sformułować głośno, powiedzieć o tych rzeczach, które się słyszy. Bo myślę, że to wcale nie jest, Haniu, proste, żeby tak powiedzieć ludziom, że usłyszałaś od kogoś: dla mnie nigdy nie będziesz kobietą, czy dla mnie to nigdy nie będzie kobieta. Myślę, że to jest jakaś taka bariera. Ja wiem, że ty masz pewne, założyłaś sobie, że ty masz do przekazania ważne rzeczy, żeby pomóc też innym ludziom, ale chyba musiałaś pokonać też pewną barierę w sobie.
4: To działa trochę w dwie strony. Dużo łatwiej jest mi opowiadać innym o tym, że to mnie spotkało, bo jakby to jest rzeczywistość, z którą ja żyję i dużo ludzi może nie wiedzieć o tym, że tak wygląda życie, że czasami zdarzają się ludzie, którzy tak kompletnie bezinteresownie zdecydują się wbić szpilę. Z drugiej strony dostałam pamiątkowy, oprawiony w ramki plakat ze swoim zdjęciem i też z tymi słowami. Ja tego nie powieszę u siebie w pokoju, bo nie chcę tego oglądać na co dzień. To jest na jakimś poziomie to jest coś, o czym może być mi łatwiej powiedzieć innym: słuchajcie, taka jest rzeczywistość, to się dzieje, ludzie cierpią. Bo opowiadając o tym, to nie jest coś, co ja przeżywam w tym momencie. Mam nieprzyjemne przypomnienie o tym, ale to nie dotyka mnie tak bardzo, jak słuchanie tego w swoim kierunku.
1: To jest ciekawe, o czym mówisz, ale wcale się nie dziwię, dlatego że ludzie zajmujący się uczeniem nas, jak zadbać o siebie, raczej mówią, że trzeba się pozytywnymi komunikatami otaczać i nawet dobrze rano, kiedy się widzimy w lustrze, powiedzieć sobie: no cześć, no to będzie piękny dzień, jesteś fantastycznym człowiekiem. Może to się wydawać komuś śmieszne, ale wydaje mi się, że są sytuacje, w których to działa. A zatem takie przypomnienie, że ktoś tak mówił, gdyby gdzieś wisiało, mimo że piękna pamiątka, tak, to jednak nie byłoby, nie służyłoby. Ale piszesz też, bo powiedzmy o tym, że kampania składa się z kilku elementów. To jest strona robimyrówność.org. Oczywiście bez polskich znaków, robimyrówność.org. Tam koniecznie trzeba zajrzeć, żeby obejrzeć główny spot kampanii, ale także i spoty poszczególnych bohaterów i bohaterek tej kampanii. I tam też dla ciekawych są teksty, które wypowiedziała każda z osób i można sobie poczytać na ten temat. I właśnie, Haniu, w twoim tekście znalazłam też takie zdanie, że jednak wielu ludzi zaskoczyło cię swoją pozytywnością, że to nie tylko były te negatywne zaskoczenia, ale też i jakieś takie zachowania, które zaskakująco pozytywnie cię zaskoczyły.
4: To może być bardzo kontrowersyjne stwierdzenie w dzisiejszych czasach, ale szczerze mówiąc, większość ludzi jest bardzo w porządku. W większości ludzi, tych, którzy istnieją w rzeczywistości, tak naprawdę kompletnie nie obchodzi czyjś status płciowy. Jest baba, to jest baba. No nie wiem, może nie jest piękna, no ale baba, jestem na rynku, próbuję teraz sprzedać marchewkę. To nie obchodzi większości ludzi, czy ktoś jest trans, czy nie jest. I po prostu traktują człowieka tak jak każdego innego. A ja osobiście uważam, że większość ludzi jest w porządku dla innych ludzi, chyba że znajdą się w okolicznościach, gdzie to się zmienia, ale to raczej uważam to za wyjątek niż zasadę. Mm-hmm.
1: Czyli jednak wierzysz w ludzi, że większość jest w porządku, jak słyszymy. Niektórzy mają tylko taką potrzebę.
4: Jesteśmy zwierzętami stadnymi.
1: No tak.
4: Wszyscy wierzymy tak naprawdę. Bo no, o to chodzi przecież.
1: Tak jest, ale żeby było jeszcze lepiej, robimy takie kampanie. No bo znajdzie się jeden czy drugi, który jednak nie należy do tej większości, która jest w porządku i który po to, żeby... Ale właśnie to mnie dziwi, że są ludzie, którzy sobie poprawiają samopoczucie, pogarszając samopoczucie innych. I to jest bardzo, bardzo przykry mechanizm, niestety. A powiedz nam też, Haniu, trochę o tej swojej batalii, którą stoczyłaś prawnej. Bo można specjalny proces sądowy jakby założyć, tak? Żeby zmienić imię, nazwisko. Jak wygląda sytuacja?
4: Sytuacja się zmieniła nawet w międzyczasie. Było... Teraz wszystko porządkuję, żeby nie zasypać od razu stertą z prawniczych pojęć. Generalnie rzecz biorąc, ludzie mogą zmienić imię i nazwisko. To jest coś, co się dzieje. Większość kobiet robi to, wychodząc za mąż. Prawo przewiduje, że można to robić. Urzędy stanu cywilnego generalnie rzecz biorąc odmawiały po prostu zmiany imienia i nazwiska ludziom podyktowanej tym, że nazywałam się Jan Kowalski, chcę się nazywać Anna Kowalska. Urzędy generalnie odmawiały tej zmiany imienia i nazwiska, a ja się przygotowałam z prawa administracyjnego, które to opisuje i udowodniłam w sposób niepodważalny, że zgodnie z ustawą, która dyktuje, jak takie zmiany mają przebiegać, to jeżeli ja udowodnię, że występują wszystkie przesłanki pozytywne za zmianą, powoduje trudności w moim życiu, uwłacza godności i tak dalej, oraz nie występują żadne przesłanki negatywne, które też są wymienione, na przykład nie mogę zmienić swojego imienia i nazwiska na historyczne, co też ma sens. Szczerze mówiąc, większość prawa ma sens, to też ludzi zaskakuje. To w tym wypadku urząd musi zmienić to, bo wszystko spełnia zadane wymogi. I w pewnym momencie, że tak powiem, zagrałam z urzędem w tchórza. Oni mi powiedzieli, że no to raczej nie przejdzie. Ja powiedziałam, że okej, ja i tak składam ten wniosek, bardzo żelazny, mocno przygotowany. I minął miesiąc. Dostałam informację, że będą myśleć kolejny miesiąc, bo sprawa jest wyjątkowo ciężka. A potem się okazało, że się udało i zostałam formalnie Hanną Talszewską. Już działałam pod tym imieniem i nazwiskiem od dłuższego czasu, co też jest bardzo ważną przesłanką dla zmiany imienia i nazwiska, w zasadzie najważniejszą, bo w tym wypadku to po prostu staje się dostosowaniem stanu formalnego do stanu rzeczywistego. Jeżeli ja już od lat funkcjonowałam jako Hanna Talszewska, to tylko powodowało problemy przy podpisywaniu umów, kiedy trzeba było nagle tłumaczyć, dlaczego tutaj się pojawia jakieś inne imię w dokumentach.
1: Bo już jako dorosła osoba funkcjonowałaś pod tym imieniem i nazwiskiem, bo to było przepraszam,
4: po 30.
1: Tak, można mówić. No bo tak, czasem kobiety to nie lubią, jak tam się mówi, ile mają lat, czyli po 30 i okazało się, że bardzo dobrze przygotowałaś się od tej strony prawnej, a nawet prawniczej i kiedy złoży się coś na piśmie, bo najpierw jak się rozmawia, prawda, to rzecz wygląda inaczej. A tu chodzi o to, że ten wniosek złożyłaś na piśmie, on był poparty i tu musiałyby istnieć bardzo mocne kontrargumenty, też przedstawione na piśmie pewnie, żeby taki wniosek odrzucić.
4: Tutaj mogę tylko mówić o swoim wrażeniu. Mam wrażenie, że było czytelne z tego, co złożyłam, że jestem bardzo dobrze przygotowana i w wypadku odmowy to poszło po prostu do wyższych instancji. I urzędnik jest człowiekiem i w większości wypadków po prostu robi to, co będzie wywoływało mniej problemów w przyszłości.
1: No i dobrze się to wszystko jednak skończyło. A jeszcze możemy powiedzieć słuchaczom, że Hanna zajmuje się renowacją drewna i że ja już tutaj sprytnie umawiam się na audycję Ekologia bez ogródek, bo przecież odnawianie, nadawanie drugiego życia, między innymi meblom, domyślam się, że też tym się zajmujesz. To jest bardzo piękna działalność i taka renowatorka będzie znakomitą bohaterką audycji w przyszłości właśnie poświęconej tym proekologicznym postawom. Mówimy o tym, że kampania składa się z wielu elementów. Te elementy można znaleźć na stronie robimyrówność.org i to jest też strona Łódzkiego Centrum Równości. Czy to jest tylko strona dedykowana kampanii?
2: To jest na ten moment strona dedykowana kampanii i jakby tam jest główny spot, tam są spoty poszczególnych bohaterek i bohaterów. Tam jest też taki bardzo ważny dział, powiedzmy, który dotyczy reagowania, bo...
1: Właśnie. 5D.
2: Tak, tak. Także to dlatego bardzo zachęcamy do tego, żeby odwiedzić tę stronę, ponieważ ona ma naprawdę bardzo wiele treści. Dla mnie też tę ważną ze wsparciem naszych działań, także to też polecam ten kawałek. Natomiast reagowanie, o którym być może Eliza powie za chwilkę troszkę więcej, to jest też ten ważny dla nas aspekt, że czasami myślimy o tym, że zareagować to znaczy od razu zmienić sytuację. To znaczy od razu spowodować, że, nie wiem, ktoś dozna, prawda, jakiejś przemiany. Natomiast nam też zależy na tym, żeby mówić o reagowaniu jako o czymś, co jakby każdy z nas jest w stanie zrobić, dlatego że czasami to wystarczy jedno słowo, a czasami to wystarczy tylko jakiś gest, który możemy wykonać, wspierając osobę, albo powodując, że ktoś inny może poczuć się zawstydzony, albo po prostu nie pozwalając, żeby w naszej obecności padały jakieś hasła. Więc chodzi też o to, żeby na tę kwestię reagowania spojrzeć z takiej troszkę innej perspektywy i zobaczyć albo wybrać sobie z tego, o czym za chwilkę powie Eliza, coś, co może być moje, coś, co mogę nawet sobie nosić gdzieś z tyłu głowy na wypadek. Oczywiście wiemy o tym, że nie zawsze są takie sytuacje, kiedy jesteśmy w stanie zareagować, bo czasami nas coś zamrozi totalnie, ale jeśli choćby mamy gdzieś z tyłu głowy jakiś taki przygotowany na różne okoliczności, nie wiem, tekst, zachowanie, cokolwiek, to zawsze jest coś takiego na plus, nie? Coś takiego, że nie musimy się długo zastanawiać, tylko to już jest.
1: Na dzisiejszej premierze, Elizo, ty podkreślałaś, że każdy powinien dopasować właśnie to zachowanie, czy ten tekst do siebie. Zresztą tak jak przed chwilką i Oksana podkreśliła, no jeden jest w stanie zareagować bardzo stanowczo, a drugi dość delikatnie, ale ważne, żeby w ogóle reagować. Chyba, że będziemy się narażać na niebezpieczeństwo, więc to też chyba nie ma sensu, jeżeli to będzie jawna sytuacja, taka z agresją i agresją fizyczną, to ja radzę, żeby się nie pakować w kłopoty, bo nie przyniesie to rezultatu, na którym nam zależy. Tylko jakieś zło może z tego powstać. Więc to jest zawsze kwestia pewnego wyczucia, ale istnieje wiele sposobów. Może rzeczywiście to 5D teraz warto omówić.
3: Absolutnie, tak jak powiedziałaś, nie warto wchodzić w sytuację, kiedy nie czujemy się bezpiecznie, ale możemy zrobić wiele różnych rzeczy tak naprawdę. I ta metoda 5D, ja myślę, że ona jest fajna, bo można sobie gdzieś jakoś łatwo zapamiętać w głowie i można sobie wybrać właśnie ten element, który gdzieś tam mi będzie osobiście pasował. To 5D to jest po pierwsze dekoncentruj, czyli właśnie chodzi o to, żeby wziąć osobę, która jest na przykład słownie atakowana, wyrwać trochę z tej sytuacji i wtedy zwracać uwagę na nią, a nie na agresora. Czyli po prostu ja na przykład, nie wiem, podchodzę do osoby, udając, że ją znam chociażby i mówię,
1: cześć,
3: dawno cię nie widziałam, możemy chwilę porozmawiać? Chodź ze mną, prawda? I wtedy ja wybijam ją z tej sytuacji, nie zwracając uwagi na agresora i naprawdę ja też kiedyś zastosowałam to i myślę, że to jest dobra metoda i to naprawdę może pomóc. Po drugie, dołącz innych. No wiadomo, że w grupie jest łatwiej, prawda? I czasami też warto do konkretnej osoby powiedzieć, przepraszam, czy pan może mi pomóc, bo widzi pan, że tutaj ta osoba jest atakowana, podejdźmy razem, zróbmy coś, prawda? Kiedy jesteśmy w grupie, jest łatwiej i ten głos jest bardziej słyszalny. Po trzecie, dokumentuj i to też jest bardzo ważne, właśnie kiedy na przykład za bardzo nie możemy podejść blisko, bo czujemy się zagrożeni, to warto coś chociażby z ukrycia nagrać.
1: Tak jak niedawno ta dziewczynka z Ukrainy.
3: Dokładnie, ona nagrana. Była bardzo, myślę, odważna, nagrywając to wszystko, co się działo, ale to też bardzo pomaga później przy całej sprawie, żeby po prostu znaleźć sprawcę tej agresji. Więc...
1: Tu ważna uwaga, publikować taką rzecz można tylko za zgodą osoby, która została
3: dokładnie zarejestrowana. Tak. Dokładnie tak, zawsze o to można zapytać. Czy chcesz, żebym to opublikowała, czy może przekazać ci nagranie, żebyś to zrobiła, żebyś przekazała policji, cokolwiek. Prawda? Nie robić tego bez zgody. Po czwarte, dojść do głosu, czyli tak naprawdę przy takiej sytuacji, czasami nawet takiej niby niewinnej rozmowy, ktoś rzuci jakiś żart, który jest, nie wiem, szowinistyczny czy homofobiczny i czasami cała grupka się zaśmieje, prawda? A ja mogę być tą osobą, która powie, wiesz co, a mnie to nie bawi. Prosiłabym cię, żebyś przy mnie nie opowiadał takich żartów. Wie, że ten żart może kogoś skrzywdzić. I ja wiem, że czasami pojawia się taki argument, że ale jak to, nie bądźmy tacy wyczuleni, przecież to co, pożartować sobie nie można. No można, ale tak naprawdę jeżeli kogoś ten nasz żart obrazi, jeżeli ktoś się z nim poczuje źle, to czy ja go muszę opowiadać? Myślę,
1: tak
3: że
1: naprawdę
3: warto
1: świat
3: na to
1: się zmienia
3: uwagę.
1: I nasza świadomość też się zmienia. Kiedy dzisiaj pomyślimy sobie o tym, co było dopuszczalne, jakie zachowania były dopuszczalne, nie wiem, 20 lat temu w zakładach pracy, jak można było kobietę traktować. Oczywiście wciąż protekcjonalnie na przykład może być traktowana, ale już dużo rzadziej spotkamy się z pewnymi żartami, właśnie z jakimiś pseudo-dowcipnymi wypowiedziami. To się zmienia. To nie jest tak, że my tylko chcemy, żeby to się zmieniało. Czyli mamy wpływ na to, co się dzieje. Zmienia się też język, którym mówimy, prawda? Należy wierzyć w to, że będzie się zmieniało wszystko na dobre.
3: Absolutnie tak. Nie mówimy już kaleka, inwalida, bo wiemy, że to nie są miłe słowa
1: no właśnie,
3: dla tych osób, prawda?
1: Bo, tak, bo część osób mówi, ale dlaczego nie możecie słów, które już są w języku oswojone i funkcjonują od dawna, dlaczego nie można ich stosować? Ja wcale nie jestem taka pierwsza do tego, żeby jakieś cenzury językowe stosować. Język jest własnością każdego z nas. Ale jednak musimy myśleć o tym, że język kształtuje rzeczywistość, którą my widzimy, prawda? I my poprzez język, którym opisujemy świat, też kształtujemy ten obraz świata. Także to jest ważne właśnie, żeby mówić. Teraz nawet już nie mówimy o osobach niepełnosprawnych, tylko o osobach z niepełnosprawnością, po to, aby podkreślić, że to jest jedna z wielu cech tej osoby, a nie coś, co ją definiuje. Tak?
3: Dokładnie tak. I myślę, że to jest wspaniałe, że ta świadomość się zmienia i że dzisiaj właśnie bardziej o tym mówimy. Jak mówić o jakichś grupach, żeby to było takie zgodne z tymi osobami. I tu czasami nie ma jednej właściwej odpowiedzi, bo w samych grupach nie wszyscy będą jednogłośni, prawda? Więc tu znowu wracamy do tej bardzo prostej metody zapytać, prawda? Jak ja mam się do ciebie zwracać? Jak mam o tobie mówić? I to zawsze gdzieś tam jest fajne takie otwierające pytanie. Jeszcze tylko chciałam zamknąć ten cykl 5D, piątym elementem daj wsparcie tej osobie, która właśnie została urażona, została zaatakowana. Można podejść po całej sytuacji i powiedzieć, słyszałam, wiem, że to nie było dla ciebie miłe, czy mogę ci jakoś pomóc, czy mogę cię wysłuchać, czy może chcesz złożyć zeznania, mogę pójść z tobą na policję, cokolwiek, prawda?
1: Ale... Tak, bo to czasem może być zeznanie, a czasem może być, czy chcesz mi, jak się czujesz, powiedz mi.
3: Dokładnie tak, dokładnie tak. Więc to jest naprawdę 5 prostych zasad, gdzie możemy sobie właśnie z tego wybrać, co nam najbardziej odpowiada. I to nawet ja mogę mieć gorszy dzień, prawda? Że nie mam zasobu na to, żeby nagle stanąć i wszystkim powiedzieć, nie róbmy tak, prawda? Ja mogę wtedy wybrać, że podejdę do tej osoby i z nią porozmawiam później, prawda?
1: Tak, że mnie się to nie podobało i zapytam ją, jak ona się właśnie z tym czuje. A czy ty, Hanno, miałaś takie sytuacje właśnie, że spotkałaś się z jakimś nieprzyjemnym zachowaniem, a ktoś fajnie zareagował? Czy akurat nic takiego konkretnego się nie zdarzyło?
4: Tak, przypominam. Kiedyś na ryneczku rękodzieła był jakiś mężczyzna, któremu wyraźnie nie pasowało klimat towarzystwa, które było mocno kolorowe tam. I w okolicy mnie, nawet już nie wiem, czy to można nazwać mikroagresjami, bo tam pojawiały się stwierdzenia w rodzaju zrobimy porządek z takim jak wy. Ale grupę osób, które nie tylko się wystawiały, ale także pracowały w kawiarni, przy której to było, pojawiło się, że nawet nie pamiętam, czy to były słowa jakieś padały, ale były o stanięcie murem za mną.
1: To pięknie.
4: To naprawdę podnosiło na dół.
1: Też trzeba powiedzieć, że i ludzie wsparli cię w tym całym twoim przedsięwzięciu, bo ty miałaś zrzutkę pod, można powiedzieć, że w polskim radiu to będzie kontrowersyjna nazwa, ale nazwa funkcjonuje w języku potocznym.
4: Tak jest.
1: Jak się nazywała ta zrzutka?
4: A żebym ociepiała.
1: No tak.
4: W zasadzie jest w tym celu, zbieram na tranzycję.
1: Ale więc ty dalej to zbierasz, tak?
4: Nadal zbieram, to są kwoty rzędu wysokich kilkudziesięciu tysięcy złotych, a zdecydowanie nie jestem zamożną osobą. Mm. Niedawno założyłam swoją działalność i staram się, pracuję jak mogę, ale to ciągle jest kwestia lat przede mną.
1: No to a propos, już skoro poruszamy takie kwestie, to powiedzmy, że organizacja pożytku publicznego pod nazwą Fundacja w Człowieku Widzieć Brata, ty tak bardzo tak delikatnie dzisiaj, Oksano, wspominałaś, że także liczycie na wsparcie, ale chodzi też i po prostu o takie wsparcie.
2: Tak, rzeczywiście delikatnie. Nasz projekt, który realizujemy teraz, czyli Łódzkie Centrum Równości, jest w tej chwili finansowany do końca roku ze środków unijnych i to jest bardzo fajne, dlatego że możemy robić naprawdę bardzo dużo działań. To jest nie tylko kampania,

0: tego roku i dlatego też jednym z elementów tej strony, o której tutaj rozmawiamy, jest ta zakładka Wesprzyj, dlatego że wiemy o tym, że od stycznia kolejnego roku chcemy działać dalej w ramach Łódzkiego Centrum Równości, chcemy robić nasze warsztaty, chcemy poszerzać świadomość, chcemy robić kolejne kampanie i w ogóle rozmawiać na ten temat, bo to wiecie, zawsze jest tak, że jak podniesiesz jedną cegiełkę, to za nią jest kilka kolejnych, prawda? Bo każdy przychodzi z czymś. Nawet dzisiaj tutaj rozmawiałyśmy na temat języka, prawda? Inkluzywnego, na temat języka takiego uważnego. I to jest jeden taki naprawdę duży wór z różnymi wątkami i tematami, które warto zgłębiać.
1: Tak, bo ja tutaj się wtrącę, bo bardzo jest ciekawe, o czym rozmawiałyśmy właśnie, bardzo jest ciekawa z jednej strony taka potrzeba stosowania tego języka włączającego, czyli inkluzywnego, ale z drugiej strony na przykład w takim radiu ekonomia języka jest ważna. Ja nie za każdym razem mogę mówić słuchaczki i słuchacze i stosować dwie formy czasownika, czytaliście, czytałyście, i nie za każdym razem mogę robić ukłony w stosunku właśnie do grup zagrożonych wykluczeniem i gdzieś tu znaleźć trzeba ten złoty środek. Tak. To jest bardzo ciekawe zagadnienie. Można by kiedyś spotkać się właśnie w tej sprawie. Natomiast ja chcę tutaj powiedzieć, skoro mówisz, wróciłyśmy tutaj do Łódzkiego Centrum Równości, że to jest centrum, które ma swoją konkretną siedzibę przy ulicy Pomorskiej. Tam się te działania wszystkie odbywają i warto, żeby odbywały się dalej.
0: Tak. Centrum działa rzeczywiście przy Pomorskiej 11. Tam my jako organizacja prowadzimy przede wszystkim Centrum Aktywności Lokalnej dla osób w wieku senioralnym, które też zapraszamy do nas bardzo serdecznie. I jakby realizujemy tam różne nasze działania fundacyjne, różne wspaniałe projekty, także na rzecz nadawania drugiego życia przedmiotom, także to przy okazji też opowiem. Ale wiecie, to właśnie to miejsce, to jest takie miejsce, które na co dzień tętni życiem, na co dzień jest przestrzenią, w której wymieniają się i spotykają różne pokolenia, różni ludzie, różne osoby i też właśnie różne takie ważne wątki podejmujemy. Także to myślę, że warto zajrzeć, jak ktoś będzie.
1: Ja byłam świadkiem dzisiaj niektórych wypowiedzi właśnie świadczących o tym, że dzieci na przykład się cieszyły, bo teraz są bardziej śmiałe. A wcześniej to się bałem rozmawiać, a teraz to się nie boję. Albo a wcześniej myślałem, że ja tylko mam problemy takie, a to się okazuje, że inni też. No i właśnie te wypowiedzi też różne, które wynikały z relacji między seniorami a młodszym pokoleniem, ale też i bardzo ładnie trzy studentki opowiadały, jakie ciekawe dla nich były takie warsztaty, też uwrażliwiające na to. Chyba były studentki medycyny, dobrze ja pamiętam?
0: Psychologii. To akurat były, tak, to były akurat studentki psychologii.
1: Też
0: tak.
1: Bardzo ciekawie mówiły właśnie na filmie.
0: Bo wiecie, ja też tak jak sobie myślę i staram się w jakieś takie jedno słowo zebrać wszystko to, co się dzieje i u nas, i to jak pracujemy, jak staramy się pracować, to jedno słowo to będzie, to znaczy tak dla mnie to przynajmniej, to jest szacunek dla drugiego człowieka, po prostu, nie? I żeby ten szacunek był, to dla nas tym, jakby tą taką drogą do tego, to jest rozmowa. I teraz, dlatego też często dzieciaki tak mówią, bo to nie jest naturalne. To nie jest naturalne, że my szczerze rozmawiamy ze sobą, że na przykład jeżeli bardzo często wiele tematów, wiele spraw jest zamiatanych, nie? Czy w szkole, czy w domu. Często jest tak, że dzieci są w ogóle zdziwione, że na przykład my pytamy i słuchamy, i że chcemy posłuchać twojej perspektywy. Albo na przykład, że siadają ze sobą naprzeciwko siebie dwie jakieś strony, powiedzmy właśnie pozornie się nieznające, i odkrywając jakieś kolejne karty, odpowiadając sobie szczerze na pytania, dochodzą do tego, że to też jest to, o czym dzisiaj opowiadałam na naszej inauguracji, że właśnie poznając się wzajemnie, mając tę przestrzeń do szczerej rozmowy, nagle dochodzą do tego, że to, co myśleli o sobie wzajemnie, jest w ogóle nieprawdziwe. Więc no właśnie ten szacunek do siebie i ta rozmowa, która jakby jest takim wytrychem, to myślę, że to są te dwie rzeczy, które, na które jakby stawiamy i które są dla nas takie totalnie newralgiczne.
1: Bo to wspieranie się jest bardzo ważne w działalności centrum i też szukanie oparcia w grupach wsparcia. To jest bardzo ważne, kiedy spotykamy osoby podobne do siebie i możemy wreszcie naprawdę szczerze porozmawiać. Haniu, ty masz też takie wsparcie w osobach, które, nie wiem, może dopiero poszukują swojej tożsamości, a może zmagają się z podobnymi problemami.

0: Jak ty masz takie grono, z którym szczerze rozmawiasz?
1: Korzystałam z grup wsparcia. Teraz już może nie tak bardzo korzystam ze wsparcia grup wsparcia, ale udzielam swojego.
0: A, widzisz. Nieraz. Czyli dostałaś wsparcie i teraz sama wspierasz.
1: Bardzo polecam wszystkim, niekoniecznie z tematów queerowych. Jest niesamowicie szeroka gama. Jeżeli z czymś się zmagacie, to na pewno inni ludzie też się z tym zmagają. Jeżeli się porozmawia o tych zmaganiach, to wszystkim może być lżej.
0: Mm. Ale jak myślisz, czy to może być taka grupa online'owa, czy lepiej spotkać się oko w oko?
1: Tak, to może być grupa online'owa. Dużo lepiej jest być z człowiekiem w przestrzeni, bo i to jest inny rodzaj komunikacji, i to są ludzie z tej samej okolicy, bliższej czy dalszej. Można sobie pomagać też w sposób dużo bardziej praktyczny, rzeczywisty, informując, gdzie jest dobre miejsce, w którym będzie się dobrze potraktowanym, gdzie można się spotykać. To nawet takie wsparcie, które nie kojarzy się, jak do tego służą grupy wsparcia, ale to też są ludzie, których można poprosić o pomoc z przeniesieniem szafy. No, jak sobie pomagamy, to sobie pomagamy. To nie musi być zawsze koniecznie na dany temat.
0: A jeszcze chciałam poruszyć właśnie taki temat, ale to już na sam koniec zupełnie, bo już czas upłynął nam prawie.
2: Nie wiadomo kiedy.
0: Tak, bo ja mówiłam o tym, że czasem w ogóle boimy się rozmawiać z osobami, które postrzegamy jako odmienne, bo boimy się, że coś palniemy głupiego, że urazimy, tak jak ja wtedy powiedziałam do dziewczyny niewidomej, do zobaczenia. Ona mi uświadomiła, że ludzie tak mówią, ona się tym w ogóle nie przejęła. Czy też spotykacie się z czymś takim, że ludzie w ogóle boją się zagadać, bo coś źle powiedzą?
3: Tak, zdecydowanie. I to też jest często temat właśnie warsztatów, które dzieją się w Łódzkim Centrum Równości, chociażby właśnie z osobami 60+, czy z innymi grupami. Ale to jak ja mam mówić? To ja już nic nie powiem, bo się boję, że tak powiem. I my zawsze mówimy, to jest naturalne, że każdy z nas popełnia błędy. I jakby absolutnie nie ma co się tym stresować. Ważne, żebym ja też, kiedy ktoś mi powie, ale wiesz co, ja nie lubię takiego sformułowania, żebym ja mogła to uznać, po prostu powiedzieć, przepraszam, nie wiedziałam, to w takim razie jak mogę mówić, prawda? Żeby gdzieś tam mieć tą świadomość tego, że ktoś może mi na to zwrócić uwagę i że ja to przyjmuję. I ja postaram się to wprowadzić w życie.
0: Często obserwuję, że dzieci nie owijają w bawełnę i jak coś zobaczą, to mówią. Teraz na wakacjach byłam świadkiem, jak chłopczyk jeden powiedział na plaży, ale ten pan ma dziwną nogę. Bo pan miał protezę. No i dziecko powiedziało to na głos. I wszyscy tak głowy się odwracają. Jak to dziecko mogło tak powiedzieć? No dziecko zawsze tak powie. A pan chyba musi być na to przygotowany.
2: Ja myślę jeszcze trochę inaczej. Aczkolwiek właśnie to myślę pewnie, Haniu, że ty to potwierdzisz, ale to zaraz zobaczymy. Ja zawsze mówię ludziom, wiecie, najważniejsza jest intencja. Bo ty możesz coś powiedzieć jakby nie tak. Ja nawet sama, słuchajcie, tak miałam. Naprawdę, jak przychodziły do nas osoby wolontariackie i właśnie transpłciowa młodzież, i która rzeczywiście, no Wiktor z twarzą, która nie wskazywała na Wiktora, to twój mózg tak naprawdę nie, jakby, wiecie, to są czasami odruchy, ale oni się uśmiechali, oni wiedzieli, ja zawsze mówiłam, że przepraszam, jakby poprawiałam, ale oni wiedzieli, jaka jest intencja. To nie było specjalne, to nie było złośliwe, to nie miało kogoś upokorzyć. Więc dlatego mówię, nie bójcie się rozmawiać, tylko właśnie jeśli macie dobrą intencję, to ktoś z drugiej strony nie ma szans, żeby jej nie odczytał.
0: Tak, potwierdzasz, Hanno?
1: Potwierdzam, naprawdę jest różnica w tym, jeżeli ktoś po prostu coś palnie, a jeżeli ktoś chce sprawić przykrość.
0: Wyczuwa się tę intencję.
1: Muszę zaznaczyć, zdarzają się ludzie, którzy są w swoim cierpieniu psychicznym z tych czy innych powodów i oni na kompletnie wszystko zareagują w sposób ostry. Niestety to się zdarza, więc nie mogę powiedzieć, że zawsze, zawsze, ale nie ma się czym przejmować, nie trzeba się nas bać. Jak ktoś się potknie, to po prostu przepraszam i idziemy dalej z rozmową. Nie ma co drążyć tematu.
0: A też i bardzo często z poczuciem humoru można zareagować na jakąś niezręczną sytuację. Musimy kończyć nasze spotkanie. Przypomnę o konieczności odwiedzenia strony robimyrówność.org, a byli z nami Oksana Hałatyn-Burda, czyli pani prezes. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
0: Eliza Gaust, czyli koordynatorka kampanii.
3: Dziękuję bardzo.
0: I Hanna Talczewska, jedna z bohaterek tego arcyciekawego przedsięwzięcia.
1: Dziękuję bardzo. Dajcie im 1,5%, potrzebują tego.
0: A ja nazywam się Anna Groblińska. Do usłyszenia.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
2: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
3: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
4: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
5: Ty też możesz nam pomóc!
4: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
6: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
4: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
7: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
8: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
9: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
0: Ogłoszenie społeczne.
10: Jest godzina 21. Tu Radio Łódź, Damian Grosicki, zapraszam na wiadomości. Wyrok sądu w sprawie subwencji i dotacji dla Prawa i Sprawiedliwości podtrzymany. Ma zapewnić bezpieczeństwo 200 osobom. Mowa o schronie, który powstanie pod Bełchatowem. Łódź Fabryczna, może i największa, ale i pusta. Szczegóły za chwilę. Południe i wschód regionu z ostrzeżeniem przed burzami. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił kasację w sprawie dotacji i subwencji dla PiS. Chodzi o skargę PiS dotyczącą bezczynności organu, niewypłacania przez Ministerstwo Finansów dotacji dla partii. Szczegóły zna Jolanta Turkowska.
11: Chodzi o dzisiejszy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. Trzyosobowy skład na posiedzeniu niejawnym oddalił skargę kasacyjną Prawa i Sprawiedliwości na bezczynność Ministerstwa Finansów w przedmiocie wypłaty raty subwencji. Wyrok skomentował na platformie X Donald Tusk. Szef rządu napisał, tu cytat, tak jak mówiliśmy, dla przekręciarzy pieniędzy nie ma i nie będzie. Partia Jarosława Kaczyńskiego złożyła skargę kasacyjną po tym, jak nie otrzymała od resortu finansów trzeciej raty subwencji za 2024 rok. To prawie 6,5 miliona złotych.
10: Ministerstwo odmówiło wypłaty pieniędzy, bo PKW odrzuciła sprawozdanie wyborcze PiS.
0: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
10: W Zawadach pod Bełchatowem ruszyła budowa pionierskiego schronu. Konstrukcja o powierzchni blisko 500 m2 pomieści 200 osób, zapewniając im bezpieczne schronienie. Nad podziemnym bunkrem wyrośnie z kolei nowoczesne Centrum Rehabilitacji i Fizjoterapii. O szczegółach Paweł Kwiatkowski.
12: Budowany w Zawadach schron to podziemny obiekt o powierzchni blisko 500 m2. Ma pomieścić do 200 osób i umożliwić im przebywanie w izolacji przez 48 godzin. Jak powiedział mi Przemysław Dębski z Urzędu Gminy Bełchatów, wykonawca tej inwestycji już przystąpił do prac.
13: Rozpoczęły się roboty ziemne, umacniamy grunt, dzięki czemu będziemy mogli zejść na głębokość poniżej 5 metrów pod powierzchnię ziemi.
12: Mieszkańcy gminy Bełchatów, z którymi rozmawiałem, popierają inwestycje i uważają, że takich obiektów powinno powstawać więcej.
14: Tylko powinniśmy się cieszyć z tego, że coś takiego powstaje tutaj w okręgu bełchatowskim.
15: Jesteśmy miejscowością strategiczną.
12: Prace związane z pierwszym etapem budowy dwufunkcyjnego obiektu mają zakończyć się jeszcze w tym roku. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
10: A inwestycja warta jest ponad 8,5 miliona złotych.
0: Więcej na radiołódź.pl.
10: Olbrzymi, nowoczesny i wciąż pusty. Największy łódzki dworzec kolejowy, Łódź Fabryczna, zajął dopiero 22 miejsce w ogólnopolskim rankingu liczby obsłużonych pasażerów. Z najnowszego zestawienia Urzędu Transportu Kolejowego wynika, że przed podziemną stację przewija się średnio 13,5 tysiąca podróżnych na dobę. To wynik gorszy niż na głównych dworcach w miastach takich jak Opole, Rzeszów, Szczecin czy Bydgoszcz. Sami pasażerowie widzą jednak plusy i chwalą sobie brak męczących tłumów.
16: Jest nowoczesny, fajny, dużo pociągów. Jest super.
17: Jest wielki.
18: Większa dostępność wszystkiego, mniejszy tłok.
17: Nie lubię się zepychać.
18: Dla pasażerów to nie jest problem. Pewnie to jest problem z rentownością całego dworca, jeżeli jest za mało ludzi. Ale dla pasażera to jest wygodnie.
19: Od początku było wiadomo, że dworzec zacznie pełnić rolę takiego faktycznie głównego dworca z chwilą, kiedy zostanie połączony z resztą sieci komunikacyjnej kolejowej w Łodzi.
10: Mówi prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. Przełom ma przynieść budowa podziemnego tunelu średnicowego, który zamieni fabryczną stację przelotową. Gigantyczna inwestycja jest już jednak opóźniona o kilka lat, a aktualny termin zakończenia prac to 2030 rok. Straż Miejska w Łodzi prowadzi nabór nowych funkcjonariuszy. Obecnie poszukiwanych jest 7 osób, które zasilą szeregi formacji. Szczegóły zna reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz.
20: Aby zostać strażnikiem miejskim, trzeba spełnić kilka wymagań. Kandydat musi m.in. posiadać polskie obywatelstwo, mieć ukończone 21 lat, być osobą niekaraną oraz posiadać wykształcenie średnie. Jak mówi Leszek Wojta z Wydziału Dowodzenia Straży Miejskiej w Łodzi, ważna jest także dobra kondycja fizyczna.
21: Mamy również testy. Jest to test polegający na robieniu brzuszków na czas, biegu po kopercie na czas również i rzut w dal piłką lekarską m.in.
20: Nowi funkcjonariusze mogą liczyć na zatrudnienie w ramach umowy o pracę, początkowo na czas określony, a docelowo na stałe. Wynagrodzenie zasadnicze wynosi 5140 zł brutto. Do tego dochodzą m.in. dodatek stażowy oraz stała premia regulaminowa.
10: Rekrutacja potrwa do przyszłego piątku. Teraz to wszystko, kolejne wiadomości o 22.00.
0: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
10: Można już śmiało powiedzieć, że temperatura spadła poniżej 30 stopni Celsjusza, bo na ratowym radiowym termometrze mamy już tych stopni 29. W nocy przypominamy o burzach, zwłaszcza na południu i wschodzie regionu. Temperatura też spadnie od 20 do 23, 24 stopni. To jeszcze sprawdźmy, co nas czeka w czwartek. To zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Przelotnie też popada deszcz, a także gdzie zagrzmi, a temperatura maksymalna wyniesie od 30 do nawet 34 stopni. W trakcie burz możliwe będą porywy wiatru do 90 km na godzinę.
0: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
22: Muzyka jest najlepsza.
23: Sześć i pół minuty po godzinie 21:00. Przed mikrofonem Marcin Tercjak. Witam bardzo serdecznie. Dziś zastępując Bartosza Floczaka, który jest gospodarzem tego programu właśnie w środowe wieczory na antenie Radia Łódź. Do 23:00 posłuchamy sobie przygotowanych przeze mnie dzisiaj piosenek wyciągniętych z różnych płyt. Niektóre trzeba było faktycznie lekko wytrzeć z kurzu, bo dawno po nie nie sięgałem i mam nadzieję, że przynajmniej niektóre z tych utworów także tym, którzy są z nami gdzieś w najróżniejszych miejscach regionu i nie tylko, mam nadzieję, bo być może słuchają nas z wykorzystaniem aplikacji, również sprawią przyjemność. A zaczniemy od zespołu Sugar, od legendarnej postaci Boba Molda. Zresztą ten muzyczny projekt ostatnimi czasy powraca. My sięgniemy do jednego z klasycznych singli. To płytka wydana w roku 1992.

Good Idea, to był zespół Sugar, któremu przewodzi Bob Mould, przewodził przed laty, czyli w roku 1992, kiedy ukazywał się ów singielek, który jest dzisiaj tutaj z nami. Zbliżyłem teraz plastikową okładkę tej epki do mikrofonu radiowego, zamykam. Naprawdę gramy z płyt, które fizycznie istnieją, nawet jeżeli te utwory wprowadzone zostaną do tak zwanego systemu cyfrowego rozgłośni radiowej, to źródłem pierwotnym jest płyta. Trochę zdradziłem, chociaż cóż to za tajemnica, naszej radiowej kuchni. Jeszcze kilka takich płyt dziś mam ze sobą. Może słychać nawet odrobinę. Zatem Bob Mould i Sugar powrócili i nawet wydali nowy singiel zatytułowany House of Dead Memories i zapowiadają też kilka przynajmniej koncertów, między innymi w Nowym Jorku i Londynie. Zobaczymy, co wydarzy się jeszcze w przyszłości. Będzie z nami dzisiaj też zespół The Jivas i to kilku utworów posłuchamy tego zespołu. Zespołu, którego nazwa dziś chyba nikomu, albo prawie nikomu, nic nie mówi. Zespół, którego liderem jest, no ale to zaraz do tego przejdziemy, bo chciałem jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Czasami zdarza się, że są tutaj z nami takie płyty, których próżno szukać w popularnych serwisach streamingowych. I warto o tym też wiedzieć i zdawać sobie z tego sprawę, że nie wszystko, co zostało wydane na płytach najróżniejszych, znalazło się już na właśnie tych bardzo popularnych platformach cyfrowych. Co prawda te obszary, nazwijmy je białych plam, są coraz mniejsze, ale sporo jest jeszcze muzyki, której nie da się znaleźć tam i trzeba po prostu sięgnąć po płytę. I mam takie wrażenie, że właśnie tak jest z zespołem The Jivas, którego żywot był krótki, bo działali między 2002 a 2005 rokiem. Wydali dwie płyty. To było chwilę później, po tym jak zawiesił działalność zespół Kula Shaker. To był dosyć popularny zespół w latach 90. Fenomenalnie zadebiutował w roku 1997 płytą Key. Potem wydał jeszcze jeden krążek i zakończył swoją działalność, przynajmniej na czas jakiś. A lider tej grupy, czyli Crispin DeMille, chcąc wciąż nagrywać muzykę, porozumiał się z innymi instrumentalistami i założyli właśnie taki zespół pod nazwą The Jivas, w którym wykonywali dosyć tradycyjnie brzmiącego rock and rolla. Bo jeśli chodzi o zespół Kula Shaker, ci, którzy pamiętają, wiedzą, że to też nie były jakieś szczególnie eksperymentalne brzmienia, ale tam to rockowe, brytyjskie granie dosyć mocno przyprawione było indyjskimi przyprawami dźwiękowymi. Słyszeć, mogliśmy tam usłyszeć i sitar, i table, i ta muzyka zespołu Kula Shaker miała taki powab właśnie mocno orientalny. Natomiast The Jivas, być może nawet tytuł sporo wyjaśnia, drugiej płyty w ich dorobku, Cowboys and Indians, jest taką grupą, która grywała muzykę gdzieś z pogranicza właśnie rocka i muzyki country. Jeden utwór teraz z grupy The Jivas, z ich pierwszej płyty, a później już, czyli w drugiej części naszego spotkania, chociaż w pierwszej też jeszcze jedno nagranie powróci, już będziemy właśnie słuchać płyty Cowboys and Indians wydanej w roku 2003. Zatem The Jivas po raz pierwszy, tym razem w nagraniu zatytułowanym Edge of the World.

Edge of the World z pierwszej płyty w dyskografii zespołu The Jivas, czyli z krążka zatytułowanego w jakże odkrywczy sposób 1, 2, 3, 4. Druga płyta nosi tytuł Cowboys and Indians i do niej dziś jeszcze będziemy sięgać. A teraz posłuchamy grupy Talking Heads, bo to zespół, który od czasu do czasu powraca w różnych naszych muzycznych spotkaniach, nie tylko moich spotkaniach ze słuchaczami Radia Łódź, ale też kolegów, no bo to znakomity zespół, a jeszcze w dodatku w tym roku wydarzył się koncert byłego lidera tej grupy, Davida Byrna, znakomity zresztą koncert na festiwalu Open Air'a. Kilka miesięcy temu w Warszawie z kolei występował Jerry Harrison, czyli gitarzysta zespołu Talking Heads, który również przyjechał wtedy do Warszawy po to, żeby zagrać piosenki właśnie grupy Talking Heads. Ja dziś mam ze sobą płytę Speaking in Tongues i zagramy z niej dwa nagrania na pewno. Pierwsze z nich, które dziś pojawi się w programie, nosi tytuł Moonrocks.

Moon Rocks, zespół Talking Heads, płyty Speaking in Tongues, i w ten oto sposób zupełnie niepostrzeżenie księżyc wkroczył w orbitę naszych tematów piosenkowych, a co za tym idzie kosmos, do którego jeszcze powrócimy w tym tygodniu. Zapraszam gorąco również na nasze spotkanie między godziną 12 a 16, a szczególnie między 12 a 13 w piątek, czyli w tej godzinie, w której prezentujemy piosenki na walizkach, bo tam będzie taka specjalna, przygotowana przeze mnie playlista do krótkiej i szybkiej wyprawy na obrzeża miasta, która może okazać się wyprawą niemal kosmiczną. Nic więcej nie powiem. Na razie tylko tyle. A teraz wróćmy do księżycowych tematów. Bad Moon Rising, klasyk zespołu Creedence Clearwater Revival, zabrzmi teraz po to, żeby otworzyć pewną sekwencję piosenek wybranych specjalnie na dzisiaj.

Bad Moon Rising to zły księżyc wschodzi. Mowa o księżycu czerwonym, krwiście zawieszonym nisko na niebie, jak świecący lampion, który często jest zwiastunem nieszczęść i takim, jak to się mówi, omenem złych rzeczy, które mogą nadejść. Oczywiście nic takiego nie ma prawa się wydarzyć, ale z poetyki takiego księżyca możemy skorzystać, sięgając po płytę pod tytułem Bad Moon Rising, na której znajduje się 15 piosenek właśnie w duchu tego, co kiedyś nagrywał John Fogerty ze swoim zespołem Creedence Clearwater Revival. No to dwa nagrania od razu. Najpierw Cherokee Werewolf i Howlin' Rain, a potem New Pair of Shoes i zespół Endless Boogie.

0: Somat.
1: New Pair of Shoes to był zespół Endless Boogie, a wcześniej słuchaliśmy grupy Hole in Rain w kompozycji Cherokee Werewolf. Oba nagrania pochodzą z kompilacji Bad Moon Rising z kilkunastoma utworami utrzymanymi w duchu tych, którzy te kompilacje, zdaniem tych, którzy te kompilacje tworzyli w duchu starych, dobrych rock'n'rollowo-bluesowych z odrobiną nuty country piosenek zespołu Creedence Clearwater Revival. To jeszcze dorzucę coś już z innej płyty od siebie w postaci nagrań, które też moim zdaniem bardzo dobrze pasują do tej konwencji. Najpierw Ohio i zespół The Black Keys, a potem Royal Banks w nagraniu My Car Is Haunted.

Za 10 minut będzie godzina 22. Słuchaliśmy przed chwilką zespołu Royal Banks w nagraniu My Car Is Haunted i wcześniej grupy The Black Keys w kompozycji Ohio. I jeszcze dwa nagrania przed 22, czyli przed serwisem informacyjnym w Radiu Łódź, po którym oczywiście wrócimy. I tam co najmniej kilka jeszcze wspaniałych, dawno nieprezentowanych utworów i przypomnienie o tym, że dziś mija kolejna istotna rocznica ukazania się pewnej płyty, ale o tym wszystkim po serwisie informacyjnym. Na razie The Black Angels i Holland, a potem po raz drugi dziś The Jivas, tym razem w kompozycji.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
2: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
3: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
4: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
3: Tak wcześnie?
4: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
3: I co powiedzieli?
4: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
3: Bezcenne.
4: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
5: Minęła godzina 22. Tu Radio Łódź, Damian Grosicki, zapraszam na wiadomości. Tramwaje linii 45 łączącej Zgierz z Łodzią nie zadowalają pasażerów. W Tuluszczach stuletnia tradycja ustąpi miejsca nowoczesności. Powstanie nowe targowisko. Królowa polskich rzek wysycha, szczegóły za chwilę. Przed nami ciepła noc, a dla części regionu również burzowa. Pasażerowie tramwajowej linii 45 tracą cierpliwość. Podróż między Zgierzem a Łodzią nie należy do najprzyjemniejszych. Tramwaje kursują co pół godziny, a pasażerów wozi głównie wysłużony stary tabor. Brak klimatyzacji w większości wagonów to w upalne dni standard, a wysokie stopnie stanowią barierę nie do pokonania dla seniorów, niepełnosprawnych czy rodziców z wózkami dziecięcymi, mówią zgierzanie.
6: Tramwaj wcześniej chwilę odjechał i trzeba czekać pół godziny, no to jest problem.
7: 3 stopnie do wyjścia starszej osoby z wózkiem, to jest problem.
8: My chodzimy na 4 do tramwaju. Ludzie, gdzie są nasi radni? Matka z wózkiem ciężarna, jak ma wsiąść?
9: Miałem zgłoszenia pasażerów od osób, które korzystają z linii tramwajowej 45 i nie ukrywam, że to był główny motyw tutaj po prostu mojego postępowania i podjęcia interwencji w tym zakresie.
5: Mówi zgierski radny Paweł Czykalski, który zwrócił się do prezydenta Zgierza o podjęcie rozmów z łódzkim ZDIT-em. Jak się dowiedział nasz reporter, wysokopodłogowe tramwaje stanowią około 1/3 taboru, a większość nie ma klimatyzacji.
0: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
5: Rewolucja handlowa w Koluszkach, stuletnia tradycja, musi ustąpić miejsca nowoczesności. Miejskie targowisko zostanie przeniesione z dotychczasowego placu rynkowego w zupełnie nową lokalizację. Warunki dla sprzedawców i kupujących zmienią się diametralnie. Na nowym placu powstanie około 300 stanowisk dla handlu. Prace budowlane ruszą jeszcze w tym roku, a pierwsi klienci zrobią tu zakupy w przyszłym. Jak mówi zastępca burmistrza Koluszek Tomasz Krawczyk, obecne warunki są niewystarczające.
10: Dzisiaj są wielkie problemy z zaparkowaniem. Targowisko jest za małe, nie mieści się. Nie można tam w sposób cywilizowany rozstawić się do handlu. Będzie 175 miejsc postojowych, toaleta. Będzie jak wjechać samochodem, będzie gdzie sprzedawać.
5: Przenosiny budzą jednak spore emocje. Część mieszkańców Koluszek protestuje przeciwko tej decyzji, argumentując, że od ponad 100 lat tradycyjnie zakupy robiono zawsze w tym samym historycznym miejscu.
0: Więcej na radiołódź.pl.
5: Rekordowo niskie stany wody na Wiśle. Na stacji hydrologicznej w Annopolu w Lubelskiem poziom wody wynosi 156 cm i jest najniższy w tym miejscu od ponad 70 lat. Hydrolog Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Paweł Staniszewski mówi, że niebezpiecznie niskie stany wód są także na innych stacjach.
11: Puławy, azoty, tutaj absolutne minimum jest tamtego roku, 70 cm, teraz jest tylko 62 cm. Również niebezpiecznie blisko do absolutnego minimum zbliżamy się na stacji hydrologicznej Szczucin. Niskie stany wody utrzymują się również na Wisłoce, Wisłoku, Bugu.
5: W całej Polsce obowiązuje ponad 70 ostrzeżeń hydrologicznych dotyczących suszy. Szczęście w nieszczęściu. Kierowca wyskoczył z auta, a samochód wpadł do wody. Powodem była sarna na drodze. Do zdarzenia doszło wczoraj w Piotrkowie Trybunalskim. Kierowca, próbując ominąć sarnę, stracił panowanie nad autem. Samochód uderzył w barierę i wpadł do zbiornika wodnego. Mężczyzna zdążył jednak wcześniej wyskoczyć z auta, mówi młodszy aspirant Edyta Daroch z piotrkowskiej policji.
12: 50-letni kierujący Renault Kangoo, chcąc uniknąć zderzenia ze zwierzęciem leśnym, zjechał z jezdni, w obawie o swoje bezpieczeństwo opuścił jeszcze jadący pojazd. Samochód uderzył w znak drogowy oraz barierę energochłonną, a następnie wpadł do pobliskiego zbiornika wodnego.
5: Na szczęście kierowca nie doznał poważnych obrażeń, sarna uciekła z miejsca zdarzenia, a samochód nadaje się do suszenia. Kolejne wiadomości o 23:00. To jeszcze przed nami serwis sportowy i ponownie Michał Malinowski.
13: Unia Skierniewice walczy o przedłużenie pucharowej przygody, ale na razie ma problemy. W meczu rundy wstępnej STS Pucharu Polski Beniaminek pierwszej ligi przegrywa 1-2 z Sokołem Kleczew. Do przerwy prowadzili goście, wyrównał w 61 minucie niezawodny Kamil Sabiło. Po 90 minutach było 1-1 i potrzebna była dogrywka, a na jej początku Sokół ponownie wyszedł na prowadzenie. Unia ma jeszcze kilkanaście minut, by doprowadzić do wyrównania. Z pucharowej rywalizacji odpadli już natomiast piłkarze ŁKS-u 2 Łódź, którzy przegrali na wyjeździe 1-3 ze Zniczem Pruszków. Z ekstraklasową drużyną Widzewa Łódź najprawdopodobniej pożegna się czterech piłkarzy. Andy Cekiri, Pape Meisa Ba, Lindon Selahi oraz Samuel Lakere. Zostali oni bowiem wystawieni na listę transferową. Na wypożyczenie do drugiej ligi tureckiej trafił natomiast Chorwat Tonio Teklić. Piłkarze grają, a siatkarki przygotowują się do rozgrywek. Przed PGE Budowlanymi Łódź pierwszy turniej w nowym sezonie. Choć będzie to walka na piasku w Ustce, to Łodzianki zamierzają grać o końcowy triumf, nie ukrywa powracająca do Budowlanych Aleksandra Kazała.
14: Teraz w tym roku mamy cztery dziewczyny z plaży. One na pewno nie będą jechać tam, żeby się dobrze bawić i integrować z nami. One tam jadą wygrywać, a i my będziemy robić wszystko, żeby im pomagać. A co wyjdzie, to wyjdzie. Na pewno będzie integracja, bo to jest nieodłączny element tych wyjazdów akurat.
15: My jesteśmy bardzo mocno nastawione. Jedziemy tam po zwycięstwo, po główną wygraną.
13: Dodaje kolejna z nowych starych Budowlanych Martyna Grajber-Nowakowska, która z Kazałą oraz Pauliną Majkowską i Julitą Molendą znalazły się w kadrze na turniej Grand Prix PGE w Ustce. Pozostała czwórka zawodniczek to specjalistki od gry na plaży, które mają pomóc sięgnąć po zwycięstwo w tym towarzyskim turnieju. W tym gronie jest m.in. łodzianka Magdalena Sad. Budowlane w czwartek zagrają ze Stalą Mielec i Wolejem Wrocław, w piątek półfinały i gra o miejsca. ŁKS Komerską Łódź ma tymczasem nową dyrektor zarządzającą. Została nią Nina Rechenek, która wiele lat spędziła wcześniej w bełchatowskiej Skrze i doświadczenie tam zdobyte ma wykorzystać w łódzkim klubie. Bardzo zadowolony z tej informacji może być trener łódzkich Wiewiór Adrian Chyliński, który od teraz może w 100% skupić się na prowadzeniu zespołu na treningach i meczach. Rechenek przez ponad dekadę kierowała biurem zarządu Skry, odpowiadając za kluczowe procesy. W latach 2019-2022 dbała o pierwszą drużynę jako team manager. Magdalena Fręch odpadła z turnieju w Kanadzie. Urodzona w Łodzi tenisistka przegrała w trzech setach z rozstawioną z trójką Jessicą Pegulą w drugiej rundzie turnieju WTA 1000 na twardych kortach w Toronto. Pierwszą partię Polka wygrała 6-3. Kolejne dwie padły już jednak łupem Amerykanki, która zwyciężała 6-3 i 6-2. Spotkanie trwało 2 godziny. Trwa mecz Magdy Linet, która walczy z reprezentującą USA Iwą Jowicz. Pierwszy set jednak dla Amerykanki. I w drugim też jest blisko wygranej, a to oznaczałoby, że Linet także pożegna się z turniejem. W Montrealu walczy natomiast Hubert Hurkacz. Polak wygrał pierwszą partię z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. W drugim to tenisista z Ameryki Południowej prowadzi z przewagą przełamania. To tyle teraz, a więcej sportu na bieżąco na radiołódź.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: Porównując do sytuacji pogodowej, którą mieliśmy w ciągu dnia, to możemy mówić, że w nocy będziemy mieli przeraźliwy chłód, bo temperatura minimalna wyniesie od 20 do 23, a nawet miejscami 24 stopni Celsjusza. Obserwuję teraz radar pogodowy i te chmury związane zarówno z deszczem, jak i burzami powoli nadciągają nad Sieradz i Wieluń, a także patrząc na północny region naszego województwa, nad Głowno, więc prosimy uważać, bo w trakcie burz możliwe będą porywy wiatru do 90 km na godzinę. Jeśli chodzi o czwartek, to będą możliwe na większej części naszego województwa przelotne opady deszczu i również gdzieniegdzie zagrzmi, a temperatura maksymalna wyniesie od 30 do nawet 34 stopni. A w trakcie burz również będą możliwe porywy wiatru do 90 km na godzinę.
0: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
16: Muzyka jest najlepsza.
17: Rozpoczynamy drugą część naszego spotkania w audycji Muzyka jest najlepsza. Dziś w zastępstwie Bartosza Florczaka przed mikrofonu Radia Łódź Marcin Tercjak. I jak powiedziałem, wrócimy do zespołu The Jivas jeszcze dziś, ale też pojawi się kilka innych płyt, których być może dawno nikt nie słyszał. Tak szybko wszystko dzieje się w muzyce, tak wiele nowych płyt, nowych piosenek ukazuje się właściwie każdego dnia, każdego tygodnia. Trudno pamiętać o wszystkim. Oczywiście pozostają z nami takie płyty, które na ogół określa się mianem kamieni milowych, płyty symboliczne, płyty, które są w kanonie, w historii muzyki rockowej czy muzyki popularnej. Natomiast traci na tym cała masa bardzo dobrej muzyki, która po prostu ukazuje się każdego roku, a o której bardzo szybko zapominamy. Więc postanowiłem do kilku takich płyt sprzed lat kilkunastu, dwudziestu, może dwudziestu paru dziś powrócić. Ale zaczniemy od płyty, która właśnie należy do tej wspomnianej przeze mnie grupy albumów wręcz symbolicznych, bo to mamy 5 dzień sierpnia, to jest właśnie ten dzień, kiedy tym razem już 60 lat temu, bo w roku 1966 ukazała się płyta Revolver zespołu The Beatles.

Only Sleeping to byli Beatlesi oczywiście z płyty Revolver, która ukazała się 5 sierpnia 1966 roku. A teraz wróćmy do zespołu Talking Heads. Dziś przyniosłem ze sobą płytę wydaną w roku 1983, czyli krążek zatytułowany Speaking in Tongues. Jeden z tych bez wątpienia najważniejszych w dyskografii zespołu Talking Heads, ten, na którym znajdziemy między innymi wspaniałe piosenki, doskonale znane klasyki, które do dziś David Byrne wykonuje na koncertach, jak Burning Down the House, jak This Must Be the Place, Naive Melody, czy kompozycja Slippery People. Dzisiaj słuchaliśmy z tej płyty już kompozycji Moonrocks, ale teraz posłuchamy właśnie wspomnianego Burning Down the House, tyle tylko, że w nieco innej wersji, bowiem na płycie, którą mam dzisiaj ze sobą, a to oczywiście jest reedycja, która ukazała się w roku 2005, oprócz podstawowego materiału tworzącego płytę Speaking in Tongues, znajdujemy jeszcze dwa dodatkowe nagrania. Jedno z nich to jest utwór Burning Down the House, tyle tylko, że w nieco innej, tak zwanej alternatywnej wersji. Posłuchajmy.

Zdecydowanie delikatniejsza, jakby subtelniejsza wersja utworu Burning Down the House zespół Talking Heads. A teraz zespół The Earlys, zespół, który działał bardzo krótko, może dlatego, że zespół składał się z dwóch Anglików i dwóch amerykańskich muzyków. Taki skład no, dosyć trudno utrzymać, kiedy muzycy w zupełnie innych zakątkach świata tak naprawdę mają swoich najbliższych, swoje rodziny, swoje życie. No ale przez kilka lat zespół funkcjonował i wydał dwie płyty, które ukazały się około roku 2005 i 2006, jeśli dobrze pamiętam. Dwa krążki, zresztą bardzo piękne, bo panowie Brandon Carr, John Mark Lapham, Christian Madden i Giles Hatton to muzycy z niezwykłą wyobraźnią, którzy też potrafili w bardzo finezyjny sposób aranżować nie tylko swoje zresztą utwory. Swoje również na dwóch płytach There Were The Earlys z roku 2005 i The Enemy Chorus z 2007, ale wcześniej pracowali z niejakim Mike'em Pihinsonem nad jego debiutancką płytą Mike'a Pihinson and the Gospel of Progress. To było w roku 2004 i tam wykonali również fenomenalną robotę. Ale to jest opowieść na inną okazję. My posłuchamy zespołu The Earlys dzisiaj tylko w jednym nagraniu. To kompozycja, która nosi tytuł No Love in Your Heart i pochodzi z drugiej płyty zespołu.

No Love in Your Heart, tak rozpoczyna się płyta The Enemy Chorus. Drugi krążek w dorobku skromnym zespołu The Earlys. Płyta ukazała się 23 stycznia 2007 roku. Teraz zespół The Jivas powróci. Dziś słuchaliśmy w pierwszej części naszego spotkania dwóch nagrań z ich pierwszej płyty. To też zespół, który dorobił się ledwie dwóch płyt, ale w przypadku lidera tego zespołu, czyli Crispiana DeMillsa, jego muzyczny tak powiem urobek jest zdecydowanie większy, bowiem on nagrał kilka płyt z grupą Kula Shaker, bo zespół powrócił po przerwie w działalności, ale też Crispian DeMillz jest, o czym nie wie być może tak wiele osób, oprócz tego, że jest no, wokalistą, gitarzystą, kompozytorem, liderem zespołu, krótko mówiąc muzykiem, jest też filmowcem, który spełnia się na tym polu, chociaż filmy, które realizuje, nie należą być może do jakichś wyszukanych. Nazwijmy to umownie, i tak, żeby sprawę zamknąć jednym zdaniem, horrory klasy B. No ale ktoś musi je kręcić również. Cowboys and Indians, płyta wydana w roku 2003 przez zespół Crispiana DeMillsa, czyli przez grupę The Jivas, i dwa nagrania z tej płyty, przepiękne zresztą, najpierw Healing Hands, a potem Girl Without a Name.

Girl Without a Name, a wcześniej Healing Hands, dwukrotnie z płyty Cowboys and Indians, zespół The Jivas. I takie właśnie piosenki są na tej płycie, zresztą na tej drugiej z dwóch płyt, jakie wydała grupa The Jivas również. No ale tu jeszcze warto o tym wspomnieć, bo dziś słuchaliśmy jednego nagrania grupy Creedence Clearwater Revival, że to jest zespół, który również musi być bliski sercu Crispiana DeMillsa, bo na tej płycie znajdziemy inny klasyk Creedence Clearwater Revival, czyli kompozycję Have You Ever Seen the Rain? No ale zostawimy sobie ją na inną okazję. Dodam też, że na płycie możemy również wysłuchać interpretacji grupy The Jivas klasyka Boba Dylana, czyli przepięknej antywojennej pieśni Masters of War. To też na inną okazję, bo teraz posłuchamy grupy Granddaddy, czyli zespołu, który założył przed laty Jason Lytle i wydał z tą grupą kilka naprawdę świetnych płyt, m.in. Software Slump czy płytę Someday. Bardzo interesujące połączenie takiej, jak to się mówi, low-fi elektroniki z klimatem folkowym, amerykany tak zwanej. To gdzieś na styku tych brzmień powstało coś wyjątkowego, przynajmniej na niektórych płytach zespołu Granddaddy. Oto przykład w postaci kompozycji The Warming Sun.

The Warming Sun to zespół Granddaddy sprzed lat, a teraz pojawi się z zupełnie nową piosenką grupa Lamb Chop, której liderem jest Kurt Wagner. Pojawi się obok grupy Granddaddy, bo te zespoły mają moim zdaniem bardzo wiele wspólnego. Każdy z nich mocno zakorzeniony jest w muzycznej tradycji amerykańskiej prowincji, to jest trochę źle to brzmi być może, ale takiego amerykańskiego południa właśnie, gdzie rodzi się mnóstwo muzyki folkowej, muzyki country. To jest źródło bez wątpienia niewyczerpane inspiracji zarówno dla lidera grupy Lamb Chop, jak i dla Jasona Lytle z zespołu Granddaddy. I na pewnych etapach swojej działalności zarówno Granddaddy i Lamb Chop wykorzystywali, Lamb Chop być może nawet od początku, w przypadku grupy Granddaddy od początku, natomiast Lamb Chop na pewnych etapach sięgał po elementy elektroniki i dołączał je do tych tradycyjnie brzmiących nagrań. Wcześniej stosował też sporo aranżacji orkiestrowych. Innymi słowy mówiąc, właściwie wypływali na te same muzyczne łowiska obaj liderzy, a potem być może po prostu łowili trochę inne ryby. Posłuchajmy zespołu Lamb Chop z płyty, która ukaże się w tym miesiącu jeszcze. To nagranie nosi tytuł The New World Wave.

The New World Wave, a nowa płyta zespołu Lamprecht ukaże się 21 sierpnia. Czasu na słowo właściwie już nie zostało ani grama, zatem szybciutko na koniec dwa nagrania zespołu Cherry Ghost. Jeżeli się spodoba, to proszę sprawdzić sobie w internecie, kim jest Simon Aldert i jego zespół. I ta płyta z roku 2010, Beneath This Burning Shoreline, dwa nagrania z niej u nas na koniec. Do usłyszenia, mówił Marcin Tercjak.

0: Minęła godzina 23. Tu Radio Łódź, Damian Grosicki, zapraszam na wiadomości. Podziemny bunkier dla 200 osób w Zawadach pod Bełchatowem zyskał pełne poparcie mieszkańców. Izraelskie ataki w Libanie, impas w rozmowach pokojowych. O szczegółach wkrótce. Łódzki Festiwal Światła rozbłyśnie w nowych lokalizacjach. Uwaga na burze i opady deszczu, jutro nadal powyżej 30 stopni. W Zawadach pod Bełchatowem powstanie schron dla 200 osób. Będzie to pierwszy obiekt w województwie łódzkim wznoszony według rygorystycznych wytycznych nowej ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Co ciekawe, inwestycja ma charakter dwufunkcyjny. Nad bezpiecznym podziemnym schronieniem powstanie nowoczesna placówka medyczna, czyli Centrum Rehabilitacji i Fizjoterapii. Sami mieszkańcy gminy Bełchatów w rozmowie z naszym reporterem nie kryją zadowolenia i podkreślają, że w dzisiejszych czasach takie inwestycje są kluczowe.
1: Tylko powinniśmy się cieszyć z tego, że coś takiego powstaje tutaj w okręgu bełchatowskim, gdzie nie mamy ani jednego punktu. Dobrze, że gmina Bełchatów działa w tym kierunku.
2: Ja uważam, że jest stanowczo za mało ze względu na to, że jesteśmy miejscowością strategiczną. Jest tutaj dużo mieszkańców i no, takim sposobem powinniśmy mieć takie miejsce.
3: Sytuacja jest taka niepewna, nie? To niech tam coś tam się dzieje.
0: Prace związane z pierwszym etapem budowy tego nowoczesnego kompleksu mają zakończyć się jeszcze w tym roku.
4: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
0: Izraelskie wojsko eskaluje ataki w południowym Libanie. W Rzymie trwają rozmowy pokojowe między oboma krajami, ale nie ma szans, by Izrael wycofał się z okupacji swojego północnego sąsiada. Milena Rashid Shehab.
5: Jedna osoba zginęła, a 12 zostało rannych w ataku na salę modlitewną przy cmentarzu w Tybnin w południowym Libanie. Cały czas trwają walki w okolicach strategicznego wzgórza Al-Taher koło Nabatyje, które izraelska armia próbuje zdobyć. Korespondent dziennika L'Orient Le Jour donosi, że Izraelczycy używają tam bomb fosforowych. Ich użycie wszędzie tam, gdzie mogą wywołać dotkliwe poparzenia, jest sprzeczne z prawem międzynarodowym. Po raz pierwszy od połowy czerwca, gdy ogłoszono zawieszenie broni, izraelska armia wydała wezwanie do natychmiastowej ewakuacji mieszkańców miejscowości Mansouri. Prowadzone w Rzymie rozmowy między Izraelem a Libanem utknęły w martwym punkcie po tym, jak Izrael odmawia wyznaczenia nowej strefy pilotażowej, w której Hezbollah ma się rozbroić, a z której Izrael miałby się wycofać, oddając kontrolę armii libańskiej.
0: Dotychczas armia izraelska, która kontroluje ponad 60 miejscowości na południu Libanu, miała wycofać się z trzech, a i na to nie chce się zgodzić. Prawo i Sprawiedliwość nie otrzyma 6 milionów złotych subwencji. Sąd na posiedzeniu niejawnym oddalił skargę kasacyjną Prawa i Sprawiedliwości na bezczynność Ministerstwa Finansów w przedmiocie wypłaty raty subwencji. Politolożka Agnieszka Zaręba na antenie Polskiego Radia 24 dodała, że decyzja sądu nie jest zaskakująca dla świata prawniczego.
6: Wobec tych wszelkich kryzysów, które Prawo i Sprawiedliwość w tej chwili przechodzi, byłby to dobry temat. Natomiast niestety, no najprawdopodobniej ta subwencja zostanie obcięta, czyli rzeczywiście tych pieniędzy na wybory, na kampanię wyborczą Prawo i Sprawiedliwość będzie miało mniej.
0: Minister finansów Andrzej Domański napisał w mediach społecznościowych, że decyzja sądu jest miażdżąca dla PiS. Premier Donald Tusk napisał z kolei, że, tu cytat, dla przekręciarzy pieniędzy nie ma i nie będzie. Nowe lokalizacje Light Move Festival. W trakcie 16 edycji wydarzenia rozświetlone zostaną kolejne kamienice, jak na przykład ta przy Piotrkowskiej 113, mówi organizatorka wydarzenia Beata Koniczniak.
7: Pokaże swoją moc, swoją siłę, swoje piękno, ale będzie też taka ulotna, bo z jednej strony wielka, olbrzymia, monumentalna, a z drugiej strony będzie ubrana w powiewające, piękne szaty. Naprawdę się świetnie zaprezentuje i pokaże, jak dużo potrafi zrobić, czyniąc to miejsce zupełnie innym.
8: To jest naprawdę taki moment, kiedy wszyscy jesteśmy razem, kiedy jesteśmy wszyscy uśmiechnięci, kiedy potrafimy być dla siebie sympatyczni, mili. Te trzy dni na pewno, jak zwykle, będą zjawiskowe.
0: Dodaje prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. Podczas Light Move Festival przez trzy dni centrum Łodzi zmieni się w gigantyczną otwartą galerię sztuki pełną trójwymiarowych mappingów, wielobarwnych iluminacji i widowiskowych instalacji dźwiękowych. 16. edycja odbędzie się w ostatni weekend września, czyli od 25 do 27. Kolejne wiadomości jutro o godzinie 6.
4: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: 24 stopnie na radiowym termometrze. Temperatura ta w nocy będzie oscylować między 20 a 24 stopniami Celsjusza. Obserwuję teraz radar i te chmury burzowo-deszczowe już nadciągnęły nad Sieradz. Zbliżają się do Łasku i najprawdopodobniej w Łodzi pojawią się za godzinę czy też dwie. Jeśli chodzi o północną część województwa, to w tej chwili mamy spokój, tak samo jeśli chodzi o wschód naszego regionu. To nas czeka w nocy, a jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotnie może popadać i także zagrzmi, a jeżeli będą burze, to również te z gradem. Temperatura maksymalna wyniesie od 30 do 34 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, a jeżeli będą burze, to możliwe będą również porywy wiatru do 90 km na godzinę.
4: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
9: Agata Zielińska, dobry wieczór. Dziś jedna z wielu odsłon łódzkiej ośmiornicy.
10: Mapa zbrodni. Kryminalne historie z Łodzi i regionu.
9: W 2014 roku Sąd Okręgowy w Łodzi uniewinnił od zarzutów zabójstwa i usiłowania zabójstwa Roberta R., byłego mistrza Europy w strzelaniu precyzyjnym. Domniemany członek zbrojnego ramienia łódzkiej ośmiornicy miał zastrzelić gangstera o pseudonimie Ryba i zranić innego zwanego bokserem. Marka W., oskarżonego o kierowanie grupą, sąd skazał na 15 lat więzienia, pozostałych na kary od 4,5 roku do 12 lat więzienia. To był już drugi wyrok w tej sprawie. Poprzednio sąd skazał Roberta R. na dożywocie, a Marka W. na 25 lat więzienia. Sąd apelacyjny uchylił te wyroki, sprawa ciągnie się już 12 lat. Robert R. spędził prawie 7 lat w areszcie tymczasowym. Wtedy, w 2014 roku, mecenas Sławomir Szatkiewicz i Maciej Bednarkiewicz mówili, że jest za wcześnie, by rozmawiać o odszkodowaniu za areszt.
11: Przekazaliśmy informację klientowi, że został uniewinniony w całości.
12: Nic nie powiedział.
11: Nic nie powiedział. A mój wóz nie zemdla.
12: Trzeba sobie uruchomić wyobraźnię. Tyle lat w więzieniu, tyle lat procesu i na ułamek sekundy proszę sobie wyobrazić, że on rzeczywiście jest absolutnie niewinny. Że to wszystko się dzieje przeciwko niemu, a on, bo tylko on wie, prawda, że jest niewinny.
9: Według Szatkiewicza, uniewinniając Roberta R., sąd wziął pod uwagę nowe dowody i opinie biegłych z zakresu balistyki i broni palnej, które stawiają pod znakiem zapytania udział oskarżonego w zabójstwie.
11: Te dowody właśnie podważały dotychczasowe dowody, dotychczasową przede wszystkim opinię biegłego balistyka i specjalisty z zakresu broni i amunicji. W tej sprawie zawsze istniała pewna luka dowodowa i zwracam uwagę na to, co powiedział w ostatnim słowie Marek W., który powiedział, nigdy na miejscu zdarzeń nie był, nie widział sprawcy, nie wie, kto to zrobi, ale jedynie przypuszcza, że mogła to zrobić ta i ta osoba. A sąd apelacyjny, uchylając to rozstrzygnięcie, stwierdził wyraźnie, wyrok nie może zostać oparty o przypuszczenia jednego ze sprawców. I to jest cała ta sprawa.
9: Mecenas Bednarkiewicz wierzył w niewinność swojego klienta i tłumaczył, dlaczego nie było go w sądzie.
12: Zresztą to jest jakaś taka konsekwencja tego, co powiedział sąd apelacyjny, uchylając poprzedni wyrok. Powiedział, że to jest proces poszlakowy, powiedział, jakie reguły postępowania poszlakowego muszą być zachowane. To zresztą piękny wyrok taki dla edukacyjny, tłumaczący społeczeństwu, jak dochodzi się do sprawiedliwego wyroku. Przy założeniu tego procesu poszlakowego nie dało się zbudować takiej figury, że na pewno było tak, a nie inaczej. A my jesteśmy szczęśliwi, bo my wiemy, że to nie on zrobił. Ja muszę powiedzieć, zanim się podjąłem tej obrony, to u niego byłem 6 razy, zanim podjąłem decyzję, że będę bronił. Tu, jak pani widzi, nikt nie chciał usłyszeć wyroku. Nikt nie chciał. Ja pani powiem, to jest u psychologa to pytanie, do psychologa, nie do nas. Bo człowiek, który tyle przeżył, co on, i żył w takich napięciach tak skrajnych, począwszy od tego skazania, skończywszy na poprzez uchylenie tego wyroku, uchylenie aresztu, niewątpliwie żyje w strasznym stresie. I każdy wyrok jest stresem. Tu nikt nie jest w stanie zagwarantować, nie był w stanie wyroku i nie, nawet w żadnych procentach nie mógł powiedzieć, że będzie tak czy inaczej. To jest ciężka praca sędziów.
9: Chciałabym teraz przypomnieć rozmowę z Anną Kołakowską, byłą dziennikarką Gazety Wyborczej, która relacjonowała proces ośmiornicy, i rozmowę z mecenasem Michałem Gąseckim, obrońcą Roberta R. Rozmowy były nagrane podczas drugiego procesu zbrojnego ramienia łódzkiej ośmiornicy.
13: Pod koniec procesu jedyna osoba, która w istocie pomawiała wprost, Roberta R., odwołała swoje wyjaśnienia. I co więcej, to nie było tylko formalne odwołanie wyjaśnień, ale ta osoba podała zupełnie inne okoliczności, w jakich miało dojść do usiłowania zabójstwa Włodzimierza G. Ta osoba podała ze szczegółami, gdzie stała, z czego strzelała, jakie było otoczenie, którędy się przemieszczała, i myśmy wówczas zażądali przeprowadzenia gdyby rekonstrukcji tego przebiegu wydarzeń wskazanej przez tą osobę, zweryfikowania tego, czy tak mogło być, czy tak być nie mogło, czy rzeczywiście ta topografia terenu podawana przez tą osobę odpowiadała rzeczywistości, czy też nie. Sąd tego nie zrobił. Najbardziej poważne wątpliwości budziła opinia balistyczna, którą myśmy uważali za całkowicie wadliwą. Na etapie postępowania apelacyjnego zleciliśmy wykonanie opinii prywatnej. Opinia była wykonana w sposób wybitnie specjalistyczny. Była to opinia, która nie była dowodem w sprawie. I nie taki był cel, że tak powiem, wytworzenia tej opinii, tylko ona miała zweryfikować, czy te ustalenia, które były poczynione przez biegłych sądowych, a które były kwestionowane przez obronę, czy one rzeczywiście były prawidłowe, czy też nie. No i opinia, która została sporządzona na nasze zlecenie, no podważała w stopniu znacznym opinię wydaną przez biegłych sądowych. Co więcej, okazało się, że obrona się tutaj nie myliła, dlatego że obecnie już po uchyleniu, w trakcie ponownego rozpoznawania sprawy, została wydana kolejna opinia, tym razem już na podstawie postanowienia sądu przez wyspecjalizowanych biegłych, została wydana opinia, która podważa tak naprawdę wiarygodność wersji podawanej przez tą osobę, która pomawia Roberta. No to jest dowód, który podważa zasadność stawianych Robertowi R zarzutów. My musimy pamiętać, kim był Robert R i czym on się zajmował. On nie funkcjonował w tym samym świecie,
14: nie
13: pasował w ogóle do tego obrazka. Proszę pamiętać, że w momencie zatrzymania pan Robert R był przedsiębiorcą, prowadził dwa sklepy, miał powodzenie w biznesie i również towarzyszyło mu powodzenie materialne. On nie musiał czerpać korzyści czy utrzymywać się z pieniędzy uzyskiwanych w zamian za popełnienie zbrodni. Myśmy zadawali pytanie, czy zdrowy, normalny człowiek, który nie cierpi na niedostatek, który posługuje się jakimiś zdrowymi zasadami moralnymi, zdecydowałby się na podjęcie się, tak naprawdę na przyjęcie zleceń dwóch zabójstw, podjęcie przede wszystkim takiego ryzyka. A tutaj mieliśmy sytuację taką. Ten człowiek był, to też wynika z materiału dowodowego, nie cierpi na żadną chorobę psychiczną, nie dotykają go żadne dewiacje w zakresie związanym z ukształtowaniem osobowości. Był to człowiek, który prowadził ustabilizowane życie, miał rodzinę, miał małe dziecko, prowadził te swoje dwa sklepy. Jego kalendarz z tamtego okresu czasu zawierał wpisy dotyczące typowych działań przedsiębiorcy. Spotkanie w urzędzie miasta, wizyta w urzędzie skarbowym, zakup towaru, rozliczenie faktur, spotkanie z kontrahentami. Tam nie było żadnych zapisów dotyczących przestępczej jakiejkolwiek działalności tego człowieka. To budziło więcej niż poważne wątpliwości. W związku z powyższym myśmy też na to wskazywali, że ten człowiek nie pasuje w ogóle do tego obrazka, do którego został, że tak powiem, wklejony. No nieco nas oświeciło w momencie, kiedy pan Marek W., który był jedyną osobą, która pomawiała Roberta R. o udział w tych przestępstwach, zechciał ponieważ on odwołał swoje wyjaśnienia w dwóch procesach niemalże równocześnie, On w jednym z tych procesów użył takiego sformułowania, które budziło grozę. A mianowicie on porównał prawo do prostytutki. I powiedział, że z prawem jest jak z prostytutką, można wykorzystywać to prawo jak się chce. I tak naprawdę to on argumentował to w ten sposób, że jeżeli sąd nie posiada żadnych innych dowodów poza czystym, gołym pomówieniem, to tak naprawdę ten pomawiający może być uznany za wiarygodnego. To budzi grozę, dlatego, bo większość procesów, z którymi mamy do czynienia obecnie, opiera się na pomówieniach takich osób. Często są to pomówienia pochodzące od jednej osoby, które stanowią podstawę skazania człowieka na wiele lat pozbawienia wolności. Nasz sprzeciw budziło także to, że w sprawie, którą dotknęły takie kontrowersje, takie zastrzeżenia, gdzie naszym zdaniem występowały znaczne uchybienia w zakresie gromadzenia i oceny materiału dowodowego, że jest stosowany tak długo areszt tymczasowy. Ten areszt tymczasowy wobec tego człowieka był stosowany przez 7 lat. Jego życie zostało praktycznie zniszczone. Został zwolniony z aresztu w zamian za wpłacenie określonego poręczenia majątkowego, w zamian za zagwarantowanie również poręczeniem majątkowym w formie hipotecznej, w formie zabezpieczenia hipotecznego, tego, że będzie stawiał się do sądu. Ten człowiek nigdy nie utrudniał postępowania po zwolnieniu z aresztu. On jest żywo zainteresowany tym, co się w tym procesie dzieje. On przychodzi, słucha, notuje. Proszę zważyć, że prowadząc swoją obronę, pan Robert R. przygotował do sądu ogromny elaborat dotyczący analizy materiału dowodowego. I to proszę mi wierzyć, że ja się zapoznawałem z tym pismem Roberta R. Była to bardzo rzeczowa analiza materiału dowodowego. Ona również była brana pod uwagę przez Sąd Apelacyjny w Łodzi. Ja mogę tylko powiedzieć jedno. W tej sprawie był materiał niejawny. Dostęp do tego materiału tylko poprzez kancelarię tajną sądu. Ja oczywiście nie mogę mówić, czego ten materiał dotyczy. I to nawet nie jest w tym momencie istotne. Ale naprawdę budziło nasze zaskoczenie i budziło nasz pewien sprzeciw, że został wydany wyrok w sytuacji, kiedy z pięcioosobowego składu sądzącego tylko jedna osoba zapoznała się z tym materiałem. Tam było dwóch sędziów zawodowych, trzech ławników i tylko jedna i jedyna osoba, w sprawie której te osoby podpisały się pod wyrokiem dożywotniego pozbawienia wolności, udała się do kancelarii tajnej po to, żeby zapoznać się z tym materiałem. To w tym momencie nie ma znaczenia, czego ten materiał dotyczył, jaką on miał wagę i jakie on miał znaczenie dla rozstrzygnięć. To zresztą też zostało ujęte w wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi. Ja już pomijam taki detal, że zaginął fragment wyroku, ale to jest jak gdyby zupełnie rzecz wtórna. Myśmy uważali, że w tym zakresie, który dotyczy naszego klienta, ten wyrok był zły. Ten pogląd podzielił sąd. W tej chwili pan Robert R. próbuje odbudować swoje życie, ponieważ po tym kataklizmie, który go spotkał przez 7 lat, jest mu bez wątpienia trudno.
14: Mecenas mówi o tym, że Robert R. nie pasował do tej grupy, że był przedsiębiorcą, że w zasadzie nie miał żadnych problemów finansowych i tak naprawdę no, żadnego powodu, żeby zabijać.
15: Ta postać kompletnie do tego towarzystwa nie pasuje. Człowiek, który, tak jak mówi mecenas Gąsecki, pochodzi z bardzo dobrej rodziny, dobrze sytuowany i sam jest dobrze sytuowany. Jest byłym sportowcem, byłym mistrzem świata juniorów, jeśli dobrze pamiętam. No i rzeczywiście pytanie, co go skłoniło. Wyjątkowy był również ten niezwykle długotrwały areszt. 7 lat, no to rzeczywiście jest chyba rekord. W łódzkim sądzie na pewno nie było dłuższego aresztu tymczasowego. Wiem, że Robert R. złożył skargę do Strasburga. Nie wiem, jakie są jej losy, czy ona już została rozpoznana, czy nie, ale myślę, że skoro Trybunał w przypadku krótszych aresztów trwających 4 lata, 3,5 roku uznawał, że to jest zbyt długi areszt i że Polska naruszyła konwencję, Europejską Konwencję Praw Człowieka, to myślę, że w tym przypadku też tak stwierdzi. No, Robert R. jest teraz na wolności, przychodzi na rozprawy z wolności. Z tego, co pamiętam, zastosowano w przypadku tej osoby bardzo wysoką kaucję w wysokości 600 tysięcy złotych. Musi się też codziennie meldować w komisariacie. Jest to zrozumiałe, bo jednak ciąży na nim zarzut zabójstwa, czyli ten najpoważniejszy.
14: No i znowu Robert R. został obciążony przez Marka W. I w zasadzie, przynajmniej z tego, co mówi mecenas Gąsecki, to są jedyne wyjaśnienia, które go obciążają, a Marek W. te swoje wyjaśnienia wielokrotnie zmieniał, odwoływał. co też rodzi takie podejrzenie i nasuwa taką myśl, że no nie jest do końca wiarygodnym świadkiem.
15: No więc właśnie to jest problem z tymi świadkami, świadkiem koronnym, małym świadkiem koronnym, jak w przypadku Marka W. No oni...
14: Marek W. to też skruszony przestępca.
15: Tak, tak, ale ponieważ on ma zarzuty zabójstwa, w związku z tym nie może mieć statusu świadka koronnego. Może skorzystać z nadzwyczajnego złagodzenia kary, to jest coś, o co on gra. Natomiast warunkiem skorzystania z tego nadzwyczajnego złagodzenia kary jest to, że będzie mówił prawdę. No i tu rzeczywiście adwokaci twierdzą, że no Marek W. zmienia zeznania. Zresztą już jakby sama istota procesu. Było śledztwo, w czasie którego Marek W. złożył pierwsze wyjaśnienia, bo jest oskarżonym w tej sprawie. Później był pierwszy proces, w którym złożył wyjaśnienia. Wyrok został uchylony, teraz jest drugi proces, więc jakby po raz trzeci on będzie mówił o tym samym. Nie wiem, czy sąd odczytuje, czy on odmawia składania wyjaśnień i sąd odczytuje, ale jakby trzy razy mówienie o tym samym to też może stwarzać takie możliwości do tego, żeby go przyłapywać na jakichś tam nieścisłościach. Natomiast tu jeszcze jest kwestia taka, że sąd, adwokat, obrońcy składali wnioski, które no, miały wykazać niewinność Roberta R., a sąd tych wniosków nie uwzględnił. I to między innymi było powodem uchylenia sprawy do ponownego rozpoznania.
14: To posłuchajmy jeszcze raz Michała Gąseckiego, który opowiada właśnie o nowych dowodach, o szukaniu dowodów, które miałyby potwierdzić niewinność Roberta R.
13: Tak naprawdę im dalej od zdarzenia, tym trudniej jest o dowody. To jest związane również z ludzką pamięcią. Im dalej od pewnych zdarzeń, tym ludzka pamięć już tych zdarzeń nie rejestruje. My mamy pewne problemy na przykład z przesłuchaniem w chwili obecnej świadków, którzy już na przykład niczego nie pamiętają, a w każdym razie tak twierdzą. Zatem im dalej od tych zdarzeń, tym trudniej jest dociec do pewnych dowodów. Ale ja nadal twierdzę, że istnieje materiał, że istnieje możliwość pokuszenia się chociażby o to, aby do takich dowodów dotrzeć. Jeżeli adwokat, który przecież nie jest ani detektywem, ani nie posiada kompetencji policji czy prokuratury, jest w stanie przed apelacją dotrzeć do materiału dziennikarskiego, którym nie dysponował nawet sąd. Ja zresztą ten materiał przedstawiłem w apelacji, ponieważ ten materiał dotyczył kwestii osoby wymienionej przez świadków, która najprawdopodobniej widziała przebieg zabójstwa Tomasza R. Jeżeli ja byłem w stanie zdobyć zdjęcia dziennikarskie, dzięki uprzejmości zresztą dziennikarza, fotoreportera również, i przedstawić je sądowi, po to, żeby właśnie dociekać prawdy, no bo przecież naszą rolą jest tak naprawdę udzielenie pomocy sądowi w ustaleniu tej prawdy. Wbrew niektórym opiniom, że tak powiem, które krążą na temat tego, w jaki sposób się obronę prowadzi. Do tej pory ta osoba nie została ustalona. Może nam się uda tą osobę ustalić. Ale ja nie posiadam kompetencji, że tak powiem, śledczych, tylko tutaj, w tym zakresie, ponieważ sprawa się toczy przed sądem, no to my będziemy prosić sąd, żeby sąd wykorzystał swoje uprawnienia, żeby starać się ustalić tą osobę. Ja tylko mogę wyrazić swoje przeogromne zdumienie, że w momencie, kiedy dokonywano zabezpieczenia miejsca zabójstwa na przykład, podaję przykład oczywiście, Tomasza R., nie ustalono personaliów tej osoby. Chodzi tutaj o panią, która sprzedawała lody vis-a-vis samochodu, w którym zastrzelono Tomasza R. Ta osoba była na miejscu. Tam się kręciło multum policjantów i nikt, a w każdym razie z tego materiału, który my mamy, nie zapytał się o jej dane personalne. My po latach mamy ogromny problem, bo były podejmowane już z naszej strony działania zmierzające do ustalenia danych personalnych tej osoby. Okazuje się, że pracodawca już tych dokumentów nie ma, ponieważ po określonym okresie czasu nie ma obowiązku ich archiwizacji. Takich kwestii jest zdecydowanie więcej. Rzeczywiście trudno się ustala przebieg zdarzeń z 97 roku, z 99 czy 98. Bo mówimy o zdarzeniach, które się miały zamykać w tym przedziale czasowym. I to jest niebywale trudne momentami.
15: Trzecie uchylenie tej sprawy, tu już wybiegam bardzo w przyszłość, no to jest coś niewyobrażalnego, wziąwszy pod uwagę tą coraz większą odległość czasową. Wielu świadków w tej sprawie to są osoby, które w innych są oskarżonymi i oni chodzą po różnych procesach, w cudzysłowie chodzą, bo doprowadza ich policja, no bo są aresztowani w związku z innymi sprawami. I oni sami mówią, że oni już nie pamiętają, oni nie wiedzą, o co chodzi, więc jakby uczestnicy tych zdarzeń, im się to wszystko zaciera, więc no będzie coraz trudniej dojść do tego. Dlatego myślę, że sąd z takiej ostrożności będzie te wnioski uwzględniał oczywiście no, w granicach rozsądku.
14: Wszystko zaczęło się rzeczywiście od śmierci grubego Irka i wtedy też policja, prokuratura no, chyba miała już takie przeświadczenie, że ma do czynienia z dużą grupą o takich strukturach mafijnych.
15: Myślę, że tak. To było pierwsze takie zdarzenie o no, charakterze mocno kryminalnym, zabójstwo, porachunki, jak się później okazało, gangsterskie, ale przecież wcześniej z ustaleń prokuratury wynika, że ta grupa działała już wcześniej. Wtedy co prawda trudniła się przestępstwami głównie o charakterze gospodarczym, oszustwami skarbowymi. Natomiast no, te najpoważniejsze zarzuty to jest coś, co się pojawiło później.
14: Te zarzuty najpoważniejsze też rozmawiałam właśnie na temat uchylenia wyroku przez Sąd Najwyższy. Posłuchajmy, co mecenas Gąsecki mówi o tym wyroku.
13: Były dwie równolegle toczące się sprawy dotyczące tak zwanych wątków zbrojnych. Ten drugi wątek dotyczył m.in. zabójstwa Ireneusza Jasienowicza, podżegania do zabójstwa Nikodema S.
16: Czyli to był ten szefowie.
13: To pani tak twierdzi, że to byli szefowie. Natomiast takie zarzuty postawiono określonym osobom w tym procesie. I ten proces był również niebywale kontrowersyjny, ponieważ on pochodził tak naprawdę w istocie dowodowo, on opierał się na tych samych źródłach dowodowych, które zostały przedstawione w tej drugiej sprawie, w której odpowiadał Robert R. Stąd były niebywałe kontrowersje dotyczące okoliczności związanych z prawidłową rekonstrukcją przebiegu zdarzeń. No, tym bardziej, że główny pomawiający, tak jak już wcześniej wspomniałem, zechciał odwoływać swoje wyjaśnienia składane w postępowaniu przygotowawczym. Robił to w różnym zakresie, w różnym stopniu. Dlatego ta sprawa budziła takie kontrowersje. Rzeczywiście ta sprawa trafiła w efekcie końcowym do Sądu Najwyższego, ponieważ obrona stanęła na stanowisku, że istnieją podstawy do wniesienia kasacji, czyli tego nadzwyczajnego środka zaskarżenia. I te zarzuty okazały się skuteczne, dlatego że Sąd Najwyższy uchylił wyrok nie tylko Sądu Apelacyjnego, ale również Sądu Okręgowego i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Pierwszej Instancji. Zasadniczymi przyczynami, dla których wyrok się nie ostał, to były dwie przyczyny. Pierwsza przyczyna polegała na tym, że jeszcze przed rozpoczęciem procesu ja pozwoliłem sobie złożyć do akt sprawy wniosek o wyłączenie jednego z sędziów. A mianowicie, ten sam sędzia, który miał sądzić tą sprawę, która dotyczyła wątku zbrojnego, brał udział w orzekaniu wcześniejszej sprawy, w której przesądzono byt określonego związku przestępczego. O określonej strukturze, kierownictwie, celach działania, składzie osobowym. W związku z powyższym, ponieważ tamta sprawa była sprawą, która nie zakończyła się wówczas prawomocnie, ja wyszedłem z założenia, że skoro ten sam sędzia ma sądzić sprawę, w której jest sądzony inny czasokres działania tego samego tak naprawdę związku przestępczego, to my nie będziemy skutecznie w stanie przekonać sądu, że tego związku nie było. No bo skoro już raz ten sędzia wyraził pogląd na ten temat, to jest oczywistym, że tego poglądu nie zmieni. W związku z tym to jest tak, jakby przyjść na sprawę i wiedzieć o tym, że ze składu, który sądził tą sprawę, co najmniej cztery osoby, ponieważ później się okazało, że jeszcze trzech ławników brało udział w rozstrzyganiu tej pierwszej sprawy i występowało jednocześnie w drugiej sprawie, że cztery osoby z pięcioosobowego składu mają wyrobiony pogląd na temat elementu każdego z zarzutów, który występuje w poszczególnych zarzutach cząstkowych. Więc w taki sposób istniały wątpliwości co do zachowania obiektywizmu przez tych sędziów. Ja taki wniosek napisałem na piśmie jeszcze przed pierwszym terminem rozprawy. On został złożony do akt sprawy i nie został uwzględniony. Sąd Najwyższy w całości podzielił stanowisko obrony w tym zakresie. I to była pierwsza przyczyna, która tak naprawdę zaważyła na uchyleniu tego wyroku i przekazaniu sprawy od razu Sądowi Pierwszej Instancji. Dlatego, że to całe postępowanie było dotknięte wadliwością, która tkwiła nie w postępowaniu odwoławczym, ale wcześniej w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji. Drugą kwestią, już bardziej skomplikowaną z punktu widzenia proceduralnego, to było twierdzenie obrony, nie do końca, jak się okazało, znajdujące aprobatę w poglądach Sądu Najwyższego, że skład sądu był nieprawidłowy. A mianowicie ja twierdziłem, że odwołując się do poprzedniej ustawy o ochronie informacji niejawnych, że ławnicy, którzy wchodzili w skład tego składu, który orzekał w tej sprawie, nie posiadali certyfikatów bezpieczeństwa, czyli nie mieli tak naprawdę dostępu do informacji niejawnych, a zatem nie mieli dostępu do informacji, które były zgromadzone w kancelarii tajnej. Proszę zważyć, że w kancelarii tajnej były zeznania świadków incognito, do których sąd w składzie orzekającym ma dostęp w pełnym zakresie, łącznie z danymi osobowymi, łącznie z wiedzą na ten temat, co ten człowiek robi, czym się zajmuje, wiedzą taką, której nie ma na przykład obrońca, nie ma oskarżony. Sąd musi mieć tą wiedzę w tym zakresie szerszą.
14: To tak powoli zmierzając ku końcowi, mecenasa Gąseckiego zapytałam o to, czy ten proces, tak jak kiedyś napisała polityka, to ośmiornica czy krewetka. Posłuchajmy, co powiedział.
13: Takie porównania może są medialne, ale one nie odpowiadają, że tak powiem, do rzeczywistości za bardzo. Nie ma żadnej ośmiornicy i nie ma żadnej krewetki. Są normalne, zwykłe sprawy karne z normalnymi zarzutami postawionymi w tej sprawie. Jest pewien pogląd prokuratury wyrażony w tej sprawie i jest pewien pogląd obrony, że tak powiem, który jest także wyrażany w tej sprawie. I jest sąd, który musi rozstrzygnąć, kto ma rację. Natomiast problem jest tego rodzaju, że pomimo iluś tam lat prowadzenia tych spraw, no myśmy tej prawdy jeszcze nie osiągnęli. Z jednej strony no to wskazuje na to, że jest to proces niebywale trudny i żmudny, a z drugiej strony no to wskazuje chyba na to, że nie do końca ten materiał dowodowy był przygotowany, że tak powiem, i ze zbytnim optymizmem prokuratura potraktowała ten materiał jako w pełni wiarygodny.
14: Mecenas twierdzi, że ani ośmiornica, ani krewetka. A co myślisz teraz po latach, tylu procesach, wątkach zakończonych, niezakończonych? Co miało być, a co zostało?
15: Oczywiście to określenie ośmiornica, od którego zawsze odcinała się prokuratura, podkreślając, że to jest określenie, którego używają dziennikarze, używają media. To jest takie uproszczenie, które no, pozwala jakoś się po tej sprawie poruszać. Natomiast no, gdyby patrzeć na zakończone prawomocnie sprawy, no to mamy właściwie osądzoną tylko sprawę grupy, która trudniła się oszustwami gospodarczymi. Takich grup było bardzo, bardzo dużo. Oczywiście jakąś poważną, mafijną sprawę robią z tego te zarzuty najpoważniejsze. Zabójstw,
14: zleceń,
15: wymuszania haraczy od przedsiębiorców, zlecania zabójstw konkurentów, szefów konkurencyjnych grup. No to są te zarzuty, które sprawiają, że możemy mówić o ośmiornicy, o mafii, bo takie określenia też tu były używane. Natomiast te sprawy są cały czas w toku, nie są osądzone i dopóki nie są nawet przez sądy pierwszej instancji osądzone, prawda? Więc no myślę, że na razie używamy tego sformułowania ośmiornica i mafia, no bo tak się ono już przykleiło do tej sprawy, ale na razie rzeczywiście nie znajduje to potwierdzenia w prawomocnych wyrokach. Natomiast mówię, te sprawy są cały czas w toku, więc nie można niczego przesądzać.
14: Miejmy nadzieję, że w końcu się zakończą prawomocnymi wyrokami i że my tego doczekamy, bo wiele osób pyta mnie o to, czy ośmiornica to jeszcze w ogóle się gdzieś tam toczy w sądzie, czy już została osądzona, no bo myślę, że tak to jest z ludzką percepcją, że nie przyswajamy sobie tego, że proces może trwać kilkanaście lat i końca nie widać. To troszeczkę nie do pomyślenia.
15: Ja się już bardzo często gubię w tych sprawach. Muszę sobie przypominać, który wątek został osądzony, który nie, więc co dopiero osoby zupełnie postronne. Zresztą przez te kilka lat pojawiło się mnóstwo innych poważnych spraw, wiele innych grup, które no, próbowały zająć miejsce po tej rozbitej ośmiornicy.
9: Mówiła Anna Kołakowska, a ja dodam jeszcze, że ostatecznym rozstrzygnięciem w trwającym blisko 15 lat procesie Roberta R. jest prawomocny wyrok 25 lat więzienia. Do sprawy łódzkiej ośmiornicy będziemy w mapie zbrodni jeszcze wracać. Za uwagę dziękuję, Agata Zielińska.